0: że zakaz korzystania z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego.
1: To są aktualności jedynki.
0: Iga Świątek pokonała francuskę Diane Parry w dwóch setach 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału prestiżowego turnieju w Cincinnati i rangi WTA 1000. Rozstawiona z numerem 1, Iga przedłużyła swoją zwycięską serię.
2: Iga Świątek wygrała ten mecz w godzinę i 28 minut. Mimo że Diane Parry próbowała robić wszystko, aby przeciwstawić się Polce, to właśnie pełne skupienie na bieżącej grze pozwoliło naszej tenisistce wygrać to starcie. Nie obyło się bez trudnych momentów, zwłaszcza na początku i pod koniec meczu. Świątek wolno weszła w to spotkanie i straciła serwis w pierwszym gemie. Jednak Parry nie zdołała wykorzystać dwóch szans na wygranie swojego podania i objęcie prowadzenia 2-0, a Polka szybko przejęła kontrolę nad setem. Zazwyczaj po turnieju lubię zerkać na statystyki, ale w trakcie zawodów skupiam się tylko na kolejnym meczu. Nie ma znaczenia, czy to ćwierćfinał, czy druga runda. Każdy mecz traktuję tak samo. Wiem jednak, że mój wpis w Wikipedii będzie wyglądał dobrze. Kluczem jest koncentracja na obecnej chwili. Tylko tak można osiągać takie wyniki. Mówiła po wygranym pojedynku Iga Świątek. Polka wykorzystała czwartą piłkę meczową. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Spotkania autorskie, debaty, warsztaty, targi książki, projekcje filmowe i teatr. Dziś zaczyna się Festiwal Literacki Sopot, a dyrektorką artystyczną wydarzenia jest Marta Czarnecka.
3: Będzie nam towarzyszyła literatura krajów portugalskojęzycznych, tak więc nasi goście przyjadą zarówno z Portugalii, jak i z Brazylii. Połączymy się też z autorem z Mozambiku. Oczywiście nie zabraknie także autorów i autorek z Polski. Odbędą się też nasze festiwalowe targi książki.
0: A Festiwal Literacki Sopot potrwa do 23 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami, może przelotnie padać deszcz, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w południowej połowie kraju miejscami do około 30 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu i około 24 w centrum do 31 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, natomiast w czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskalów i będzie stało w miejscu.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: W lecie z radiem podpowiemy, jak nocować w lesie. Zgodnie z przepisami, bezpiecznie, wygodnie i z głową. Naszym gościem będzie Marian Wyżykowski, instruktor survivalu. Posłuchamy kolejnej historii jednej piosenki, a emocje zapewnią wakacyjne konkursy z super nagrodami.
5: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopro.

0: Niedawno odszedł od nas państwa przyjaciel, nasz przyjaciel, kolega redakcyjny, psycholog Andrzej Komorowski. Dziś ta noc jest dla niego. Pamiętamy. Państwo z pewnością też.
1: Dobry wieczór. Witam państwa ze studia pierwszego programu Polskiego Radia. Z trochę stremą, ale i z olbrzymią radością witam. Co prawda bez księdza Ołdakowskiego, który dzisiaj gdzieś jest na rekolekcjach w Polsce. Witam państwa z serdecznością, Andrzej Komorowski. Nie było mnie tutaj ponad 2 miesiące. Jestem po poważnej operacji i dziękuję za wiele ciepłych słów z państwa strony, ale w tym nowym, kosmicznym wręcz studio pierwszego programu Polskiego Radia czuję się nieco zażenowany, tak jakbym wszedł tutaj w ogóle po raz pierwszy. Kiedy byłem pierwszy raz w tym studiu, minęło wiele lat. To zupełnie inny świat. A jednak Polskie Radio to zupełnie inny świat. A jednak ci sami słuchacze to zupełnie inny świat. A jednak ten sam. Można zatem widzieć nowe i wracać ciągle do starego i widzieć w sobie gotowość dziecka, a jednocześnie odwagę dorosłego człowieka. Można wracać do Marka Chłaski i wspomnień, do pierwszej gwiazdki na niebie za zasłoną chmur i ciemności w pierwszej dziecięcej wigilii, którą pamiętamy i można podążać ku niej, tak jak w tym roku, kiedy jest się już człowiekiem dorosłym. Myślę sobie, proszę państwa, że to trudno, ale jednocześnie to ważne. Zanim nastąpił dzisiejszy program Polskiego Radia, w którym miałem przyjemność, będę miał z państwem się spotkać w programie Za wszelką cenę powroty. Kajetan Tłokowski, który

0: dzisiaj poprzedzał tę audycję zapowiedziami i uruchomieniem gorącej linii. Otrzymał od państwa szereg SMS-ów. Piszecie państwo między innymi o tym, że ciężko jest wracać z zagranicy, gdzieś do kraju i po powroty do ojczyzny. Piszecie państwo, że po dłuższym czasie warto pamiętać, że ten czas cały czas leczy rany i że działa na naszą korzyść. Chociaż jest przecież linią ciągłą. I piszecie państwo, że czasami bardzo trudno jest powracać. Niektóre ptaki wracają do źródeł. Czy my zawsze wracamy do nich? Czy łatwo jest wrócić po chorobie? Czy łatwo jest wrócić do miłości swojego życia? Jak się wraca, panowie, do domu z pełną paką, załadowaną towarem lub tylko na pusto? Jak wraca się do Polskiego Radia, do wspomnień, do marzeń, do pierwszego pocałunku ukochanej dziewczyny, która dzisiaj czasami ma siwe włosy i jest żoną, u której boku siedzisz i czasami masz do siebie żal, że milczysz? Jak wraca się do wspomnień chłopaka, który śpiewał ci serenadę pod domem lub siedział gdzieś skulony w kącie, a widziałaś jego cień przez okno, jak czuwał, jak patrzył w twoje okno i był zakochany? Jak wracać? Chcę z państwem o tym rozmawiać dzisiaj. Bardzo czekam na państwa telefony i SMS-y. Będziemy rozmawiali tej nocy o trudnych i łatwych powrotach.
1: No i nic się nie zmienimy, też czekamy na państwa telefony 22 645 22 66, a my słuchaliśmy fragmentu audycji z 9 grudnia 2012 roku. To było 14 lat temu. W naszym studiu Małgorzata Kownacka, Faustyna Teplicz-Cieślak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski, przyjaciele Andrzeja Komorowskiego. No i jak byłoby nie posłuchać takiej audycji, która zaczynała się takimi słowami od Andrzeja? Ile tam było tych pytań? Jak?
2: Tak, on tutaj wspomniał o tym cyklu Za wszelką cenę. My przyszliśmy obaj do dyrektora Jedynki, żeby zaproponować taki cykl audycji, ponieważ doszliśmy do wniosku, że nasze czasy charakteryzują się właśnie czymś takim, że chcemy osiągnąć jak najwięcej za wszelką cenę, tak? Chcemy za wszelką cenę pozostać młodymi, chcemy za wszelką cenę osiągnąć sukces, ukryć słabość, pokonać ograniczenia i granice, czy zdobyć władzę. I właśnie na ile to nam dobrze służy, tak? Czyli trochę tak za wszelką cenę, ale jakby, żeby tak ukierunkować człowieka w taki sposób, że nie musimy wcale iść przez życie z takim hasłem, tak? Bo nie trzeba mieć wszystkiego, żeby być szczęśliwym.
1: Dyrektor powiedział tak, róbcie.
2: Tak, dyrektor powiedział, róbcie, bardziej ze względu na Andrzeja niż na mnie, ja tak powiem delikatnie.
1: A pamiętasz, gdzie ty wtedy
2: ale
1: byłeś?
2: Ale jak człowiek się podepnie pod kogoś odpowiedniego, to też
1: za wszelką cenę.
3: Tak? Skromny, że był to Andrzej.
1: A pamiętasz, gdzie ty byłeś wtedy na tych rekolekcjach?
2: Nie pamiętam, bo ja już jestem księdzem prawie 40 lat, więc...
1: Tych rekolekcji
3: kolejne rekolekcje to były.
4: Ale tutaj chciałam dopowiedzieć, że jest z nami także Andrzej Tłokowski, który był wspomniany
3: Andrzej
4: przez Andrzeja. Tak jest. Tak.
1: On wybrał te fragmenty dla nas. No i też wiele razy...
3: No i był wydawcą wszystkich audycji Krzysztofa Ołdakowskiego i Andrzeja Komorowskiego.
1: Ja myślę, że za chwilę zaprosimy Andrzeja do nas.
3: Byłoby miło.
1: Żeby nie był z tamtej strony szyby, tylko wreszcie usiadł z nami. Chociaż
3: chyba, że trochę... ktoś zadzwoni.
1: No nie, no to też mu odpowie. On się bardzo bronił. Andrzej, znaczy Kajetan.
3: Kajetan.
1: A nie Andrzej Komorowski. Małgosiu, to była taka definicja radia, nie tylko radia nocą, wypowiedziana w tym wstępie do audycji Andrzeja Komorowskiego?
3: Trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie. Andrzej po prostu radio kochał, radio czuł, bo wiele osób pracuje w radiu i w

0: ogóle tego radia nie czuję.
1: Nie, no
0: nie
1: bo
0: czuję słuchacza.
1: Tutaj było wyraźnie. Jesteśmy dla państwa, jesteśmy z państwem, rozmawiamy, nie ma głupich pytań.
0: On prowokował słuchaczy do myślenia. Wiesz, to było fajne, bo zadawał pytania, to co właśnie Krzysztof powiedział, że cały czas zadawał pytania, co oczywiście budziło te szare komórki i słuchacze dzwonili i rzeczywiście trzeba przyznać, że i księdzu, i psychologowi mówili rzeczy bardzo intymne, bardzo osobiste, jak gdyby zapominali, że mogą słuchać ich miliony. Byli tak, sam na sam z tą dwójką ludzi życzliwych dla niego.
1: Mówił o tych marzeniach też w tym wstępie. Marzyciele czekający z bardzo wielu powodów na nowy, lepszy dzień i na to, żeby można z kimś podzielić się swoimi sprawami. Od po prostu tak pogadać tak po ludzku. Myślę, że po tych audycjach pewnie mieliście jakieś informacje zwrotne. Ludzie czuli się trochę lepsi, mniej samotni? Czy to za dużo powiedziałem?
2: No tak, to ja myślę, że to było chyba najpiękniejsze, że mieliśmy też takie doświadczenie, że rozjaśnia się horyzont ich życia. Przez to, może nie tyle przez to, co myśmy im mówili, ale przez to, że przez słuchanie, tak? Słuchanie i takie, bym powiedział, uczestnictwo w ich życiu, tak jak mogliśmy to robić. Oczywiście to od człowieka zależy, co on chce przekazać, tak? Ale rzeczywiście miałem takie poczucie wielokrotnie, że rozjaśnia się horyzont ich życia i że to było najpiękniejsze doświadczenie.
1: Raduj się, bo każda chwila jest teraz i każde miejsce jest tutaj? To też jego słowa, tak zapamiętałem. I że no, tych, którzy są w trudnym momencie swojego życia, nie trzeba tylko głaskać.
3: Tak. Tak, że trzeba z nimi rozmawiać, ale też tak otwarcie i mówić, co ich czeka, jak mają przez to przejść, że trzeba bardzo taktownie wesprzeć. I już wspominałam o tym, ja tego doświadczyłam od Andrzeja i jestem bardzo mu za to wdzięczna.
0: Naprawdę obchodził go człowiek i dobrze Krzysztof powiedział na początku, że człowiek był najważniejszy i on tego człowieka szukał. On nie czekał, że człowiek przyjdzie do niego, tylko on wychodził każdemu naprzeciw. Zaczepiał obcych ludzi, którzy po prostu z oniemieniem przyjmowali tę zaczepkę, po czym zostawali z nim. Chcieli mu coś opowiedzieć. Miał taki dar. Po prostu ja sobie pomyślałam, że umiał rozpraszać mrok.

0: Super wydawca w naszym studiu, wielokrotnie wspominany, Andrzej Kajetan Tłokowski. No dzień dobry, bo już nowy dzień, za chwilę będzie świtać, choć ta noc coraz dłuższa.
1: Jakby, ale jeszcze jej trochę nam zostało.
0: Jak wybierałeś muzykę do dzisiejszego programu, to wiedziałeś, że Andrzej Komorowski to właśnie lubił, to właśnie kochał, to właśnie sobie podśpiewywał, to właśnie proponował.
1: Tak, bo to podpowiedzieli mi jego przyjaciele. Choć z drugiej strony chciałem wybrać utwory z jednej strony trochę skłaniające do refleksji, trochę melancholijne, nostalgiczne, ale w sumie pogodne. Bo pamiętam, że nawet w trudnych momentach swoim głosem starał się wlewać taką pogodę. A te trudne momenty, o których mówię, to na przykład powódź w 1997 roku. Powódź, która tak przyszła nagle, niespodziewanie i kraj nie był na to przygotowany. I w ciągu chyba kilku dni nocne audycje z tych zaplanowanych zmieniły się w audycje tylko o powodzi i tylko dla powodzien. Przez całe 3 godziny Andrzej Komorowski, redaktor Andrzej Komorowski, był w studiu Jedynki i rozmawiał. Rozmawiał i z tymi, którzy w faktyczny sposób mogą pomóc powodzianom, z różnymi burmistrzami, wójtami, ale też z ludźmi, którzy dzwonili ze świadectwem przeżycia tej powodzi, ale wkrótce potem też pojawiły się telefony od ludzi, którzy mogą udzielić konkretnej pomocy. Jeżeli ktoś miał zniszczony dom, zabrakło lodówki, zabrakło miejsca do spania, od razu były telefony, ale ja mam taką firmę, to ja mogę przywieźć 5 lodówek i tak to się toczyło. I to wydaje mi się też z punktu widzenia życiowego i ludzkiego trudne audycje były, bo Andrzej mówił przez 3 godziny sam. Tam było bardzo mało muzyki, prawie nie było, a nie jestem pewien, czy te audycje nie były nawet przedłużone do godziny 5. Tak samemu być z tyloma gośćmi to naprawdę trudno. I to było dzień w dzień. Nie było innej ramówki na dni powszednie, nie było na soboty, niedzielę. Dzień w dzień był z powodzianami przez na pewno 2 tygodnie, może 3 tygodnie, może
2: i
1: miesiąc.
2: Andrzej codziennie był.
1: Tak.
2: Codziennie.

0: noc.
1: Co znaczy. Noc, co noc, co w każdym rozpoczynającym się dniu o północy. No i nawet chciałem sobie przypomnieć, jak to brzmiało. Spędziłem trochę czasu na poszukiwaniach w archiwum. Niestety to pozostanie tylko w naszej pamięci i naszych słuchaczy, tych, którzy dzwonili, tych, którzy może dzięki temu otrzymali pomoc, bo nie zachowały się nagrania.
2: Jeszcze jedna niezwykła historia właśnie z Radia Nocą, o której nam opowiadałeś tuż przed wejściem na antenę.
1: To sytuacja dramatyczna. Była noc, którą prowadził pan Andrzej Komorowski, obecny tu ksiądz Krzysztof Ołdakowski. I tak przed godziną drugą zadzwonił pan z Głogowa. Chciał porozmawiać na temat. Jaki był temat, nie pamiętam, ale no, na antenie się prawie rozpłakał, że kilka godzin wcześniej pochował żonę, że jest sam po tylu latach i nie wie, co zrobić, i nie chce żyć. I ta rozmowa no, zmierzała w kierunku tego, że chyba chce sobie odebrać życie, ale obecny ksiądz Krzysztof i redaktor Andrzej Komorowski wlali w niego tyle nadziei, że miesiąc później zadzwonił, powiedział, że jakoś sobie to poukładał, że dziękuję małżonce za to wspólne wieloletnie życie i że będzie dalej, chociażby po to, żeby o niej pamiętać. I to był taki wymierny efekt tego, co robił i Andrzej Komorowski, i ksiądz Krzysztof na antenie.
2: Krzysiu, wzruszyłeś się pewnie. A wszystko to takie kruche.

jak spokojnie zasnąć, marzyć o rzeczach i sprawach niesłychanych, jak nie zasypiać w drodze i w pracy, jak polubić innych i samego siebie. Czy można odnaleźć kwiat paproci na ulicy Świętojańskiej i

0: Dobry wieczór. Ze studia Radia Nocą wita Państwa w programie pierwszym Andrzej Komorowski. Nieraz przyjdzie człowiekowi zwątpić o sobie. Materiały przygotowałem dość starannie i od dość dawna, ale nie miałem pewności, czy potrafię należycie w sposób powieściowy z nich skorzystać. Tak pisał w jednym ze swoich listów na przełomie XIX i XX wieku Henryk Sienkiewicz. Rozpoczynając tę audycję, ja mam tę pewność w sercu, iż nasza inauguracja roku sienkiewiczowskiego przyniesie Państwu wiele ważnych przeżyć i stanie się zdarzeniem serdecznym dla nas wszystkich w kraju i za granicą. Radiowy eter, jak Państwo wiedzą, likwiduje podziały i granice, a pamięć o Henryku Sienkiewiczu trwa nieprzerwanie na całej kuli ziemskiej. W wielu domach współczesne Danuszki i Zbyszkowie noszą nazwiska angielskie, francuskie i rosyjskie. Skąd ta pewność, że, jak kiedyś zdarzyło mi się spytać moją japońską znajomą Rinko Kobayashi, co wiesz o Polsce, odpowiedziała: Quo vadis? Henryk Sienkiewicz. Skąd ta pewność, że mój arabski przyjaciel Rauf Besta, kiedy pytałem go, co wiesz o Polsce, odpowiedział łamaną angielszczyzną: Trylogia i w pustyni i w puszczy, fantastyczna opowieść o tym, czego nie ma naprawdę. To nie tylko tak, że oczywiście każdy za granicą o Polsce wie tylko papież, Wałęsa i Warszawa. Jest jeszcze ktoś wspaniały i cudowny, kto przynosi naszym sercom wytchnienie, pamięć i nadzieję. 2 miesiące ciężkiej pracy, starań, nerwów, o to, aby 9-odcinkowy serial o Henryku Sienkiewiczu, który wysłuchacie Państwo w programie pierwszym Polskiego Radia od maja do grudnia, był audycją wartościową i trwałą. Współczesność dostarcza nam wielu niepokojów. Emocje dnia codziennego, polityczne, gospodarcze, inne, budzą w nas nie tylko stałość i stabilność. Myślę zatem, że wówczas sięgamy bardzo często po trylogię w pustyni, w puszczy i krzyżaków. Już wkrótce XXI wiek. Patrząc weń i myśląc o tym, jaki będzie, chciałoby się powiedzieć Sienkiewiczem: Quo vadis? Ku pokrzepieniu serc.
1: To był rok 1996, czyli 30 lat temu. I tu wzruszyła się Faustyna Teplitz-Cieślak.
2: Ale my też.
1: Ale ona szczególnie.
2: Bo to piękny
1: Chociaż
2: czas.
1: Czekałem, kiedy ty się odezwiesz, kiedy mu przerwiesz.
2: Trudno było. Nie przerwałabym Andrzejowi, ale wzruszyłam się, kiedy przypominam sobie tamten czas, ale muszę zacząć od takiej opowieści prawie anegdotycznej. Bo jak wspominałam, Andrzej był wizjonerem, marzycielem, więc wymyślił sobie ten rok sienkiewiczowski i wymyślił go w takiej formule, że my dotrzemy do potomków Henryka Sienkiewicza. Mało tego, zbierzemy ich wszystkich i pojedziemy razem wspólnie do Oblęgorka, czyli miejsca, gdzie Henryk Sienkiewicz mieszkał. Oblęgorek zresztą był szczególnym miejscem, bo to Polacy podarowali swojemu wielkiemu pisarzowi właśnie ten dom. I że tam się wszyscy spotkamy i opowieścią nie będzie końca. Będzie wspaniały bankiet,

0: I takie było marzenie Andrzeja. Ale zaraz przyszło zastanowienie, ale skąd my weźmiemy na to fundusze? I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że to już nie był Andrzej, to był Onufry Zagłoba, który wymyślał, jak my to zrobimy. Zaczęło się tak, że wymyśliliśmy sobie sponsora, którego dzisiaj nie będę wymieniała, do którego mieliśmy uderzyć w Kielcach. No i tutaj było wymyślanie właśnie, jak my to zrobimy, bo to trochę tak niezręcznie chodzić, radiowcy przyjadą na żebry. I pierwszy pomysł to był pomysł mojego męża, realizatora Tomasza Cieślaka, że my tak nie pojedziemy zwyczajnie, ale wypożyczymy wspaniały samochód. To był rok 96, przypominam. BMW robiło jeszcze wtedy wrażenie. Wszyscy żeśmy się spakowali do tego samochodu. Wszyscy, to znaczy był właśnie Tomasz Cieślak, był Andrzej Komorowski, był jeszcze Andrzej Solczak, realizator, ja i pojechaliśmy prosić o pieniądze. I muszę powiedzieć, że już to, że podjechaliśmy takim samochodem pod siedzibę naszego sponsora, zrobiło takie wrażenie. Zresztą zadano nam pierwsze pytanie, czy w radiu jeździ się takimi samochodami, więc odparliśmy godnie, że oczywiście, wyłącznie, wyłącznie. A przecież przyjechaliśmy prosić o pieniądze. Pieniądze zdobyć się udało i to dzięki temu, jak Andrzej prowadził rozmowy. I potem już pozostało nam tylko zorganizować to, co Andrzej wymyślił. Ale tutaj jeszcze, nie wiem, do dzisiaj zachodzę w głowę, jak jemu się udało zdobyć na gościa honorowego tej całej imprezy, nie byle kogo, bo Daniela Olbryskiego, jak się udało tak zapracowanego aktora namówić, żeby jeździł z nami do Oblęgorga, żeby z nami brał udział w nabożeństwach za duszę Henryka Sienkiewicza, żeby z nami bankietował, nie wiem.
1: Żeby był.
0: Żeby był, ale tyle dni. Potem dojechał do nas pan Jerzy Hoffman, z którym, jak wiem, Andrzej przyjaźnił się do końca życia. Muszę powiedzieć, że to, co się tam działo, to musiałabym, godzinami mogłabym opowiadać, ale nie ma na to czasu. Ale muszę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, że to już to nie był koniec całej tej wielkiej imprezy, bo takim finałem była inscenizacja Ogniem i Mieczem w Teatrze Polskiego Radia, a mogliśmy to usłyszeć właśnie na antenie Radia Nocą. I to był rok 96, jak już wspominałam, a 3 lata później Jerzy Hoffman zrealizował swoją ostatnią, brakującą część swojej trylogii. I myślę, że też
2: ten pomysł Andrzeja.
0: My maczaliśmy w tym palce, ale jemu było łatwiej to zrealizować po pomyśle Andrzeja.
1: I po tych odcinkach, no 9 odcinków.
0: 9 odcinków. Spotkań w ogóle z Henrykiem Sienkiewiczem, z jego literaturą. I to było też takie zetknięcie ze współczesnością. Zawsze jest to takie szkolne dosyć pytanie, co nam dał Henryk Sienkiewicz. Ale wtedy to...
2: Wielkim pisarzem był.
0: Oczywiście, ale to bardzo pięknie wybrzmiało w tamtym okresie.
1: I ku pokrzepieniu serc,
2: no
1: jak
2: właśnie,
1: powiedział Andrzej.
2: Nikt by się nie spodziewał chyba, że Andrzej Komorowski aż tak bardzo weźmie sobie do serca całą sienkiewiczowską historię, da się namówić dzięki tobie na to, żeby to on to prowadził. No i wyszło wspaniale.
1: Okazał się również zręcznym lektorem.
0: O tak.
1: O czym w ogóle jeszcze nie mówiliśmy. Miał naprawdę mnóstwo talentów. Mnóstwo.
0: No ale że okazał się menadżerem? Jeszcze.

0: Muzyka też od Andrzeja Komorowskiego. Powtarzamy dzisiaj. Lubił ludzi, lubili go ludzie, a czego i kogo nie lubił, nie znosił.
1: I cisza zapanowała.
0: Tak.
1: No, ale zadałeś pytanie bez sensu.
0: Dlaczego bez sensu?
1: Bo nic za wszelką cenę, ani i miłości wszystkiego nie
0: ma
1: wybaczy.
0: Głupich pytań, Małgosiu.
1: Ja wiem, są durne odpowiedzi. Ale to ja zmienię temat.
0: Ja bym chciał usłyszeć, kogo nie lubił.
1: Ja nie wiem, kogo nie lubił. On chyba nie był taki do nielubienia. On nie skarżył się na ludzi. Nie krytykował ich. Zawsze starał się znaleźć jakieś rozwiązanie. Czasami cierpiał z tego powodu, bo coś było nie po jego drodze. Ale to cierpiał on. I się zastanawiał, jak to rozwiązać. I może za to ja mam misję do wykonania. Kilku psychologów, wiedząc, że my się dzisiaj spotykamy i będziemy Andrzeja wspominać, prosiliby pożegnać go na antenie od nich. Wzruszyłam się, bo cenili go i lubili. Nie było konkurencji. On robił swoje, oni swoje. I wiesz, no występował w radiu, w telewizji. Jak już przestał pracować i być prezesem, dyrektorem, kierownikiem, to po prostu był rozchwytywany. Zawsze był mile widziany do komentowania rzeczywistości. Człowieka, jak powiedział ksiądz Ołtakowski. Człowieka.
2: Tak. Ja przyznam, że to, co zapamiętam chyba najbardziej z kontaktów z nim, to było to, że pozwalał mi czasami poczuć się najbardziej sobą, kiedy na przykład prosił mnie o duchową posługę wobec różnych ludzi.
1: To jest bardzo ważne.
2: Ja o tym mówię bardzo skromnie, jak tylko potrafię, ale miał takie zaufanie,

0: że po prostu to chodziło o sytuacje graniczne. Czyli takie sytuacje, no powiedzmy sobie, jak choroba, ciężka choroba, kiedy człowiek po prostu odchodzi. I wtedy pamiętam doskonale, jak potrafił przyjść i powiedzieć, że no już nie wiemy, co po ludzku zrobić i żeby interweniować, żeby coś zrobić, żeby pójść, pomóc, porozmawiać, jakoś pocieszyć, pomodlić się i tak dalej. To muszę powiedzieć, że doświadczałem poza programami oczywiście wszystkimi, doświadczałem czegoś takiego, że pozwolił mi najbardziej poczuć się sobą.
1: O. Piękne.
2: A ja może odpowiem na pytanie, czego Andrzej nie lubił. Nie lubił ludzi pozbawionych empatii i poczucia humoru.
3: Ale się o nich nie wyrażał.
2: Nie.
3: Prawda? On wiedział i omijał.
4: No i głupie pytanie?
3: No nie, no przecież żartowałam.
4: Też by się uśmiechnął z pewnością. No rzeczywiście, lubił się bardzo często uśmiechać. Zresztą bez przerwy był uśmiechnięty. Rzadko można było zobaczyć, jak jest smutny, zamyślony.
3: Ale na pogrzebie Jasia poprosiła, żeby osoby, które będą opowiadać o mężu, o Andrzeju Komorowskim, że żona Jasia prosiła, żeby było wesoło, że ona nie chce, żeby było ponuro. Córka Marta była, zięć Chris, wnuki śliczna Ela i Michał, jeszcze małe dzieci. I występowały różne osoby. No, Krzysztof Ołdakowski mówił pierwszy, potem ksiądz Sowa. Wszystko to byli przyjaciele. Jarek Kuźniar, nie pamiętam, kto tam jeszcze był.
0: No Kryszak oczywiście.
3: Oczywiście tak, Jerzy Kryszak.
0: Rosenzweig.
3: Rosenzweig był i pani
0: szefowa
3: Ola,
0: fundacji.
3: Ola, szefowa fundacji. Ola Janaszek, tak. I wszyscy mówili o nim pogodnie i ta muzyka też tak się niosła. Ja co prawda najbardziej przeżyłam słowa Krzysia, bo mówił pięknie. I wesoło, i refleksyjnie, było i do płaczu, i do śmiechu, ale na końcu powiedział, wiesz, różne rzeczy mówimy na końcu naszej mowy do tej osoby, która odeszła. A Krzyś powiedział: Andrzeju, przyjdziemy do ciebie. Poraziło to wszystkich.
5: Heaven, I'm in heaven, and my

0: Jak sądzicie, widzimy ludzi i rzeczy nie takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi my jesteśmy. Andrzej Komorowski przekonywał nam, że tak nie jest, że tak być, że być wcale nie musi. I chyba mu się udało.
1: Tak, myślę, że udało się na pewno. Człowiek wolny od stereotypów, uprzedzeń. Co mogę jeszcze powiedzieć? Wierny w przyjaźni. Człowiek, który bardziej właśnie to, co bardzo ważne jest, mi się wydaje, że człowiek jest ważniejszy niż jego poglądy, tak?
2: I jest rzecz, o której żeśmy jeszcze nie mówili, o tym, że dla Andrzeja najważniejsza była jego rodzina. Tak. Jego żona, córka, zięć, wnuki. To byli ci, dla których gotów był zrobić wszystko. Zresztą na jego pogrzebie była przepiękna opowieść jego zięcia o tym, jak już taki słaby Andrzej, schorowany, szykuje wyprawę na ryby dla swoich wnuków, bo chciał być tak przez nich zapamiętany. I to się udało. Dzieci do dzisiaj wspominają tę wyprawę.
3: I Chris przemówił po polsku, chociaż Joasia, żona Andrzeja, myślała, że powie po angielsku, więc było to tym bardziej wzruszające, bardzo osobiste. Tak.
0: Andrzej Komorowski. Dobry człowiek, który pomagał wielu ludziom. Pomagał państwu, naszym słuchaczom, pomagał nam. Andrzej Komorowski. Andrzeju, dziękujemy.
3: Jerzy Kryszak w wierszu Romana Śliwonika powiedział, jak to się teraz nazywa? To utracone.
4: Za oknem już świt. Żegna się z państwem prowadzący tę audycję Andrzej Komorowski.

0: sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
0: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
0: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
0: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o treści: uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. Wcześniej w związku z tym atakiem rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poprzez Centrum Operacji Powietrznych uruchomiło niezbędne siły i środki, które pozostają w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Jak podkreślono, działania te mają charakter prewencyjny. W nocnym ataku rakietowym na Kijów zginęło co najmniej 5 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce od węgierskich śledczych przejąć śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru. Waldemar Żurek może wystąpić w tej sprawie do swojego węgierskiego odpowiednika. Jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości, mówi rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
4: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
3: Kierowca polskiego autokaru usłyszał na Węgrzech zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Został też tymczasowo aresztowany. W śledztwie prowadzonym przez krośnieńską prokuraturę rozpoczęły się przesłuchania osób poszkodowanych i organizatorów wycieczki, które będą kontynuowane. Trwa sprawdzanie terenów wokół Wałbrzycha, gdzie miała pojawić się puma. Po wczorajszych sztabach kryzysowych w teren skierowano patrole policji, straż miejską, a także osoby zajmujące się dzikimi zwierzętami.
5: Leśnicy przyznają, że odnalezienie zwierzęcia nie będzie łatwe. Do sprawdzenia jest 18 tysięcy hektarów lasów, mówi nadleśniczy Jerzy Zemlik.
6: Wykorzystujemy w celu monitoringu również patrole naziemne. Wykorzystujemy też nasze urządzenia w postaci kamer i fotopułapek. Dysponujemy też możliwością patroli realizowanych przez drony, ale również z wykorzystaniem urządzeń termowizyjnych.
5: Mieszkańcy samego Wałbrzycha podchodzą do informacji o pumie raczej spokojnie.
7: Nie odczuwam żadnego strachu jakby. No może gdzieś jest, ale wie pan, ja tak średnio wychodzę z domu w takich okolicznościach, gdzie myślę, że mogłabym ją spotkać.
5: Więcej obaw mają osoby mieszkające bliżej lasów, m.in. w rejonie Zagórza Śląskiego i Michałkowej.
8: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sam jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta.
5: Lasy na ten moment pozostają otwarte. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: Szef niemieckiej dyplomacji nie obawia się pogorszenia relacji z Ukrainą po zatrzymaniu kolejnego podejrzanego o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream. W Chorwacji ujęto Wołodymyra Rzet, którego przed rokiem nie wydała Niemcom Polska.
9: Decyzja polskiego sądu o braku podstaw do ekstradycji do Niemiec obowiązuje tylko w kraju wydania. W innych państwach europejski nakaz aresztowania wciąż obowiązuje. Dlatego chorwacka policja mogła zatrzymać Wołodymyra Rzet, gdy namierzyła go w Puli. Teraz sąd w Chorwacji będzie decydował o ekstradycji. Jeśli do niej dojdzie, Ukrainiec podejrzany o to, że jako Nurek uczestniczył w podłożeniu i detonacji ładunków wybuchowych na Nord Streamie, może stanąć przed niemieckim sądem. Minister spraw zagranicznych Niemiec, pytany, czy to nie zaszkodzi relacjom Berlina z Kijowem, stwierdził, że stosunki między rządami nie mają wpływu na pracę śledczych. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Spór o transport do Morskiego Oka nadal bez rozstrzygnięcia. Wczorajsze spotkanie w tatrzańskim starostwie nie przyniosło porozumienia. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele powiatu, Tatrzańskiego Parku Narodowego i organizacji prozwierzęcych. Aktywiści domagają się całkowitej likwidacji przewozów konnych na rzecz elektryków i zarzucają lokalnym władzom przyzwolenie na męczenie zwierząt. Starosta tatrzański Andrzej Skupień odpiera te zarzuty.
10: To wszystko jest ucywilizowane. Tylko 10 osób na wozie, przebadane konie. Teraz mamy uzgodniony docelowy model połączenia.

0: tego transportu z transportem elektrycznym.
1: Obrońcy praw zwierząt chcą sami uruchomić elektryczne przewozy do Morskiego Oka i wystąpić o zgodę na działalność. Jeśli jej nie dostaną, zapowiadają zaskarżenie decyzji. Jednocześnie stawiają sprawę jasno. Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
2: Średniowiecze się skończyło. Konie jeździć nie będą. Zrobimy wszystko. Pojedziemy do Brukseli, bo już planujemy, już mamy w planie to wszystko. Pan dyrektor, pan starosta może ciągnąć fasiągi. Ja jestem jak najbardziej za. Pierwsza skorzystam, jak będą targać te fasiągi.
1: Aktywiści zapowiadają kolejne protesty. Najbliższy ma odbyć się w sobotę na drodze do Morskiego Oka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W ciągu dnia sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, ale będzie się też przejaśniać. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na wybrzeżu i około 24 w centrum do 31 na południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale, teraz na barometrach 990.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
11: W lecie z radiem podpowiemy, jak nocować w lesie. Zgodnie z przepisami, bezpiecznie, wygodnie i z głową. Naszym gościem będzie Marian Wyżykowski, instruktor survivalu. Posłuchamy kolejnej historii jednej piosenki, a emocje zapewnią wakacyjne konkursy z super nagrodami.
12: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
13: Tymczasem teraz 8 minut po godzinie 5:00.
3: Agrofakty.
13: Błażej Prośniewski, dzień dobry. A dzisiejsze Agrofakty zaczynamy od ważnej informacji dotyczącej wypłat zaliczek na poczet dopłat dla rolników w kampanii 2026. Tak jak podało właśnie Ministerstwo Rolnictwa, ruszą już 8 września, czyli ponad miesiąc wcześniej niż zazwyczaj. Ma to pomóc rolnikom, którzy dziś są w trudnej sytuacji ekonomicznej i borykają się m.in. ze skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Resort zapowiada wypłatę na maksymalnym poziomie dopuszczonym w przepisach unijnych, czyli 75% w przypadku płatności bezpośrednich i wsparcia krajowego oraz do 85% m.in. dla ONW i działań rolno-środowiskowych. Wypłata zaliczek potrwa do 30 listopada. W przedsiębiorstwie przemysłu ziemniaczanego Trzemeszno ruszyła budowa jednego z największych i najnowocześniejszych silosów na skrobie ziemniaczaną w Polsce. Inwestycja ma zwiększyć możliwości największej krochmalni w kraju. Nowy silos pomieści około 60 tysięcy ton skrobi. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec przyszłego roku. Dla jednych wyprawa do lasu jest sposobem na odpoczynek, dla innych może stać się również źródłem dodatkowego dochodu, a chodzi o grzyby. Za kilogram świeżych i odpowiednio przygotowanych maślaków w skupach można otrzymać około 10 zł. Nieco więcej są warte duże i dojrzałe borowiki. Tu stawki oscylują w granicach

0: granicach około 10-15 zł za kilogram. Jednym z najbardziej poszukiwanych gatunków pozostają kurki. W zależności od regionu, jakości oraz aktualnej sytuacji rynkowej, za kilogram tych grzybów można otrzymać od 20 do 45 zł. A teraz w agrofaktach z lasów i skupów przenosimy się do sadów. W ciągu ostatnich 6 lat bowiem powierzchnia sadów gruszkowych w Polsce wzrosła blisko trzykrotnie, osiągając poziom 4,5 tysiąca hektarów. Jak podkreślają eksperci, dynamiczny zwrot sadowników ku gruszom może stanowić formę ucieczki od problemów z rentownością uprawy jabłoni. A więcej na ten temat opowie Państwu Tomasz Matusiak.
1: Niskie ceny i zawirowania na rynku jabłek skłaniają producentów do szukania alternatywnych, bardziej zyskownych gatunków owoców, jakimi mogą być gruszki, mówi Witold Boguta, prezes zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.
2: W ostatnich latach są różne problemy z dobrym sprzedaniem jabłek. W związku z tym wielu sadowników zaczęło zastanawiać się nad pewną dywersyfikacją produkcji. Gruszki są o wiele bardziej opłacalne ze względu na dobre ceny niż na przykład jabłka.
1: Janusz Kawęczyński prowadzi gospodarstwo sadownicze i jest producentem gruszek. Potwierdza, że w ostatnich latach poziom produkcji gruszek w Polsce dynamicznie wzrasta.
3: Od 2020 roku do tej pory to jest wzrost w granicach 30%, jeżeli chodzi o produkcję gruszy, więc znaczny wzrost. No, wynika to z tego, że po prostu jest wyższa rentowność w stosunku do produkcji innych owoców. Produkcja gruszy jest zdecydowanie bardziej wymagająca jak produkcja na przykład jabłoni. Znacznie trudniejsza produkcja, bardziej wymagająca, wymagająca wiedzy, wymagająca większego angażu sadownika, jeżeli chodzi o ten produkt.
1: Anomalie pogodowe w tym sezonie wpłynęły przede wszystkim na wielkość owoców. Spodziewane plony gruszek będą jednak dobre.
3: Ilość gruszek, jakby licząc na poszczególnych drzewach, jest dobra, ale niestety one aż tak nie wyrosły, jak powinny, bo w okresie pokwitnieniu jest to okres, gdzie dzielą się komórki w tym malutkim zawiązku, już tak wyjdziemy w wyższy poziom fachowości, i od tego zależy, jaki urośnie owoc. Te walory smakowe i inne pozostają, tylko po prostu wielkość ma wpływ na cenę finalną owoców sprzedaży.
1: Polscy sadownicy najchętniej stawiają na sprawdzone odmiany gruszek. Są to Konferencja, a także Lukasówka, Faworytka oraz Ksenia.
0: To jeszcze dodajmy, że liderem w uprawie gruszek w Polsce jest to województwo mazowieckie, gdzie znajduje się ponad połowa wszystkich sadów gruszkowych w naszym kraju. Na kolejnych miejscach są województwa łódzkie, lubelskie i świętokrzyskie. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: dynamicznie, energetycznie, czyli tak jak powinno zaczynać się czwartkowy poranek, zwłaszcza 17 minut po godzinie 5. Karolina Rożej, dzień dobry, zaczynamy nowy dzień.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: I czwartek, 20 sierpnia, to jest 232 dzień roku, do końca 2026 jeszcze 133 dni nam zostały. Słońce wzejdzie za 10 minut o 5.27, to oczywiście Polska Centralna, zajdzie natomiast 10 minut przed godziną 20, czyli ten dzień będzie trwał 14 godzin i 23 minuty, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 24 minuty, dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 41 minut. Imieniny dziś obchodzą Bernard, Eliasz, Jan, Krzysztof, Lucjusz, Maksym, Maria, Sabin, Samuel, Samuela, Sara, Sewer i Sobiesław. Oczywiście składamy najlepsze życzenia wszystkim solenizantom. No a co dzisiaj w radiowej jedynce o poranku? Między innymi dzień świra, czyli co nas denerwuje na zakupach, a denerwuje sporo.
2: Jak się zmienia asortyment na półkach i nie można poszukać.
3: Muzyka nadawana i reklamy.
2: No i tłum. Porozstawione palety. Zamiast alejka być wolna, no to po prostu nie da się przejść.
0: No najgorzej, jak nam zmienią układ sklepu i człowiek w ogóle nie wie, gdzie co stoi. Powiemy o najnowszych badaniach takich zakupowych. Okazuje się, że rzeczywiście sporo nas w sklepie potrafi denerwować. No ale też będziemy powoli kończyć naszą europejską podróż, bo w sygnałach dnia przemierzaliśmy już Czechy, Słowację i Austrię. Dziś czas na Włochy i Lazurowe Wybrzeże. No ale też będę czekała dzisiaj na Państwa opowieści o Państwa wojażach, o takich przygodach właśnie z takich wyjazdów, że auto albo rower, no i fru w Europę. 22 139 22 02 to jest nasz telefon. O tym, że Iga Świątek idzie jak burza, też będzie. To jest Dzień Dobry z jedynką. Gramy.

To Agnieszka Chylińska i Królowa Łez w programie Pierwszym Polskiego Radia. Czwartkowy poranek, 23 minuty po godzinie 5. No i państwo słuchają Dzień Dobry z Jedynką. Zacznijmy od ważnych informacji. Ważnych informacji z Ukrainy, ale nie tylko. Bo rosyjskie wojska masowo atakują Ukrainę pociskami manewrującymi. W Kijowie i w kilku regionach ogłoszono alarm powietrzny. Uderzenia są przeprowadzane również w zachodniej części kraju. No i właśnie w odpowiedzi na wydarzenia na Ukrainie Polska poderwała myśliwce. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Tak informuje wojsko w komunikacie opublikowanym po 3 w nocy. Został rozesłany także alert RCB do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego, w którym można przeczytać: na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty. I my te komunikaty oczywiście też dla państwa będziemy śledzić, tak jak to zawsze robimy, a najnowsze informacje oczywiście w aktualnościach radiowej Jedynki.

0: Azalia i Piotr Rogucki w czwartkowym Dzień Dobry z Jedynką, 5:27 na zegarach. Tradycyjnie sprawdzamy, co tam słychać u Państwa o tej porze. 22 139 22 02 to telefon do nas.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: No i na początek Wielkopolska. Dzień dobry.
2: Poznań o poranku. Dzisiaj mokro, trochę pada. No i cóż, dzisiaj trzeba zostawić rower w piwnicy i na tramwaj do pracy. Pozdrawiam. Przemek.
0: Również pozdrawiamy, panie Przemku. Rozumiem, że nie chce pan, żeby rower panu zmógł. To może teraz wybierzemy się na południe Polski. Pan Marek, dzień dobry.
3: No i czwartek, przedostatni czwartek wakacji. Podkrakowskie Liszki. No, takie poranki lubię. 18 na plusie, cieplutko. Dzionek zapowiada się też ładnie, do 32 stopni. Chyba jeden z ostatnich dni upałów, więc cytując klasyka, spieszmy się kochać upały, bo będziemy płakać za nimi niedługo, w te długie, chłodne dni i wieczory. Miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam, Marek.
0: Również życzymy miłego dnia i serdecznie pozdrawiamy pani Marku. 22 139 22 02. Dwie rzeczy, panie Marku. Pierwsza jest taka, nie znam takiego klasyka, który będzie tęsknił za upałami poza panem. A druga rzecz, rzeczywiście jest bardzo ciepło dzisiaj o poranku, no bo wczoraj było no, wyjątkowo chłodno. Na przykład w Warszawie o tej porze było 10 stopni, teraz jest 20, a najcieplej teraz, proszę sobie wyobrazić, 5:28, to jest Bielsko-Biała, 25 stopni. Właśnie tyle jest teraz na termometrach. To jeszcze sprawdzimy sobie szybko, co w ciągu dnia. O tym mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem, od 22 do 25 w pasie centralnym, a na południu, południowym wschodzie do około 30 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, podczas burz w porywach do 80 km na godzinę.
0: O szczegółach oczywiście będziemy jeszcze mówić w radiowej jedynce, a teraz już zagramy.

0: To program Pierwszy Polskiego Radia, jest 5:32.
1: Z ostatniej chwili.
2: Na obszarze Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. SMS z alertem RCB o tej treści otrzymali mieszkańcy wschodnich regionów Polski. Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o śledzenie komunikatów. To ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego, jak również miast znajdujących się na terenie tych województw. Celem najeźdźców jest m.in. Kijów. Na ukraińską stolicę spadła seria pocisków balistycznych. Istnieje obawa, że niebawem dolecą kolejne. Większość z nich nie jest strącana, bo nasi wschodni sąsiedzi nie mają pocisków do systemów obrony lotniczej. Więcej w pełnym wydaniu aktualności o 6:00. Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam.

0: czas.
1: Za 24 minuty godzina 6, radiowa jedynka, czwartkowy poranek i dzień dobry z jedynką. Teraz przyszedł czas, żeby przenieść się do Stanów Zjednoczonych, bo stamtąd płyną do nas świetne sportowe informacje dotyczące Polaków. O tym wszystkim opowie Jan Pachlowski. Witaj Janku, a właściwie dobry wieczór. Mówimy tak oficjalnie u ciebie. Zaczniemy od Roberta Lewandowskiego, bo jest bramka.
2: Jest bramka, to jest trzeci gol Roberta Lewandowskiego w rozgrywkach MLS i kolejne zwycięstwo drużyny Fire, bo i zwycięstwa w Pucharze Ligi i teraz kolejny mecz ligowy wygrany. I warto tutaj podkreślić, że Robert Lewandowski strzelił bramkę z rzutu karnego. To było w 69 minucie. Oczywiście, bo też to można tak tutaj w przypadku naszego napastnika stawiać w ciemno. On był również faulowany i sam wymierzył sprawiedliwość, jak tutaj można powiedzieć. Ale też warto podkreślić, że przy bramce pierwszej dla Fire w czwartej minucie asystował Dawid Poręba. To jest młody Polak, który był w szerokim składzie Fire. Tym razem dostał szansę od trenera Berhatera gry od pierwszej minuty i to wykorzystał, bo to po jego asyście padł pierwszy gol. I też podkreślamy, że to był mecz takich dwóch napastników z Europy, którzy przynieśli się właśnie do Stanów Zjednoczonych i podbijają Stany Zjednoczone, czyli Griezmanna i Lewandowskiego. Tak przed meczem był to spotkanie reklamowane. No i w tej rywalizacji takich napastników to górą Robert Lewandowski.
1: No i to jest świetna informacja numer jeden. Ja jeszcze dodam tylko, że o polskim zawodniku, który robi karierę w hiszpańskiej La Liga, też będziemy mówić jeszcze dzisiaj w sygnałach dnia, ale to nieco później. Ta druga informacja, świetna informacja, Janku, to jest kolejne zwycięstwo Igi Świątek. No idzie jak burza na turnieju w Cincinnati.
2: To jest dziewiąte zwycięstwo z rzędu. Nie tylko tutaj mamy na myśli turniej Cincinnati, ale również te zawody wygrane przez Igę dokładnie tydzień temu w Toronto. Zwycięstwo z francuską Jan Perry 6-3-6-3 tylko na początku i pod koniec meczu Iga miała pewne problemy, ale gdy już do tych problemów dochodziło, to tryb turbo Igi Świątek, czyli tak zwane hasło jazda się pojawiło i wtedy Iga rzeczywiście była nie do jakiegokolwiek osiągnięcia przez tutaj przeciwniczkę. No i po tym zwycięstwie 6-3, 6-3, między innymi Iga jeszcze na korcie po tym spotkaniu powiedziała, posłuchajmy.
3: Zazwyczaj po turnieju lubię zerkać na statystyki, ale w trakcie zawodów skupiam się tylko na kolejnym meczu. Nie ma znaczenia, czy to ćwierćfinał, czy druga runda. Każdy mecz traktuję tak samo. Wiem jednak, że mój wpis w Wikipedii będzie wyglądał dobrze. Kluczem jest koncentracja na obecnej chwili. Tylko tak można osiągać takie wyniki.
2: To za nami, a co przed nami? To będzie, jeżeli oczywiście pogoda pozwoli, bo w Cincinnati w tym roku jest różnie. Ale to będzie noc z czwartku na piątek, godzina pierwsza, tutaj godzina 19:00 i to będzie tenisowy hit, a obie zawodniczki grały ze sobą właśnie tydzień temu, bo Iga Świątek w tym prestiżowym turnieju Cincinnati Open. To jest ranga, też podkreślamy, WTA 1000, bo to mówi o randze tego turnieju. Zresztą Iga broni tytuł sprzed roku. Nasza zawodniczka zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Kto jest faworytką w tym spotkaniu? Myślę, że trudno powiedzieć, bo Rybakina

0: jest również w bardzo dobrej dyspozycji, ale przypominamy, że przed tygodniem to Polka wygrała i to zdecydowanie. W ogóle tak podsumowując ten turniej w Cincinnati, to można powiedzieć, że kobiecy tenis taki przeżywa obecnie znakomity okres. Nie brakuje zaciętych rywalizacji, najlepsze zawodniczki właśnie docierają do decydujących faz turnieju, a już od ćwierćfinału oglądamy pojedynki zapowiadające się właśnie niezwykle emocjonująco. Tak właśnie wygląda sytuacja podczas tegorocznego Cincinnati Open, gdzie nawet deszcz nie przeszkodził czołowym tenistkom świata w odnoszeniu kolejnych zwycięstw i budowaniu świetnego bilansu. I dowodem na to jest właśnie postawa Igi Świątek i Jeleny Rybakiny. To będzie, jeżeli jeszcze raz podkreślę, jeżeli pogoda pozwoli, to będzie u Państwa noc z czwartku na piątek, pierwsza. Warto nie pójść spać.
1: I warto słuchać też jutro radiowej jedynki, bo obstawiam, że jutro o poranku także, Janku, się usłyszymy, żeby o tym meczu porozmawiać, więc proszę trzymać, to już apel do naszych słuchaczy, kciuki za i pogodę w Cincinnati, no i oczywiście za Igę Świątek, która z Jeleną Rybakiną będzie walczyła o miejsce w półfinale, co jest także, jeszcze Janku, zatrzymam cię na chwilę, bardzo istotne, bo każdy właściwie sukces w Cincinnati, no, będzie miał znaczenie przy losowaniu drabinki US Open, prawda?
0: To prawda i w ogóle ja przypominam sobie ten rok 2022, to chyba najlepszy sezon w karierze Igi Świątek i zwycięstwo w Nowym Jorku i tak sobie myślę, 4 lata, no dlaczego nie powrócić do tego sukcesu w takiej kapitalnej dyspozycji, jest nawet jakby Iga jutro przegrała, no to tak podkreślamy te kolejne wygrane mecze, ten turniej w Toronto pokazuje, że Iga wróciła, zresztą o tym piszą amerykańskie media. No cóż, apetyt rośnie w miarę jedzenia, jest takie to bardzo prawda. Popularne tutaj powiedzenie. I
1: zrobiliśmy się głodni, zdecydowanie. Jan Pachlowski, bardzo ci dziękuję za te informacje, za ten komentarz. Słyszymy się zatem jutro, Janku, pewnie po 5.30, także w dzień dobry z jedynką. Teraz za 18 minut szósta.

0: To program Pierwszy Polskiego Radia, za 12 minut godzina 6 i wracamy teraz do ważnych komunikatów. Jak pisze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w serwisie X, zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy, brak zagrożenia na terytorium RP. To jest dla nas ta najważniejsza informacja. Jak dodaje jeszcze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, śledź komunikaty. Więc prosimy o śledzenie komunikatów i oczywiście radiowej jedynki. Być może przede wszystkim. Za 12 minut godzina 6, za 12 minut sygnały dnia i w sygnałach dzisiaj między innymi będziemy rozmawiać o tym, co nas denerwuje na zakupach.
1: Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki, które irytują 31% konsumentów. Częściej zwracają na to uwagę kobiety. Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, wskazane przez 30% konsumentów. I tutaj bardziej niecierpliwie okazują się mężczyźni.
0: No to ciekawe rozróżnienie. 22 139 22 02 to nasz telefon. Jestem ciekawa, co państwa najbardziej denerwuje na zakupach. Oczywiście poza cenami. Czekam na te państwa głosy. Dzwonią też państwo w sprawie pogody. Zadzwonił na przykład pan Romek.
2: U mnie temperatura 16 stopni, deszczyk pada, bo będą grzyby. Życzę wszystkim miłego dnia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia także w sygnałach dnia, panie Romku. Dziękuję za telefon, dziękuję za ten meldunek. Czekam na kolejne. No i nie tylko u pana deszczyk pada, w Cisnej także, o czym już za chwilę przekona państwa Krystyna Prońko. Ten początek na pewno państwo doskonale poznają.

0: Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. Drogowcy w najbliższych dniach będą pracować na drogach krajowych w Sulejowie i w Przygłowie, a więc na trasach 74 i 12. Mają poprawić stan nawierzchni. W Sulejowie drogowcy mieli już w poprzednich dniach regulować studzienki kanalizacji deszczowej, a do jutra będą układać warstwy nawierzchni. Zatem wyłączony będzie pas w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Samochody jadące w tę stronę zostaną skierowane objazdem przez ulicę Wschodnią, która na czas remontu będzie jednokierunkowa. No ale pas w kierunku Kielc pozostanie przejezdny. W Przygłowie z kolei prace mają trwać również do jutra, no ale potem także 24 sierpnia od 7 do 17. Dziś drogowcy zaplanowali frezowanie nawierzchni, jutro układanie warstwy wiążącej, a 24 wykonanie warstwy ścieralnej. To oczywiście wiąże się z utrudnieniami. Trzeba uważać na ruch naprzemienny sterowany ręcznie. Kierowcy pojadą przy limicie prędkości do 50 km na godzinę. Nie będą także mogli wyprzedzać. O poranku na szczęście w miarę spokojna sytuacja i bez ostrzeżeń od drogowców przed utrudnieniami, choć korki już nam towarzyszą, między innymi pod Krakowem na autostradzie A4 na odcinku prowadzącym między zjazdem Kraków Południe a zjazdem na wysokości Tyńca. Tutaj tłoczno zrobiło się już w kierunku Katowic. Na dojeździe do Krakowa przez Libertów na końcowym odcinku

Zakopianki też, że drobne spowolnienia już są możliwe. Natomiast w Warszawie głównie zwalniamy na S8 w kierunku zachodnim na moście Grota Roweckiego. Przed Warszawą zwalniamy dojeżdżając przez Dziekanów Leśny 7 na trasie od Nowego Dworu Mazowieckiego do stolicy, czyli od północy. A na wiadomości od Państwa również czekamy cały czas. 22 513 11 11.

0: Witold Banach, Polskie Radio.
1: Projekt zmian trafi teraz do Sejmu. Musi się na to zgodzić także prezydent.
2: Do kraju wracają kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
1: Wczoraj do Rzeszowa przyleciało 12 osób, które wcześniej były w węgierskich szpitalach. Transport odbywał się etapami.
2: Na lotnisku pacjentów przejmowały zespoły ratownictwa medycznego i przewoziły do 3 miejskich szpitali, mówiła wojewoda Teresa Kubas-Hul.
3: Wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
1: Na Węgrzech pozostało 5 pacjentów, 2 z nich ma jutro wrócić do kraju.
2: Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream zatrzymany w Chorwacji. Polski sąd wcześniej odmówił jego wydania Niemcom i wypuścił z aresztu.
1: Teraz Niemcy żądają od chorwackich władz przekazania mężczyzny.
4: Według niemieckiej prokuratury Wołodymyr Rzet jako Nurek uczestniczył w podłożeniu ładunków wybuchowych na dnie Bałtyku. Razem z 5 rodaków miał doprowadzić do eksplozji i wyłączenia z użytkowania 2 nitek Nord Streamu. Po aresztowaniu w Polsce sąd ocenił, że jeśli akcja w Morzu Bałtyckim była ukraińską odpowiedzią na agresję Rosji, to nie ma przestępstwa. Adwokat Wołodymyra Rzet, Tymoteusz Paprocki, twierdzi, że jego klient miał świadomość, że jego wolność jest ograniczona.
5: Postanowienie sądu nazywało to tylko w granicach jurysdykcji polskiego prawa.
4: Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie tłumaczy, że
6: na terenie każdego innego państwa wspólnoty europejskiej może być tam zatrzymany.
4: Jeśli chorwacki sąd zdecyduje inaczej niż polski, Wołodymyr Rzet trafi do Niemiec. Czekać go tam może proces podobny do tego, który wkrótce zacznie się w Hamburgu. Sądzony tam będzie Serhii K., oskarżony już o udział w tym samym sabotażu we wrześniu 2022 roku. Z Berlina Adam Kurczewski, Polskie Radio.
2: Donald Trump planuje spotkanie z przywódcą Korei Północnej. Amerykański prezydent potwierdza, że miałoby zostać zorganizowane jeszcze w tym roku.
1: W niedzielę Trump mówił, że ze względu na swoje bardzo dobre stosunki z Kim Jong-unem polecił ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. W poniedziałek zapewnił, że dobrze dogaduje się z Kimem i przekazał, że północno-koreański przywódca odpowiedział na jego prośbę o rozmowę.
2: Korea Północna jest objęta międzynarodowymi sankcjami w związku z jej programem rozwoju broni jądrowej i rakiet balistycznych.
7: To są aktualności jedynki.
1: Każdy będzie mógł oddać hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej. W Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców w Warszawie wystawiona została księga kondolencyjna.
2: Dziewczyna z błyskawicą i żołnierka Szarych Szeregów zmarła wczoraj. Przeżyła 99 lat.
1: Jolanta Herzog, wicedyrektor Muzeum Warszawy, przypomina, że Izba Pamięci powstała z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej.
8: Pani Wanda Traczyk-Stawska bardzo dbała o to, by Warszawa nie zapomniała Cmentarza Powstańców Warszawy, by nie zapomniała mogiły, na której pochowanek jest ponad 104 tysiące osób.
2: Księga kondolencyjna będzie wystawiona do jutra, do godziny 20.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisistek w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka wygrała z francuską Diane Parry w 2 sets-3.
10: Francuska miała swój moment na początku meczu, kiedy nawet pojawiła się szansa objąć prowadzenie w gamach 2-0. Nie wykorzystała jednak tego w samej końcówce pojedynku, stosując tajsy, by wydłużyć wymiany i zmusić Igę Świątek do biegania. Parry wygrała 2 gamy z rzędu, broniąc pierwszej piłki meczowej przy serwisie Polki, znakomitym uderzeniem kończącym z forehandu. Nasza tenisistka szybko jednak skorygowała swoją grę i wygrała 2 kluczowe, niezwykle wyczerpujące wymiany przy serwisie rywalki, co pozwoliło jej ostatecznie zwyciężyć przy 4. piłce meczowej. Gra była solidna w moim wykonaniu, musiałam jednak wkładać dodatkową energię w zagrywanie piłek. Moja przeciwniczka prezentowała wiele slajsów i skrótów, musiałam włożyć wiele wysiłku i intensywności w tę rywalizację, ale właśnie to zaprezentowałam od jej początku do końca, mówiła zaraz po spotkaniu Iga Świątek. Rozstawiona z numerem 7 i broniąca tytułu Polka przedłużyła swoją zwycięską serię do 9 meczów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: Następną rywalką Igi Świątek będzie reprezentantka Kazachstanu, Jelena Rybakina, która będzie chciała zrewanżować się Polsce za niedawną porażkę w finale turnieju w Toronto. Australijski tenisista Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju na Majorce. Zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia. 31-letni Kyrgios potwierdził informację i oświadczył, że popełnił błąd i bierze za niego odpowiedzialność. Kokaina jest klasyfikowana jako środek pobudzający i zgodnie z przepisami Światowej Agencji Antydopingowej antydopingowej jest zabroniona podczas zawodów. Problemy ma również Owen Ansach, który był jednym z najlepszych niemieckich lekkoatletów podczas niedawnych Mistrzostw Europy w Birmingham. Urodzony w Hamburgu sprinter, którego rodzice pochodzą z Gany, zdobył złoto w biegu na 200 metrów i brąz na 100 metrów. W tygodniu poprzednim

0: Przedzający mistrzostwa kontrolerzy niemieckiej agencji antydopingowej zapukali do drzwi Jansacha. Lekkoatleta otworzył im, ale nie chciał poddać się obowiązkowemu badaniu. Dziś tłumaczy, że nie miał świadomości, iż taka odmowa poddaniu się testom może skutkować dyskwalifikacją. I jeszcze piłka nożna i gol Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire. Polak wykorzystał karnego i zdobył zwycięską bramkę dla strażaków, którzy wygrali na wyjeździe z Orlando City 2-1 w meczu MLS. Ponownie o sporcie za godzinę.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Pogoda. To będzie pochmurny i deszczowy dzień, choć z licznymi przejaśnieniami. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni nad samym morzem, przez 24 w centrum, aż do 31 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach porywisty. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 991 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Klimat. Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 18% energii elektrycznej. Odsetek ten wzrasta. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy. W kraju obowiązuje 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. 57 z nich dotyczy dorzecza Wisły, 40 dorzeczy Odry, a 3 dorzeczy Dunaju, Dniestru i Niemna.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Autopromocja.
10: W lecie z radiem podpowiemy, jak nocować w lesie. Zgodnie z przepisami, bezpiecznie, wygodnie i z głową. Naszym gościem będzie Marian Wyżykowski, instruktor survivalu. Posłuchamy kolejnej historii jednej piosenki, a emocje zapewnią wakacyjne konkursy z super nagrodami.
11: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio.

0: To jedna z tych piosenek, które brzmią wesoło, a wcale wesołe nie są. Foster the People w programie Pierwszym Polskiego Radia. Mamy kwadrans po szóstej.
1: Sygnały dnia.
0: I witamy Państwa o poranku w składzie Karolina Rożej, Radosław Małkiewicz, Filip Wolski, a witamy w czwartek 20 sierpnia. To jest 232 dzień roku, do końca 2026 jeszcze 133 dni nam zostały. Słońce wzeszło o 5:27, zajdzie 10 minut przed godziną 20. To oznacza, że dzień będzie trwał 14 godzin i 23 minuty, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 24 minuty, dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 41 minut. Imieniny dziś obchodzą Bernard, Eliasz, Jan, Krzysztof, Lucjusz, Maksym, Maria, Sabin, Samuel, Samuela, Sara, Sewer i Sobiesław. 100 lat dla wszystkich solenizantów od całej radiowej jedynki. Notabene, ciekawa informacja, to są najnowsze dane Ministerstwa Cyfryzacji. Poznaliśmy najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w pierwszej połowie 2026 roku. To Zofia dla dziewczynek i Nikodem dla chłopców. No ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzisiaj w Sygnałach Dnia pytamy...
2: Co panią najbardziej denerwuje podczas zakupy w marketach?
3: Porozstawione palety, zamiast alejka być wolna, no to po prostu nie da się przejść.
4: Porozwalany może towar na półkach. Klienci zostawiają bałagan po sobie, ponagniatane na przykład owoce.
5: Zawsze, jak tu jestem, to jedna kasa jest otwarta.
0: Albo jak nas ktoś koszykiem w podkolanie trąca. 22 139 22 02 to jest nasz telefon, można dzisiaj sobie ponarzekać. A co? Dalej będziemy też podróżować po Europie na lazurowe wybrzeże i do Włoch. Tym razem nas zabierze Maciej Jastrzębski. O podatkach po nowemu też będzie.
6: Chodzi o portfele obywateli.
7: Ja wątpię w to, że Donald Tusk taki projekt złoży do Sejmu, bo Donald Tusk zawsze hołdował w zasadzie 4B, gdzie bogaci się bogacili, a biedni biednieli.
0: O szczegółach nowych propozycji powiemy jeszcze przed 6:30. O obiecującym piłkarskim talencie też będzie. No i gość oczywiście, gość o 8:15 z Grzegorzem Schetyną będzie rozmawiać Agata Kondzińska. To Sygnały Dnia, gramy do 9:00. A już teraz gra Kaśka Sochacka, Femme Fatale na bis.

0: 17 minut po godzinie 6. Przypominam numer telefonu do nas 22 139 22 02 i w sprawie wojaży po Europie i w sprawie zakupów, no i pogody, rzecz jasna też.
1: Twój ulubiony kolor to czerwony, ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa dumnie, a ty się przyglądasz.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I sygnały dnia, 21 minut po godzinie 6. Na postawione przed paroma minutami pytanie odpowiada pan Tomasz.
2: Co mnie denerwuje na zakupach najbardziej, to brak kasierki w kasie i poniekąd zmuszanie klientów do samoobsługi przy kasie samoobsługowej. No niestety, takie mamy realia i trzeba to po prostu znieść, tyle.
1: Nie da się ukryć, że te kasy samoobsługowe to jest taka broń trochę obosieczna, no bo kasierki brakuje, bo są kasy samoobsługowe, więc po prostu obsady sklepowej jest mniej. Te kasierki, które są, to pewnie zajmują się jedną z miliona innych rzeczy, na przykład rozładowywaniem towaru. 22 139 22 02 to jest nasz telefon, ale rzeczywiście bardzo często bywa tak, że do sklepu wchodzimy z listą zakupów, wychodzimy natomiast z listą rzeczy, które nas zdenerwowały. To jest albo paleta, która stoi w poprzek kolejki, albo gigantyczna kolejka, albo cena na półce, która przy kasie nagle okazuje się inna. Do tego promocja, której zasady trzeba rozszyfrować jak skomplikowaną zagadkę. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Kursor wynika, że aż 92% Polaków ma podczas zakupów dość takich sytuacji. Co nas denerwuje? O tym Izabela Kosteszyn.
3: Sklepowy tor przeszkód zaczyna się często już między półkami. Towar czeka na wyłożenie, kartony zajmują przejście, a klient zamiast spokojnie przejechać z wózkiem, musi kombinować, którędy się przecisnąć.
4: Co panią najbardziej denerwuje podczas zakupy w marketach?
5: Porozstawione palety, zwłaszcza w tych dużych supermarketach, gdzie rzeczywiście wszystko stoi. Zamiast alejka być

0: wolna, no to po prostu nie da się przejść. Więc chyba to najbardziej.
1: Taki dyskomfort na pewno jest, jak stoją w przejściach, nie można wózkiem przejechać, to jest może jakiś taki, robi się po prostu problem.
2: I właśnie ten problem zajmuje pierwsze miejsce w badaniu przeprowadzonym przez Kursor, firmę wspierającą działania sprzedażowe. Z badania wynika, że aż 92% Polaków dostrzega sytuacje, które przeszkadzają im podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Co ciekawe, najczęściej nie są to problemy związane z samą ofertą, ale bardzo podstawowe kwestie organizacyjne, mówi Tomasz Stelmaszczuk, dyrektor do spraw merchandisingu w firmie Kursor.
3: Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki, które irytują 31% konsumentów. Częściej zwracają na to uwagę kobiety. Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, wskazane przez 30% konsumentów. I tutaj bardziej niecierpliwie okazują się mężczyźni.
4: Po prostu, że zawsze, jak tu jestem, to jedna kasa jest otwarta.
5: Jedna taka zwykła kasa, tak? Nie sama usługowa.
4: Jedna zwykła, tak.
5: I długo się stoi w kolejce?
4: Bardzo długo.
2: Ale lista tego, co nam przeszkadza w zakupach, jest znacznie dłuższa.
0: Jak się zmienia asortyment na półkach i nie można poszukać?
6: Nierozsądni rodzice, którzy zabierają czwórkę dzieci, którzy bawią się kasą, a ja stoję w kolejce i ucieka mi autobus. No, dziecko się bawi, zeskanuje coś nie tak, ja stoję i czekam, mam za 3 minuty autobus. I później pół godziny czekam.
7: Tylko tyle, że są też osoby, które są w ciąży i po prostu nie obsługują pierwszych tych osób, które są w ciąży, tylko no, po prostu robią jak chcą.
8: Muzyka nadawana i reklamy. No i tłum. Przyzwyczaiłam się do tego, że jednak jak są promocje, to jest duży tłum. To jest trudne, ale do zniesienia. Bo w sumie każdy chce kupić taniej.
1: Porozwalany może towar na półkach. Klienci zostawiają bałagan po sobie albo zostawiają rzeczy w nieładzie. Ponagniatane na przykład owoce i jakieś warzywa po prostu tak poprzewalane na tych półkach. Taki nieład.
9: Jak ceny są takie niewidoczne za bardzo i muszę szukać albo szukać skanera, chyba to najbardziej.
2: Jedno jest pewne, zauważa Tomasz Stelmaszczuk.
3: Klienci oczekują przede wszystkim prostego, przewidywalnego i wygodnego doświadczenia zakupowego. Nie chcą pokonywać sklepu jako toru przeszkód. Chcą swobodnie przejść przez alejkę, szybko znaleźć produkt, łatwo porównać ceny, zrozumieć promocje i zapłacić bez zaskoczenia przy kasie. Z perspektywy sklepu czy marki to sygnał, że customer experience zaczyna się od podstaw. Porządku na półce, czytelnej komunikacji, dobrej dostępności produktów i sprawnej organizacji przestrzeni.
2: To właśnie te elementy często decydują o tym, czy zakupy są dla klienta wygodne i czy chce do danego sklepu wrócić.
10: No to tu musi pojawić się jeszcze specjalna gwiazdka customer experience, czyli doświadczenie klienta. No to co Państwa denerwuje na zakupach? 22 139 22 02.
11: Polskie Radio. Jedynka.

0: To Sygnał Dnia i Radiowa Jedynka, czwartkowy poranek, 28 minut po godzinie 6. Co nas denerwuje na zakupach? No na przykład to, jak ktoś nam ostatnią kobietkę sprzed nosa sprzątnie, tak celowo powołuje się cały czas na Dzień Świra, bo to już jest podpowiedź dla Państwa. Właśnie tego filmu będzie dotyczyło nasze pytanie w porannym treningu Szarych Komórek po godzinie 8.30, no a tam sporo takich sklepowych sytuacji było. Błażej, co Ciebie denerwuje na zakupach?
1: No chyba przede wszystkim wąskie alejki, często zastawione paletami. Szczególnie jest to uciążliwe, kiedy jest się rodzicem z wózkiem i właściwie trzeba się przepychać, a czasami w ogóle nie można
0: zrezygnować z tej alejki tak naprawdę.
1: Tak, tą alejką, bo jest ona zastawiona.
0: Zastanawiałam ja się też, co w takiej sytuacji ma zrobić osoba na wózku inwalidzkim, gdzie po prostu przejechać się nie da. Natomiast no, można powiedzieć, że dzięki tym nowym propozycjom mamy mieć więcej pieniędzy na zakup.
1: Tak, chodzi o przedstawione wczoraj propozycje dotyczące zmian w systemie podatkowym. Premier Tusk zapowiedział wprowadzenie nowego progu podatkowego w wysokości 24%. On będzie obowiązywał w przedziale 130-150 tysięcy, no co jednocześnie oznacza, że ten pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony o 10 tysięcy. Na tych zmianach ma skorzystać przede wszystkim tak zwana klasa średnia. Te zmiany mają sprawić, że przedstawiciele tejże klasy z jednej strony łagodniej będą odczuwać przekroczenie progu 120 tysięcy złotych, no bo dziś mamy przeskok o 20 punktów procentowych z 12 do 32%, co na przykład oznacza, że pomimo takiej samej kwoty wynagrodzenia pracownik zarabiający 13 tysięcy złotych brutto dostaje na rękę 2000 zł mniej. Z taką sytuacją w ubiegłym roku miał do czynienia już co dziesiąty podatnik, no a z każdym kolejnym rokiem takich osób będzie coraz więcej. Po drugie, te zmiany mają spowodować, że po prostu w naszych portfelach będzie więcej pieniędzy. Ile dokładnie? Maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł, przy czym ona będzie odczuwalna dla osób, które zarabiają co najmniej 15 tysięcy złotych brutto. W przypadku wynagrodzenia na poziomie 13 tysięcy to będzie nieco ponad 2 tysiące, a przy pensji w wysokości 12 tysięcy ta korzyść wyniesie około 250 złotych. Co ważne i pewnie warte podkreślenia, jeśli ta reforma wejdzie w życie, bo tutaj zawsze jest znak zapytania, co zrobi z tym prezydent Karol Nawrocki, to te zmiany będą obowiązywały od 2027 roku.
0: Bo rzeczywiście plan jest taki, żeby zająć się tymi propozycjami bardzo szybko.
1: Dokładnie tak, choć my realnie odczujemy to dopiero w przyszłym roku, w rozliczeniu za 2027 dopiero.
0: Więc więcej pieniędzy w portfelach klasy średniej kosztem największych korporacji, bo to one mają mieć ten wyższy podatek CIT.
1: W związku z tym, że sytuacja budżetowa jest napięta, rząd starał się, aby ta reforma była neutralna dla budżetu i to, co nie wpłynie z powodu podwyższenia progów dla podatników, ma wpłynąć z dodatkowych podatków dla na przykład największych firm płacących PIT. Będą też ograniczenia dla osób rozliczających się ryczałtem.
0: O tych szczegółach mówił Błażej Prośniewski. Błażej, bardzo dziękuję. Widzimy się i słyszymy ponownie za godzinę. To już będą, niestety muszę powiedzieć, chyba mniej pozytywne informacje, bo o naszych przyszłych emeryturach będziemy mówić po 7.30, a teraz na zegarach mamy 6.31. Skrót aktualności i Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Co najmniej 5 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych. To tragiczny bilans rosyjskiego uderzenia na Ukrainę. Celem był m.in. Kijów. Najeźdźcy użyli rakiet balistycznych, których przez brak odpowiednich pocisków Ukraińcy nie mogą strącać. W związku z tym atakiem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB. Była w nim informacja o uderzeniu i wezwanie do śledzenia komunikatów. Wojsko poderwało nasze i sojusznicze myśliwce. Ostrzeżenie już odwołano. To ma być ulga nawet dla 3,5 miliona podatników w Polsce. Rząd podwyższa pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych. Będzie nowe 24% od 130 do 150 tysięcy. Powyżej to 32% stawka.
3: Tak, aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę.
2: A koszty tych zmian mają pokryć największe firmy, które zapłacą wyższy CIT. Ukrainie jest podejrzane o wysadzenie gazociągu Nord

0: Nord Stream zatrzymany w Chorwacji. Polski rząd wcześniej odmówił jego wydania Niemcom i wypuścił z aresztu.
1: Postanowienie sądu nazywało to tylko w granicach jurysdykcji polskiego prawa.
0: A teraz Niemcy żądają od chorwackich władz przekazania mężczyzny. Falstart sezonu grzybowego w Polsce. Teoretycznie w drugiej połowie sierpnia ze względu na ochłodzenie i dużą ilość opadów powinno obrodzić w dary lasu, ale w praktyce w lasach prawie nie ma fungusów.
2: Chociaż popadało w ostatnich dniach, to nadal ta ścioła jest, można śmiało powiedzieć, skrajnie sucha.
0: Przyrodnicy prognozują, że pierwszy wysyp podgrzybków i prawdziwków nadejdzie w pierwszej połowie września. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: Pogoda.
1: I sygnały dnia, ja słucham uważnie, co tam u Państwa. Najpierw Mazowsze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu raport pogodowy, Maria z Warszawy. Jest teraz 18 stopni, było 20. Dwa razy popadał częściej deszcz.
1: Dzięki za tę informację, to jeszcze pan Tomasz, który nie spał w Pile.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Wielkopolska Północ, Tomek z Piły. Aktualnie 18 stopni, deszczowo, pochmurnie, wilgotno, ale fajnie cieplutko też. Można wyjść nawet na krótkim rękawku, także polecam poranny spacer do pracy lub z pieskiem. Jak najbardziej miłego dnia życzę i wszystkim pięknego, pięknego słońca dzisiaj. Dziękuję, do widzenia.
1: Dzięki serdeczne. Piesek też w krótkim rękawku może być, jak rozumiem. 22 139 22 02 to jest telefon do nas w każdej sprawie, jak Państwo słyszą. I rzeczywiście, mimo wczesnej pory jest bardzo ciepło, od 14 stopni w Świnoujściu do 24 w Zakopanem. Przeważnie teraz jest pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu właściwie w całym kraju. W takim pasie od Opolszczyzny przez Łódzkie po południe Mazowsza obowiązuje jeszcze do godziny 11 alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o burzach. Z kolei dla południa Polski obowiązują ostrzeżenia przed upałem i tam dzisiaj do 31 stopni w cieniu. Reszta Polski natomiast z temperaturą od 19 stopni na wybrzeżu do 24 w centrum. I 6.35 na zegarach. Sprawdzimy sobie teraz, co w kalendarzu.
4: 20 sierpnia, kalendarz jedynki.
5: Kochać, jak to łatwo powiedzieć.
4: W 2020 roku zmarł Piotr Szczepanik, piosenkarz, gitarzysta i aktor.
5: To nie pytać o nic.
6: Republiki Nadbałtyckie nie ustają w wysiłkach na rzecz odzyskania niepodległości. Korespondent Głosu Ameryki relacjonował we wtorek.
7: The Estonian Parliament Tuesday voted to change the Republic's name, dropping the words Soviet Socialist.
6: Estoński parlament przegłosował we wtorek zmianę nazwy państwa, usuwając słowa socjalistyczna i radziecka i zostawiając jedynie Republika Estońska.
4: W 1991 roku Estonia po ponad 40-letniej okupacji sowieckiej proklamowała niepodległość. ZSRR uznał suwerenność Tallina 6 września 1991 roku. W 1975 roku zmarł Adolf Dymsza, właściwe nazwisko Bagiński, aktor teatralny, filmowy i kabaretowy, przedwojenny król polskiej komedii.
8: Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, co u mnie nie bywa, z niczego można zrobić beczkę piwa, jak olej w głowie masz.
4: Rok 1968. W nocy z 20 na 21 sierpnia wojska Układu Warszawskiego wkraczają do Czechosłowacji. Internowany zostaje Aleksander Dubček i inni przywódcy praskiej wiosny.
9: Wojska interwencyjne liczyły 250 tysięcy żołnierzy wyposażonych w tysiące pojazdów pancernych, czołgów, samolotów, więc była to ogromna siła. Sama operacja z militarnego punktu widzenia, mimo znacznego oporu ludności Czechosłowacji, polegała przede wszystkim na blokowaniu dróg, niszczeniu drogowskazów, zakończyła się sukcesem w ciągu mniej więcej 48 godzin. We'll be right back.

1948 roku urodził się Robert Plant, brytyjski wokalista, autor tekstów, członek zespołu Led Zeppelin. W 1847 roku urodził się Bolesław Prus, właściwe nazwisko Aleksander Głowacki, pisarz i publicysta, autor powieści Lalka, Faraon, Emancypantki, uczestnik powstania styczniowego, jeden z najwybitniejszych

0: najwybitniejszych i najważniejszych pisarzy w historii literatury polskiej. Zmarł w 1912 roku.
1: No i można powiedzieć, że takim prezentem na urodziny. Mam nadzieję, że prezentem udanym będą aż dwie ekranizacje Lalki. Przypomnę, we wrześniu najpierw do kin wchodzi lalka filmowa, a potem premierę swoją ma mieć lalka serialowa na jednej z platform streamingowych. Ja będę oglądać obie i mam nadzieję, że jak już będą Państwo także po seansie, to sobie porozmawiamy, czy się podobało, czy nie. Dzisiaj w kalendarzu także podobno dzień wyznawania miłości, więc śmiało też można, nie tylko narzekamy sobie na to, co nas denerwuje w sklepach, ale można też wyznać miłość komuś albo czemuś. 22 139 2202.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I czwartkowe sygnały dnia za 18 minut, godzina 7. W sprawie zakupów taki króciutki telefon.
2: Najbardziej dla mnie irytujące podczas robienia zakupów jest to, gdy czuje się czyjś oddech na plecach.
1: Albo czuje się czyjś wózek zakupowy w kolejce, nie powiem na czym. Ja wtedy zawsze mam ochotę odwrócić się i powiedzieć, że dzięki temu szybciej pan, pani zakupów nie zrobi, ale oczywiście nigdy tego nie mówię, więc prowadzę tylko taki monolog wewnętrzny niczym Adaś Miałczyński. 22 139 22 02. Jeszcze taki uroczy telefon z Kaszub.
3: Witam deszczowo w Kaszub. Pięknie zamglone i pada ciepełko.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i witamy pięknie. 22 139 22 02. Za chwilę będzie sportowo, no o kolejnym być może wielkim piłkarskim talencie.

0: Gdzie się podzieli wszyscy kowboje? Pytała Paula Kohl w radiowej jedynce w sygnałach Nie. 14 minut do godziny 7. Filip Jastrzębski jest już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Butów kowbojskich nie zauważyłam. Ostróg też nie. Dzisiaj nie. Wyjątkowo. Wyjątkowo podkreślamy. Natomiast no, będziemy teraz mówić o, myślę, interesującym sportowym piłkarskim talencie. Bardzo młodym. To jest nazwisko, imię Bright Ede.
1: Bright Ede. Dobrze znany,
0: polskim
1: myślę,
0: kibicom już powinno
1: tak,
0: mówić to nazwisko znany, sporo, ale nie znają.
1: Motorze Lublin, ale hiszpańskim kibicom też już znany, jak się okazuje, bo zadebiutował w Deportivo La Coruña i szczerze mówiąc, no raczej nikt nie spodziewał się cudów po tym transferze, a szczególnie tego, że od razu otrzyma szansę występu i że to będzie naprawdę dobry występ. Zadebiutował, zagrał dobrze, jego zespół zremisował. Młodzieżowy reprezentant Polski popisał się no, dużą śmiałością, odwagą, taką kontrolą sytuacji na boisku, pewnością siebie w interwencjach, dojrzałością, zwycięskimi pojedynkami główkowymi. Hiszpańska prasa go doceniła. Oczywiście to są takie początki, które często bywają dobre. Później różnie bywa i oczywiście...
0: Ale to w tym miejscu, Filip, cię zapytam, bo rzeczywiście tego 19-letniego Polaka, trzeba podkreślić Polaka, już się zestawia z Robertem Lewandowskim. No właśnie, to jest taki trochę hura optymizm, czy jednak coś w tym jest?
1: Hura optymizm. Ja już naprawdę wiele karier młodych piłkarzy widziałem i na pewno nie podchodzę aż tak optymistycznie do Brighta Ede. Oczywiście jest to

0: na razie ciekawostka i jesteśmy pełni nadziei, że naprawdę urośnie nam fantastyczny reprezentant Polski, natomiast pamiętajmy, jest cała masa i to dziesiątki, a może i setki młodych piłkarzy wytransferowanych z polskiej ligi za ogromne pieniądze, o których dosłownie po 2-3 latach zapominamy. Oni przegrywają zazwyczaj albo z konkurentami na swoich pozycjach w tych europejskich dużych klubach, albo z kontuzjami, która jest, te kontuzje, szczególnie zerwane więzadła, krzyżowe w kolanach, to jest plaga, jeśli chodzi o młodych polskich piłkarzy. Już masę fantastycznych talentów straciliśmy przez to. W związku z tym jest jakiś problem jednak z wypuszczaniem w świat tej młodzieży. Może robimy to za szybko, bo
1: no właśnie, też się zastanawiam,
0: na przykład 19 lat.
1: Czy to nie jest przypadkiem, bo z jednej strony rzeczywiście świetnie, że został doceniony, bo najpierw zdaje się chciało go kupić Chelsea za 11 milionów euro.
0: Tak. No i
1: poszedł jednak do
0: hiszpańskiej
1: ligi.
0: Nie wiadomo, czy to była prawda, czy jednak praca agentów, którzy chcieli podbić cenę.
1: Która też jest potrzebna w piłce nożnej. Ale właśnie, czy to nie jest taka trochę opowieść o tym, że trochę za łatwo się wypuszcza z rąk te sportowe
0: ja
1: talenty.
0: Ja uważam, że oczywiście Bright Ede to jest indywidualna historia, ale może to być punkt wyjścia do rozmowy na temat tego, że moim zdaniem za łatwo wypuszczamy talenty, moim zdaniem za szybko, jesteśmy zbyt zachłanni i zbyt szybko chcemy się wzbogacić, bo na przykład Deportivo zapłaciło 6 milionów euro. Oczywiście to jest ogromna wciąż kwota w polskiej piłce, natomiast biorąc pod uwagę grube portfele właścicieli klubów ekstraklasy, już stać nas na to, abyśmy mogli sobie jeszcze poczekać, jeszcze tego piłkarza ograć, żeby on coś więcej w naszej lidze zrobił i dopiero wyszedł w świat, być może lepiej przygotowany taktycznie, technicznie, językowo i tak dalej, bo naprawdę z wieloma rzeczami polscy piłkarze problemy mieli, no ale jeszcze to jest pokłosie tego, że no, byliśmy w tyle przez wiele, wiele lat i cieszy mnie ten czas przeszły, bo uważam, że byliśmy w tyle, a jesteśmy coraz bliżej tej europejskiej czołówki, jeśli chodzi o piłkę klubową i wkrótce takie kwoty jak 5, 6 czy 7 milionów euro już przestaną nas zachwycać, a będziemy po prostu chłodno kalkulować, bo myślę, że w interesie zarówno polskiej piłki, jak i tych młodych polskich piłkarzy jest to, żeby oni w tej lidze zostawali i tutaj się ogrywali.
1: A widzisz tutaj przyszłość Brighta Ede w składzie reprezentacji Polski?
0: Szczerze mówiąc tak. Oczywiście to jest na razie jeden dobry mecz, natomiast pamiętajmy, że to jest piłkarz o świetnych warunkach fizycznych. To jest zawodnik, który jeśli trafi na podatny grunt dobrego trenera, może się rozwijać bardzo szybko. Ma właściwie wszystko, aby stać się czołowym polskim środkowym obrońcą, a to jest taka newralgiczna pozycja w naszej kadrze i pozycja, z którą mieliśmy sporo problemów. Pamiętamy na przykład przegrany baraż w marcu ze Szwedami o awans na Mistrzostwa Świata i fatalne, koszmarne błędy w defensywie naszej kadry. To jest jednak, ta obrona jest piętą achillesową w naszej reprezentacji, więc jeśli gdzieś można zamieszać, to bardzo się cieszę, że pojawia się taki obrońca na horyzoncie Jana Urbana jak Bright Ede, bo w tej obronie naprawdę może się sporo zmienić na lepsze.
1: Na pewno warto uważnie śledzić jego los i jego karierę i trzymać kciuki, żeby nie przegrał ani z kontuzjami, ani z konkurentami, o czym mówiłeś, że ta konkurencja jest bardzo ostra w tym przedziale wiekowym też zapewne. Filip Jastrzębski, bardzo ci dziękuję. O sporcie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Więcej po godzinie 7 oczywiście w Radiowej Jedynce, po godzinie 7 w Sygnałach Dnia, natomiast będziemy no, dalej podróżować, bo przypominam, że w Sygnałach Dnia w tym tygodniu sobie jeździmy po Europie, byliśmy już w Czechach, na Słowacji, wczoraj odwiedziliśmy Austrię, no a teraz jakże piękne śródziemnomorskie kierunki przed nami i Włochy, i Lazurowe Wybrzeże.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.

0: Sługujesz.
1: Aflofarm.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Trudna sytuacja w okolicach Krakowa na tamtejszym odcinku autostrady A4 między węzłem Kraków-Skawina na węzłem Kraków-Tyniec. Na 411 kilometrze przewrócił się samochód dostawczy po wystrzele opony. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic i korkuje się ta właśnie trasa. W okolicach Krakowa korek też między Bieżanowem a Niepołomicami. Tam zatory napotkamy w obie strony. Państwo też ostrzegają.
6: Dzień dobry, poranku. Właściwie dobrych wiadomości nie mam. Przejście z Bardoń w dalszym ciągu na Słowację zamknięte dla pojazdów powyżej 7,5 tony.
5: To wiadomości z numeru 22 513 11 11 i kolejne sygnały z trasy.
7: Jestem kierowcą dużego auta i często jeżdżę drogą krajową numer 12. Obecnie w miejscowości Głogów most na Odrze jest w remoncie i ciężarowe mają objazd. Nie wolno im po prostu wjeżdżać, jest zakaz. Fatalne oznakowanie i gro pojazdów ciężarowych jedzie na ten most, a później nie wiadomo co dalej.
5: A zatem warto podsumować, gdzie są utrudnienia.
7: Droga krajowa numer 12, Głogów na Odrze, most w remoncie, zakaz ciężarowy. Dziękuję, pozdrawiam kierowcę dużego.
5: Dziękujemy bardzo za ostrzeżenie. Ostrzegamy też przed korkami, które tworzą się w okolicach Trójmiasta, między innymi na dojeździe od strony Tczewa, na 91 jeszcze przed Pruszczem Gdańskim, a potem już przy węźle z S7. Korkuje się również trasa Sucharskiego. To dotyczy kierowców, którzy zjeżdżają z S7 węzłem Gdańsk-Port i kierują się chociażby w stronę dzielnicy Przeróbka. Na wieści od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem 22 513 11 11.
8: Jest 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
9: Zapraszamy na aktualności jedynki.
8: Anna Kowalczyk
9: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Nocny atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, wysłano alertę RCB.
8: Rząd zapowiada zmiany w podatkach, o plany wprowadzenia nowych progów. Pytamy ekonomista.
9: Służby przeczesują teren wokół Wałbrzycha, szukają pumy po zgłoszeniu od jednego z mieszkańców.

0: Piotr Błaszczyk.
1: I dodał, że zagrożenie minęło, więc wysłano alerty odwołujące alarm.
0: A tej nocy niespokojnie było też w Rumunii. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju.
1: Maszyna należąca prawdopodobnie do Rosji rozbiła się na niezamieszkałym terenie w południowo-wschodniej części kraju w okręgu Tulcza.
0: Rumuńskie wojsko szuka pozostałości po bezzałogowcu.
1: Prokuratura w Krośnie chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
0: Odpowiedni wniosek jest już u prokuratora generalnego. To on może wystąpić w tej sprawie do swojego węgierskiego odpowiednika.
1: Decyzję śledczych tłumaczy Marta Kolendrowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są wyłącznie obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
0: W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Kierowca usłyszał na Węgrzech zarzut i został aresztowany.
1: W węgierskich szpitalach leży jeszcze 5 rannych Polaków. Wczoraj do kraju przetransportowano 12 kolejnych.
0: Wraca sprawa wysadzenia gazociągu Nord Stream. Podejrzany o sabotaż Ukrainiec znów został zatrzymany.
1: Chodzi o Wołodymyra Rzet, którego wydania Niemcom odmówił polski sąd. Jego adwokat, Tymoteusz Paprocki, przyznał, że nie wie, dlaczego jego klient postanowił pojechać do Chorwacji, skoro tylko w Polsce mógł czuć się bezpiecznie.
3: W każdym innym kraju ten europejski nakaz aresztowania był nadal aktywny i wiedzę o tym posiada. Na chwilę obecną nie wiem, z jakich powodów, dlaczego podjął decyzję mimo tej wiedzy do tego, że się udał do Chorwacji.
0: Niemcy chcą od władz w Zagrzebiu wydania zatrzymanego. To oznacza, że postępowanie ekstradycyjne rozpocznie się od nowa, tym razem w Chorwacji.
1: A teraz polityczny spór o rządowe plany podatkowe. Rządzący tłumaczą, że podwyższenie progów to ulga dla tych, którzy z powodu coraz wyższych pensji mieli mniej w portfelu.
0: Opozycja grzmi o przedwyborczych obietnicach bez pokrycia, o argumentach obu stron. Piotr Durys.
4: Koalicja Obywatelska przekonuje, że 3-stopniowa skala PIT pozwoli Polakom realnie odczuć wzrost wynagrodzeń, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
5: Chodzi o portfele obywateli. Ludzie z roku na rok zarabiają więcej. Chodzili w następny próg i musieli płacić większy podatek. To jest rozsądne.
4: Z kolei opozycja sceptycznie ocenia rządowe zapowiedzi. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek uważa, że to jedynie gra polityczna.
6: Ja wątpię w to, że Donald Tusk taki projekt złoży do Sejmu, bo Donald Tusk zawsze hołdował w zasadzie 4B, gdzie bogaci się bogacili, a biedni biednieli.
4: Rząd planuje sfinansować ulgi m.in. z podwyżki podatku CIT z 19 do 22%. Dla firm o obrotach powyżej 50 milionów euro. Piotr Durys, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
1: A w nich bursztynowe wyzwanie Mariusza Andreasika i Marcina Sułka z Rzeszowa.
0: Do pokonania na rowerach mają 470 kilometrów. Ruszyli ze Świnoujścia i jadą kultową trasą Velo Baltica.
1: Zbierają pieniądze dla chorych dzieci.
8: Mariusz Andrasik. Oglądaliśmy wiele filmików z trasy R10, tej słynnej, więc chcemy ją pokonać.
9: No to pytam o ten przebieg trasy, 400 kilometrów ponad.
10: Miło mi, witam, Marcin Sułek. Pierwszy dzień planujemy zrobić około 80 kilometrów. Drugi dzień i trzeci, czwarty i kolejny to będzie już po 100 kilometrów.
8: Szukamy nowych marzeń, nowych wyzwań.
9: Jednak to nie jest taki zwykły przejazd.
8: Nasza strona internetowa bursztynowewyzwanie.pl już działa. Na niej są linki do naszych mediów społecznościowych, gdzie wrzucamy filmiki z trasy. A na samej stronie są też wyzwania, takie, żeby zachęcić do większych wpłat, pocztówki, czy wideo pocztówki, pozdrowienia, czy śpiewanie szant w morzu.
0: Celem wyprawy jest zebranie 40 tysięcy złotych na turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych rzeszowskiej fundacji Spokojny Kącik.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Cincinnati. Reprezentantka Kazachstanu tej nocy wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-4, 6-4. Wcześniej broniąca tytułu Polka pokonała Francuzkę Diane Parry w 2 sets do 3 i odniosła 9. zwycięstwo z rzędu. Czeka nas więc powtórka z ubiegłotygodniowego finału turnieju w Toronto. Świątek pokonała wówczas Rybakinę w 2 sets. Na postęp w grze Igi Świątek zwraca uwagę trener tenisa Michał Gawłowski.
12: Co zwraca uwagę, to umiejętność korzystania ze slajsa nie jako uderzenia obronnego, a uderzenia do zmiany tempa. I to chyba jest dobry sygnał, bo to pokazuje, że jest coraz większy spokój w głowie podczas rozgrywania akcji i z tego się cieszmy. Teraz jest najważniejszy turniej w tym roku, można powiedzieć, który jeszcze został, czyli US Open. Miejmy nadzieję, że forma się utrzyma. Miejmy nadzieję, że będzie kolejne zwycięstwo.
11: Ale zanim US Open,

0: To jeszcze miejmy nadzieję 3 mecze w Cincinnati. Ćwierćfinałowy pojedynek Świątek z Rybakiną zaplanowano w nocy z czwartku na piątek. I jeszcze piłka nożna, bo przed nami gratka dla fanów polskiego futbolu w wydaniu międzynarodowym. 4 polskie drużyny rozegrają pierwsze spotkania decydującej rundy kwalifikacji. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok powalczą o Ligę Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa o Conference League. Lech podejmie mistrza Szwajcarii FC Thun, a Jaga zmierzy się z Iberią Tbilisi. Na awans Lecha i Jagiellonii liczy wieloletni sprawozdawca Polskiego Radia Andrzej Janisz.
1: Obowiązkiem jest, aby polski klub, przynajmniej jeden, a najlepiej dwa, zagrał w Lidze Europy. Na Ligę Mistrzów nas jeszcze nie stać, jesteśmy na to za słabi, natomiast jeżeli chcemy potwierdzenia tego, że nasza ekstraklasa jest coraz lepsza, a ja twierdzę, że jest coraz lepsza, to potrzebny jest przynajmniej jeden klub, a najlepiej dwa w Lidze Europy. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, mimo że w tej fazie pucharowej będą 3 polskie kluby, a nie 4, jak było w ubiegłym roku, że postęp został wykonany.
0: Dziś także w kwalifikacjach do Conference League Górnik Zabrze podejmie AS Monaco, a Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Hajdukiem Split. Ponownie o sporcie będziemy mówić w Lecie z Radiem po 10.30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Pogoda. W całym kraju dziś pochmurno i deszczowo, choć z licznymi przejaśnieniami. Dodatkowo na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie możliwe są burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni nad samym morzem, przez 24 w centrum, do 31 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 990 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
16: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
17: W lodówce tej nowej.
18: Mega okazja.

0: W Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Dua Lipa, Elton John i program pierwszy Polskiego Radia, kwadrans po ósmej.
1: Sygnały dnia.
0: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu raz jeszcze w czwartkowy poranek 20 sierpnia, to jest 232 dzień roku, do końca 2026 jeszcze 133 dni. Słońce wzeszło o 5:27, a zajdzie 10 minut przed godziną 12, czyli dni wyraźnie coraz krótsze. Już teraz w sygnałach dnia gość, a rozmawia Agata Kondzińska.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: I kiedyś były szef MSWiA, dlatego zacznę od nocnych wydarzeń. Polska poderwała myśliwce, zmasowany atak na Ukrainę, są ofiary, a mieszkańcy dwóch województw dostali alerty. O treści, uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. To taka lekcja, nauczka wyciągnięta z ostatnich wydarzeń?
3: No tak, no, wszyscy uczymy się cały czas tych zachowań wojennych, jak na nie reagować, jak nie wpadać w panikę, a jednocześnie dawać pełną informację odnośnie takiej ostrożności zachowań.

0: zachowań i koordynacji działań. I uważam, że to jest dobrze. Proszę też zobaczyć, że jednak mamy coraz więcej takich wydarzeń za wschodnią granicę, coraz więcej ataków rosyjskich. Takie, no wszyscy mamy wrażenie, że Rosjanie intensyfikują te działania wojenne, także tutaj w zachodniej części Ukrainy.
1: Tak, tutaj też Rumunia reagowała dzisiaj w nocy.
0: No tak, bo to są właśnie tereny przygraniczne i dlatego uważam, że to dobrze. Też wszyscy też, no mówiąc zupełnie wprost, uczymy się tego, jak odbierać to, jak nie wpadać w panikę, jednocześnie koordynować te aktywności. To wszystko dzieje się w nocy, więc to trzeba bardzo dobrze przemyśleć. Ta informacja musi być pewna, potwierdzona, a jednocześnie nie wprowadzająca w panikę, tylko pokazująca plan działania.
1: Panie senatorze, czy wraca dyskusja, czy oddać, czy dać? Polska powinna, jeśli sojusznicy poproszą Ukrainie pociski do wyrzutni Patriot?
0: Nie wiem, czy to jest... Nie sądzę, żeby to była sprawa, która zależy od relacji polsko-ukraińskich czy bezpośrednio od Polski. To jest decyzja strategiczna. Znaczy tych wszystkich, którzy...
1: Ale czy nasze bezpieczeństwo od tego zależy?
0: Na pewno w jakiś sposób tak. Przypomnę, że nie dalej niż półtora roku temu, kiedy była oferta ze strony Niemiec baterii Patriot, wtedy były minister Błaszczak, a obecnie szef klubu PiSu mówił, że trzeba je przekazać Ukrainie, tak, bo nam są niepotrzebne, one powinny bronić Kijowa. To jest taka...
1: No tak, ale potem Polska dała 5 pocisków i była wielka awantura
0: tak,
1: w kraju.
0: To uważam, tu trzeba tę sprawę koordynować z sojusznikami, czyli z europejskimi i z NATO i z krajami, które wspierają razem Ukrainę. I to musi być wspólna decyzja. Nie przesądzam, niech wojskowi o tym decydują, gdzie one będą bardziej użyteczne, czy gdzie mogą być zagrożone jako system obrony. One muszą po prostu dawać gwarancję skuteczności, skutecznej obrony i dla Ukrainy, i dla krajów sąsiednich. To jest oczywiste.
1: Panie senatorze, czy rząd idzie po głosy klasy średniej, a porzuca głosy przedsiębiorców? Nawiązuje tutaj do przedstawionej przez ministra Domańskiego i premiera Tuska, no nie wiem, rewolucji podatkowej, kosmetyki podatkowej. Doszła trzecia stawka podatku, 24%, pomiędzy 12 a 32%, ale zmienia się też CIT na przykład dla przedsiębiorców z 19 do 22% i już jest krytyka.
0: No to zawsze jest przy korekcie podatkowej zawsze jest krytyka, ktoś jest niezadowolony, ktoś nie ma bardziej zadowolonych, nie ma podatnik nigdy, czy firma, czy my wszyscy chcielibyśmy, żeby płacić niższe podatki, to jest jasne, ale też proszę zobaczyć, że to jednak jest odpowiedź na, ta korekta podatkowa jest odpowiedzią na wzrastające płace, znaczy więcej zarabiamy, wszyscy, tych pieniędzy jest po prostu więcej, więc chodzi o to. Tak to rozumiałem też tłumaczenie ministra Domańskiego, że chodzi o to, żeby nie wpadać w ten, żeby nie było tych skokowych działań, które są odczuwane wtedy, kiedy wpadamy w tą drugą strefę,
1: w drugi próg
0: podatkowy. Więc chodzi o to, o jakby takie wypłaszczenie tej sytuacji finansów, budżetów domowych. I to rozumiem. Ja uważam, że to jest sensowne, to ma pracować w 27 roku, to ma normalizować, racjonalizować sytuację finansów. Oczywiście musi poprawić, powinno poprawić sytuację budżetową, która nigdy nie jest łatwa, szczególnie przy tak ogromnych wydatkach, ale jednocześnie przede wszystkim, to jest pierwsze zadanie, pokazać, że reagujemy, że nie możemy wszystkiego zrobić tak, jak zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej przez ogromne wydatki budżetu, bezpieczeństwo, zdrowie, ale chcemy to zrobić, ale tak korekta jest taka no, wyraźna, jest widoczna i będzie widoczna w naszych portfelach.
1: No nie wiemy, czy będzie widoczna, bo może pan prezydent zawetuje tę ustawę i mamy już głos szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera, który napisał, mamy skomplikowane podatki, rząd chce jeszcze bardziej je skomplikować, zamiast podnieść kwotę wolną, tak jak obiecywali w kampanii wyborczej.
0: No tak, no ale to już jest...
1: Oweto, jeszcze tylko wejdę w słowo, oweto apeluje też Sławomir Mentzen.
0: No tak, bo to jest takie bezrozumne, to jest właśnie o takie odmrażanie uszu, żeby zrobić na złość, tak? A może jednak uda się, będą analizować tę sytuację, czy można

0: na to zawetować, nie patrząc na racjonalność tych decyzji, bo one, tak jak powiedziałem, przede wszystkim są racjonalne. Będą patrzeć na budowę swojej pozycji w 2027 roku. Nie mam złudzeń, że to jest główna, to głównie zajmuje współpracowników prezydenta i samego prezydenta. Jak zbudować sobie pozycję polityczną w 2027 roku i od tego będzie uzależniał decyzję odnośnie tych kwestii podatkowych.
1: Panie senatorze, dlaczego Koalicja Obywatelska zgłasza pana Berka, byłego ministra, właśnie uśmiecha, byłego ministra do Trybunału Konstytucyjnego, kiedy sami proponowaliście w ustawie długą karencję dla osób, które szłyby do Trybunału Konstytucyjnego? Sami byliście przeciwni upartyjnianiu, upolitycznianiu tego sądu.
0: Znam ministra Berka od wielu lat i pracowaliśmy przecież w rządzie przez kilka lat. I mogę powiedzieć, że nie jest i nie będzie symbolem upartyjnienia Trybunału Konstytucyjnego. Abstrahując oczywiście od tego, że jest fundamentem, podstawą i poprzedniej i tej Rady Ministrów, to oczywiste, ale to nie jest osoba partyjna w żaden sposób od realizowania partyjnych celów. To nie jest typ, nie wiem, Piotrowicz, Pawłowicz. To nie są ludzie, tak jak ci ludzie z legitymacjami PiS-u szli, żeby załatwiać sprawę, żeby pilnować Kaczyńskiemu Trybunału. To jest zupełnie inny.
1: No, a pan Berek też ma jakieś zadanie, bo jest jakiś plan, tajny plan, o którym nie wie opinia publiczna.
0: Na pewno tak. Przecież idzie tam po to, żeby Trybunał mógł zafunkcjonować w normalny sposób, żeby mógł wrócić do normalności. Czy to jest w ogóle możliwe? Bo
1: dlaczego pan Berek miałby to zrobić? Jakie ma takie cechy wyjątkowe?
0: Jak można zmienić prawo, żeby nie łamiąc tego prawa, nawet jeżeli ono jest wprowadzane przez 8 lat rządów pisowskich. Wszyscy mówili, że potrzebny reset, potrzebna zmiana, powinno być znowu normalnie, że Trybunał funkcjonuje tak jak wcześniej, ale jak to zrobić? I no to jest trochę tak, jak Bismarck kiedyś powiedział o robieniu kiełbasy, że polityka jest taka jak robienie kiełbasy. To znaczy, że lepiej tego nie widzieć i jest robione, że te konstrukcje, które mają wpłynąć na ostateczne decyzje, muszą przechodzić przez taki dosyć trudny czas.
1: No, tu jest przy otwartej kurtynie ta kiełbasa robiona.
0: Nie ma, i to trzeba o tym, z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Tylko jest pytanie o przejęcie inicjatywy, to znaczy jak spowodować, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że udział ministra Berka w Trybunale Konstytucyjnym i jego zarządzanie Trybunałem da gwarancję normalnego funkcjonowania bez żadnych wariantów politycznych i partyjnych. Jak przeprowadzić, jak ten proces przejść, jak go zbudować w taki sposób, żeby ten Trybunał mógł funkcjonować normalnie, mógł podejmować decyzje. Czy będzie takie starcie?
1: Ale krytyka jest duża i krytykują prawnicy i krytykują też sojusz, wasi koalicjanci.
0: Ale to się stanie. To znaczy to uważam, że...
1: Przejdzie kandydatura.
0: Ja uważam, że tak, że na końcu, że ona przejdzie, że ten pomysł nie ma alternatywy, bo można powiedzieć, nie akceptuję ministra Berka, nie akceptujemy takiego urządowienia, tak bym powiedział, Trybunału, tak? No bo jest przedstawicielem rządu, bo pracował w rządzie. Nie akceptujemy tego, ale to w takim razie jest pytanie, to co zrobić? Czy zostawić w taki sposób? Bo przecież to jest reakcja obronna.
1: Ona jest bardzo intensywna. Profesora prawa, który się zna.
0: Ale ona jest twarda, tylko proszę zobaczyć, no jest tak, że prezydent nie przyjął ślubowania od czterech. Mhm. Oni siedzą na korytarzu. Trybunał nie funkcjonuje.
1: A pan Berek nie będzie siedział na korytarzu?
0: Ale no właśnie chodzi o to, że kończy się, ja rozumiem, że ma się skończyć etap siedzenia na korytarzu.
1: Czyli pan Berek jest takim fajterem, tak?
0: Ja myślę, że to temu musi służyć. Znaczy, jeżeli taki projekt, tak jak...
1: Słyszę, że musimy lądować. Dziękuję bardzo. Ale za chwilę proszę zostać z nami na radiowym YouTubie, bo gościem jest wciąż Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. I teraz proszę te walory.
0: No, mówię tylko, że...
2: A z naszym gościem rozmawia Agata Kondzińska.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: I 26 minut po godzinie 8. Za chwilę u nas aktualności, a po nich co nowego w pogodzie.

0: To Radiowa Jedynka, sygnały dnia na zegarach 8:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: Co najmniej 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. To tragiczny bilans zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. W ciągu 15 minut na ukraińską stolicę spadło co najmniej 25 pocisków balistycznych i hipersonicznych. Część z nich to rakiety z Korei Północnej.
2: Rakiety spadały w kilku dzielnicach Kijowa i w okolicach ukraińskiej stolicy.
1: A w związku z zagrożeniem poderwano polskie myśliwce, maszyny wróciły już do swoich baz. Wraca też dyskusja na temat tego, czy Polska powinna podarować Ukrainie pociski do systemu PAT. Patriot to jedyna skuteczna broń do strącania rosyjskich pocisków sonicznych i balistycznych. O tę kwestię pytaliśmy w jedynce senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetynę. Ten odpowiedział, że decyzje w tej sprawie powinny zapadać kolektywnie w ramach NATO.
3: To musi być wspólna decyzja. Nie przesądzam, niech wojskowi o tym decydują, gdzie one będą bardziej użyteczne, czy gdzie mogą być zagrożone jako system obrony.
1: Na tych zmianach może zyskać nawet 3,5 miliona podatników. Rząd chce podnieść pierwszy próg podatkowy do 120 tysięcy złotych. Będzie też pośredni do 150 tysięcy w wysokości 24%, a dzięki temu trudniej będzie wpaść w najwyższy próg 32%.
4: Zmalała inflacja.

0: podniosły się wskaźniki gospodarcze. Ludzie, którzy coraz więcej zarabiają, badali bardzo szybko w drugi próg podatkowy.
1: Prokuratura w Krośnie chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
2: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są wyłącznie obywatele Polski.
1: W wypadku zginęło 12 osób. Kierowca usłyszał już zarzut i został aresztowany. W węgierskich szpitalach leży jeszcze 5 rannych Polaków. Wczoraj do kraju przetransportowano 12 kolejnych. To była bardzo ryzykowna i bardzo rzadko przeprowadzana operacja, ale udało się. Lekarze ze szpitala imienia Wiktora Degi w Poznaniu wszczepili jednocześnie nowy staw biodrowy i kolanowy oraz implant całej kości udowej.
3: Tylko taka metoda została nam do wyboru, żeby zachować jego mobilność.
1: 80-letni pacjent jest już w dobrym stanie i powoli zaczyna chodzić. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: I trzeba przyznać, że bardzo ciepły jest ten czwartkowy poranek. Teraz na termometrach od 15 stopni w Lęborku do 25 już w Rzeszowie. Na niebie raczej przewaga chmur, ale słońce też może się pokazać. Mogą też pojawiać się przelotne opady deszczu. Natomiast te burzowe alerty, o których mówiłam przed godziną, obowiązują w tym momencie już tylko dla części Lubelszczyzny do godziny 11. No a co nas czeka w ciągu dnia? O tym mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem, od 22 do 25 w pasie centralnym, a na południu, południowym wschodzie do około 30 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, podczas burz w porywach do 80 km na godzinę.
1: No to jeszcze rzut oka na to, co nas czeka w pogodzie jutro, czyli w piątek. No też mają pojawić się opady deszczu, też miejscami może być burzowo, przede wszystkim na południu i południowym wschodzie, a na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum, do 28 stopni na południowym wschodzie.
3: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
0: Reklama. Autopromocja.
6: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
7: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
6: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
7: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
5: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
1: I sygnały dnia, 8:35. Teraz na zegarach. Mówiliśmy dzisiaj po godzinie 6:00 o takich najnowszych badaniach, z których wynika, że 92% z nas denerwuje się w czasie zakupów. Głównie denerwuje nas nieporządek, na przykład słynne palety, które są porozstawiane w sklepowych ścieżkach. No i właśnie a propos tych ścieżek, taki telefon.
8: Jest jeden sklep z artykułami do domu, do ogrodu, że jak się wejdzie do tego sklepu, to tam system ścieżek i ustawienia regałów jest zdecydowanie lepszy niż jakakolwiek gra w Escape Room. Wyjść z tego sklepu albo trafić do kasy, tam się trzeba nawoływać. Naprawdę jakaś niesamowita porażka. Kto wymyśla te ścieżki, nie wiem, ale naprawdę ciężko trafić do kasy. Przed godziną zamknięcia oczywiście.
1: Pozostaje zostawiać okruszki albo zapoznać się z jakąś Ariadną. No ale pozostaniemy jeszcze w tym klimacie, dlatego że w porannym treningu szarych komórek, no właśnie, jeszcze kilka przykładów. Może nas denerwować w sklepie trącanie koszykiem w podkolanie. I co jeszcze?
9: Obca facetka wypycha mnie palcem ze sklepu jak odarte z godności dziecko.
10: Pani z tą ręką popycha mnie pani.
11: Ja pana popycham?
10: Cały czas mnie pani pcha przed sobą bezczelnie.

0: Tak go trzymałam.
1: Co za baba?
0: Nie baba.
1: Bezceremonialna.
0: A pan nie zachowuje się jak mężczyzna.
1: Obcesowa.
0: Kobiety odnosi.
1: Do kobiety inaczej się odnoszę, ale nie do spychacza, który mnie spy popycha jak jakiś buldożer.
0: Mężczyznę bym dotknęła, ale nie pana. Wampira.
1: Popycha mnie babsko jak przedmiot, rzecz jakąś, jeszcze mi krówką ciamka na duchę.
0: Wampir.
1: Buldożer.
0: Wampir.
1: Panzerfaust.
0: Wampir.
1: Czołg.
0: Wampir.
1: T-75.
0: Wampir.
1: Ciąkający czołg.
2: No i pytanie dzisiaj w porannym treningu Szarych Komórek brzmi, jaka była ostateczna riposta pani ze sklepu granej przez Joannę Kurowską w Dniu Świra. Oczywiście 22 139 22 02.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie cza

0: dwoje.
1: Sygnał dnia, radiowa jedynka, za 20 minut, godzina 9. Pani Marta napisała fajne piosenki. Gdyby mogła, pewnie pani Marta, i gdyby wiedziała, że to ten pan układa, pan Marcin Wojciechowski,
2: dzień
1: to
2: dobry.
1: By powiedziała: dzień dobry, kocham cię zapewne.
2: Proszę,
1: pani
2: wszystkie,
1: Marta.
2: Czekam na...
1: Wszystkie wyznania, na miłości i uznania.
2: Ale na krytykę również też, na marcin.wojciechowski@polskieradio.pl. Zapraszam.
1: Szanujemy taką otwartość, a Marcin Wojciechowski przyszedł zaprosić na letnisko, bo to już ostatnie momenty, kiedy ten kocyk można rozłożyć.
2: Słuchaj, jak znam moją współprowadzącą i siebie, to podejrzewam, że będziemy ten kocyk do października tak rozkładać.
1: Niech tylko pogoda dopisze.
2: Właśnie, a ja się ci tak dobrze czuję, tak. Taka moja pogoda dzisiaj jest, że bez kawy przybiegłem, jak na skrzydłach, w żadnej
1: nie
2: dzisiaj.
1: Nie mogę tego o sobie powiedzieć, ale to nie dlatego, że nie chciało mi się przyjść do pracy, tylko dlatego, że budzik zadzwonił trochę wcześniej niż twój, więc te dwie kawy.
2: Twój to tak o trzeciej, co?
1: Mniej więcej.
2: No dobrze, dzisiaj zabierzemy państwa na Warmii i Mazury, po raz siódmy.
1: Twoje ukochane.
2: Tak, dokładnie, Festiwal Teatr Jaracza w zabytkach Warmii i Mazur, siódmy raz. To będą spektakle prezentowane w wyjątkowej scenerii 10 zabytków Warmii i Mazur. Pięknie, przyznaj.
1: Przyznaję.
2: Mogę na chwilę całkowicie zmienić temat, a propos, chociaż nie do końca.

0: Ja w poniedziałek lecę balonem. Słynna licytacja pani, która wylicytowała tak, na choinkach jedynki lot ze mną balonem, a ten lot odbędzie się w poniedziałek nad Rynem na Mazurach.
1: O której godzinie?
0: W porannym. Ty prowadzisz poranek?
1: Tak.
0: No to my słyszymy się z powietrza, moja droga. Będzie
1: to
0: pięknie.
1: Ja jeszcze nic nie wiedziałam, wspaniale.
0: To może ja tu zdradziłem jakąś tajemnicę, mam nadzieję, że nie, ale nie mogę się doczekać.
1: Nie, no dobrze, trzeba mówić o takich rzeczach.
0: Jeszcze nigdy nie relacjonowałem, nie zdawałem relacji z powietrza, tak z balonu. No i pani wspaniała z Poznania, która jest główną bohaterką tak naprawdę tego wydarzenia, więc ona będzie również z nami. Dobra, zmieniam temat. Ale będą...
1: Słyszymy się w poniedziałek, będzie się działo, będzie super, naprawdę.
0: W weekend, zanim poniedziałek, będzie się działo bardzo dużo w Radiowej Jedynce i przychodzi do nas Rafał Sławoń w czwartki właśnie i opowiada zawsze, co się takiego dzieje. Dzisiaj odwiedzi nas i powie, dlaczego warto słuchać Jedynki przez cały weekend. Tilda Swinton, pewnie jest to nazwisko, które otwiera ci oczy również. Lubisz Tildę Swinton?
1: Uwielbiam. Jest znakomitą aktorką, niezwykle różnorodną, ale okazuje się, że ze sztuką też jest za pan brat.
0: Będzie wystawa Tilda Swinton Ongoing, dokładnie. Oczywiście centralną postacią jest Tilda Swinton, ale bohaterami wydarzenia są również artyści, z którymi Tilda przez lata współpracowała, więc zapraszamy. Naszą gościnią będzie Agata Kołacz, dyrektorka artystyczna Malta Festival. Marta Zienkiewicz odwiedzi nas z własnym podcastem literackim Baracka Obamy. Ostatnio jakaś moda jest, zauważyłem, na podcasty literackie tworzone przez znanych i lubianych. Już no Dua Lipa, przecież już na teraz Barack...
1: Na prezydenckiej emeryturze też coś trzeba robić.
0: Ale to fajnie, nie? Tak sobie siedzieć i tworzyć sobie podcast literacki albo
1: dopiero
0: muzyczny.
1: Dopiero odkryli, że siedzieć przed mikrofonem i jest, opowiadać różne rzeczy, to jest
0: to
1: fajna
0: już
1: sprawa.
0: Wiemy od, my to już wiemy od dawna, proszę państwa. Jutro natomiast odwiedzi nas Maciej Zakościelny i opowie o filmie Zróbmy sobie przerwę, w którym zagrał, nie polskim filmie, szczegóły jutro. Jeszcze dodam państwu również taką ciekawą informację, że mamy w tym tygodniu Tydzień z Madonną. W bieżącym Tydzień z Madonną chodzi o to, że opowiadamy krótko o jej jednej z płyt. Pytamy państwa o ulubione piosenki z tej płyty i nagradzamy słuchaczy winylem z najnowszym albumem Madony, pięknym, kolorowym, limitowanym. Cieszę się i tak naprawdę jest ósma... Ile?
1: 44.
0: Ja już zostaję w radiu do letniska.
1: Zapraszamy w takim razie. Rozgość się, a ja słyszałam, jak wczoraj mówiłeś w letnisku, że nawet jeśli ktoś nie ma gramofonu, to ta płyta jest na tyle ładna, że można ją
0: powiesić
1: sobie na ścianie.
0: Wiesz co, to bardzo częste zjawisko, że czasami kupuję płyty i one są tak ładne, że trudno
1: że
0: mi
1: szkoda
0: jest.
1: Je grać.
0: Szkoda grać, szkoda dotykać, wyciągać je z tych pięknych folii. No takie czasy, proszę państwa.
1: Takie czasy zdecydowanie. Marcin Wojciechowski, który zostanie z państwem w radiowej jedynce do godziny 16.
0: No to... Znaczy nie na antenie, proszę się nie bać.
1: Z przerwami delikatnymi. Marcin, tak, dzięki, dziękuję, że wpadłeś.

0: To Adel w radiowej jedynce na 12 minut przed godziną 9. Czas na rozwiązanie porannego treningu szarych komórek. Ja jestem niezmiennie pod wrażeniem Państwa wiedzy, bo Państwo znają odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania. Dzisiaj pytaliśmy o to, jaka była ta riposta ostateczna pani ze sklepu w filmie Dzień Świra.
1: W treningu szarych komórek chyba chodzi o zwariowanego wampira.
2: Był to oczywiście zwariowany wampir. Pozdrowienia, Ola.
3: Ostateczna riposta pani brzmiała zwariowany wampir.
0: Swoją drogą to był dobry podtytuł do drugiej części jakiegoś filmu, na przykład Dzień Świra, ostateczna riposta. To jeszcze sprawdźmy.
4: Wampir.
5: Bulldozer.
4: Wampir.
5: Panzerfaust.
4: Wampir.
5: Czołg.
4: Wampir.
5: T-75.
4: Wampir.
5: Ciąkający czołg.
4: Zwariowany wampir.
0: No już nie było dalszej rozmowy.
6: No tak, ale pani się nie wysilała tutaj. Pan główny bohater. Boże, jak on miał na imię?
0: Adaś Miałczyński.
6: O, dziękuję bardzo. Widzisz, to taka, chciałam powiedzieć, taka wczesna pora, ale przy tobie powiedzieć takie słowa to grzech.
0: To jest pojęcie względne, to po pierwsze, tak. Więc proszę się tutaj nie biczować.
6: Tak, bardzo przepraszam, tak.
0: Gratuluję naszym słuchaczom, oczywiście
6: świetnie.
0: Zwariowany wampir, fantastyczna
6: tak,
0: odpowiedź.
6: Ale właśnie nie wyśliła się pani, prawda? Adaś tutaj rzucał różne takie inwekcje.
0: Spokoju go zagięła.
6: Ale tym zwariowanym tak go
0: tak,
6: dobiła.
0: Tak, no bo to była ta ostateczna riposta.
6: Ostateczna riposta.
0: Agnieszka Kunikowska, jeśli ktoś jeszcze nie poznał tego pięknego głosu, w kolejnym elemencie garderoby, takim pięknym, przyrodniczym i dzisiaj też przyrodniczo
6: dzień
0: będzie.
6: Znaczy, dobry,
0: koszula
6: tak.
0: W piękne kwiaty. Natomiast ty dzisiaj zapraszasz,
6: tak,
0: żeby pospać w lesie.
6: Tak. Od rana mi chodzi po głowie taka piosenka z jakiejś bajki takiej prehistorycznej. Już najwyższy czas opuścić ten las. O tak. Ale my wręcz przeciwnie. Już najwyższy czas odwiedzić ten las, będziemy Państwa zachęcać. I
0: ale
6: to właśnie nocą.
0: Nocą.
6: No właśnie, nocą. Jak się nocuje w lecie? W lesie. Maciek Walecki to sprawdzał i dzisiaj przyjdzie, najpierw będziemy mogli usłyszeć, co, jak się przygotował do tej nocowanki leśnej, a potem przyjdzie i opowie, jak było. Czy go nie zjadły komary, czy go coś nie przestraszyło w nocy na przykład.
0: Ja się naoglądałam w życiu za dużo horrorów, więc nigdy w lesie nocować nie będę, ale daję sobie szansę, żeby się przekonać. Agnieszka Kunikowska zaprasza na dzisiejsze Lato z Radiem. Bardzo dziękuję. My słyszymy się ponownie jutro o 5:00.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam. Spore problemy na autostradzie A4 w Małopolskie. Między węzłem Kraków-Skawina a węzłem Kraków-Tyniec pękła opona samochodu dostawczego. Na kilometrze 411 mamy zablokowany prawy pas w kierunku Katowic. Są też drogowe problemy na innym odcinku A4, ale też niedaleko Krakowa.
7: Dzień dobry, autostrada A4, 438 km w kierunku Krakowa. Wypadek, najechanie trzech samochodów na lewym pasie, służby na miejscu.
6: Problemy pojawiły się między węzłem Targowisko a węzłem Niepołomice, niedaleko miejscowości Staniątki. To jest 438 km. Tam dwa samochody osobowe zderzyły się ze sobą, ale według informacji służb nikomu nic poważnego się nie stało. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Na S5 proszę uważać jadąc z Poznania w kierunku Grudziądza. W okolicach Bydgoszczy między węzłem Opławiec a węzłem Maksymilianowo auto osobowe uderzyło w bariery. Dwie osoby są ranne w wyniku wypadku. Trasa w kierunku Grudziądza została zupełnie zablokowana. Objazd został wyznaczony drogą wojewódzką 244. Problemy także na S12 w okolicach Lublina, na tamtejszej obwodnicy. Między węzłem Lublin-Czechów a węzłem Lublin-Rudnik na 60 km pojazd osobowy uderzył w bariery. Nikt na szczęście nie ucierpiał, natomiast zablokowany jest lewy i środkowy pas w kierunku Chełma i Zamościa. Cały czas spowolnienia w Warszawie na S8, zwłaszcza na moście Grotoroweckiego w kierunku zachodnim. Na S2 też zwolnimy, tutaj z kolei jadąc na wschód, między węzłem Opacz a węzłem Lotnisko.
8: Program Pierwszy Polskiego Radia, już 9:00.

0: członkini Szarych Szeregów, zmarła w wieku 99 lat.
1: Napisałam to, co czuję, że była, jest i na zawsze pozostanie naszą bohaterką. No i będziemy pielęgnować tą pamięć po powstańcach, ludności cywilnej i o tym, czego autorką była pani Wanda.
2: Ja jestem pokoleniem osób po 40, więc pani Wanda no była dla nas przede wszystkim dla tego pokolenia takim wielkim przykładem.
3: Jej wielkość bohaterstwa, a zarazem ta ogromna skromność, to jest coś wyjątkowego.
0: Do księgi kondolencyjnej będzie można się wpisywać do piątku, do 21.
4: To są aktualności jedynki.
0: Czy Stadion Narodowy w Warszawie zmieni nazwę? Jak wynika z ustaleń portalu Meczyki, spółka Orlen ma być nowym sponsorem tytularnym i zastąpić PGE. Ale oficjalnego potwierdzenia na razie nie ma, przynajmniej ze strony ministra aktywów państwowych.
5: No jak Orlen to ogłosi, to pewnie tak będzie. Ja nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
0: Tak mówił Wojciech Balczun, pytany w Radiu RDC o ewentualną zmianę. Stadion funkcjonuje pod nazwą PGE Narodowy od 2015 roku. To symbol włoskiego stylu życia i jedna z tradycji kulinarnych w Italii. Włoskie espresso podrożało przez ostatnie 5 lat o 24%. Ceny kawy różnią się w zależności od regionu, a im dalej na północ, tym drożej.
6: Od 2 do 3 espresso dziennie wypija przeciętny Włoch. Średnio za filiżankę kawy przy barze musi zapłacić euro 29 centów. To prawie 1/4 więcej niż 5 lat temu, wynika z analizy badań nad konsumpcją CR Cia Soutenti. Najdrożej jest w Bolzano, gdzie średnia cena sięga euro 51 centów. Niewiele mniej, bo euro 49 kosztuje kawa w Pescarze i to właśnie tam w ciągu 5 lat odnotowano największy wzrost, bo aż o 49%. Najtańsze espresso można wypić w Messynie średnio za euro 6 centów. Według autorów badania za podwyżkami stoją m.in. rosnące koszty energii i prowadzenia lokali. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Pogoda.
10: To się włoscy kawosze musieli zmartwić. Czy kawa nam dzisiaj będzie potrzebna? Ci, którzy lubią, twierdzą, że zawsze jest potrzebna, niezależnie od ciśnienia. To od niego może zacznijmy. W Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i nie będzie się zmieniać. A dzisiaj mamy zachmurzenie duże, ale przejaśnień też sporo. Jeśli popada, to przelotnie. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie może zagrzmieć. Może spaść deszcz, ale może spaść również grad. Jeśli chodzi o temperaturę, to spójrzmy teraz na mapę. Wrocław, Warszawa 22. 2 stopnie, Szczecin, Gorzów, Poznań 19, Olsztyn 20, Suwałki 17, Białystok 18 i Kielce 26 stopni. Najcieplej według mapy pogodowej w tej chwili w Katowicach 27 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
11: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

0: Disco.
1: Italo Disco i The Colors w programie Pierwszym Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 10. Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry. Mówię Państwu w drugiej godzinie naszego spotkania, leśnej godzinie. W ogóle dzisiaj jesteśmy w lesie przez całe 3 godziny. Ja się z tego bardzo cieszę. I teraz znowu sobie przypomniałam tę piosenkę. Już najwyższy czas porzucić ten las. Czy Państwo pamiętają, z jakiej kreskówki pochodzi ta piosenka? Już najwyższy czas porzucić ten las. Ktoś bardzo smutny ją śpiewa, pamiętam. Nie wiem, czy nie Jerzyk. Proszę podrzucić, jeśli Państwo pamiętają. 71-151 facebook.com/1. A na Facebooku mnóstwo leśnych zdjęć, mnóstwo przyrodniczych zdjęć, ale też poezja się pojawia, proszę Państwa. Pan Michał napisał: łaziskie lasy, ciche i stare, pachną bukiem, ziemią i żarem. Między hałdą a cieniem drzew Górny Śląsk nuci swój leśny śpiew. Takiego mamy poetę w gronie słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia. A czy mamy uczestników skojarzeń? No mamy mieć. Jeżeli Państwo odpowiedzieli na pytanie, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, no to jest szansa, że Państwo wystartują w skojarzeniach lata z radiem, które już za chwileczkę, już za momencik. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

To jest Polka Dziadek w wykonaniu Urszuli Dudziak. Zresztą chyba nie trzeba przedstawiać, sami państwo słyszeli. Za chwileczkę skojarzenia lata z radiem. Ja jeszcze tylko przypomnę państwu, że można wziąć udział w naszym konkursie Ścieżki z Jedynką, ale można także wysłać pocztówkę Lata z Radiem, proszę państwa. Tak, wystarczy wejść na stronę naszą i tam są rysunki Andrzeja, który rysuje, i można wpisać swój tekst i podzielić się tą pocztówką z bliskimi, albo zamieścić ją w mediach społecznościowych, oznaczając Jedynkę, program pierwszy Polskiego Radia.

0: Już za chwileczkę, już za momencik maszyna losująca zacznie się kręcić. Tymczasem bardzo, bardzo dziękuję naszej słuchaczce. Zaraz Państwu powiem, jak ma na imię nasza słuchaczka. Nasza słuchaczka ma na imię, nie powiem Państwu, ponieważ gdzieś mi zginęła. Ale bardzo dziękuję, ponieważ ja nie wiem, dlaczego myślałam, że to Jerzyk śpiewa tę piosenkę. A to nie Jerzyk, proszę Państwa. To Kolargol śpiewał. Już najwyższy czas porzucić ten las. Droga słuchaczko, której imienia nie mogę teraz odnaleźć. Bardzo, bardzo dziękuję. Ale rzeczywiście tak chyba było. Był taki nostalgiczny odcinek, w którym on się nosił z tym, żeby po prostu opuścić ten las. No i chyba opuścił. Ale nie opuścili nas uczestnicy dzisiejszych skojarzeń. Są już na posterunku. Ja Państwu szybciutko przypomnę, jakie są zasady. 30 sekund na udzielenie odpowiedzi na skojarzenia, których to zestaw wylosuje wspomniana maszyna losująca. Jeżeli Państwo nie wiedzą, nie znają odpowiedzi, to mówią Państwo dalej albo nie wiem. Ja liczę punkty. Komisja za szybą też liczy punkty. I jak już podliczymy te punkty, to wiemy, kto zajął miejsce trzecie i wówczas przyznajemy plecak podróżny o wartości blisko 300 zł.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Za miejsce drugie przyznajemy frytkownicę beztłuszczową. Świetne urządzenie.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski producent domowych sprzętów AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
0: Frytkownica o wartości blisko 400 zł. A miejsce pierwsze nagradzamy czymś dla moli książkowych, miłośników książek i dużej liczby tych książek, ponieważ jest to czytnik e-booków z kolorowym wyświetlaczem.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: Czytnik o wartości blisko 700 zł. Wszystko już Państwo wiedzą, no to chyba możemy zaczynać.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: I tak zrobimy i zaczniemy. I dzień dobry, panie Adrianie z Radomia.
4: Dzień dobry.

0: Dobry.
1: Co pan taki ma smutny głos? Przepraszam, że zapytam.
0: Nie, mówię to nerwy.
1: Tam nerwy. Nie. Proszę się wyluzować, bo nerwy nie pomogą w udzielaniu poprawnych odpowiedzi. Proszę się zrelaksować. Chociaż z tym relaksem to tak jest. Ja rozumiem, że to jest pewne spięcie, ale niech to będzie spięcie mobilizacyjne. Czy zasady są jasne?
0: Tak, tak.
1: Dobrze, to teraz poproszę o odpowiedź na pytanie, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
0: Ponieważ często jedno jego wymowne spojrzenie czy zachowanie potrafi powiedzieć więcej niż nawet 1000 słów. A w przyjaźni przecież o to właśnie chodzi, by rozumieć się bez słów. Wystarczy spojrzenie, gest i wszystko staje się jasne. Bo przyjaciel to ktoś, kto rozumie nas czasem lepiej niż my sami siebie. Szczególnie taki przyjaciel, który jest z nami w naszych radościach i smutkach dnia codziennego.
1: Pięknie pan napisał i głęboko wierzę, że tak właśnie jest. A ma pan psiaka?
0: No niestety nie, ale kiedyś miałem, moja babcia miała.
1: Ktoś, kto tak pięknie pisze o psijacielu albo psyjacielu, jak kto woli, no aż szkoda, że nie ma tego przyjaciela przy sobie. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się zdarzy. A teraz się zdarzy to, że maszyna wylosuje dla pana zestaw. Sportowy to zestaw, piłkarski to zestaw. Jak pan się czuje, jeśli chodzi o piłkę nożną?
0: No, myślę, że nie będzie tak źle.
1: No to super. Znani piłkarze polscy lub zagraniczni, nie tylko ci, którzy teraz święcą triumfy, grają teraz, ale także legendy futbolu. Ja mówię nazwisko, pan mówi imię. Czyli ja mówię Boniek, a pan mówi?
0: Zbigniew.
1: Ja mówię Ronaldo. Ronaldo. No Ronaldo, ten Ronaldo. Krycha na niego mówią.
0: A, no tak,
1: Cristiano. Tak jest. Dobrze, proszę pamiętać o słowie dalej, jeżeli pan nie będzie wiedział i lecimy. 3, 2, 1, start. Kane.
0: Harry.
1: Piqué.
0: Gerard.
1: Platini.
0: Michel.
1: Lewandowski.
0: Robert.
1: Mbappé.
0: Kylian.
1: Messi.
0: Leo.
1: Bellingham.
0: Dalej.
1: Jamal.
0: Lamin.
1: Maradona.
0: Diego.
1: Salah.
0: Mohamed.
1: Rice.
0: Dalej.
1: Haaland.
0: Dalej.
1: Lukaku.
0: Romelu.
1: Dobrze, uznamy, prawda? Na wybrzmieniu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze policzyłam. 10. No, poszedł pan jak burza. Bellingham to Jude, a Rice to Declan i jeszcze gdzieś tu był Haaland, ten słynny bohater memów i filmików, to Erling. Świetnie, panie Adrianie, 10 punktów zapisuję na pana koncie i dzień dobry, biegnę do pani Ani z Warszawy. Dzień dobry, pani Aniu. Halo.
2: Dzień dobry.
1: O, dzień dobry, coś tam się... Nam, o, chyba pani ma włączone radio, albo jest pani w trybie głośnomówiącym, telefonicznym.
2: Nie.
1: Nie? A radio
2: ściszone? To może radio wyłączymy?
1: O, bardzo prosimy o wyłączenie radia, wtedy mamy pogłos, echo i w ogóle. Ja rozumiem, że to taki rodzaj wsparcia być może dla tych, tak, którzy tam koło pani są, ale będzie to zakłócać nasze połączenie i nie chciałabym, żebym nie usłyszała pani odpowiedzi. Czy wszystko jasne, jeśli chodzi
2: tak,
1: o zasady?
2: Jasne.
1: To jeszcze tylko poproszę o wyjaśnienie, dlaczego pies jest najukochańszym.
2: Dlatego, że potrafi, tak jak napisałam, nauczyć nawet porządku, ponieważ kiedyś miałam takiego pieska ze schroniska, który, jak się później okazało, bał się zostawać sam w domu, jak wychodziliśmy. To po prostu wszystko, co udało mu się ściągnąć, wszystkie rzeczy, wszystko było pogryzione. No i w ten sposób nas nauczył porządku.
1: Psia tęsknota nauczyła ludzkich przyjaciół porządku. No tak, a teraz jest jakiś piesek w domu państwa?
2: Nie, niestety teraz nie ma pieska.
1: No może się jeszcze pojawi. Uwaga, losujemy. Mhm. O, będzie geograficznie i jak wakacyjnie, powiedziałabym, bo to będą słynne uzdrowiska, kurorty, miejscowości wypoczynkowe, nadmorskie, górskie, na świecie i w Polsce. Chodzi o to, że ja podam nazwę, a pani kraj. Na przykład powiem Dubrownik, a pani szybciutko powie, że...
2: Chorwacja.
1: Oczywiście, a gdybym powiedziała Jurata?
2: Polska.
1: Tak jest. Proszę pamiętać o słowie dalej albo nie wiem i lecimy. 3, 2, 1, start. Taormina.
2: Dalej.
1: Połąga.
2: Dalej.
1: Kaszkajs.
2: Dalej.
1: Miami Beach.
2: Stan Zjednoczony.
1: Złote Piaski.
2: Bułgaria.
1: Lido di Gesolo.
2: Dalej.
1: Marmaris.
2: Włochy.

0: Amaja.
1: Dalej.
0: Bakuriani.
1: Dalej.
0: Mariańskie Łaźnie.
1: Dalej.
0: Jastarnia.
1: Polska.
0: Davos. Szwajcaria. Davos to Szwajcaria, Mariańskie Łaźnie Czechy, Bakuriani Gruzja. Gdzie co tu jeszcze było? Kaszkajsz Portugalia i Połąga Litwa. Raz, dwa, trzy. Poprawne skojarzenia na koncie pani Ani z Warszawy zapisane. Pan Leszek jest z nami teraz. Pan Leszek z Łowicza, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A pan ma pieska, a właściwie suczkę, prawda?
2: O, tak szczerze mówiąc, mam cztery pieski. Jedno ma 18 lat i trzy suczki. Właśnie jedna moja, czy jak to napisałem, moja security jest ze mną, akurat w stadzie, nazwana przez naszego sołtysa. Security, bo wszędzie mnie znajdzie, jest lepsze od żony.
0: Super. Pilnuję pana, a ja przypilnuję naszego połączenia. Bardzo proszę, żeby pan mówił centralnie do słuchawki, bo czasami pan umyka i gorzej słyszymy. Losujemy, nie będziemy przedłużać. A co tam? O, znowu trochę turystycznie. Atrakcje turystyczne, zabytki, znane miejsca, pomniki, też pomniki przyrody w Polsce. Ja będę podawała nazwę, a pan musi, uwaga, powiedzieć, w jakim województwie to miejsce jest. Nie miasto, tylko województwo. Cały czas pan pracuje, widzę, nad połączeniem, ale cały czas tam słyszę jakiś szurumburum.
2: Jest problem jakiś.
0: O, teraz pana dobrze słychać. Teraz, teraz.
2: Dobrze, bo jestem akurat pod linią wysokiego napięcia.
0: A to proszę się usunąć, bo to niebezpiecznie w ogóle.
2: No nie jest to proste.
0: No właśnie, robimy próbę szybciutką, panie Leszku. Ja mówię Jaskinia Raj, a pan mówi?
2: Dolnośląskie.
0: No, świętokrzyskie akurat. A Opera Leśna?
2: Pomorskie.
0: No i tu jest dobrze. I proszę dobrze odpowiadać. Trzymam za pana kciuki. 3, 2, 1, start. Zamek Książ.
2: Dolnośląskie.
0: Kopalnia Guido.
2: Górnośląskie.
0: Kadzielnia.
2: Dalej.
0: Zamek Krzysztopór.
2: Dalej.
0: Kanał Elbląski.
2: Pomorskie.
0: Kalwaria Zebrzydowska.
2: Małopolskie.
0: Grunwald.
2: Kujawsko-pomorskie.
0: Dzwon Zygmunt.
2: Małopolskie.
0: Żelazowa Wola.
2: Mazowieckie.
0: Spodek.
2: Małopolskie.
0: Śląskie. Spodek na Śląsku. Grunwald w Małopolskiem. Kadzielnia Świętokrzyskie. I mamy raz, dwa, trzy, cztery skojarzenia. Cztery punkty, nie skojarzenia. Cztery punkty. Proszę państwa, sytuacja ma się następująco. Wysyłamy do pani Ani z Warszawy plecak, do pana Leszka z Łowicza wysyłamy frytkownicę beztłuszczową, a pan Adrian z Radomia czyta na czytniku. Fanfary dla wszystkich państwa, następne skojarzenia jutro.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
13: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
12: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
13: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
12: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
13: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
12: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
13: Zapraszają Ula Kaczyńska
12: i Marcin Wojciechowski.
13: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
14: Sport w radiowej jedynce w lecie z radiem. Filip Jastrzębski, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Gdzie masz piłeczkę tenisową, ja pytam cię.
15: Właśnie mi gdzieś wypadła. Szedłem tutaj naprawdę z piłeczką tenisową. Muszę jej poszukać. Iga Świątek nie gubi piłek
14: właśnie.
15: I zagrania ma wręcz bliskiej perfekcji i podejmuje bardzo dobre decyzje na korcie, co nas bardzo cieszy, bo no, pokazuje ten swój niebywały mistrzowski wręcz potencjał. Przypomnę, 6 tytułów wielkoszlemowych, nie wzięło się z niczego, a teraz nie dość, że

0: wygrała turniej w Toronto tydzień temu, to teraz także w Cincinnati idzie jak burza. Wczoraj ograła francuskę Diane Parry w 2 setach do 3. Jej następną rywalką będzie reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina, która wygrała z Rosjanką Dianą Schneider. Czeka nas więc rewanż za finał wspomniany w Toronto. Będzie to 14 pojedynek obu tenisistek. 7 razy zwyciężyła Świątek, 6 razy Rybakina. Tymczasem minionej nocy w Cincinnati miała miejsce niespodzianka z turnieju. Już w 1/8 finału odpadła liderka światowego rankingu, Białorusinka Aryna Sabalenka. Niespodziewanie przegrała z Czeszką Sarą Bejlek 6-7, 4-6. Bejlek to zaledwie 20-letnia Czeszka, dla której awans do ćwierćfinału już jest największym sukcesem w karierze. Pozostajemy za oceanem, gdzie po 2 meczach bez gola znów trafił Robert Lewandowski. Tym razem Polak wywalczył karnego i sam wykorzystał 11, dając zwycięstwo Chicago Fire nad Orlando City 2-1. No i zrobił sobie taki prezent na 38 urodziny, które już jutro, więc jutro będziemy składać życzenia naszemu kapitanowi reprezentacji Polski. A w Europie przed nami decydujące 2 mecze o awans do zasadniczej fazy europejskich pucharów. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok powalczą o Ligę Europy. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa o Conference League. Najłatwiejsze pozornie zadanie wydaje się mieć Jagiellonia, która trafiła na Iberię Tbilisi. Jaga jest więc faworytem, ale jak mówi napastnik Jesus Imaz...
1: To jest tylko na papierze, bo na wojsko jest 11 na 11. Oczywiście gramy w domu, jesteśmy mocna drużyna i nasz plan jest wygrać i iść do Georgia i wygrać tam też.
0: Rywalem Lecha będzie w Cetun, Górnik podejmie Monako, a Raków zmierzy się na wyjeździe z Hajdukiem Split.
2: Filip Jastrzębski, spałeś kiedyś w lesie?
0: Za dziecka. Teraz jednak wolę większe luksusy.
2: Oj tam. A Maciek Walecki spał i o tym opowie. To znaczy na razie się przygotowuje do spania.
0: Jak jest taki mądry. Co tak ma do jest. Powiedzenia.
3: Pogoda.
2: A konkretnie lodowa mądrość pogodowa na dziś, nawiązująca do dzisiejszego solenizanta. Wszystkiego dobrego wszystkim Bernardom życzymy. Jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda. A jak miękka, to lekka. Tak trochę bez rymu, ale może coś w tym jest.

Gitarowa polka Dziadek Jacka Królika, oczywiście. A Zakopauer, którego Państwo już teraz słyszą, będzie w Tarnowie. Zapraszamy w tę sobotę.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: I lato z radiem. Już wiem, jak to było z tym Kolargolem. To znaczy, kto mi podpowiedział? Pani Ewa, ale potem też pan Maciek mi podpowiedział i pani Agnieszka mi podpowiedziała, że to Kolargol tak śpiewał o tym lesie. Już najwyższy czas opuścić ten las. A my wręcz przeciwnie, proszę państwa. Zachęcamy, żeby było tak. Już najwyższy czas odwiedzić ten las i to odwiedzić go nocą. Ale pamiętajmy, tak jak napisała Klangoria, że las to przede wszystkim dom zwierząt i to my jesteśmy tam gośćmi, dlatego szanujmy przyrodę, ciszę i jej mieszkańców. Jestem przekonana, że Maciek Walecki i Marian Wyrzykowski należą do tej grupy ludzi, która szanuje zwierzęta, szanuje ten leśny dom zwierząt i nie zachowuje się tam tak, jak nieproszeni goście. Jestem o tym całkowicie przekonana. Właśnie. Lasy Celestynowskie to jedno z kilku miejsc pod Warszawą, w którym w ramach programu Zanocuj w lesie można legalnie, spokojnie w lesie odpocząć, zdrzemnąć się, zapomnieć przynajmniej na chwilę o tak zwanym Bożym świecie i o troskach dnia codziennego. No to co? Wracamy do Maćka Waleckiego. Jestem ogromnie ciekawa, jak on się tam w tym lesie urządził.
2: Ponownie dzień dobry, przygotowujemy się do nocowania w lesie. Czemu wybrałeś to miejsce? Mamy tu taką niedużą przestrzeń wolną między drzewami.
3: Po prostu poszedłem w las i znalazłem odpowiednie dla mnie miejsce, które chciałbym przenocować. Pierwsze, na co zwracam uwagę, to jest to, że patrzę w górę, w koronach drzew. Tak, czy nie wisi żadna złamana gałąź, która mogłaby zostać strącona przez wiatr i spaść na nas. Jeżeli nie ma takich gałęzi, to patrzę właśnie na ziemię, następnie rozkładam sobie karimatę, kładę się na tą karimatę i sprawdzam, czy jest wygodnie. Jeżeli jest wygodnie, to jest to miejsce, gdzie będę spędzał noc.
2: Patrzę na twój ekwipunek. Trochę tego jest, ale znowu nie tak dużo. A widzę, poczciwa karimata, klasyczna. I to taka średniej grubości. Śpiwór oczywiście jest. Co o śpiworze można powiedzieć? Jest lato.
3: Tak naprawdę śpiwora nawet nie musimy brać, wystarczy nam zwykły koc wełniany, który mamy w domu i tak naprawdę ten ekwipunek do lasu nie musi być aż taki wyszukany. Karimatę, żeby wygodnie spać. Mamy jeszcze taką matę specjalną, którą położę na ziemię.
2: A, taką plandekę?
3: Taką plandekę, tak.
2: Ona wygląda jak budowlana, tylko ma inny kolor, taki zielony. Aha, czyli w ten sposób możemy zorganizować sobie podłogę.
3: Tak, ja zawsze kładę tą plandekę sobie na ziemię, na to kładę sprzęt, rozkładam karimatę, kładę śpiwór, żeby śpiwór się rozprężył i wiem, że będę mój ekwipunek miał czysty, bo się nic nie zabrudzi, nic się też nie zgubi, jeżeli gdzieś upadnie właśnie na plandekę, a nie w trawę. I to w sumie jest tyle.
2: No a przepraszam, a podusia?
3: A podusia to może być plecak, którą żeśmy przynieśli i ubranie, które tam schowamy, bo najlepiej spać w piżamie niż w ubraniu normalnym. Lepiej się po prostu wyśpimy.
2: Tak? Bierzesz do lasu piżamę?
3: Tak, to jest najczęściej t-shirt.
2: Jednak jakieś zadaszenie po pierwsze ochroni nas przed ewentualnym deszczem, po drugie dla wielu osób może nienawykłych do spania w terenie, tym bardziej pod gołym niebem, prowizoryczne zadaszenie daje takie poczucie jednak
3: bezpieczeństwa.
2: Więc co? No, dzisiaj namioty są różne. Mało tego, jest mnóstwo innych alternatyw. Ty podejrzewam, że jesteś frakcja tarpowa.
3: To jest termotarp, plandeka, którą się rozkłada między dwoma drzewami na lince, ewentualnie między dwoma kikami trekkingowymi. Nawet można zrobić zamknięty z takiej plandeki namiot. Jeżeli mamy jeden kij, niekoniecznie trekkingowy, może być jakiś znaleziony w lesie.
2: Ja się domyślam, że to jest rozwiązanie dla tych, co nie lubią dźwigać również. A co to takie fajne, takie jeszcze mniejsze, jak taka kosmetyczka czy saszetka?
3: To jest poncho. To jest akurat worek na poncho, kawał materiału z kapturem, który zakładamy na siebie, jak pada deszcz.
2: A.
3: Ale również, jeżeli ma oczka, możemy to z tego zrobić schronienie. Troszkę mniejsze niż z plandeki, ale w sytuacji awaryjnej możemy użyć jako dachu.

0: O, to jeszcze pomyślałem sobie może dla miłośników dwóch kółek, rowerzystów. A jakby nie było drzew? Jedziemy gdzieś rowerem w teren i złapie nas deszcz albo zmęczenie.
1: Można zrobić z roweru stelaż do takiego schronienia. Wystarczy...
0: A co, rozkręcić rower?
1: Nie, wystarczy go do góry nogami postawić i obłożyć koła, przypiąć do powierzchni szpilkami i zrobić taki stelaż, pod którym się po prostu wczołgamy i
0: wow,
1: będziemy mieli
0: genialne
1: schronienie.
0: Co najlepiej smakuje w lesie?
1: Najlepiej smakuje to, co lubimy jeść. Jeżeli lubimy jeść kanapki, zróbmy sobie kanapki. Przecież tą jedną noc wytrzymają. Lubimy owoce, warzywa? Weźmy sobie do lasu owoce, warzywa. Konserwa i chleb też jest świetnym rozwiązaniem.
2: Czyli tu nie ma kanonu i nie trzeba się męczyć z czymś, za czym się niekoniecznie przepada.
1: Fajnie jest wziąć też coś słodkiego, jakiś batonik, czekoladę, taki, który my lubimy. No oczywiście kawa, herbata, no bo w tych okolicznościach przyrody wypicie takiej dobrej herbaty albo kawy, no to po prostu sama przyjemność.
2: Przed wyjściem z domu można nalać wrzątku do termosu i przez jakiś czas, nawet dłuższy, żeby zrobić zupkę czy kawę rozpuszczalną, to powinno wystarczyć na parę ładnych godzin.
1: Dobry termos, który trzyma długo temperaturę, jeszcze w takich ciepłych warunkach, jak my mamy teraz, do rana będzie to, no może nie wrzątek, ale tak 60 stopni.
2: Lubię często myć ręce, wiesz?
1: Można kupić wilgotny albo papier toaletowy, albo chusteczki, umyć tym ręce, później mieć jakiś worek na śmieci, który po prostu zabierzemy z sobą, wrzucić to do worka, żeby po prostu się nawet umyć przed pójściem spać. No oczywiście, jak musimy zadbać już o tą głębszą higienę, to mała łopatka ogrodnicza, mały dołek i mamy już...
2: Dobrze, dobrze. To w zasadzie chyba jesteśmy urządzeni. To trzeba się zacząć powoli już rozkładać chyba. O biorę te z jednej strony tę plandekę, dobra, okej. Okay. O, no zaczyna mieć to sens.
3: A jak się Maciek wyspał, czy się wyspał, to już Państwu sam opowie po godzinie 11, bo po tej leśnej nocy wpadnie do nas, do studia właśnie w tym celu, żeby opowiedzieć. Ja tymczasem, proszę Państwa, otworzyłam kolejną przesyłkę. To jest przesyłka od pana Krzysztofa z Brwinowa. Przesyłka zawiera przecudnej urody psa, ale to jest pies kryształowy, więc bardzo delikatny, muszę się z nim obchodzić bardzo, bardzo ostrożnie. I jeszcze mamy cały wywód dotyczący gwiazdozbioru psa, czyli gwiazdy, tak, gwiazdozbiorów psa i mamy chiński horoskop, bo jak się domyślam, pan Krzysztof, tak, oczywiście, oprócz mnie psami są byli Winston Churchill, Elvis Presley, Leonard Cohen, Michael Jackson. Michael Jackson, a tutaj się uśmiecham, bo będziemy dzisiaj mówić o jednym z jego przebojów, trochę już zdradziłam. No bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia dotyczące gwiazdozbioru psa. Mamy także tutaj wykres, a przede wszystkim dziękuję za tego kryształowego cudaka. Bardzo jest podobny do naszej maskotki, którą panu wysyłamy, panu, panie Krzysztofie. Po 11 historia pewnej piosenki i Marcin Wojciechowski, właściwie bardziej przed 12, a po 11 nasz dzielny Maciek Walecki. Wyspał się, nie wyspał się, zjadły go te komary, pokąsały go te komary, czy nic a nic. Przekonamy się. Proszę pozostać z nami. A teraz Zielono mi, Andrzej Dąbrowski.

0: autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
15: Marian, co ty robisz?
14: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Reklama. Radio Kierowców.
7: Patryk Bedliński, zapraszam. Na autostradzie A4 możliwe są problemy, o których informuje nasz słuchacz.
17: Na 270 km w stronę Wrocławia. Coś się wydarzyło, stoją trzy straże, policja, jedno autko na poboczu, nic tam więcej nie było widać. Musicie się uzbroić w cierpliwość, bo pewnie zacznie się korkować.
7: Korek bardzo możliwy też w Małopolskiem, między węzłem Targowisko a węzłem Niepołomice. 438 km to miejsce, gdzie zderzyło się 6 samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Krakowa. Między węzłem Kraków-Skawina a węzłem Kraków-Tyniec też problemy na A4. Na 411 km pękła opona samochodu dostawczego. Pojazd przewrócił się na bok i zablokował prawy pas w stronę Katowic. Na szczęście korek zmalał. Proszę też uważać na trasie z Opola.

0: do Gliwic między Strzelcami Opolskimi a Kleszczowem. Tam również korek bardzo prawdopodobny. Na S5 tymczasem, jadący z Poznania do Grudziądza, powinni wyjątkowo uważać w okolicach Bydgoszczy, między węzłem Opławiec a węzłem Maksymilianowo.
1: Tadeusz, a propos informacji z S5 koło Bydgoszczy, to tam ruch się odbywa skrajnym pasem, więc spokojnie, nie trzeba tego objeżdżać.
0: Rzeczywiście była taka poprawa, a teraz dostaliśmy komunikat, że między węzłem Opławiec a węzłem Maksymilianowo powinny już zupełnie kończyć się utrudnienia. Na trasie 55 Nowy Dwór Gdański Malbork zderzyły się dwa samochody osobowe i na wysokości Rychnowa Żuławskiego jedziemy naprzemiennie tylko jednym pasem. Tak samo na 20 między Bytowem a Miastkiem na 187 km. Powodem utrudnień jest zderzenie dwóch osobówek.
2: To program Pierwszy Polskiego Radia, minęła 11:00.

0: Proszę Państwa, w tej godzinie wyczekiwany, wypatrywany Maciek Walecki, który spędził tę noc w lesie. Ciekawa jestem, jak mu się spało, jak sobie pościelił, tak się wyspał, co prawda. Ale zapytamy o wrażenia. Będzie też historia pewnej piosenki i Marcin Wojciechowski. A teraz jak zawsze aktualności i Olaf Warzyński.
1: Na polskim niebie jest wielowarstwowa kopuła przeciwlotnicza, zapewnia szef MON-u.
2: Od kilku lat budujemy zintegrowaną obronę powietrzną państwa polskiego.
1: Państwo pomoże w finansowaniu budowy metra w Krakowie. To deklaracja premiera.
3: Ministerstwo Infrastruktury przygotowało program warty 10 miliardów euro.
1: Rosną płace, spada zatrudnienie. W aktualnościach najnowsze informacje z sektora przedsiębiorstw. To był potężny atak. Rosjanie przygotowywali się do niego od dawna. Tak prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych o nocnym rosyjskim uderzeniu na Kijów. 12 osób zginęło, około 40 zostało rannych. Władimir Zełenski dodał, że Rosjanie połączyli różne rodzaje pocisków balistycznych, manewrujących, a także dronów. Zniszczenia odnotowano także w okolicach Kijowa oraz obwodach odeskim i czernichowskim. Dopóki Ukraina nie będzie miała wystarczającej obrony antybalistycznej, Rosja nie będzie poważnie traktować rozmów o pokoju, napisał ukraiński prezydent. A czy Polska ma skuteczną obronę powietrzną? Minister obrony zapewnia, że nasze niebo jest chronione wielowarstwowo, a wojsko wykorzystuje cały dostępny obecnie sprzęt, by zapewnić nam bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził żołnierzy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, którzy w okolicach Płocka strzegą kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej. Jest tam Piotr Durys. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jak szef resortu obrony ocenia obecnie możliwości polskiej tarczy antyrakietowej, antydronowej?
4: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że obrona naszego nieba to skomplikowany, zintegrowany mechanizm. Tworzą go uzupełniające się programy zbrojeniowe, w które Polska inwestuje gigantyczne środki.
2: Od kilku lat budujemy zintegrowaną obronę powietrzną państwa polskiego. Mamy Wisłę, mamy Narew, mamy Pilice i Pilice Plus i ostatnio wkomponowany w system obrony.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Olaf Warzyński, zapraszam na aktualności jedynki. Nocny alert o możliwym zagrożeniu powietrznym, który dotarł do mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. To skutek uaktualnienia procedur. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyciągnęło wnioski z sytuacji z lipca na Lubelszczyźnie. Wówczas komunikat RCB nie dotarł do mieszkańców. To się zmieniło, mówi rzecznik centrum Piotr Błaszczyk.
1: W przypadku pojawienia się podobnych sytuacji w przyszłości, ta procedura będzie realizowana właśnie w taki sposób. Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu na terytorium Ukrainy plus odwołanie, jeżeli to zagrożenie według Centrum Operacji Powietrznych minie.
0: Taki alert ma być też wysyłany do mediów publicznych. W wyniku zmasowanego nocnego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Celem uderzenia Rosji był głównie Kijów i okolice. 12 osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych, są też zniszczenia. A o alertach wysyłanych w SMS-ach przez RCB, także w magazynie w samo południe. Opłata turystyczna będzie w całości trafiać do gmin. Zmiany w przepisach zapowiedział w Krakowie premier. Donald Tusk wziął udział we wspólnej konferencji prasowej z kandydatką na prezydenta miasta Moniką Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej.
2: Skoro miliony turystów z kraju i zagranicy odwiedzają Kraków każdego roku, to znaczy, że miasto ponosi bardzo poważne ciężary, nie tylko profity, ale to jest związane także z gigantycznymi wydatkami takiego miasta i dlatego ta opłata turystyczna wydaje się czymś oczywistym. Wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
0: Obecny projekt ustawy dotyczący opłaty turystycznej zakłada, że 80% tych środków będzie trafiało do gminy, a pozostałe 20% do Polskiej Organizacji Turystycznej. Zmiana przepisów zapowiedziana przez premiera ma być wprowadzona jeszcze w Sejmie lub podczas prac nad ustawą w Senacie. Czerwona flaga na części bałtyckich kąpielisk, m.in. w Mielnie, Dąbkach i Rowach. To z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Z kolei na kąpieliskach Jastarnia Nadmorska Plażowa i Jastarnia Zdrojowa przyczyną zakazu wchodzenia do wody jest przekroczenie norm bakterii z grupy E. coli. Nie wolno też się kąpać w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Od 25 lipca obserwowany jest tam zakwit sinic. A z powodu zanieczyszczonej wody kłopoty mają mieszkańcy gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukomskim na Lubelszczyźnie. Prawie 2,5 tysiąca osób nie ma wody zdatnej do picia. W wodociągu w Budziskach stwierdzono niebezpieczne dla zdrowia bakterie. Woda z tego ujęcia nie nadaje się do spożycia, mówi szefowa łukowskiego sanepidu Elżbieta Poddębniak.
3: Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi. W związku z powyższym przedmiotowej wody nie należy spożywać. Nie można też używać jej do mycia, do przygotowywania posiłków, do sprzątania. Woda nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania toalet.
0: Wodę zdezynfekowano i pobrano kolejne próbki do badania. Mieszkańcy otrzymali butelkowaną wodę pitną. W wieku 102 lat zmarł podporucznik Józef Kowalczyk, ostatni żyjący w Polsce uczestnik bitwy o Monte Cassino. Był żołnierzem 12 Pułku Ułanów Podolskich. Po zakończeniu wojny mieszkał w Wielkiej Brytanii. W roku 1965 wyjechał do Australii. Do Polski wrócił w 2018. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Po południu niebo będzie zachmurzone. Spodziewajmy się też przelotnego deszczu. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami także zagrzmi. 17 stopni teraz w Elblągu, 19 w Poznaniu, 21 w Łodzi, 25 w Opolu, 29 w Kielcach. Nad morzem i miejscami na południu.

0: Dość silny wiatr. Ciśnienie w Warszawie wynosi 995 hektopaskali i rośnie.
1: Klimat.
0: W kraju przeważa dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. 53% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: 9 minut po godzinie 12.
1: W samo południe.
2: Jak ma wyglądać obrona powietrzna Polski? Minister obrony chwalił dziś żołnierzy.
3: To jest wielki wysiłek dla kilku tysięcy żołnierzy służących w brygadzie, żeby chronić polskie niebo.
2: Ale padają pytania o to, jak obecnie rozmieszczone są nasze systemy przeciwlotnicze. Inne pytania dotyczą proponowanych zmian w systemie podatkowym, na których mają skorzystać przede wszystkim osoby o średnim poziomie zarobków.
4: To znaczy, żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe.
2: W całej Polsce trwają kontrole autokarów, ale też samych kierowców.
5: Kontrolujemy też zapisy z tachografu, czyli widzimy, jak pojazd się poruszał i jaki dane z zapisów z kart kierowcy czy z wykresówek.
2: Czemu jednak takie kontrole odbywają się tylko w dzień, a w nocy już nie? O to także zapytamy dziś w magazynie W Samo Południe. Michał Strzałkowski. Zapraszam. I na początek wojna za naszą wschodnią granicą i kolejne zmasowane ataki rakietowe na Ukrainę, które wymuszają na polskim wojsku stan najwyższej gotowości. W okolicach Płocka rozlokowano elementy systemu Patriot, które mają za zadanie chronić tamtejszą infrastrukturę krytyczną. O tym, w jaki sposób armia strzeże polskiego nieba i na jakim etapie jest budowa wielowarstwowej tarczy antyrakietowej, mówiło dziś kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Na miejscu w Płocku tej konferencji przysłuchiwał się Piotr Durys. Witaj, Piotrze.
6: Dzień dobry.
2: Powiedz proszę, jak wojsko ocenia obecne zagrożenie, no i możliwości naszego systemu obrony?
6: Miniona noc po raz kolejny przypomniała, jak realne jest zagrożenie z powietrza. Ze względu na zmasowany atak rakietowy i dronowy Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, dowództwo operacyjne musiało uruchomić odpowiednie procedury bezpieczeństwa nad naszym terytorium. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że polskie siły zbrojne cały czas monitorują sytuację.
3: Wojna na Ukrainie pokazuje, w jak trudnym momencie od kilku lat znajduje się Polska, państwa NATO. Dzisiejsza noc to po raz kolejny udowadnia. Zmasowany atak na państwo ukraińskie. U nas około godziny trzeciej zostały poderwane polskie pary dyżurne F-16. Całą noc byliśmy z dowódcą operacyjnym. Monitorujemy, podejmujemy decyzje.
6: Odpowiedzią na te zagrożenie ma być najdroższy w historii polskiej armii program modernizacyjny. Parasol ochronny nad Polską musi być zintegrowany i gotowy na unieszkodliwienie różnych celów, od małych bezzałogowców po rakiety balistyczne. Władysław Kosiniak-Kamysz wylicza programy, z których docelowo będzie składać się polska tarcza.
3: Od kilku lat budujemy zintegrowaną obronę powietrzną państwa polskiego. Ona jest wielowarstwowa i to jest najważniejsze słowo, które trzeba wielokrotnie powtarzać. Mamy Wisłę, mamy Narew, mamy Pilice i Pilice Plus i ostatnio wkomponowany w system obrony powietrznej program SAN. To jest program opowiadający na ponad 200 miliardów złotych.
2: A gdzie takie elementy mają być rozmieszczone? W ogóle możemy o tym mówić?
6: To jest oczywiście informacja strzeżona przez wojsko, ale takie baterie przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, one są na bieżąco rozmieszczane w kluczowych punktach kraju, między innymi na wschodzie oraz wokół infrastruktury krytycznej, tak jak tutaj, wokół rafinerii w Płocku. Dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, pułkownik Mariusz Czeczko, zapewnia, że armia natychmiast robi użytek z nowo pozyskanego uzbrojenia.
7: W grudniu ubiegłego roku ogłosiliśmy gotowość operacyjną pierwszego systemu Wisła. I jak widzicie Państwo, ten system nie stoi w garażu i chciałbym zapewnić, że wszystkie nasze wysiłki są skoncentrowane, żeby wycisnąć z niego 100% mocy, aby w chwili, gdzie będzie tego wymagała potrzeba, żeby tego sprzętu użyć i żeby ten parasol spełnił swoje oczekiwania.
6: Przedstawiciele MON zaznaczają, że budowa tak złożonego mechanizmu to proces, który jeszcze potrwa. Kluczowe dla wdrożenia wszystkich zdolności będą lata 2026 i 2027. Minister Władysław Kośniak

0: Kamysz uspokaja jednak, że system już działa w oparciu o to, czym dziś dysponujemy.
1: Nie dysponujemy docelową liczbą baterii Patriot. Nie dysponujemy jeszcze całym systemem NAREW czy wszystkimi pilicami. Dysponujemy tym, co jest dzisiaj możliwe, co zostało już dostarczone i wdrożone do pracy, do działania, do służb. Nic nie stoi w magazynach, wszystko jest używane, to co jest możliwe.
0: Oczywiście oprócz najnowocześniejszych wyrzutni nad polskim niebem nieustannie czuwają wspomniane już dyżurne pary myśliwców.
2: O czym z Płocka mówił Piotr Durys, bardzo dziękuję. No to ja teraz zadam jeszcze kilka pytań o naszą obronę przeciwlotniczą.
3: Rozmowa dnia.
2: Bo z nami Marcin Ogdowski z magazynu Polska Zbrojna. Dzień dobry.
4: Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
2: No, nie da się chyba zbudować obrony przeciwlotniczej, która będzie chronić całej powierzchni kraju. Takich rzeczy nie robi nawet Izrael, który ma dość rozbudowaną tę obronę powietrzną. Natomiast no, toczy się dyskusja na temat tego, jak powinny być te elementy rozmieszczone. No, przy czym dyskusja o tyle niełatwa, że tu nie można dyskutować o konkretnych punktach, bo to jest też element takiej obrony, żeby nie było do końca wiadomo, gdzie ona jest.
4: No tak, no, dla przeciwnika pozyskanie informacji dotyczącej obrony przeciwlotniczej strony drugiej to jest jedno z pierwszych wyzwań w przypadku projektowania i rozpoczynania działań zbrojnych. To jest rzeczywiście informacja o bardzo, bardzo wysokim gryfie tajności.
2: No i wiadomo oczywiście, że chroni się te najbardziej kluczowe punkty, takie jak kluczowe jednostki wojskowe, kluczowe lotniska, kluczowa infrastruktura. No wszyscy wiemy, co się znajduje w Płocku i jak ważne są tamtejsze instalacje dla całego naszego bezpieczeństwa transportowego na przykład i paliwowego. No i to jest jakby zrozumiałe, że takich miejsc się broni. Natomiast tu się pojawiają pytania, czy powinny też być taką ochroną objęte na przykład największe miasta. No bo patrzymy na Ukrainę, choćby minionej nocy, Rosjanie nie tylko w cele infrastrukturalne czy wojskowe na Ukrainie uderzają. Uderzają po prostu w mieszkalne rejony w dużych miastach.
4: Znaczy, Ukraina też jest dobrym przykładem tego, że nie da się chronić wszystkich dużych miast. Tak? Bardzo dobrą obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową ma Kijów, ale już pozostałe duże miasta typu Charków, typu Odessa, typu Dnipro już tak dobrze chronione nie są, no bo to jest też kwestia kosztów, nakładów związanych z utrzymaniem obrony przeciwlotniczej na bardzo wysokim poziomie. No i to jest ten dylemat, z którym muszą sobie radzić wojskowi, ale też władze państwowe wszystkich krajów, wszystkich państw, no bo niestety, no jak już pan wspomniał zresztą na wstępie, nie da się w równym stopniu obronić wszystkiego.
2: Bo co tutaj jest barierą? No oczywiście te baterie przeciwlotnicze są, to jest kosztowny sprzęt, tego się nie da mieć w bardzo dużych liczbach, no ale też rozumiem, że chodzi o to, żeby te cele wykrywać odpowiednio wcześnie. Znaczy ten system to jest bardzo wiele takich powiązanych elementów.
4: No tak, no my mówimy w tym momencie o aktywnej części tego systemu, czyli o wyrzutniach i o rakietach czy antyrakietach. Efektorach, jak to się zwykło mówić w języku wojskowym, no ale to nie działa bez pasywnej części, bez systemów radarowych, systemów rozpoznania. Elementem obrony przeciwlotniczej, o czym w ogóle w Polsce się już nie mówi, jest na przykład maskowanie, jest na przykład rozpraszanie, mam tu na myśli nie tylko rozpraszanie w takim sensie wojskowym, czyli rozśrodkowujemy nasze lotnictwo z lotnisk, na których stacjonuje na co dzień, na lotniska polowe czy jakiś mniejszy, do jakichś mniejszych baz, tak jak to zresztą zrobiła Ukraina, ale też to dotyczy też rozmaitych procesów cywilnych, na przykład doprowadzenie do sytuacji, w której system energetyczny nie będzie się opierał na kilku istotnych, dużych hubach, tylko będzie rozproszony. To też jest element obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.
2: No, Ukraińcy stosują też różnego rodzaju podstępy, zresztą nie tylko oni, jakieś atrapy na przykład takich cennych samolotów, gdzieś Rosjanie próbując rozpoznać takie cele, wypatrują czegoś, o tam są zbazowane właśnie te samoloty, tymczasem to są albo jakieś stare, już prawda, nie latające, tylko mające przyciągać uwagę, albo wręcz nawet zdarzało się, że takie nadmuchiwane atrapy się pojawiały, żeby przyciągnąć właśnie atak odwrotnie, ściągnąć na siebie to uderzenie, bo po pierwsze wtedy nie jest uderzony jakiś cel, który naprawdę jest cenny, a po drugie te pociski, które wystrzeliwują Rosjanie, one są bardzo, bardzo drogie, no i dużo pieniędzy idzie na to, żeby kupę złomu po prostu zniszczyć.
4: No, oczywiście, no to my...

0: Wojna lotnicza, wojna w powietrzu kosztuje obie strony. To też nie jest tak, że często skupiamy się na dyskusji o tym, a ile nas to kosztuje, ale zwróćmy uwagę, że naszego przeciwnika będzie to kosztować jeszcze więcej. W tym sensie, że aby nas skutecznie porazić i doprowadzić do sytuacji, w której przebije się przez nasz system, musi wykorzystać bardzo dużą ilość rozmaitych rakiet, dronów i innych środków napadu powietrznego.
1: Jak mówił dzisiaj minister obrony narodowej, Polska od kilku lat buduje zintegrowaną, wielowarstwową obronę powietrzną. Tak. To spróbujmy teraz to przełożyć na taki język zrozumiały dla każdego człowieka. Co to znaczy obrona zintegrowana i wielowarstwowa?
0: Zintegrowana to znaczy, że każda jej część współpracuje z pozostałymi, czyli że rakiety, czy inaczej, czy środki uderzeniowe wykorzystywane w wyższym poziomie nie będą razić celów, które mogłyby być rażone na niższym poziomie. Wielowarstwowość polega też na tym, najogólniej rzecz ujmując, na zasięgu, na skutecznym zasięgu rażenia tych systemów. W obecnej chwili największe możliwości w Polsce daje system Patriot, który pozwala skutecznie razić cele w odległości nawet ponad 100 km. To jest to najwyższe piętro, ale oczywiście mamy też to najniższe, o których zresztą wspominał państwa materiale i reporter, i pan minister Kamysz. Mamy system SAN, czy budujemy system SAN, którego celem jest przede wszystkim rażenie latających bardzo już nisko i bardzo małych bezzałogowców.
1: No tak, takich używa się na świecie coraz częściej. To widzimy na Ukrainie, to widzimy na Bliskim Wschodzie, zaczynamy to widzieć w innych konfliktach zbrojnych na świecie. No rozumiem, że też istotne jest to, żeby taki system był możliwie mobilny, znaczy, że jak gdzieś jest rozstawiony, wiadomo, ten najbardziej skomplikowany, duży system, przesuwanie go jest bardziej skomplikowane, ale są też stosowane na przykład na Ukrainie mniejsze grupy mobilne, które się przesuwają. Też jakby nigdy przeciwnik nie wie, gdzie my dokładnie jesteśmy.
0: Mobilność wynika z kilku rzeczy. Przede wszystkim to, co bronimy, to nie musi być zawsze to samo, więc to też wymaga pewnej mobilności. A może przede wszystkim mobilność jest też cechą, która decyduje o przeżywalności, jak to się w wojsku mówi, o przeżywalności danych systemów. Tak naprawdę każdy wystrzał, każda reakcja de facto demaskuje stanowisko obronne. Przeciwnik wie, gdzie znajduje się wyrzutnia, no i w tym momencie może przeciwdziałać, więc choćby z tego powodu potrzebna jest w którymś momencie dyslokacja.
1: A oprócz tego, tak robią Ukraińcy, na przykład stosuje się takie grupy mobilne, które właśnie, jeśli chodzi o zwalczanie dronów, tych, które na końcowym etapie zwykle już lecą niżej, wolniej, takie momentami to jest nawet wręcz próba ścigania tych dronów albo na przykład ustawienia się na ich trasie przelotu.
0: Tak. To w taki sposób zwalcza się te wolno latające szachedy, ciężkie karabiny maszynowe na samochodach typu, nie wiem, Ford Ranger czy jakikolwiek inny tego typu. No i tutaj tak, mobilność jest tutaj istotna, bo trasy przelotów, jakkolwiek czasami się powtarzają, to jednak są zmienne. No i ten karabin na tym samochodzie musi po prostu operować na jakimś większym terenie.
1: To zatem jest całkiem skomplikowany system, który, jak już wiemy, musi być zintegrowany, wielowarstwowy, wiemy, co to oznacza, ale oczywiście to nie tak, że się dowiemy dokładnie, gdzie co jest, bo to jest rzecz niejawna. Właśnie z tego między innymi wynika bezpieczeństwo.
0: No właśnie, ja pozwolę sobie, żeby to miało taki wymiar edukacyjny, Te dyslokacje oczywiście pozostają utajnione. Nie zawsze da się to ukryć przed okiem mieszkańca danego regionu. Warto byśmy takich informacji w żaden sposób nie upubliczniali.
1: A to prawda, znamy takie przypadki z Ukrainy, kiedy na przykład na Krymie rosyjscy turyści na okupowanym ukraińskim terytorium, którzy tam przyjeżdżali na wakacje, fotografowali się na tle takich na przykład rosyjskich wyrzutni. Ukraińcy potem bezlitośnie w te miejsca uderzali i te rosyjskie wyrzutnie niszczyli.
0: No niestety to samo dotyczy też Ukraińców, stąd konieczność wojskowej cenzury, która obowiązuje zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie.
1: No a w Polsce oczywiście to jest zawsze to, o czym się powtarza. Nie fotografujemy żadnych instalacji wojskowych, żadnych tego typu rzeczy, żadnych przejeżdżających kolumn wojskowych. Nie robimy sobie selfie, zdjęć, które no, potem trafiają na np. nasze konta w mediach społecznościowych. Tego nie robimy, bo przeciwnik nie śpi i też to ogląda.
0: Jasna sprawa. Tak jest.
1: Bardzo dziękuję. Marcin Ogdowski, Polska Zbrojna, był moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: A dziś w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali komunikat, w którym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało o ataku powietrznym na obszarze zachodniej Ukrainy. Później przekazano też informację o odwołaniu tego alertu. Takie działanie to efekt przeglądu procedur po tym, jak w lipcu przy południowo-wschodniej granicy Polski syreny alarmowe obudziły część mieszkańców i wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł, więc no wiele osób po prostu nie wiedziało, co się dzieje. I więcej teraz na ten temat Klaudia Wróblewska.
2: Procedury informowania obywateli o potencjalnych niebezpieczeństwach mają być teraz bardziej precyzyjne. Chodzi o wczesną identyfikację zagrożenia i wysłanie alertu do mieszkańców. Tak było w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. O zmianach procedur mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Dzisiaj też już po zmianach przyjętych kilka dni temu alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest rakietowy atak balistyczny czy atak dronowy na terytorium Ukrainy, co zagraża również bezpieczeństwu Polski.
2: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
4: W przypadku pojawienia się podobnych sytuacji w przyszłości, ta procedura będzie realizowana właśnie w taki sposób. Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu na terytorium Ukrainy plus odwołanie, jeżeli to zagrożenie według COP-u, według Centrum Operacji Powietrznych minie. Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach służb, instytucji, straży czy szeroko rozumianej administracji, która identyfikuje zagrożenie i przesyła nam informacje, rekomendacje o wysyłce alertu RCB.
2: Taki alert ma być wysyłany także do mediów publicznych. RCB będzie reagować również w przypadku zwiększenia zagrożenia. Mieszkańcy Lublina pozytywnie oceniają nowe procedury.
5: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no, wystraszył strasznie. Natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć. Także zdecydowanie lepiej.
6: Ale w tamtym przypadku już została przekroczona nasza przestrzeń powietrzna.
5: Tak, została przekroczona. Było to spóźnione w ogóle, to poza wszelką dyskusją, że to było w ogóle, nie wiem jak określić, no głupie, niemądre w ogóle przede wszystkim, nie? Natomiast to było sensowne, to akurat okej.
2: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
1: O czym mówiła Klaudia Wróblewska.
7: Polskie Radio. Jedynka.
1: W magazynie W Samo Południe teraz o zaproponowanych przez rząd zmianach w podatkach, które mają się przełożyć na więcej pieniędzy w portfelach Polaków. Ja przypomnę, chodzi o podniesienie progu podatkowego w PIT ze 120 do 130 tysięcy złotych, tego pierwszego 12-procentowego progu podatkowego oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki dla osób zarabiających między 130 a 150 tysięcy. A to oznacza, że najwyższa obecnie stawka podatku wynosząca 32% będzie dotyczyła dopiero osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Oczywiście chodzi o kwoty liczone w skali całego roku. W studiu Grzegorz Krakowski.
8: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, jakie reakcje wywołała ta rządowa propozycja?
8: Zaproponowane zmiany pozytywnie oceniają eksperci. Doktor Sonia Chorąziak z Instytutu Spraw Publicznych mówiła w Polskim Radiu, że realna obniżka podatków była oczekiwana przez Polaków od lat.
9: Powiedziałabym nie od miesięcy, ale tak naprawdę od lat przez Polaków, którzy w bardzo sporej liczbie 3,5 miliona wpadają właśnie najczęściej w ten drugi próg podatkowy. To jest takie rozwiązanie pośrednie. My wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jaki jest też dług publiczny i że tego typu rozwiązań nie da się ich sfinansować bez obciążenia żadnej innej grupy.
8: Nowe przepisy zakładają większy CIT oraz podatek ryczałtowy, który płacą przedsiębiorcy i właściciele wynajmujący nieruchomości. Ekonomista Adam Ruciński mówi, że zmiany w podatku ryczałtowym to dobra decyzja.
10: My powinniśmy jako społeczeństwo dążyć do sprawiedliwości w płaceniu podatków. Nie ma wątpliwości, że te podatki są radykalnie niesprawiedliwe. Więc ten krok niewątpliwie jest w kierunku usprawiedliwienia tych podatków, bo faktycznie to była taka czarna dziura z punktu widzenia systemu podatkowego, ten ryczałt, gdzie osoby naprawdę bardzo zamożone płaciły ryczałt.
8: To jeszcze zdanie politologa Bartłomieja Biskupa z Uniwersytetu Warszawskiego, który uważa, że mamy tu do czynienia z decyzją polityczną rządu związaną z nadchodzącymi wyborami.
11: Rząd idzie właśnie w tym kierunku realizacji tych swoich obietnic wyborczych ekonomicznych, za które bez przerwy w tej chwili jest rozliczany. Rząd i minister finansów mocno się gimnastykował.

0: prawda, żeby zrównoważyć ten budżet, bo wiadomo, że takie podniesienie zawsze rodzi ze sobą koszty dla budżetu, no ale politycznie jest to sygnał właśnie, że teraz rząd będzie mógł powiedzieć, no ale tu zrobiliśmy coś.
1: No i właśnie, tu dochodzimy do tej politycznej płaszczyzny. To oznacza, Grzegorzu, zupełnie inny poziom dyskusji niż wśród ekspertów. Powiedz proszę, jak politycy komentują tę rządową propozycję.
2: No tak, i tu bez zaskoczenia Prawo i Sprawiedliwość krytykuje zmiany. I ta krytyka przebiega dwutorowo. Z jednej strony Mariusz Gosek mówi, że to tylko gra polityczna. Z drugiej Zbigniew Kuźmiuk alarmuje, że zaproponowane równolegle wyższy CIT i cięcia ryczałtu uderzą w polską gospodarkę.
3: Ja wątpię w to, że Donald Tusk taki projekt złoży do Sejmu, bo Donald Tusk zawsze hołdował w zasadzie 4B, gdzie bogaci się bogacili, a biedni biednieli.
4: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy.
2: A z kolei Konfederacja liczy na prezydenckie weto. Tak mówił w Polskim Radiu rzecznik ugrupowania Wojciech Machulski.
5: Myślę, że nie powinno być tak, że nastąpi niewielka mimo wszystko korekta podatku dochodowego dla tych pracujących na etacie kosztem bardzo znacznej zmiany, niekorzystnej zmiany podatkowej dla wielu firm. Uważam, że prezydent Karol Nawrocki powinien ją zawetować.
2: Tyle opozycja, a tymczasem koalicja wskazuje, że korekta podatków to reakcja na zmieniającą się sytuację gospodarczą. Grzegorz Schetyna w Sygnałach Dnia mówił dziś tak.
6: Powinno poprawić sytuację budżetową, która nigdy nie jest łatwa, szczególnie przy tak ogromnych wydatkach, ale jednocześnie przede wszystkim, to jest pierwsze zadanie, pokazać, że reagujemy, że nie możemy wszystkiego zrobić tak, jak zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej przez ogromne wydatki budżetu, bezpieczeństwo, zdrowie, ale chcemy to zrobić. Ta korekta jest taka wyraźna, jest widoczna i będzie widoczna w naszych portfelach.
2: Koalicja i eksperci mówią jednym głosem. Według wyliczeń efekt proponowanych zmian to w skali roku około 4000 zł więcej w portfelu Kowalskiego. Oczywiście, żeby zmiany te weszły w życie, potrzebny będzie podpis prezydenta pod stosowną ustawą, a opozycja już liczy na weto.
1: No właśnie, prezydent też się zobowiązywał, że żadnych ustaw, które jakiekolwiek podatki podniosą, jeszcze w kampanii wyborczej to mówił, nie podpisze. No w tej ustawie byłaby obniżka podatków dla obywateli, ale podwyżka dla niektórych przedsiębiorców. Co z tego wyniknie? Zaraz będę o to pytał. Na razie dziękuję Grzegorzowi Krakowskiemu. Bo z nami profesor Piotr Kwiatkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem na tej uczelni. I co tutaj istotne, zarówno ekonomista, jak i politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Do obu pana specjalności będę się zatem odwoływał. Ta propozycja podatkowa, jak słyszeliśmy, polityków podzieliła. No i to pytanie, na którym zakończyłem rozmowę z Grzegorzem Krakowskim, to od niego zacznę z panem. Panie profesorze, spodziewa się pan, że jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, oczywiście ona musi trafić teraz do parlamentu, zostać przeprocedowana, że potem zostanie przez prezydenta Nawrockiego podpisana, no bo tu już się pojawiają wątpliwości od razu.
7: No więc, szanowni państwo, szanowni panie redaktorze, sytuacja jest bardziej złożona. Oczywiście jest to dla jakby szeregu obywatela pewnego rodzaju krok w naprzód. Natomiast, bo każde obniżenie podatków, każdy krok, każde działanie, które w jakikolwiek sposób zostawia cokolwiek więcej obywatelom w portfelu, jest przychylnie odbierane. No ale właśnie tym też kierują się rządzący. Tutaj część obywateli, głównie tych określanych albo zaliczanych do klasy średniej, może się czuć bardzo mocno rozczarowana, bo jakby koalicja przejmowała władzę z deklaracją kwoty wolnej od podatku.
1: Tego tak nie będzie, prawda? Znaczy ona miała być podniesiona, podwojona nawet w stosunku do tego, co jest obecnie.
7: Tak. Jakby cały problem polega na tym, że gdybyśmy poszukali, bo obecne, powiedzmy, poziom opodatkowania jest konsekwencją legislacji przyjętej jeszcze w ramach przez premiera Morawieckiego, w ramach jego ładu, no to to opodatkowanie relatywnie wzrasta. Bo proszę, to co nam proponuje w tej chwili rząd, to jest 8%. Natomiast od roku 2022 mniej więcej średnia płaca w kraju wzrosła mniej więcej o 50%, średnia minimalna jeszcze więcej.

0: jeżeli byśmy, bo 59,7%, jeżeli byśmy wzięli skumulowaną inflację, to wynosi ona też blisko 35%. No i w tym kontekście propozycja 8% być może w 2000, być może za rok, no jest taką propozycją, powiedzmy, niekoniecznie mogącą satysfakcjonować.
1: A tu minister
0: wyborców.
1: Finansów, minister Domański mówił, no na więcej budżetu nie stać. Tyle możemy, tak to tłumaczę.
0: Nie chciałbym w jakiś sposób polemizować z ministrem, bo tak naprawdę nie chcę też używać hasła, z którym koalicja wygrała wybory, czyli wystarczy, no nie chcę tego dokończyć.
1: Myślę, że pamiętają wszyscy.
0: Być może część inwestycji, które w tej chwili robi rząd, są chybione. Być może tutaj należałoby oszczędzać. Nie chcę wchodzić w buty ministra Domańskiego, gdyż darzę go ogromnym szacunkiem. Natomiast kontekst, że na to budżetu nie stać. Ja sądzę, że na pewno tej klasy politycznej nie stać na to, aby dalej zrażać do siebie klasę średnią.
1: To tu właśnie o tę klasę średnią idzie gra, pewno. Prawda, bez wątpienia.
0: No wie pan, udało się programem CPN dość mocno zrazić do siebie rządowi wszystkich tych, którzy korzystali z samochodów służbowych, którzy mają firmy, którzy mają średnie przedsiębiorstwa, bo tak naprawdę, czy przede wszystkim osoby ze spedycji, oni żyli z tego, że między innymi mogli sobie odliczyć ten VAT. No i tak naprawdę obniżając Kowalskiemu VAT, zrobił to, odebrał możliwość odliczania tego VAT-u wszystkim przedsiębiorcom, wszystkim tym, którzy właściwie funkcjonują, wykorzystują samochody służbowe. I to był też bardzo, bardzo bolesny cios w stronę, no jakby nie było, elektoratu obecnej władzy. Nie do końca rozumiem, czy to są jakieś działania zamierzone, czy nikt tego nie dostrzega. Jako politologowi jakby ciężko mi to zinterpretować. No,
1: rozumiem, że tutaj pan zakłada, panie profesorze, że teraz trzeba tę klasę średnią spróbować jakoś ugłaskać. Tylko czy to w ogóle wszystko się uda? Wrócę do tego, od czego zacząłem. No bo to jest oczywiście ustawa. Rząd tego nie może zrobić, rozporządzenie. Musi być ustawa, musi być procedura w parlamencie. Tam rząd ma większość, no ale jest jeszcze prezydent, który tę ustawę może podpisać lub nie, a się zobowiązywał w kampanii wyborczej, że niczego, co jakikolwiek podatek podniesie, nie podpisze. No, a w tej ustawie mamy oczywiście w dół PIT, ale w górę CIT na przykład.
0: Myślę, że jakby problem jest bardziej złożony. Również chodzi o jakby podatników ryczałtowych. Te progi zostają obniżone pomimo rzeczywistego wzrostu cen. To naprawdę może tej grupie i to ku naszej ogromnej radości, szybko rozwijającej się i powiększającej grupie, może dość ostro jakby odebrać ochotę na kontynuację, powiedzmy, wsparcia dla obecnego ugrupowania rządowego, ale proszę uwierzyć, są to wszystko, powiedzmy, takiego troszeczkę mniemanie. Natomiast takich widocznych oznak niezadowolenia, na przykład niezadowolenia z programu CPN jest już naprawdę w tej chwili bardzo sporo. Wszyscy właściciele firm spedycyjnych, wszyscy ci, którzy mają coś wspólnego z transportem, powiedzmy, nie dobierają słów, określając te zmiany. To jest naprawdę problem. Być może Kowalskiemu było taniej pojechać w góry czy nad morze, natomiast odebrane mu to zostanie we wzroście cen, no bo jeżeli, powiedzmy, ktoś, kto dowozi bułki, nie może sobie VAT-u odliczyć w transporcie, no to doliczy to w jakiś inny sposób. To nie jest tak. Niestety rynek jest pewnego rodzaju

0: rodzaju obiegiem zamkniętym. Jeżeli gdzieś coś wycofamy, no to musimy z drugiej strony albo dołożyć. To jakby mamy więcej problemów, mamy więcej jakichś takich niejasności. Natomiast razem jasnością są umowę. Krok związany z ulżeniem podatkowym Kowalskiemu jest tym, czego Kowalski oczekuje, ale jego skala jest daleko mniejsza niż to, co Kowalskiemu obiecano.
1: To prawda. Zobaczymy, czy pojawią się jakieś kolejne propozycje w kolejnych latach. No do wyborów mamy jeszcze nieco ponad rok. Bardzo dziękuję, profesor
0: Piotr. Ja myślę, że to już może być za późno, ponieważ jednak Kowalscy pamiętają obietnicę kwoty wolnej, natomiast jeśli progres podatkowy będzie wolniejszy niż inflacja, no to jakby nie wzbudza sympatii podatników. Dziękuję Państwu bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Piotr Kwiatkiewicz, ekonomista, politolog Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, był moim Państwa gościem.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: My przy tematach gospodarczych pozostajemy. Justyna Golonko już się w studiu pojawiła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem.
1: Będziesz mówić o kontrolach, jakie przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy. No i tu wyniki całkiem dobre.
3: Całkiem. Tak moglibyśmy powiedzieć. Od ponad miesiąca Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza te kontrole i przeprowadziła ponad 100 kontroli dotyczących przestrzegania zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. No i w wyniku tych działań wydano ponad 120 poleceń, bo to są polecenia potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ale takich twardych decyzji jeszcze nie ma. Te nowe uprawnienia PIP to jest duża i bardzo potrzebna zmiana. Tak komentują tą zmianę eksperci i tak mówi też Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy.
4: Inspekcja pracy jest w takiej okresie dużej próby, czyli takiego okresu, w którym sama bada nasz polski rynek po wprowadzeniu w życie nowych instrumentów, które inspekcja dostała od ustawodawcy w tak zwanym prezencie. Na razie to jest okres czysto wakacyjny, więc myślę sobie, że te liczby jeszcze może nie są adekwatne, no ale one już mówią, że zainteresowanie tymi zamianami jest, pewnie dalej się to będzie rozstrzygać już w okresie pourlopowym, kiedy zobaczymy w ogóle, jaki to procent generalnie tego problemu dotyczy polskiego rynku pracy.
3: No i co ciekawe, inspekcja wskazuje na pozytywne efekty tej reformy, takie inne niż się spodziewano, bo okazuje się, że pracodawcy coraz częściej dobrowolnie zmieniają nieprawidłowo wybrane umowy cywilnoprawne na umowę o pracę. Można by powiedzieć, że się boją kontroli, ale podchodzimy do tego w taki sposób, że jednak sami z siebie to robią.
1: No to jest bardzo dobra wiadomość. Druga też, myślę, całkiem, bo okazuje się, że na pracowniczych planach kapitałowych oszczędzamy bardzo chętnie, a co dzięki temu wyższa emeryturka będzie.
3: Tak, będzie wyższa emeryturka. Ja mam tak chciałam to powiedzieć. Pęcznieją PPK z miesiąca na miesiąc.
1: O, ja, ładnie to brzmi.
3: Ładnie brzmi. Program zyskuje tysiące nowych uczestników. No naprawdę, takie są dane. Aktywa funduszy pracowniczych planów kapitałowych zbliżają się już do 56 miliardów złotych, a liczba uczestników wzrosła do 4 milionów 430 tysięcy złotych. Osób oczywiście, a nie złotych. Stopa uczestnictwa, tak to się nazywa, osiągnęła najwyższy w historii poziom i to jest ponad 62% już, także naprawdę dużo.
1: Pamiętamy, jakie były początki,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak. Mówiliśmy tam 37%, a tu już mamy 62%. To nie było na początku oczywiście, ale z czasem, bo ciągle przecież o tym też mówimy, jak są te rekordy. No i oszczędzamy na PPK, bo to się nam po prostu opłaca. To widać w tych danych. Ten mechanizm działa bardzo sprawnie i o tym mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting.
5: Tutaj trzeba pamiętać o tym, że PPK to z jednej strony oczywiście wpłata uczestnika, a z drugiej strony wpłata pracodawcy i zasilenia ze środków publicznych. Te zasilenia ze środków publicznych, czyli na przykład dopłata roczna, wpłaty powitalne. Dopłata roczna wynosi 240 zł za każdy rok aktywnego oszczędzania w PPK. Natomiast wpłata powitalna to jest to jednorazowe świadczenie dla każdego nowego uczestnika, czyli otrzymujemy 250 zł takiej jednorazowej wpłaty powitalnej.
3: Jeszcze na koniec mam konkretne takie wyliczenia, mogę?
1: Proszę bardzo.
3: Na rachunku hipotetycznego uczestnika, który oszczędza w PPK od grudnia 2019 roku, czyli wtedy, jak to się wszystko zaczęło, znajduje się obecnie średnio od blisko 14 do prawie 23 tysięcy złotych więcej niż ta osoba sama wpłaciła do programu. I uwaga, oznacza to zysk do 240% wartości.
1: No to gdzie są takie zyski? Nigdzie nie ma, tylko tam.
3: Nie ma takich zysków. No nie właśnie. Ma, naprawdę. Tak to wygląda. Czyli dlatego...

0: jest o czym mówić.
1: Pracownicze plany kapitałowe. Justyna Golonko, bardzo dziękuję. A teraz w magazynie W Samo Południe w radiowej jedynce o powracających pytaniach o skalę kontroli autobusów i kierowców w kraju. To wszystko oczywiście po tragicznym wypadku polskiego autobusu na Węgrzech. Od początku wakacji specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzili ponad 3,5 tysiąca tego typu pojazdów. Czy tych kontroli mogłoby być więcej i czy one na przykład odbywają się tylko w dzień, ale także w nocy? O to pytał Maciej Szefer. Z Maciejem teraz już się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: To powiedz nam proszę, Maćku, dlaczego kontrole nocne odbywają się tylko okazjonalnie?
2: Okazjonalnie to właściwe słowo, bo faktycznie odbywają się one, realnie mówiąc, rzadko. Zapytałem o to inspektorów, oni odpowiadali mi bardzo niechętnie, odesłali mnie do związku zawodowego. Dość to było dla mnie nieszablonowe. Zapytałem więc o to szefową związku w Poznaniu. No i ona mi powiedziała, że aby kontroli było więcej i rosła ich skuteczność, no to zdaniem Urszuli Cyprowskiej powinni mieć inspektorzy możliwość częstszej pracy w nocy.
3: Inspekcja była budowana jako przede wszystkim wyspecjalizowana formacja kontrolna, ale niestety w strukturach urzędniczych. Pracujemy co do zasady w godzinach pracy urzędu, czyli mniej więcej od 6 do 16. Oczywiście zdarzają się pojedyncze patrole na drugiej zmianie czy pracujące weekendy, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. To też wynika z kolejnego, myślę, wyzwania, czyli tych niedoboru kadr.
2: A potrzeby rosną i oczekiwania wobec Inspekcji Transportu Drogowego też, no bo inspektorzy sprawdzają stan techniczny autobusów, ciężarówek, uprawnienia kierowców, kontrolują też taksówki, a w skali kraju pracuje ich na drogach zaledwie kilkuset. Mówię zaledwie, bo to w skali kraju przecież realnie mówiąc nieduża liczba. Nocne kontrole zdarzają się okazjonalnie, o czym mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Wojciech Król.
4: Jesteśmy służbą, aczkolwiek no zatrudnieni jesteśmy w korpusie służby cywilnej, tak więc obowiązują nas na zasady pracy w godzinach pracy urzędników. Niemniej jednak również w dużo mniejszej skali aniżeli za dnia kontrole są też realizowane w nocy. Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy, tylko mówię, zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
1: Maćku, a co może zmienić ten stan rzeczy? Jak można rozwijać tę służbę?
2: To mówili mi związkowcy i wskazują wyraźnie, że no rozwiązaniem byłoby przemianowanie tej służby cywilnej na służbę mundurową. I gdyby Inspekcja Transportu Drogowego była służbą mundurową, no to wtedy można mieć też zdecydowanie większe oczekiwania wobec specjalistów, którzy tam pracują, o tym, co pozwoliłoby na rozwój tej służby. Rozwinięcie uprawnień i możliwości kontroli oraz przyciągnięcie tych nowych pracowników, mówi Urszula Cyprowska.
3: W praktyce dochodzi do takich sytuacji, w której patrol składający się z dwóch inspektorów wykonuje czynności w nocy, w święta czy w weekendy bez żadnego zaplecza i wsparcia. I tak jak gdzieś tam, no i rzeczywiście jest to problem organizacyjny, to dodatkowo przede wszystkim jest to problem bezpieczeństwa samych inspektorów.
1: Rozmawiałeś też właśnie z samymi inspektorami pracującymi w terenie i co oni mówili ci o realnym znaczeniu tej codziennej służby?
2: Mówili mi, że rzeczywiście zmienia się. Inspekcja kończy w tym roku 25 lat i faktycznie od początku jej istnienia do czasów obecnych zmieniają się oczekiwania, technologie, sposoby i mówiąc wprost, oni wciąż muszą być na bieżąco, żeby móc wychwycić te nadużycia, które czasem stosują niektórzy kierowcy albo przewoźnicy. A to oznacza, że ciężko jest pracować na liczby, ciężko ścigać się na liczbę skontrolowanych pojazdów i o tej skrupulatności mówił mi specjalista, starszy specjalista Kamil Gromek.
5: Kontrolujemy też dane z zapisów z tachografu, czyli widzimy jak pojazd się poruszał, jak i dane z zapisów z kart kierowcy czy z wykresówek. Jeżeli mamy jakieś podejrzenie nieścisłości, że kierowca mógł wykonywać przewozy albo na cudzej karcie, albo na cudzej wykresówce, dociekamy i próbujemy ten stan wyjaśnić szczegółowo tak, żeby być pewnym, że ten kierowca jest wypoczęty. Sporadycznie, ale się zdarzy, że kierowcy korzystają z innych cudzych kart kierowców i próbują wydłużyć ten swój czas pracy.
2: Jaka jest przyszłość całej tej formacji? O to zapytałem też resort infrastruktury, ale też resort spraw wewnętrznych, także do tematu z pewnością będziemy wracać.
1: Maciej Szefer, bardzo dziękujemy. To my będziemy cię bez wątpienia o ten temat jeszcze pytać.
6: Polskie Radio.

0: Jedynka.
1: Teraz w magazynie w samo południe czas na sport. Filip Jastrzębski w studio.
2: Dzień dobry.
1: I Iga Świątek, której korty w Stanach Zjednoczonych wyraźnie się podobają.
2: Nie przeszkadzają. Tak. To na pewno nie przeszkadza. I kort w Cincinnati triumfowała tam przed rokiem i teraz też idzie jak burza. Wygrywa mecz za meczem i w ogóle ma bardzo dobrą serię. 9 zwycięstw z rzędu. Sprawdziłem, kiedy ostatnio miała taka miejsce w jej wykonaniu. Rok temu też właśnie na kortach w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym ona się chyba za oceanem po prostu dobrze czuje. Tym razem wygrała z francuską Diane Perry, większych szans rywalce nie dając. Jest już w ćwierćfinale. Trener Mateusz Jędruszczak, który zna Świątek od czasów juniorskich, jeszcze podkreśla świetne przygotowanie Polki.
3: Widać po niej bijącą pewność siebie. To wynika na pewno z uporządkowania i z uproszczenia gry pod kątem taktycznym. To Iga zawsze robiła najlepiej. Widać, że jej to służy. Z określonych stref kortu wybiera absolutnie bardzo dobre decyzje, kierunki uderzeń. Nie ma tam przekombinowania i to jest taka najlepsza wersja Igi. Widać u niej również duży spokój w poczynaniach. Oczywiście czasami się zdenerwuje, ale kiedy posłuchamy, co do siebie mówi, jeśli mikrofon to wychwyci. Są to bardzo merytoryczne i fachowe, krótkie komunikaty, z których na pewno wyciąga wnioski na kolejne punkty.
2: Następną rywalką Świątek będzie reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina. Czeka nas więc powtórka ubiegłotygodniowego finału w Toronto. Wówczas górą była Świątek i oby tak było również dzisiejszej nocy. A tak się składa, że przed nocą jest wieczór i mamy nadzieję, że będzie to piękny wieczór dla polskiej piłki klubowej. Przed nami bowiem pierwsze spotkanie decydującej rundy kwalifikacji do europejskich pucharów. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w walce o wyższe cele, czyli Ligę Europy. Mistrz Polski podejmie mistrza Szwajcarii FC Thun, a Jaga zmierzy się z mistrzem Gruzji Iberion Tbilisi. O Conference League powalczą Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Raków zmierzy się na wyjeździe z Hajdukiem Split. I będzie to wyjątkowy mecz dla pomocnika Rakowa Frana Tudora, który pierwsze kroki w poważnym futbolu stawiał właśnie w barwach Hajduka. Tak mówi o rywalach.
4: Na pewno będą spróbowali przed dużą ilość kibiców zrobić wszystko, żeby wygrać na swoim boisku, na swoim terenie. My musimy zagrać dosyć mądrze ten pierwszy mecz i nie możemy się doczekać tak naprawdę, żeby wyjść na to boisko i zagrać mecz.
2: Rywalem Górnika Zabrze będzie wielka europejska marka, czyli AS Monaco. Piłkarze z Księstwa wczoraj zjawili się na Górnym Śląsku i klub na Instagramie wstawił kilka zdjęć z zabrzańskich blokowisk. Takich, ja nie wiedziałem, czy to zdjęcia z lat 80. czy 90. No są lepsze na pewno promocje dla polskiego futbolu. Oby na boisku promocja była lepsza.
1: O tak, trzymamy kciuki za Górnika. Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję. A teraz o kulturze w studiu Magdalena Mikołajczuk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: I tu nawet kilka razy się upewniałem, że mówimy nie o festiwalu Góry Literatury, tylko Rzeki Literatury.
5: Tak, bo Fundacja Olgi Tokarczuk najwyraźniej stwierdziła, że organizowany przez od 12 lat festiwal Góry Literatury, to jest Kotlina Kłodzka, Wałbrzych, okolice, to za mało, więc teraz trzeba zorganizować pierwszy festiwal Rzeki Literatury w województwie lubuskim, czyli Zielona Góra, Bojadła, Klenica, Zabór, Trzebiechów. W programie oczywiście spotkania z twórcami. Ten festiwal i mnóstwo innych rzeczy, o których zaraz powiem. Ten festiwal zaczyna się dzisiaj, potrwa do niedzieli. I skąd wybór takiego miejsca? Mówi Mirosława Szot z Fundacji Olgi Tokarczuk.
6: Olga Tokarczuk urodziła się w Sulechowie, natomiast pierwsze 10 lat życia spędziła właśnie w Klenicy, więc jest to taki ciekawy powrót z tego Dolnego Śląska. Chociaż Irek Green, prezes zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk, zaznacza, że to nie jest jakaś taka pielgrzymka do miejsc i szukanie śladów w piasku Olgi Tokarczuk. Oczywiście spacery też będą, poza tym, że mnóstwo spotkań.
5: Będą spacery przyrodniczo-historyczne, będą seminaria, spotkania między innymi z Janną Bator, Zbigniewem Rokitą, Magdaleną Grzebałkowską i wieloma innymi jeszcze poetami, poetkami, pisarzami. A jak zareagowali miejscowi, czyli osoby mieszkające w tych małych miejscowościach, w których organizowany jest festiwal?
6: Dwóch panów obiecało mi, że przyjdą na wszystkie wydarzenia festiwalu, więc ja ich trzymam za słowo. I oczywiście mamy też sporo wolontariuszy, którzy są stamtąd. Mamy stowarzyszenia też, które chcą się w to zaangażować. Chcą upiec ciasto na przykład, chcą pomóc i przede wszystkim posłuchać, bo dla nas jest jednak najważniejsze, żeby tym dyskusjom o książkach po prostu towarzyszyły spotkania, zwyczajne rozmowy.
5: Pierwszy festiwal Rzeki Literatury od dzisiaj do niedzieli. Będą

0: No też koncerty, bo to nie tylko literackie spotkania, nie tylko spacery przyrodnicze. Będą koncerty, wystąpią m.in. Waglewski, Fisz, Madę, Mela Koteluk, Cortez i Raz, Dwa, Trzy. I ja po tym festiwalu, znaczy po informacji o tym festiwalu się zastanawiam, jakie jeszcze imprezy Fundacja Olgi Tokarczuk wymyśli, bo można jeziora na przykład litera. Doliny, no, na jeziora przykład, literatury,
1: tak, też nad tym myślałem, chmury na literatury. Lasy literatury.
0: Więc możliwości jest to dużo. Im więcej,
1: czy,
0: tym lepiej.
1: Czy to się zmieści na tej festiwalowej mapie Polski, bo takich letnich festiwali literackich mamy już...
2: Ale przepraszam, Polska jest bardzo bogata to geograficznie, prawda. Więc...
0: Zmieści się, im więcej kultury, a zwłaszcza kultury plenerowej to, letniej, tym lepiej.
1: To tylko, żeby nie było festiwalu bagno literatury, bo to mogłoby nie...
2: Bagna i Mokradła to bardzo piękne, cenne miejsce, piękne, to dla prawda. Ochrony klimatu na przykład.
1: No to już wiemy, że w studio Patryk Michalski.
2: Dzień dobry oficjalnie.
1: Magdalena Mikołajczyk, bardzo dziękuję. A ty, Patryk, się pojawisz na dłużej po godzinie 13, bo tylko szczerzej. Tym razem będziesz pytał, no właściwie też troszkę o różne miejsca w Polsce, do których wyjeżdżamy i co tam do walizki zabrać.
2: Tak, czego nie może zabraknąć w tej wakacyjnej walizce. Tu z redaktorem Mikołajczyk ustaliliśmy, że 5 par butów co najmniej.
0: No co najmniej 5 par butów.
2: Ja się zastanawiam, czy wszystkie pani
1: na
2: zakłada.
1: Na przykład,
2: czy wszystkie pani zakłada w czasie wakacji?
0: A po co ja je wożę, żeby oglądać?
2: To ciekawe, czy z książkami jest. Tak, że się bierze 8 i wszystkie się przeczyta.
0: Nie,
2: przykład.
0: Z książkami jest inaczej.
2: A może wędki nie może zabraknąć, a może nie może zabraknąć wolnego miejsca na pamiątki z wakacji. Czekam na państwa telefony po 13.
1: Tylko szczerze, Patryk Michalski, w samo południe dobiegło końca. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Już 21 sierpnia rusza Międzynarodowy Blues na Świecie Festiwal Kujawy-Pomorze. Zagrają m.in. Adam Douglas, JJ Band i Maciej Balcar, The Crackers, Jem. Wspólnie z formacją Blues Against the Machine wystąpi gość specjalny, Big Daddy Wilson. Blues na Świecie Festiwal, 21 i 22 sierpnia. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Festiwal poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
0: Reklam.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Ewa Mierzejewska, zapraszamy. Bez zmiany na ekspresowej siódemce na trasie Ostróda-Miło-Młyn w pobliżu miejscowości Piławki. Tu zapalił się samochód osobowy. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się tylko jednym pasem na 54 kilometrze. Teraz zgłoszenie od jednego z naszych słuchaczy.
2: Przypominam o gigantycznym korku na A4 pomiędzy zjazdem na Kędzierzyn-Koźle od strony Gliwic, a zjazdem na Strzelce Opolskie.
1: Rzeczywiście ten korek utrzymuje się w ostatnich tygodniach praktycznie codziennie w tym miejscu, dlatego że A4 jest remontowana. Droga krajowa nr 94, trasa Środa Śląska-Prochowice w pobliżu Pruszkowa. Po zdarzeniu dwóch samochodów ciężarowych i samochodu osobowego na 61 kilometrze obowiązuje ruch na przemianę jednym pasem. Bez zmian na 20 na trasie Bytów-Miastków w pobliżu Przęsina, tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych.

Kierowcy cały czas jadą na przemian jednym pasem na 187 kilometrze. Wciąż nie rozładował się do końca korek na A4 w Małopolsce między węzłami Targowisko i Niepołomice w pobliżu Staniątek. Tam przed południem doszło do zderzenia 6 samochodów osobowych, które częściowo uniemożliwiały przejazd w kierunku Krakowa. Utworzył się długi, prawie 10-kilometrowy korek na 438 kilometrze i on niestety zmniejszył się. To jest dobra informacja, ale niestety nadal występuje. To jest ta gorsza. Tutaj wygląda na to, że samochody stoją jeszcze na pasie awaryjnym. Korkuje się też autostrada A4 w okolicach Krakowa w kierunku Katowic, między węzłami Kraków-Skawina i Tyniec. Tutaj jest takie spowolnienie. Wcześniej na 411 kilometrze tej trasy pękła opona samochodu dostawczego. Pojazd przewrócił się na bok i jest zwężenie w kierunku Katowic.

0: Minęła 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uaktualnione. Od teraz SMS-y wysyłane są również w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Rząd szykuje zmiany w podatkach, trzy progi i nową stawkę, a w aktualnościach zapytamy polityków o komentarz. Czy to szansa na tańsze paliwo? Orlen zawarł nową umowę na dostawy ropy z Norwegii.
1: Gdyby nie ta umowa, tego surowca byłoby mniej, więc to jest dobra wiadomość.
0: Sytuacja z lipca i brak alertów o zagrożeniu w związku z atakiem Rosji na Ukrainę nie może się powtórzyć. Tak rząd i służby uzasadniają uaktualnione procedury informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Już tej nocy do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert informujący o możliwym zagrożeniu. Później przekazało wiadomość o odwołaniu alertu. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że ma to na celu wczesną identyfikację zagrożenia.
2: Dzisiaj też już po zmianach przyjętych kilka dni temu alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak, co zagraża również bezpieczeństwu Polski.
0: W wyniku zmasowanego nocnego ataku Rosji na Ukrainę podrywano też polskie sojusznicze myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W ataku Rosji na Ukrainę zginęło kilkanaście osób, kilkadziesiąt jest rannych. Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, czyli tzw. lex szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projektu nowelizacji kodeksu karnego. Zdaniem prezydenta to, tu cytat, realne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla demokracji rozwiązanie problemu szarlatanów. Teraz o politycznym sporze o nowe rozwiązania podatkowe. Rząd proponuje trzy progi. Najbardziej skorzysta klasa średnia. Pierwszy próg ma być podwyższony do 130 tysięcy złotych, drugi to widełki od 130 do 150 tysięcy i 24% podatku. A powyżej 150 tysięcy rocznie podatek ma wynosić 32%. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który jest w Sejmie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak politycy komentują te zapowiedzi?
4: Politycy koalicji rządowej mówią z różną dozą entuzjazmu, ale większość z nich pozytywnie ocenia te propozycje. Natomiast to za mało i nie to obiecano w kampanii wyborczej, tak mówią posłowie PiS, jak Krzysztof Cieciura.
5: Nie dowieźli tego, oszukali swoich wyborców. Dzisiaj my proponujemy jako Prawo i Sprawiedliwość zupełnie inne rozwiązania, dużo dalej idące, dużo bardziej atrakcyjne dla Polaków, ale są one blokowane w Sejmie.
4: Ale posłowie większości parlamentarnej mówią, że zmiany podatkowe idą w dobrym kierunku, ale nie powiększają deficytu budżetowego. A senator KO Grzegorz Schetyna już dziś mówi, że prezydent Karol Nawrocki nie będzie mógł ich nie podpisać.
6: Rozumiem, że będzie pokusa, że będzie namawiany, że kampania wyborcza, ale tu akurat to każdy Polak odczuje. Każdy będzie liczył i będzie wiedział, ile stracił, jeżeli będzie weto. To jest bardzo ryzykowne dla prezydenta. On ma bardzo dobre samopoczucie, ja to widzę, ale to nie jest tak, że to zawsze tak będzie.
4: To też pokazuje, że koalicja rządowa już dziś jest pewna, że proponowane zmiany podatkowe po sejmowych wakacjach bez problemu zostaną w parlamencie przyjęte.
0: O czym z Sejmu mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękuję bardzo.
7: To są aktualności jedynki.
0: W warszawskim sądzie posiedzenie aresztowe w sprawie Stuarta B., głównego podejrzanego w aferze Pandora Gate.

0: zeznania mężczyzny.
1: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tę sprawę.
0: Stewartowi B. grozi do 12 lat więzienia. Śledczy planują przeprowadzenie badań psychiatrycznych i seksuologicznych podejrzanego. Jest nowa umowa Orlenu na dostawy ropy. Koncern zawarł ją na 3 lata z norweskim Equinorem. Surowiec będzie wydobywany ze złoża Johan Sverdrup na norweskim szelfie kontynentalnym, jednego z największych złóż na świecie. Roczne dostawy mogą wynieść od prawie 5 milionów do ponad 9 milionów ton ropy. A skutkiem będzie obniżenie cen paliw, uważa minister energii. Miłosz Motyka powiedział w TVP Info, że w grę wchodzi obniżka nawet o kilkanaście procent.
2: Ta decyzja o podpisaniu umowy z Equinorem przede wszystkim jest ukierunkowana tym, że będziemy mogli mówić o niższych cenach. Gdyby nie ta umowa, ta presja cenowa też byłaby mniejsza. Tego surowca byłoby mniej, więc to jest dobra wiadomość.
0: A skoro o cenach paliw mowa, to sprawdźmy ceny maksymalne na jutro. Będą wyższe niż dzisiejsze. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,52 zł. Za 98 7,33 zł, a za olej napędowy 7,56. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: W audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Pogoda.
0: Po południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, najmniej chmur w centrum kraju, najwięcej na południu i południowym wschodzie, tam nie tylko przelotne deszcze, ale również miejscami burze. Na termometrach od 18 stopni w Zielonej Górze, 21 w Gdańsku i Warszawie, 23 we Wrocławiu, do 29 w Katowicach i Krakowie. Na barometrach w stolicy 995 hektopaskali ciśnienie rośnie.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 83 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2, w Szczucinie 81, ubyło 4, w Zawichoście 182, przybyło 10, w Puławach 70, przybyło 3, w Warszawie 102, ubyło 1, w Kępie Polskiej 157, ubyło 5, w Toruniu 91, przybyło 13, w Tczewie 215, przybyło 2. Na Sanie w Przemyślu 92, przybyło 3. Na Narwi w Ostrołęce 51, przybyło 1. Na Bugu we Włodawie 53, ubyło 1. Stan Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 109, ubyło 1. U ujścia Nysy Kłodzkiej 273, ubyło 1. W Malczycach 113, przybyło 17. W Połęcku 10, przybyło 3. Stan Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 111, przybyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 153, bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia w serwisie pod adresem hydro.imgw.pl.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego.

0: odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Reklama. Autopromocja.
12: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
13: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
12: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
13: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio.

0: Czwartkowe popołudnie, 16 minut po 13 i radiowa jedynka, przed mikrofonem Patryk Michalski. Dzień dobry, jak zwykle o tej porze zapraszam do rozmowy.
1: Tylko szczerze.
0: I liczę oczywiście na Państwa szczere telefony 22 645 22 66. I trochę na przekór temu, że do końca wakacji już tylko niecałe dwa tygodnie, to pytam dziś Państwa, czego nie może zabraknąć w wakacyjnej walizce? Wszak jeszcze przez te dwa tygodnie można się przecież wybrać na jakiś spontaniczny wypad nad morze albo na tak zwany city break, a poza tym wrzesień to też jest bardzo dobry miesiąc na urlop już bez tłumu turystów i chyba też trochę tańszy, tak mi się wydaje. 22 645 22 66. Czego nie może zabraknąć w wakacyjnej walizce? No posłuchajmy, co na początek powiedzieli na ten temat warszawiacy.
2: Buty to tak, buty dobre, skarpetki, koszulka i tak dalej.
3: Koszulka, gatki, spodnie, kosmetyczka może jeszcze do tego.
4: No, kosmetyczka to fajnie generalnie rzecz ujmując, ale te pierwszy ten zestaw to zdecydowanie męski.
3: No ubrania, no co innego.
5: Pieniądze.
4: Pieniądze, ale to żeby kupić na miejscu rzeczy zawsze jest drożej na wakacjach.
5: No pieniądze są przydatne zawsze.
4: To prawda, ale może jakieś wygodne buty na przykład.
5: No, buty można kupić za pieniądze.
6: Przyborów toaletowych, perfum, butów, ubrania, krótkie spodenki.
4: Czyli walizka musi być pojemna?
6: Pojemna jak najbardziej.
7: Krótko i zwięźle. Przybory toaletowe, coś do picia na drogę i jedzenia. No i oczywiście taki ubiór, który wakacyjny, tak? Do kąpania.
4: To znaczy co?
7: No wiadomo, czepek, kostium kąpielowy, klapki, dresik, jakieś tam ćwiczenia, dużo zwiedzania.
4: Czyli trochę jest rzeczy.
7: Jest trochę.
8: Przede wszystkim wygodne buty. Dwie pary.
4: A jakie buty?
8: Adidasy, no, jakieś takie sportowe. Aby nie klapki, ale nie klapki, japonki, absolutnie.
0: No bardzo praktyczne podejście mieli rozmówcy Aleksandra Ziemiańczyka, trzeba przyznać. No ja liczyłem na to, że pojawią się jakieś rzeczy na przykład do realizacji hobby albo pasji. No to może właśnie o takich rzeczach Państwo nam powiedzą i zadzwonią do nas 22 645 22 66. Czego nie może zabraknąć w tej wakacyjnej walizce? Czy tam zawsze musi się znaleźć zestaw kilku książek, a może wystarczy mały czytnik e-booków. Czy zawsze musi być kreacja wieczorowa, jeśli jedziemy na jakieś wakacje na tak zwane all inclusive, czy wręcz przeciwnie? Musi być w tej walizce dużo wolnego miejsca, żeby przywieźć na przykład z tych wakacji pamiątki. 22 645 22 66. Jeszcze raz przypominam numer do nas i czekam na Państwa telefony. A w studiu witam naszego gościa. Dziś jest nim Paweł Kunc, podróżnik i ekspert do spraw

0: spraw turystyki, w internecie znany jako Pan Podróżnik. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie.
0: W walizce którego nie może nigdy zabraknąć?
1: Prawdopodobnie paszportu, kompletu informacji, które są przydatne w miejscu, do którego jadę, oraz numerów telefonów wypisanych w formule offline, czyli nie w telefonie komórkowym, ale na jakiejś zaeliminowanej karteczce. Cała reszta, w tym także rzeczy, o których przed chwilką słyszeliśmy w sądzie warszawskiej, to są rzeczy oczywiście potrzebne, niezbędne, niemniej jednak zawsze możemy gdzieś te rzeczy i przedmioty kupić. No ale jeżeli bez paszportu będziemy próbować przemierzać Europę albo jechać za Europę, dalej gdzieś, tak? Mówiąc za, mam na myśli chociażby rubieże afrykańskie albo Azję Południowo-Wschodnią, możemy mieć problem.
0: No ale po Europie przecież możemy spokojnie się poruszać z dowodem osobistym. To ten paszport jednak zawsze tak, się przydaje?
1: Tak i nie. Jeżeli mówimy o paszporcie, to jest bardzo przydatny dokument. To znaczy są takie miejsca i są takie sytuacje, w których nasz dowód osobisty, tutaj przypomnę, że mówimy nie o wersji elektronicznej, którą większość z naszych słuchaczy prawdopodobnie ma już w swoim telefonie. Dokładnie, ale o dowodzie fizycznym, kartonik, a raczej zalaminowany kawałeczek plastiku. Ten dokument nie zawsze i nie wszędzie jest uznawany. O ile oczywiście w obrębie Unii Europejskiej możemy się poruszać, przemieszczać, o tyle może zdarzyć się, że na przykład wypożyczając jakiś specyficzny sprzęt sportowy, będziemy zmuszeni jednak do wylegitymowania się paszportem, który jest wszędzie rozpoznawany.
0: Albo kiedy polecimy sobie na przepiękny Cypr, byłem tam na wakacjach w zeszłym miesiącu i chcemy przedostać się na stronę turecką, to ten paszport jest milej widziany niż dowód osobisty.
1: To fakt, tym bardziej, że Cypr jest takim troszeczkę unikatem, jeżeli patrzymy na mapę Europy. Nie tylko sama kwestia podziału wyspy i trudnej historii, która w ostatnich kilkudziesięciu latach miała tam miejsce, ale chociażby to, że stolica Cypru jest jedynym miastem na świecie, które tak naprawdę jest podzielone między dwa kraje, bądź dwa terytoria wzajemnie, no niezbyt się lubiące.
0: Tak, ale to może być atrakcją, przekraczanie granicy w centrum miasta na pieszo, tak jak to dawniej bywało na przykład w Berlinie. 22 645 22 66. Czego nie może zabraknąć w tej wakacyjnej walizce na naszej liście? Są paszport, są ważne numery telefonów, to wskazał nasz gość Paweł Kunc. A co wskażą państwo? Posłuchajmy. Pani Grażyna jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Przede wszystkim dobry humor, co się nie mieści do walizki, i ładowarka. To jest najważniejsze, ładowarka do telefonu. Ma pan pieniążki w telefonie, ma pan dowód osobisty, wszystkie kontakty, wszystko. Mhm. Więc ładowarka moim zdaniem jest najtrafniejszym zapakowaniem walizki.
0: Pani Grażyno, ale nie zawsze ten telefon jest gdzie naładować. To takie urządzenia jak powerbank?
2: Też. No to łącznie z tym. Powerbank, ładowarka, to wszystko w jednym, proszę pana.
0: Jasne.
2: I przede wszystkim dobry humor, który nigdy nie mieści się do walizki. To jest najważniejsze.
0: No właśnie.
2: Poczucie humoru i otwartość na świat.
0: Nawet do największej. O, to bardzo ładne też pani podała, więc wpisujemy na naszą listę ten dobry humor i otwarcie na świat. Ciekawość tego świata, bo przecież po to się jedzie na wakacje. 22 645 22 66. Czego w państwa walizce na wakacje nie może zabraknąć? Może to walizka, może górski plecak, a może sakwa rowerowa? Myślę, że też w zależności od tego, jaki to bagaż, to te przedmioty mogą być różne. Pani Maria, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Każdy mówi o takich praktycznych rzeczach. Mhm. Bardzo. Ubranie typu dokumenty i te inne rzeczy. A książka?
0: Książki no też powinny.
3: Tak, to jest świetna sprawa. Nie zawsze chce się leżeć na plaży. Czasami pada niemiłosiernie, czasami wieje, a czasami po prostu trzeba z tą książką
0: Na chwilkę odpocząć, odciąć się od innych, prawda?
3: Ale książki, niech pan posłucha, książki, nie coś nowego, nie wiemy co to jest, tylko stare klasyki, do których się chętnie wraca.
0: Aha.
3: I które tak, i które nie będą dla nas zaskoczeniem.
0: Czyli takie, które zawsze sprawiają przyjemność.
3: Ale fajne takie, jest dużo tego. I tego na wakacje nie może zabraknąć.
0: Pani Mario, to ile tych książek jeszcze? Jedna wystarczy, czy jednak kilka? Może czytnik?
3: Nie, wystarczy naprawdę dobra jedna.
0: Dobra jedna książka wystarczy.
3: Dobra jedna, to nie to, że musimy siąść za jednym przysiadem przeczytać. Nie, po prostu od czasu do czasu oderwać się od tego świata i sobie pójść w inny, trochę lepszy świat.
0: Super, pani Mario.

0: Mario.
1: Bardzo uważam, bardzo sprawdzone zresztą. Bardzo potrzebne.
0: Pani Mario, dziękujemy bardzo. Wpisujemy w takim razie książkę. No w końcu się pojawiła, bo rzeczywiście do tej pory mówiliśmy o bardzo praktycznych rzeczach.
2: Ale to jest bardzo ciekawa historia, tak, dlatego że od razu tutaj nawiązując do naszej słuchaczki, którą serdecznie pozdrawiamy, mam do sprzedania naszym pozostałym słuchaczom pyszną anegdotką a propos książki. Otóż jeden z moich serdecznych przyjaciół z Trójmiasta ma zwyczaj w każdą podróż, gdziekolwiek jedzie, brać ze sobą książkę, którą chce zostawić w miejscu, gdzie nocuje. I kończąc swój pobyt w jakimś hotelu, hostelu, w apartamentach, które często są wynajmowane na własną rękę, on taką książkę zostawia, dokładając dedykację na pierwszej stronie w języku polskim, w języku angielskim. Proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, kiedy kiedyś na północy Norwegii, w Tromsø, nocując w jednym z hosteli, znalazłem polską książkę o jednym z polskich podróżników, gdzie na pierwszej stronie była dedykacja i była to książka, którą zostawił mój przyjaciel. Dlatego jeżeli już bierzemy jakąś książkę na wyjazd, tak jak nasza słuchaczka tutaj słusznie podpowiedziała, to może fajnie dać jej drugie życie.
0: A to nie, na pewno nie było ustawione? Ta
2: nie,
0: akcja?
2: Nic tam nie było ustawione. I to jest niesamowite, bo pokazuje, jak przedmioty dostają właśnie kolejny obieg, jak możemy doprowadzić do tego, że coś, co było nasze, co sprawiło nam dużą przyjemność w trakcie wyjazdów, potem gdzieś dalej wędruje.
0: Też niesamowite jest to, jak nasze ścieżki ludzi bliskich nam mogą się przeciąć nawet parę tysięcy kilometrów od miejsca naszego zamieszkania. Wspaniała historia. Pani Renata teraz jest z nami. Dzień dobry.
3: Panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja chcę powiedzieć, że...
0: Pani Renato, czy jest pani z nami? Bo bardzo przerywa i nie słyszymy pani teraz. Oj, chyba nam się zerwało połączenie. Pani Renato, to jeszcze raz proszę spróbować wybrać numer 22645-2266, bo jesteśmy bardzo ciekawi, czego w pani wakacyjnej walizce nie może zabraknąć. A tymczasem pani Hanna jest teraz z nami na antenie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Chciałabym powiedzieć, że bardzo ważne, wręcz niezwykle ważne, rzutujące w ogóle na cały wyjazd i całe poczucie takiego spokoju jest zabranie dobrego ubezpieczenia. Jednak wyjazdy są obarczone pewnego rodzaju ryzykiem, nawet jadąc do ciepłych krajów europejskich. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Najczęściej nam się przydarzają problemy gastryczne. Warto zabrać ze sobą właśnie jakieś leki z Polski. Zdarzają się przypadki no, również mniej szczęśliwe. Mam koleżankę, która właśnie ileś lat temu wyjechała bez ubezpieczenia i niestety konsekwencje tego były dla niej bardzo przykre do końca życia.
0: Pani Hanno, tak, to jest bardzo ważny telefon, to o czym pani mówi.
4: Dla mnie jest to takim ostrzeżeniem, że pierwsza rzecz, którą wybieram do walizki, to jest właśnie dobre ubezpieczenie.
0: Pani Hanno.
4: I ono, ja na szczęście nie potrzebowałam z niego korzystać, ale wiem z opowiadania mojej córki, że jej koleżanka korzystała i działało to całkiem dobrze.
0: Ale też myślę, że nawet jak nie trzeba skorzystać, to jednak jedzie się ze spokojniejszą głową na ten urlop,
4: tak,
0: prawda?
4: Tak, właśnie o to chodzi. Ja z tyłu głowy mam cały czas przykład tej mojej koleżanki, dla której się to skończyło tak poważnymi konsekwencjami, że zmagała się z nimi do końca swojego życia.
0: Pani Hanno, bardzo dziękuję za telefon i za ten głos. Wiedziałem, że na naszych słuchaczy można liczyć i że te państwa wskazówki z jednej strony może będą takie pół żartem, pół serio, ale właśnie z drugiej strony to będą bardzo ważne wskazówki. Pawle, chyba nic, tylko się podpisać.
2: No, zdecydowanie tak. Ja tutaj z zachwytem przysłuchuję się rozsądkowi, który płynął z ostatniej wypowiedzi naszej słuchaczki. Tym bardziej, że ubezpieczenia są różne i tutaj myślę, że dobrze jest wskazać, co powinno być absolutnie kluczowe przy takim ubezpieczeniu. Pamiętajmy o kosztach leczenia. To jest suma tak naprawdę, która jest sumą gwarantowaną. Jeżeli wędrujemy, jeździmy po Europie, to ta kwota może być nieco niższa niż ten poziom, który powinniśmy mieć zawarty w ubezpieczeniu. Kiedy na przykład lecimy do Egiptu albo do Azji Południowo-Wschodniej, nie zapominajmy też oczywiście o tym, że jeżeli mamy jakiekolwiek choroby przewlekłe albo różne inne historie, które mogą rzutować na nasz stan zdrowia w trakcie wyjazdu, to również powinno być w takim ubezpieczeniu ujęte. I jeszcze jedna rzecz odnośnie ubezpieczenia. To jest jeden z tych elementów składowych każdego wyjazdu turystycznego, na którym raczej nie powinniśmy oszczędzać, ponieważ różnica pomiędzy ubezpieczeniem takim sobie, tak to nazwijmy, a bardzo dobrym ubezpieczeniem często jest marginalna.
0: Tak, i w skali całego

0: wyjazdu to jest naprawdę niewielka różnica, a spokój, tak jak powiedzieliśmy, o wiele większy. To tu słówko autopromocji, tylko chyba Polacy zwracają na to coraz większą uwagę, bo jutro w Sygnałach Dnia będziemy mówić o tym, że ten sezon wakacyjny przyniósł bardzo duży wzrost zainteresowania klientów ubezpieczeniami turystycznymi. Podobno jedna z firm zanotowała aż 10-krotny wzrost sprzedaży polis ubezpieczeniowych na wyjazdy i o tym jutro będziemy mówić w Sygnałach Dnia. Ale teraz rozmawiamy tylko szczerze o tym, czego nie może zabraknąć w wakacyjnej walizce. Co powie pan Sebastian? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja może trochę od drugiej strony zacznę. Właśnie nie zabierać telefonów. Broń Boże, z lodowarkami i innymi akumulatorami. Natomiast co zabrać? Oprócz optymizmu i radości, oczywiście, wydaje mi się, że przede wszystkim zdrowie, czyli sport. Codzienna aktywność, jakakolwiek, choćby krótko, ale niech to cokolwiek będzie. Czy bieganie, czy podciąganie, pompki, przysiady, proste, zwyczajne, bez narządów. Dwa, zdrowie, optymizm i co jeszcze? Dieta, a wszystkim post. Chociażby w ciągu tygodnia, niech ten jeden dzień będzie o samej wodzie. Zobaczymy od razu pewne zmiany. I coś, z czego na co dzień nie możemy dać sobie rady, no bo idziemy do pracy, tam już kawusia i pączki. Więc wydaje mi się, że trochę oryginalnie w tym plecaku, trochę inaczej z drugiej strony. Oczywiście wiadomo, że są rzeczy potrzebne, jak dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Ale bądźmy oryginalni, raz na jakiś czas zaskoczmy samego siebie. I to, co kiedyś 30 lat temu, 40 lat temu było w normie, teraz już staje się tak naprawdę czymś, co musimy mieć.
0: Panie Sebastianie, no ale jak dieta na takim all inclusive?
1: Jakie? O, to jest świetne. Właśnie o to chodzi. Proszę zobaczyć, zaraz łączymy w sobie to, co mamy, silną wolę, czyli patrzymy na te wszystkie spaghetti włoskie, hiszpańskie, czy inne dania najróżniejszej kuchni i bądźmy teraz szczerzy, czy damy radę, nie? Ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli w tym momencie tak naprawdę nasz żołądek odpoczywa, całe ciało nabiera energii i wyglądu, może nie od razu, ale jeżeli to nam się złapie, jakoś tak w sposób przestawi, to jeśli to wprowadzimy na takim krótkim wyjeździe tygodniowo czy dwutygodniowo,
0: to może wejść w nawyk. I później dokładnie możemy być temu wierni po powrocie z tych wakacji. Panie Sebastianie, gong wybił, to muszę przerwać bardzo drastycznie, proszę wybaczyć, bo kolejni słuchacze czekają. Pan Piotr, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja już tylko pani przede mną tam troszkę powiedziała. Chodzi głównie, że najważniejszą rzeczą moim zdaniem to jest, jak ktoś przewlekle choruje, mieć taki zapas leków.
0: Kolejna ważna rzecz, tak.
2: Tylko plus 2, plus 3 dni, ponieważ się zdarzają różne nieprzewidziane rzeczy.
0: Ale jedno opakowanie można wrzucić, dużo miejsca nie zajmuje przecież,
2: ja
0: no nie?
2: Ja zrobię sobie tak, że po prostu takie pojemniki na 7 czy na 14 dni, że sobie po prostu już wkładam tam na każdy dzień odpowiednie leki, że ktoś stale przyjmuje. No i plus oczywiście takie podstawowe, jakieś tam przeciwbólowe, kawałek plastra, to też minimum miejsca zajmuje, a czasami się mega przydaje, a wreszcie to na czysty podziemnik nie będę przedłużał.
0: Panie Piotrze, i super, bo tego to się nie pojawiło na naszej liście, więc wpisujemy, posłuchajmy jeszcze dwojga słuchaczy i sobie skomentujemy jeszcze na szybko te telefony z naszym gościem. Pani Małgorzata jest teraz z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja wrzucam do walizki dwie rzeczy. Jedną już jeden pan wspomniał, książkę, którą zostawiłam nawet w Brazylii, w Rio de Janeiro, z dedykacją. I z numerem
0: czyli
3: telefonu,
0: w takim razie to niedosłowniony przypadek, ten, o którym opowiadał Paweł Kunc. Pani też tak robi.
3: Tak, ja zawsze super tak robię, że gdziekolwiek jestem, zabieram książkę i ją zostawiam. I przyznam się po cichu, takie, bo są książki, które zostawiają turyści gdzieś tam. W tym, jeśli jest Polska, ja zabieram i przewożę ją w inne miejsce po przeczytaniu oczywiście. Aha. I drugą rzecz, którą zabieram, zabieram zawsze, choć już jestem babcią, ale kiedyś syn wygrał żółwia, maskotkę jedynki, nazwany Gucio. On zawsze podróżuje z nami.
0: No to wspaniale, że nasze maskotki podróżują po całym świecie, pani Małgorzato. W takim razie życzę pięknych podróży w towarzystwie Gucia i w towarzystwie wspaniałych książek, które też zaliczają świat. I pani Ewa, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim państwu. Ja zabieram zdrowy rozsądek i nigdy nie wyłączam myślenia, ponieważ jak ja widziałam na jednej z polskich plaż, nie powiem w jakim mieście, gdzie są tabliczki wbite, gdzie jest napisane nakaz obserwacji dzieci, to aż naprawdę, jeżeli takie rzeczy należy przypominać rodzicom, to dla mnie jest szok, nie dziwię się, że później dzieją się różne tragedie.
0: Pani Ewo, no ale wakacje są od tego, żeby trochę zapomnieć się, hulaj dusza, piekła nie ma.
4: No nie do końca, nie do końca, ponieważ są osoby, które pracują i muszą często pracować na to, żebyśmy żebyśmy my to bezpieczeństwo mieli. Także
0: przyjmuję ten argument.
4: Naprawdę nie wyłączanie myślenia i jakiś zdrowy rozsądek.
0: Pani Ewo, zatem ten zdrowy rozsądek też pakujemy do naszej walizki. No mam nadzieję, że to wszystko się zmieści i dziękuję za telefon.

0: 22 645 22 66. Czekamy na kolejne. Paweł Kunz, podróżnik i ekspert do spraw turystyki. Bardzo kiwałeś na tak, jak pan Piotr wspomniał o zapasie leków.
1: O, zdecydowanie. Tym bardziej, że niektóre z chorób wymagają specjalistycznych leków, które niekoniecznie możemy od tak od ręki dostać w miejscach, do których się wybieramy także wakacyjnie. Pamiętajmy jeszcze o jednej bardzo istotnej, szalenie ważnej sprawie. Mianowicie, jeżeli podróżujemy drogą lotniczą albo drogą morską, to miejmy ze sobą potwierdzenie, że te leki faktycznie musimy zażywać.
0: Więc tak jak pan Piotr robi, jak sobie wrzuca do tych pudełeczek na kolejne dni, to lepiej mieć opakowanie oryginalne.
1: Mówimy o czymś nieco innym. To znaczy, te puzderko, o którym wspominał nasz słuchacz, tak, jest bardzo istotne, aby trzymać dyscyplinę w codziennym zażywaniu. Natomiast może okazać się, że w jakimś egzotycznym kraju będziemy zapytani chociażby przez służbę graniczną, co to jest za dziwne pudełeczko, co to są za tabletki, i wtedy ewentualna recepta albo informacja, która wskazuje na to, z czym wjeżdżamy na terytorium danego kraju, może być bardzo potrzebna. A jeżeli z kolei mówimy tutaj o kwestiach żywieniowych, no post raz na jakiś czas być może jest świetną rzeczą, ale no będę takim delikatnym adwokatem diabła, moi drodzy. Słuchacze,
0: wakacje,
1: kiedy jesteśmy
0: tak?
1: na wakacjach, kiedy odpinamy delikatnie wrotki, kiedy jesteśmy we Włoszech, no to pizza, pasta, prosciutto i tak dalej. Oczywiście wszystko z umiarem, niemniej jednak no, wakacje to jest chyba ten czas, kiedy możemy sobie na to pozwolić.
0: I też sobie myślę, jeżeli jedziemy na wakacje w góry, no to trudno robić post, kiedy trzeba mieć siłę, żeby wspinać się na przykład na różne 3, 4 czy 5 tysięczniki nawet.
1: I to jest bardzo ciekawe, o czym teraz wspomniałeś, dlatego że część nie tylko z moich przyjaciół zawsze jako element niezbędny, może nie w walizce, ale w małym plecaku, zwłaszcza górskim, zabiera ze sobą jakiś baton energetyczny albo coś, co pozwoli na bardzo szybkie przywrócenie tego stanu energii do normy. To mogą być rodzynki, to może być kawałek czekolady, cokolwiek, co da nam taką energię.
0: I to w takim plecaku górskim powinno się znaleźć. A czego nie może zabraknąć właśnie w takim plecaku czy walizce wakacyjnej? O tym rozmawiamy tylko szczerze. 22 645 22 66.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Choć teraz nie w góry, a na plażę wybierzemy się razem z Chrisem Rio.

0: Podczas tego muzycznego spaceru po plaży ustawiła nam się kolejka słuchaczy, którzy chcą powiedzieć, czego nie może zabraknąć w ich wakacyjnej walizce. Pan Mariusz, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy i państwa. Moim zdaniem warto na taką wycieczkę, czy to z plecakiem, czy z walizką, zabrać ze sobą przewodnik, który nam coś opowie o miejscu, do którego jedziemy. Bo czasami, nawet będąc za granicą w ciepłych krajach, warto wyjść poza ten hotel i popatrzeć to tu, to tam, a nóż coś ciekawego tam jest do zobaczenia, to w czym nam pomoże właśnie jakiś dobry przewodnik, który ze sobą zabierzemy.
0: Czyli taki fizyczny, tak jak książka, i przyzna panie Mariuszu, że ja też zawsze zabieram, czasami wypożyczam z biblioteki, bo może nie opłaca się kupować nowego, ale taki przewodnik też u mnie w walizce musi być.
1: To też, a warto być może też sobie ściągnąć parę stron z internetu i gdzieś zachować w komórce, czy gdzieś właśnie...
0: Tak, w takim trybie offline, jeśli na przykład jedziemy poza strefę Unii Europejskiej, no i tam to połączenie z internetem jest o wiele droższe. Tak. Panie Mariuszu, dzięki serdeczne. Teraz pan Zbigniew, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie Zbigniewie, a czego nie może zabraknąć u pana w walizce na wakacje?
2: Ja powiem panu szczerze, że mnie interesuje, to znaczy to, co wszystko, o czym powiedzieli radiosłuchacze, jest genialne. Natomiast zastanawiam się, jakbyśmy spakowali to, co oni sobie tam życzą, to ile by trzeba było zapłacić za nadbagaż, nie?
0: I ja myślę, szczególnie o tym, ten dobry humor biorąc na przykład, czy dobre nastawienie.
2: To już dodatkowy na pewno i plecak do kabinówki się nie zmieści. Natomiast ja proponuję, żeby każda walizka była indywidualnością, tak? Żeby na przykład szatę graficzną walizki skonfigurować tak, żeby można było ją łatwo rozpoznać na przykład tym ciągu, prawda, który zrzuca bagaże.
0: Tam, gdzie się odbiera bagaż na lotnisku, tak.
2: W moim wypadku, tak, nawet jestem w stanie takie rzeczy robić, powiem szczerze. Może to być przysłowiowe zdjęcie teściowej, może być to ulubiony aktor, ulubione zdjęcie z albumu rodzinnego, etc., etc. Myślę, że to należy zrobić, bo wtedy łatwiej się żyje, bo tak jak jest 100 szarych walizek, czy podobnych do siebie, to trudno znaleźć tą, która jest moja, prawda? I potem się czeka, ludzie się denerwują na tych lotniskach, opóźnienie, etc., etc. Także myślę, że ta indywidualność to jest absolutnie wartość ponadczasowa. Jeżeli ma się taką walizkę indywidualną zrobioną, to bardzo proszę, można się nawet do mnie zgłosić w tej kwestii.
0: Dobrze, panie Zbigniewie, to będzie można się do pana zgłaszać. Ja przyznam, że słyszałem o sposobie, żeby jakąś wstążką na przykład zaznaczyć walizkę albo naklejką. O zdjęciu teściowej jeszcze nie słyszałem. No ale dobrze, wpisujemy na listę i teraz dwóch panów Tomaszy będzie z nami. Dzień dobry. Dzień dobry pierwszemu panu Tomaszowi.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, czy to jestem pierwszy, pan Tomasz?
0: Jest pan na antenie, więc słuchamy.
3: Dobra, cudownie. Kochani, u mnie jakby w rodzinie istnieje taka tradycja zabierania ze sobą planszówek, kart i kości, co bardzo fajnie jakby wpływa na atmosferę, na relacje i jakby taki wypoczynek, powiedzmy po intensywnym wypoczynku takim ruchowym. No to wieczorkiem sobie siadamy przy jakimś, wiadomo, napoju. Każdy sobie wybiera taki odpowiedni dla swojego wieku
0: i nastroju, tak? Mamy 13:43, więc tyle wystarczy.
3: Dokładnie. No i wtedy jakby atmosfera taka przyjemna się tworzy i możemy wspólnie spędzać jeszcze czas, oczywiście, jeżeli mamy na to ochotę.
0: Super, super pomysł.
3: Chciałem jeszcze też powiedzieć, że... przez jakiś czas temu wpadłem na pomysł, żeby zabierać do krajów, do których wyjeżdżam, takie albumy o Polsce.

0: I wydaje mi się, że to też jest fajny sposób na promowanie naszego pięknego kraju. I powiem szczerze, że takich albumów już z 15 rozwiozłem i zazwyczaj one wywołują niesamowite zaskoczenie i takie bardzo, bardzo sympatyczne reakcje do tych osób, które im wręczamy.
1: Ekstra pomysł, panie Tomaszu, to proszę się zgłosić do Ministerstwa Turystyki z jakimś wnioskiem o wynagrodzenie za te promocje Polski. Super, dzięki serdeczne za telefon. I drugi pan Tomasz, zgodnie z zapowiedzią, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja natomiast do tego wszystkiego zabieram europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, gdzie z doświadczenia wiem, że jest ona w pewnych sytuacjach zagrożenia życia ważniejsza niż dowód osobisty i nawet paszport. I do tego polecam zrobić kserokopię dokumentów, czyli paszportu, dowodu osobistego i również kserokopię ubezpieczenia zdrowotnego. Wiem to z doświadczenia, ponieważ moja żona miała nieszczęśliwie dwie operacje w Chorwacji i naprawdę te dokumenty są niezbędnie potrzebne.
1: Panie Tomaszu, o kserze dokumentów bym nie pomyślał, więc cieszę się, że pan do nas zadzwonił i pan nam wszystkim o tym powiedział. Bardzo dziękuję za telefon i tutaj dyskusję zamykamy, choć sobie jeszcze ją przez kilka minut oczywiście podsumujemy z naszym gościem, Paweł Kunc, podróżnik i ekspert do spraw turystyki. No rzeczywiście, Pawle, pewnie musielibyśmy trochę za nadbagaż zapłacić, gdybyśmy te rzeczy chcieli zmieścić, ale mnóstwo przydatnych wskazówek nasi
3: na pewno
1: mieli.
3: Aczkolwiek przyznam się szczerze, że wciąż myślę o telefonie od naszego słuchacza informacji o tym, aby zdjęcie teściowej wrzucić na walizkę. Jest to wysoce oryginalny sposób personalizacji. Wydaje mi się, że można jednak być może mniejszym trochę szokiem na lotnisku innych współpasażerów
1: i towarzyszy podróży
3: tak zaznaczać. Ale to jest popularne. To jest rzeczywiście sposób nie tyle na to, aby się wyróżnić, bo nie chodzi o to, abyśmy się w ten sposób wyróżniali, tylko aby nasza walizka, nasz bagaż szybciej był widziany chociażby na wspomnianej taśmie.
1: To ja dopytam krótko, czy taką przydatną rzeczą w tej walizce jest na przykład lokalizator tej walizki.
3: To jest dyskusyjna kwestia, dlatego że część linii lotniczych niezbyt chętnie podchodzi do tego, aby jakakolwiek elektronika, która cały czas działa w naszym bagażu rejestrowanym czy podręcznym była. Pamiętajmy o tym, że te przepisy dość często się zmieniają, podobnie jak jest chociażby ze wspomnianym na początku audycji przy okazji zasilenia telefonu komórkowego. Dokładnie powerbankiem. Powerbanki w części z linii lotniczych są już zakazane, więc te przepisy naprawdę warto przed wyjazdem dokładnie sprawdzać. Ale jeżeli mówimy o lokalizatorach, ja przyznam się szczerze, że przy każdym swoim mniejszym, większym plecaku takowy lokalizator posiadam i uruchamiając telefon wiem, gdzie
1: ta walizka jest i czy ona na pewno jest pod pokładem
3: dokładnie
1: samolotu,
3: tak. I jeszcze jedno słowo a propos tych kości i różnych innych umilaczy offline, o których też jeden z naszych słuchaczy wspomniał. No jeżeli teraz bym odszedł od sitka mikrofonu i podszedł do swojego plecaka, który jest w reżyserce, zwróciłbyś uwagę, że jest tam kostka Rubika. Taka zwykła, analogowa kostka Rubika, która pozwala w miejscach, w których absolutnie nie ma prądu, nie ma możliwości zasięgu jakiegoś takiego przebodźcowania się rzeczami, które są w internecie, a tak to przynajmniej sobie te ręce i głowę czymś zajmiemy.
1: Pawle, to na podsumowanie w kilku zdaniach dosłownie. Mówiliśmy o tym, czego nie powinno zabraknąć walizki, kiedy się pakujemy na wakacje, a kiedy z nich wracamy, to czego w tej walizce nie może zabraknąć, a czego nie powinno być?
3: Och, to jest bardzo istotny element edukacyjny, ponieważ my często zapominamy o tym, że przepisy są od tego, żeby je przestrzegać. Jeżeli wracamy z terenu, który jest poza Unią Europejską, jest to droga lotnicza, to każda rzecz, którą mamy w bagażu rejestrowanym, która kosztuje powyżej 430 euro, musi być zgłoszona, czyli oclona. Wbrew pozorom bardzo łatwo jest ten limit przekroczyć. To może być buteleczka jakichś droższych perfum albo inne rzeczy. I tutaj przykłady, które chociażby w mediach głównego nurtu dość często, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, do nas docierają, pokazują ewidentnie, że my o tym zapominamy. Więc pamiętajmy, aby przy pakowaniu się do naszej walizki, o której dzisiaj rozmawialiśmy w audycji, przy powrocie do Polski jednak zwracać uwagę, co do tej walizki wkładamy.
1: Bo na przykład piasku z Sardynii podobno nie wolno przewozić.
3: Och, no nie tylko piasek z Sardynii, za który czeka nas penalizacja i odpowiednia kara, ale chociażby rzeczy pochodzenia od zwierzęcego. Albo na przykład jakiejś miłej pamiątki, którą kupiliśmy na plaży, a potem okazuje się, że mamy wielkie problemy, ponieważ był to fragment rafy koralowej.
1: Na przykład. O tym wszystkim warto pamiętać.

0: Pamiętać, jeśli ktoś jeszcze urlop ma oczywiście przed sobą, mam nadzieję, że wielu naszych słuchaczy tak, a za tę rozmowę i za udział w naszej dyskusji bardzo ci dziękuję. Paweł Kunc, podróżnik i ekspert do spraw turystyki, był naszym gościem. I pakujesz swoją walizkę w najbliższym czasie dokąd?
1: Tak, za kilka dni wyruszam na przysławowy koniec świata, czyli 1200 km od bieguna północnego. To jest Svalbard, Longyearbyen, najdalej na północ wysunięte miejsce na świecie, gdzie można dotrzeć przy użyciu regularnych połączeń lotniczych. Więc będzie to coolcase w wersji na żywo.
0: Udanej wyprawy. Jeszcze raz dziękuję ci za wizytę w naszej audycji. A po 14, czyli za 10 minut otwieramy letnisko. Co warto spakować na letnisko?
2: Płyty
0: na
2: winylowe.
0: Letnisko, na przykład. A to nie macie swoich?
2: Nie no, śmieję się, że nawet pytałeś o walizkę. Co do walizki schować płyty winylowe? Mamy dzisiaj przedostatni dzień naszej zabawy, w której do wygrania płyty Madonny. Ale nie tylko, bo będziemy wędrować po Polsce. Przejdziemy do Olsztyna na przykład, Warmia i Mazury, to od tego zaczniemy. Potem odwiedzi nas Rafał Sławoń, który zaprosi nas na weekend z radiową jedynką.
0: I to wszystko na letnisku. Warto korzystać, bo lato już tak, prawda, ku końcowi i tak
2: no
0: dalej.
2: Co
0: ale no jeszcze trochę, jeszcze ponad miesiąc go zostało w sumie. Przecież 21 września dopiero się skończy lato. Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski zapraszają na letnisko po 14. Patryk Michalski, pięknie dziękuję.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mega,
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Reklama.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Ewa Mierzajewska, zapraszam. Na autostradowej dwójce na Mazowszu między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki samochód ciężarowy uderzył w bariery. Na razie nie mamy informacji o poszkodowanych. Jest zwężenie w kierunku Warszawy na 436 kilometrze i niestety tutaj utworzył się korek. O tym zdarzeniu informuje także nasz słuchacz.
2: Dzień dobry, autostrada A2 w kierunku Warszawy, 430 kilometr. Chyba przed chwilą była jakaś kolizja, bo od strony kierunku Warszawy pojechały służby. Korkuje się, towarzystwo stoi, pas bezpieczeństwa jest zrobiony dla służb. Nie wiadomo, jest to potrwa. Sprawa świeża. Pozdrawiam.
1: Tutaj służby szacują, że odblokowywanie tego fragmentu autostrady zajmie do 16.30 i korek szybko się powiększa. Ma już w tej chwili około 7 kilometrów. Tutaj można zjechać węzłem Wiskitki na 50 i pojechać następnie drogą krajową numer 92. Ogromny korek, 25 kilometrów w sumie spowolnienia i korka jest na A4, a to dlatego, że między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe w pobliżu Pietrzykowic samochód z przyczepą zjechał do rowu. Prawy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany na 148 kilometrze. Ruch odbywa się tutaj tylko lewym pasem i niestety ten korek sięga węzła Kostomłoty, więc tutaj polecam Państwu zjechać tym węzłem na piątkę, a potem na 35 i w ten sposób ominąć to ogromne spowolnienie. Korek prawie 7-kilometrowy jest też na odcinku z trasy z Opola do Gliwic, to też fragment A4 remontowany między Strzelcami Opolskimi a Kleszczowem. Teraz jeszcze droga krajowa numer 94 na Podkarpaciu, trasa Robczyce-Rzeszów w pobliżu Sędziszowa Małopolskiego. Tu obowiązuje ruch naprzemienny po zderzeniu dwóch samochodów osobowych.
0: Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Ważyński. Prezydent kieruje Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiada własną inicjatywę.
3: Mój projekt wprowadza jasne, precyzyjne przepisy karne.
0: Polska go uwolniła, chorwacka policja zatrzymała. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie Nord Streamu, ujęty podczas zdjęć do filmu o tym ataku. Powiemy też o zbiórce piłek i sprzętu sportowego dla ukraińskich dzieci, którą wspiera Polskie Radio. Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. To decyzja prezydenta w sprawie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Miała wzmocnić uprawnienia rzecznika w walce z pseudomedycznymi praktykami. Karol Nawrocki ma jednak wątpliwości.
3: Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.
0: Dlatego prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projektu nowelizacji kodeksu karnego. A my przenosimy się do Sejmu. Mariusz Pieśniewski zebrał pierwsze komentarze po decyzji prezydenta. Co usłyszałeś od polityków?
4: Posłowie koalicji rządzącej mówią, że była to dobrze przygotowana ustawa po konsultacjach w środowiskach medycznych, która miała chronić pacjentów. Poseł KO Adrian Witczak powiedział mi, że ta decyzja jest niezrozumiała.
5: Uważam, że to głupia decyzja prezydenta. Pan prezydent dzisiaj zamiast chronić pacjentów staje po stronie szarlatanów, którzy wykorzystują nadzieję pacjentów do tego, żeby robić ogromny biznes.
4: Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk nie bronił prezydenta, bo jeszcze nie czytał uzasadnienia do tej decyzji, ale przypomniał, że podczas prac sejmowych nad tym projektem klub PiS wstrzymał się od głosu.
6: Jeżeli odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że ma poważne wątpliwości konstytucyjne. Były połączone rzeczy idące w dobrą stronę, zdaje się, z nie najlepszymi. Taką przynajmniej ogólny komunikat miałem na poziomie klubu parlamentarnego.
4: Nie wiemy jednak, jak posłowie zareagują na zapowiedzianą prezydencką propozycję ustawy.
0: Z Sejmu Mariusz Pieśniewski, dziękuję bardzo, a prezydent Karol Nawrocki zawetował również ustawę o dostępności transportu publicznego. Przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach przez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Są nowe informacje dotyczące zatrzymania w Chorwacji Ukraińca podejrzanego o wysadzenie Nord Streamu. Władimir Żurawlow, jesienią uwolniony przez polski sąd, został zatrzymany podczas zdjęć do filmu Snake Island, inspirowanego tym zdarzeniem. Występują w nim hollywoodzkie gwiazdy Sean Penn i Adrien Brody. Żurawlow został ujęty przez policję w mieście Pula na zachodzie Chorwacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wystawił go niemiecki sąd na wniosek tamtejszej prokuratury. Niemcy nie powinni ścigać Ukraińca. To błąd i powód do wstydu, uważa premier Donald Tusk.
7: Na pewno Niemcy nie powinny ścigać tych, którzy w sytuacji, kiedy ich kraj został napadnięty, Rosja okazała się agresorem, którzy podejmują takie czy inne działania. Nie, ja tu zdania nie zmienię i uważam, że wstydzić się powinni nie ci, którzy unieruchomili ten Nord Stream 2, tylko ci, którzy go budowali.
0: Niemiecka prokuratura zarzuca Ukraińcowi, że jako nurek brał udział w doprowadzeniu do eksplozji rurociągu Nord Stream w 2022 roku. Jesienią ubiegłego roku polski sąd odmówił wydania Żurawlowa niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Ukraińcowi uchylono wtedy areszt. Kilka ton materiału nuklearnego znaleziono w Syrii. Odkryli go ONZ-owscy inspektorzy. O jego istnieniu syryjskie władze miały się dowiedzieć niedawno i od razu poinformowały o tym Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Materiał pochodzi z tajnego programu reżimu Bashira al-Assada. Nie ma oficjalnej informacji, co konkretnie znaleziono. Według przecieków materiału nuklearnego nie można wprawdzie wykorzystać do stworzenia broni jądrowej, ale może posłużyć do skonstruowania tzw. brudnej bomby.

0: To są aktualności jedynki.
1: Policjanci chcieli go ukarać za przejście przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Okazało się, że złapali złodzieja. 32-letni mężczyzna został zatrzymany w Piekarach Śląskich. Niósł w rękach nietypowy przedmiot, a na widok radiowozu rzucił się do ucieczki, opowiada Łukasz Szczepkowski z tamtejszej policji.
2: Policjanci ruszyli

0: bombardowań, chce w jakiś sposób żyć normalnie i ta normalność wykazuje się tym, że grają w piłkę. I taki prezent dla tych dzieci, żeby mogły poczuć trochę normalności.
1: Zbierane są piłki futbolowe do siatkówki, koszykówki i rugby, nowe lub używane, a także rękawice bramkarskie, stroje i buty sportowe. Można je przynosić do siedziby Fundacji Humanosz przy Kuracyjnej 11 w Warszawie, albo do nas, do siedziby Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85. Akcja potrwa do 11 września. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Pogoda.
1: Prawie w całym kraju pochmurno, chmury o różnym stopniu gęstości. Najmniej jest ich w centrum. A na południu i południowym wschodzie opady deszczu, a także burze lokalnie z gradem. Temperatura od 18 stopni nad morzem, 21 na Warmii i Mazurach, około 23 na Mazowszu, do 30 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie 996 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Mega.
18: Marian, co ty robisz?
17: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1600.

0: 699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
3: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
3: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
3: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
3: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets

0: W zależności od pory roku ta piosenka może brzmieć mniej więcej tak, jak dochodzące powoli lato.
1: Perfect Day, czyli Lou Reed, od tego zaczęliśmy. Letnisko 14 minut po godzinie 14. Miło być z Państwem znowu.
2: Letnisko.
0: Marcin Wojciechowski.
1: Kula Kaczyńska.
0: I jak zwykle rozpoczynamy w tym tygodniu letnisko od Madonny. Królowa jest z nami od poniedziałku, będzie do piątku. Dla Państwa mamy niezwykłej urody, także wizualnej, płyty winylowe Madonny z jej najnowszymi piosenkami.

0: piosenkami, najnowszym materiałem. Różne kolory, do wyboru, do koloru. No ale oczywiście zanim taka płyta trafi do szczęśliwca lub do osoby, która odpowie, która przyśle nam właściwego SMS-a z właściwą treścią, no to musi być pytanie. Te pytania zadajemy bardzo proste. Właściwie wymyśla je głównie Marcin Wojciechowski, który jest fanem Madonny i w związku to z prawda. Tym dziś zaprowadzi nas w zupełnie nowy rejon twórczości artystki.
1: A w zasadzie taki, w którym Madonna wymyśliła się na nowo, dokładnie w drugiej połowie lat 90. Urodziła dziecko, zaczęła interesować się duchowością i do współpracy zaprosiła zmarłego niedawno Williama Orbita, świetnego, genialnego producenta z Wielkiej Brytanii i powstało Ray of Light, płyta, która dla wielu jest najlepszą płytą Madonny. I właśnie pytam dzisiaj Państwa o to, który utwór z Ray of Light jest tym ulubionym. folder@polskieradio.pl Bardzo elektroniczna płyta, dużo o przemijaniu, dużo o poszukiwaniu siebie, duchowości, kabała. To był ten czas. Pięknie Madonna wtedy wyglądała. No, jak to było u Państwa? Czekamy. folder@polskieradio.pl, a gramy utwór tytułowy.

0: Ray of Light, Madonna, a najnowszy album Confessions tu na winylu do wygrania. Folder @polskieradio.pl. Ulubiona piosenka z płyty Ray of Light. I dlaczego? Proszę pisać.
1: A my już teraz zmieniamy miejsce pobytu ze studia w Warszawie. Przenosimy się za pomocą oczywiście nowych technologii do Olsztyna. I fantastycznie się składa, bo dziś będziemy rozmawiać i o festiwalu, i o miejscu, które jest bardzo bliskie obu rozmówcom. Marcin Wojciechowski zna te tereny jak własną kieszeń, więc na pewno chętnie sam opowie, w jakich miejscach będą odbywały się spektakle festiwalu, który rozpoczął się, ale tak jakby rozpoczyna się jego druga odsłona. Jest z nami Andrzej Fabisiak, zastępca dyrektora Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, a rozmawiać będziemy o festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. Dzień dobry, panie dyrektorze.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Piękne miejsca widzę. Znam te miejsca, szczególnie wschodnich Mazur, czyli no, między innymi Sztynort. Tak sobie myślę, że w październiku można by się wybrać do Sztynortu, do teatru. Ale zanim powiemy na co, to czym się państwo sugerowali, wybierając te miejsca? Co to są za miejsca, te, w których odbywają się spektakle?
2: No jak zwykle, najpierw powstaje idea i ona niewątpliwie nawiązywała do poszukiwania niekonwencjonalnych przestrzeni zabytkowych na Warmii i Mazurach, ale przecież to też widzowie. I w związku z tym bardzo też mocno chcieliśmy akcentować, że Teatr Jaracza kojarzy się z Olsztynem, tak, a my działamy przecież w całym województwie. A więc również chęć zagrania, co też wiąże się z tradycją teatru, czyli wędrowania i przede wszystkim nawiązywania takiego długofalowego kontaktu z widzami. Pamiętajmy, że w niektórych miejscowościach widzowie po raz pierwszy mają kontakt z żywym teatrem. A więc kilka płaszczyzn, które zdecydowanie dokumentuje, odnosi się do oryginalności tego przedsięwzięcia, żeby grać choćby w Sztynorcie.
1: Robicie to już od 7 lat, 7 odsłona festiwalu przed nami. Zastanawiam się, jak wygląda przeniesienie teatru z takiej sali, klasycznej teatralnej sali, w plener. Czego musicie się spodziewać? Czego już nauczyliście się, że może się przydarzyć w miejscu, które nie jest teatrem w trakcie wystawiania sztuk? My w tym sezonie letniska przyglądamy się takim plenerowym wystawieniom w różnych miejscach, nieoczywistych. No jesteśmy ciekawi, jak to wygląda na festiwalu Teatru Jaracza.
2: No, u nas wygląda to szalenie intrygująco i ciekawie, bowiem każde przedstawienie adoptowane do tej nowej przestrzeni architektonicznej, czy to w plenerze, czy też w pomieszczeniach zamkniętych, daje zupełnie inne odniesienie do tego spektaklu, który jest grany na scenie kameralnej bądź margines w siedzibie naszego teatru. I to jest budowanie od nowa pewnych kontekstów związanych z tym właśnie miejscem. I co tu dużo mówić, to są też bardzo duże walory inności estetycznej, ale też w pewnym momencie pojawia się metafizyka również, bo proszę sobie wyobrazić, że gdzieś na dziedzińcu zamkowym w pewnych kwestiach aktorskich zaczynają nad sceną fruwać jeżyki. Gdzieś pojawiają się w przestrzeni motyle, czy w końcu nie tak dawno na spektaklu Sztuka w Ogródku w Muzeum Michała Kajki. Gdzieś od 10 minut po rozpoczęciu spektaklu fantastycznie włączyły się w spektakl żurawie i można było słychać w tle klangor. Więc to są takie zupełnie nieprzewidziane sytuacje. Natomiast powrócę jeszcze... Mhm. Tak?
1: Dobrze, proszę jeszcze powrócić.
2: Tak, ja bym chciał tylko powrócić jak jeszcze do tej idei, bo to jest szalenie istotne i ważne. Mianowicie, my realizujemy spektakle kameralne w ramach tego festiwalu i co jest szalenie istotne i ważne, to nie my wybieramy te spektakle.
0: No to...
2: A mianowicie...

0: nasi partnerzy w instytucjach, które chcą nas gościć, z nami rozmawiają, my im dajemy szereg propozycji i to oni decydują, że ten, a nie inny spektakl jest u nich grany.
1: Panie dyrektorze, to za chwilę Ełcka Kolej Wąskotorowa będzie musiała wytłumaczyć się z tego, dlaczego zaprosiła grupę death metalową, właściwie spektakl o grupie death metalowej, ale o tym porozmawiamy za moment. Andrzej Fabisiak, dyrektor zastępca dyrektora Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, jest razem z nami. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Bez pytania i Karolina Kozak. Jedna z najbardziej niefrasobliwych piosenek o życiu, o codzienności. Właśnie przypomniałam sobie o tym, że Karola ma na koncie takie utwory, więc na pewno będą pojawiać się na letnisku, bo służą jeszcze do tego, żeby ponudzić się przy lecie. Bez pytania.
1: Jednak tak... mamy pytania. Jednak
0: no
1: mamy.
0: Właśnie, my mamy pytania.
1: Mamy pytanie do pana Andrzeja Fabisiaka, zastępcy dyrektora Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, a przypominam, że rozmawiamy o festiwalu Teatru Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. Już wiemy, piękne miejsca na Warmii i Mazurach, a teraz powiedzmy o tym, co państwo będą wystawiać. Czy to będą najlepsze sztuki z państwa teatru, the best of? Już pan wspomniał, jak, kto to wybierał, ale co będziemy mogli zobaczyć, obejrzeć?
2: No przede wszystkim zaczęliśmy tę drugą część i będziemy jeszcze grali w Sztynorcie, tak jak pan pamięta, nie przy pałacu, ale w takim bardzo dobrze odrestaurowanym

0: zabytkowym spichlerzu i oficynie pałacowej w Sztynorcie. To spektakl Sztuka Jasminy Rezy i ten spektakl fantastycznie rezonuje, zmieniając konteksty przestrzeni, bowiem tak jak pamiętamy, miejscem akcji jest pokój Serża, głównego bohatera, i ten pokój w tych przestrzeniach zabytkowych w każdym miejscu wygląda inaczej. Aha. Następnie wspomniany już przez panią...
1: Tak, tak, koniecznie tutaj o tym zatrzymajmy
0: się na moment. Totalna.
1: Stodoła Kultury w Dobrym Mieście.
0: Mamy też,
1: I Ełcka, tak, Kolej, tak, Wąskotorowa, czyli Muzeum Historyczne.
0: Wejder w Stodole, ale nomen omen ten zespół występował w tej Stodole dawno temu. Natomiast oczywiście w Ełku, wśród nadworcu, wśród wagonów zabytkowych, parowozów. Z reguły dyrektor muzeum stara się prezentować jakieś spektakle, które sięgają korzeniami do kultury naszego regionu.
1: No to też jest kultura waszego regionu.
0: Ballada o miłości. Tak, w Warmii i Mazury mamy takie spektakle. No i w tym roku zaczęliśmy rozmowy i ja mówię, no tak w zasadzie, no mamy pewne korzenie regionalne w postaci kultowego zespołu Wejder. No i się okazało, że pan dyrektor natychmiast zaakceptował, ciesząc się, że ta konwencja szalenie oryginalna opowieści o dochodzeniu do sławy tego zespołu fantastycznie będzie wpisywać się w ten nurt kultury regionalnej.
1: Dodajmy, że grupa Wejder powstała w Olsztynie. I że to jest rzeczywiście, jeśli chodzi o gatunek, który muzycznie uprawiają, czyli death metal, to jest rzeczywiście światowa czołówka, więc bardzo jestem ciekawa, jak państwu udało się opowiedzieć tę historię. To oczywiście do zobaczenia na festiwalu Teatr Jaracza. Co jeszcze?
0: Jak płakać w miejscach publicznych Emilii Dłużewskiej, bardzo ciekawej reżyserii Pameli Leończyk. To spektakl, który jest swoistego rodzaju terapią. Bardzo mocno publiczność bierze udział w tym spektaklu i aktorki starają się stworzyć nastrój, atmosferę, która jest szalonym takim otwarciem i odpoczynkiem empatycznym na drugiego człowieka.
1: Panie
0: jeszcze
1: dyrektorze...
0: więzi rodzinne. Mhm. Ta sztuka... Tak?
1: Tak, tak. Proszę o więziach rodzinnych. Mamy straszne przesunięcie czasowe.
0: Okej. No to powiedzmy, że więzi rodzinne zagramy na Przedzamczu w Lidzbarku Warmińskim oraz na dziedzińcu zamku w Kętrzynie.
2: Piękne miejsca, teatr, możemy poznać region również. Zapraszamy. Festiwal Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. Jego druga część już od 22 sierpnia. Proszę się tym zainteresować, a ja mocno pozdrawiam wszystkich na Warmii i Mazurach. Panie dyrektorze, dziękuję. Pan Andrzej Fabisiak, zastępca dyrektora Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, był naszym gościem. Pan Andrzej, dziękujemy bardzo.

0: Niewielu rzeczy możemy być pewni w życiu, natomiast to, że w weekend Jedynka stoi kulturą i fantastycznymi audycjami, to mają państwo jak w banku.
1: A o tym opowie teraz szef redakcji kultury Rafał Sławoń. Dzień dobry, Rafale.
2: Dzień dobry.
1: Już wiadomo,
2: państwu,
1: że nie wyłączamy radia, to
2: dzień dobry.
1: Zachęcamy.
2: Tak.
1: Ale dlaczego? Jeszcze powiedz, co w Jedynce?
2: A w Jedynce zaczniemy od dzisiaj, bo dzisiaj o 19:00 w Eurece, a chyba wszyscy lubimy słuchać o

0: pieniądzach, prawda?
1: No pewnie, słuchać jak słuchać, ja to wolę
0: mieć. No wiadomo. Ale Artur Wolski opowie właśnie o zasobności Polaków i o tym, jak to się przekłada na zdrowie finansowe Polaków, bo podobno jedno z drugim ma dość dużo wspólnego. Właśnie. Nie wiem, jak u was ze zdrowiem finansowym. Jak na was patrzę, to tacy rumiani.
1: Jak jesteście
0: zadowoleni. W Głosach Kobiet o 21:00 Ludwika Włodek będzie rozmawiała z reporterką Katarzyną Surmiak-Domańską, której nowa książka Świat przed nami nie istniał, jak wojna została w naszych domach, właśnie się ukazała. I to będzie rozmowa o traumach wojennych dziedziczonych w Polsce z pokolenia na pokolenie. O 23:00 natomiast magazyn bardzo filmowy na żywo, prosto z Suwałk, gdzie rozpoczyna się dzisiaj festiwal Wajda na Nowo. To jest bardzo ciekawy festiwal związany z trwającym właśnie rokiem Andrzeja Wajdy. W programie festiwalu znajdą się pokazy filmów, prezentacje spektakli telewizyjnych, spotkania z przyjaciółmi reżysera, debaty i wiele innych atrakcji, o których będzie właściwie dla państwa Martyna, na naszej antenie, również w letnisku opowiadała Martyna Podolska. Tego wieczoru do magazynu bardzo filmowego Martyna zaprosiła m.in. aktora Olgierda Łukaszewicza i dyrektora festiwalu Andrzeja Pongowskiego. Zachęcam państwa do słuchania relacji, bo będą się tam działy rzeczy niezwykłe.
2: Jak to w Suwałkach.
0: Jak to w Suwałkach. Teraz sobota. Wiecie, jak przyrządzić prawdziwą włoską pizzę?
2: Tak, włożyć do pieca i upiec, tak.
0: No więc może właśnie to będzie dla was dobry program. Apetyt na Europę. Gościem Łukasza Modelskiego i Tomasza Prangę-Barczyńskiego będzie Paweł Brawo, pochodzący z Włoch, felietonista i znawca kuchni włoskiej. I panowie wspólnie, choć jak rozumiem z podziałem na głosy, opowiedzą o kuchni charakterystycznej dla południa Włoch i zdradzą przy okazji właśnie, jak zrobić prawdziwą włoską pizzę. Także zachęcam państwa i was również, żebyś już nie...
1: A sprawdzisz potem notatki, jakie poczyniliśmy?
0: Nie, sprawdzę, jaką pizzę zrobicie kierownikowi przede wszystkim w poniedziałek.
1: Aż tak?
0: W poniedziałek. To jest, jesteśmy przy sobocie o 20:10, Klub Książki, w którym Magda Mikołajczuk i Agata Kasprolewicz spotkają się z Jerzym Ilgiem i jego książką Zjazd do Zajezdni, w której legendarny wydawca i redaktor wspomina współpracę z wybitnymi pisarzami i poetami, m.in. Szymborską, Julią Hartwig, Miłoszem czy Stanisławem Barańczakiem. I jeszcze w niedzielę, krótko, o 21:00 wywiad Rzeka. Remigiusz Grzela będzie rozmawiał z Tomaszem Osolińskim, krawcem i projektantem, autorem kostiumów teatralnych, operowych i filmowych. I tu może wspomnimy, że Tomasz Osoliński szył niedawno kostiumy do serialu. Do lalki też. To było drugie
1: 1670.
0: pytanie. 1670! Tak, wspólnie z Katarzyną Lewińską, no ale jest też właśnie autorem kostiumów do filmowej lalki. Także tematów do rozmowy, zresztą nie tylko tych filmowych, z pewnością nie zabraknie. Miałem jeszcze wiele państwu do opowiedzenia. Niestety wydawczyni tego programu wkracza tu brutalnie w moje...
1: Takie prawa wydawczyni. Rafał,
0: coś z tym zrobimy. Dziękuję bardzo.
2: Rafał Sławon, dziękujemy.
1: Bardzo był dzisiaj konkretny nasz redaktor, nasz kierownik.
2: Powiedział, że rumiani jesteśmy, ja to zapamiętałem najbardziej.
3: Pucu, a jakie masz
1: i że bucki? Pizza w poniedziałek.
2: Kupimy coś w Tarnowie, jak pojedziemy. Don't Stop the Dance, Brian Ferry w Jedynce za 16:15.

0: Tak brzmi późne letnie popołudnie i to był najnowszy Artur Rojek w utworze Mirafiori.
1: A do 15 pozostało 9 minut. Wrócimy do Państwa w drugiej godzinie Letniska.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.

0: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: To nie są zwykłe wakacje.
15: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
14: Więcej na caritas.pl/dzieci.
13: Ogłoszenie społeczne.
12: Radio Kierowców.
16: Ewa Mierzejewska, zapraszam. W pobliżu Jędrzechowic na czwórce między węzłami Zgorzelec i właśnie przejściem granicznym w Jędrzechowicach zderzyły się samochód ciężarowy i bus i całkowicie w tej chwili zablokowana jest jezdnia w kierunku Niemiec. Objazd prowadzi węzłem Zgorzelec. Jeśli chodzi o województwo zachodniopomorskie, problemy z przejazdem są na S6 między węzłami Kołobrzeg Zachód i Kiełpino w pobliżu Niemierza, gdzie zepsuł się samochód dostawczy z przyczepą i blokuje on częściowo przejazd w kierunku Szczecina. Zajęty jest jeden pas na 80 kilometrze. Na S6 mamy też problemy w ruchu w Pomorskiem. Między węzłami Gdynia Wielki Kack, Gdańsko-Wczarnia, przy węźle Gdańsko-Sowa zderzyły się busy i samochód osobowy. Nie mamy informacji o poszkodowanych. Mamy natomiast informację, że zamknięty jest jeden pas w kierunku Łodzi na 325 kilometrze. Tutaj jest niewielki korek. Na S3 w Lubuskiem między węzłami Skwierzyna na południe Międzyrzecz Północ w pobliżu Popowa samochód ciężarowy zderzył się z dwoma osobowymi. Jest zwężenie w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego na 121 kilometrze. Bez zmian na dwójce między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Chlebni, to na Mazowszu. Na jezdni w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas po tym, jak samochód ciężarowy uderzył w bariery na 436 kilometrze. Taka organizacja ruchu może się utrzymać do godziny 16:30. Niestety korek ma około 10 kilometrów. Tutaj warto zjeżdżać z autostrady węzłem Wiskitki i następnie jechać drogami krajowymi numer 50 i 92. Niewiele, ale jednak skrócił się korek na A4 od węzła Pietrzykowice do węzła Kostomłoty, a to dlatego, że między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe usunięto skutki awarii na 148 km i odblokowano przejazd. Korek na razie jeszcze cały czas jest.
17: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Lex szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki kieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Decyzję krytykuje premier i lekarze. Zamieszany w aferę Pandora Gate youtuber Stu kolejny miesiąc spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Migranci koczujący na plaży w Ceucie zakwaterowani w specjalnych ośrodkach. Tam poczekają na decyzję w sprawie azylu. Zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Tak premier Donald Tusk komentuje decyzję prezydenta. Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta nazywaną Lex Szarlatan. Prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy projektu nowelizacji kodeksu karnego. A rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał na konferencji prasowej, że sprzedawcy ziół i suplementów będą bezpieczni, czego nie gwarantowała ustawa.
1: Nie może być tak, że w jednym worku znajdą się oszuści i uczciwi przedsiębiorcy. Projekt pana prezydenta uderza w rzeczywistych naciągaczy, w oszustów, w przestępców, w tych wszystkich, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie, wykorzystując fakt choroby. Uczciwy biznes pozostaje w pełnym bezpieczeństwie prawnym.
0: Lekarze rozczarowani decyzją prezydenta mówią, że trzeba pilnie ukrócić działalność tych, którzy chcą zarobić na ludzkim strachu. Onkolog Roman Dubiański podkreśla, że za działalność uzdrowicieli i szarlatanów osoby chorujące na nowotwory niejednokrotnie płacą życiem.
2: To jest właśnie, myślę, najbardziej niebezpieczna sytuacja, kiedy pacjent w ogóle nie poddaje się jakiejkolwiek opiece onkologa i profesjonalisty, tylko od razu idzie gdzieś korzystać z tego typu usług. Potem, no wiadomo, z powodu niepowodzenia dopiero trafia do onkologa.
0: Ustawa Lex Szarlatan miała dać rzecznikowi praw pacjenta nowe uprawnienia do walki z pseudomedycyną. Za niektóre praktyki uznane za pseudomedyczne mogły grozić bardzo wysokie kary finansowe sięgające miliona złotych. YouTuber podejrzany o pedofilię pozostanie w areszcie. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zgodził się na przedłużenie o miesiąc aresztu dla Stuarta B., znanego w sieci jako Stu. 34-latek to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu został sprowadzony do Polski.
3: Stuart B. ma postawione zarzuty za 4 czyny. Dwukrotne dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz dwukrotne rozpijanie małoletnich. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia, co także nie było bez znaczenia, jeśli chodzi o wniosek o przedłużenie aresztu. Obrona Stu może teraz złożyć zażalenie na decyzję sądu. Prokuratura zapowiada natomiast kolejne czynności i być może zatrzymania. Główny i do tej pory jedyny podejrzany przejdzie w najbliższym czasie badania psychiatryczne i seksuologiczne. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Rząd przygotowuje nowelizację ustawy w sprawie systemu kaucyjnego. W planach jest m.in. wprowadzenie kaucji od tzw. małpek, czyli butelek po alkoholu do 200 ml. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
4: Tak jak obiecaliśmy, my obecnie przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji, rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu.
0: Ministerstwo Klimatu chce także ustawowo określić maksymalny termin ważności bonów kaucyjnych odbieranych w zamian za butelki.
5: To są aktualności jedynki.
0: Plaża El Trampolin w Ceucie opustoszała. Około 2000 migrantów, którzy koczowali tam od tygodni, zostało przeniesionych do ośrodków recepcyjnych dla cudzoziemców. Tam poczekają na decyzję w sprawie azylu. Do masowego przekraczania granicy z Ceutą doszło w ostatnich dniach lipca.
6: Plaża El Trampolin jest obecnie pusta, a służby prowadzą prace porządkowe, które mają na celu usunięcie tymczasowych schronień migrantów. Od tygodni uciekinierzy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Maroko, przebywali i spali na plaży w warunkach niehigienicznych, bez wystarczającej liczby toalet czy pryszniców. Władze Hiszpanii dążyły do ich szybkiej relokacji do ośrodków tymczasowego zakwaterowania. To była delikatna operacja, mówiła Elma Saiz, hiszpańska minister do spraw migracji. Dotrzymujemy terminów. W poniedziałek ogłosiliśmy, że udostępniamy 1500 miejsc. Dzisiaj, w czwartek, 1800 miejsc jest już dostępnych, a wkrótce uruchomimy kolejne w różnych obiektach. Dwa nowe ośrodki zostały utworzone w Loma Margarita i El Embolsamiento. W tych ośrodkach odpowiedzialności

0: lekarstwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Reklama. Autopromocja.
12: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
13: Rozmowy, analizy i opinie.
12: I dużo muzyki.
13: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
12: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
13: Od godziny 16.
12: Zapraszamy Karolina Rożej
13: i Michał Strzałkowski.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: I just call to say I love you, Stevie Wonder. My też do Państwa dzwonimy, no może nie telefonicznie, ale chyba, że spróbujesz. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. I just call, we just call to say I love you. Mamy letnisko, druga część naszego programu. Pytasz mnie, Marcin, dlaczego jestem nieswoja? A no, bo dawno nie było o lalce.
1: A właśnie, masz coś?
0: No mam, co masz? Urodziny.
1: Kogo, lalki?
0: Bolesława Prusa. Gdyby żył, dziś kończyłby 179 lat, ale prezent dostanie na urodziny we wrześniu. Aż dwie ekranizacje swojej chyba najsłynniejszej powieści.
2: Letnisko.
1: A na letnisku do wygrania dzisiaj płyta, do zdobycia dzisiaj płyta Madonny. W naszej zabawie specjalnej należy napisać na folder małpa.polskieradio.pl o ulubionej piosence z płyty Ray of Light Madonny z 98 roku. Między innymi Frozen, Ray of Light, Power of Goodbye to były te piosenki. Proszę napisać i do wygrania z kolei najnowszy album Madonny. Nie wiem, czy Ula słyszałaś, aż na 11 nominacji do nagrody Video Music Awards dostała Madonna. Także bardzo ciekawie. Oprócz Madonny jeszcze nominowani to Bruno Mars, Sombr, czy Charlie XCX. Trzymam kciuki za Madonę. Poznamy zwycięzców, poznamy dokładnie 27 września. No to teraz zagramy zupełnie nową Zalię sprzed dwóch dni, a później przeniesiemy się do Poznania. Ula Kaczyńska
0: i Marcin Wojciechowski. Do Warszawy też. Zapraszamy.

0: I tak właśnie brzmi Nowa Azalia, Daj Mi Znak, to jest najnowszy utwór tej piosenkarki, a my mamy 18 minut po godzinie 15. Marcin mówił, że przeniesiemy się do Poznania, ale nie, wyjątkowo ale Poznań przyjeżdża do nas.
1: Ale to takie naturalne skojarzenie, że jak Tilda to w Polsce, to Poznań. Po tej jej wizycie przecież na Malcie, a tu okazuje się, że Tilda nie tylko w Poznaniu.
0: Trochę zdradziłeś już, o czym będziemy rozmawiać. Tak? Miało to wyglądać inaczej, bo najpierw mieliśmy usłyszeć głos tej pani.
2: Hello, my name is Tilda Swinton, and I'm extremely happy to say that my exhibition Ongoing is coming to Warsaw starting in September with my collaborators Apachat Bongwer at Cetical, Jim Jarmusch, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Olivier Sayar, Tim Walker, and of course my Derek Jarman. I look forward to you coming and seeing how simple it is to make work with your friends. Next stop, Warsaw in September.
1: Jezu, ten akcent cudowny, ten głos. Można by jeszcze raz tak, ze dwa razy jeszcze można by było?
0: Tak brzmi głos Tildy Swinton na nagraniu. Czy tak też brzmi w rzeczywistości? O tym opowie Agata Kołacz, dyrektorka artystyczna Malta Festiwalu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Rzeczywiście, ten akcent, to taki, ta chropowatość w głosie, to jest tak, jak Tilda Swinton mówi?
3: Chropowatość w głosie, tak. Ten ton głosu, te melodie, ten rodzaj spokoju, pewności siebie i dumy absolutnie ma, kiedy mówię o tym, jak pięknie jest pracować z przyjaciółmi i jest to coś absolutnie magnetycznego. Mogłabym się tutaj uśmiechnąć, że przy Embedding Pasolini dużo jej głosu nie usłyszeliśmy, bo tam były takie dwie maleńkie scenki dialogowe, w dodatku nienagłośnione, bo nie można było przypinać się do kostiumów archiwalnych z filmów Piera Paolo Pasoliniego z mikroportami, z żadnym dodatkowym sprzętem. No ale tak, parę tych spotkań się wydarzyło, no i właśnie podczas tej wizyty Tildy w Poznaniu ona dopinała ostatnie szczegóły wystawy, która miała się otworzyć we wrześniu ubiegłego roku w Amsterdamie w Eiffel Museum. Więc siłą rzeczy byliśmy nagle świadkami czegoś, co się ma wydarzyć i co brzmi niesamowicie ekscytująco.
1: I co, bo i było, właśnie... było tak, że powiedziałaś, że może być w Poznaniu ta wystawa i to się tak wszystko jakoś naturalnie działo?
3: Jakoś tak to można właśnie zaprezentować, że ponieważ to się wszystko wydarzało, kiedy tam byliśmy, kiedy byliśmy w Poznaniu, kiedy jeździliśmy na te targi, byliśmy w tych samochodach między próbami, obdzwaniała te telefony i mówisz, hej, to brzmi ekscytująco, co to będzie, o Boże, może zrobimy coś z tym dalej, no to słyszysz, no wyprodukujmy to najpierw w tym AI i potem rozmawiajmy, co to będzie możliwe. Więc była to bardzo naturalna kontynuacja, bo faktycznie ten silnie kreatywny etap był przy nas, łącznie z tym, jak ma wyglądać Biographical Wardrobe, czyli część ekspozycji, którą zobaczymy w Warszawie. Jest to taka część, w której widzimy kolekcję ubrań Tildy Swinton, jej rodziny, osób jej bliskich często, które miały na jej życie wpływ, duchów, o których bardzo przy okazji tej wystawy lubi mówić, że są z nią te duchy, ona z nimi cały czas jest, rezonuje, przebywa i że one ją karmią, więc widzimy tam zarówno kostiumy jej prapradziadka, widzimy kostium koronacyjny, bo jej rodzina jest powiązana z tymi rytuałami.
1: Jakie to są kostiumy?
3: To są takie bardzo oficerskie, często złote, z ornamentami. Widzimy też taki historyczny, maleńki kostium, szatę dla noworodka, dla dziecka też, na czas chrztu z haftowanymi imionami rodziny Swinton, która jest bardzo, bardzo, bardzo wieloletnią, ale jednocześnie to, co jest przepięknego, to, że Tilda Swinton o tej części ekspozycji mówi, że tutaj jest sobie ta biographical wardrobe, biograficzna garderoba, która pokazuje momenty jej życia, momenty dla niej ważne i ubrania, które o jej historii świadczą, ale że każdy z nas ma taką samą i że ona by bardzo chciała, żebyśmy to wyczuli, że właśnie my też mamy ten sweter po dziadku. Albo tą sukienkę, którą nasza mama bardzo chciała,

0: żeby tak wyglądała na tej studniówce. I my byliśmy w zupełnie innym momencie swojego życia i chcieliśmy się emancypować z pozycji damy, no ona nas cisnęła w tej jedwabie. No i że każdy z nas tę historię ma i to właśnie to o niej opowiada.
1: Wystawę będzie można oglądać od 18 września do 17 stycznia, więc trochę czasu jest. Wystawa będzie czynna w Warszawie. My za chwilę wrócimy do rozmowy. Jeszcze zajrzymy za kulisy tego widowiska, tego przedsięwzięcia. Agata Kołacz, dyrektorka artystyczna Festiwalu Malta, jest razem z nami, a teraz zaśpiewa Nars Berkeley.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: 18 września w Warszawie otworzy się wystawa Tilda Swinton Ongoing. To jest wystawa, która czynna będzie do 17 stycznia. Tilda Swinton to jest wybitna aktorka, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Muza wielu reżyserów, chyba taka najtrwalsza współpraca i najbardziej obiecująca w rolę, choć być może skrzywdzę teraz panią Tildę, no ale jednak Derek Jarman, który chyba dużo w jej życiu zmienił, ale też ważną rolę odegrał. To jest też jeden z reżyserów, który na tej wystawie zaistnieje. O tym przedsięwzięciu, bo to jest przedsięwzięcie duże biznesowe i duże kulturalne. Rozmawiamy z Agatą Kołacz, dyrektorką artystyczną Festiwalu Malta. W jakich częściach ta wystawa przyjedzie do nas? Jak w ogóle będziecie robili transport z Grecji, gdzie była pokazywana, do Warszawy?
1: No, są to po prostu obiekty, które obejmuje się ubezpieczeniem i transportuje. Jest tam zarówno rzeźba Luki Guadagnino, który wykonał taką srebrną rzeźbę naturalnych rozmiarów Tildy, ale bardziej właśnie po piersie, które możemy zobaczyć. Jest bardzo dużo plików cyfrowych, bo nie ukrywajmy, że no oczywiście jest to praca, która w części, myślę, że w takiej jednej trzeciej opiera się też na projekcjach, no bo jest to o relacji i współpracy z twórcami, bardzo często reżyserami, więc Luca Guadagnino z jednej strony wykonał ten nowy obiekt, a z drugiej strony nowy film, który jest już właśnie plikiem cyfrowym o bardzo precyzyjnym rajderze, w jaki sposób to pokazywać.
0: Aż
1: bardzo,
0: tak?
1: No oczywiście.
0: Czyli co jest w takim rajderze?

0: wiemy, co mniej więcej znajduje się w rajderach koncertowych, czyli w takich rozpiskach, które dostają organizatorzy koncertów, że tu gwiazda by chciała, znaczy artysta chciałby mieć taki i taki bufet, albo taką i taką garderobę, że nie chce mięsa, wolałby bez...
1: To są te rajdery hospitality, a tutaj, jeżeli chodzi o te rajdery takie techniczne, no to po prostu wielkość ekranu, siła projekcji, oddalenie od ławeczki do ekranu, jakby preferowane.
2: A jak jest ustawieniem na przykład eksponatów? Bo to są różne miejsca, które mają, no rozumiem, że są jakieś wymogi, tak? Które musi spełniać przestrzeń, w której to się pojawi, ale jak, kto decyduje o tym, co w jakiej kolejności stoi? Bo umówmy się, na wystawach, to
1: Tilda
2: ma znaczenie.
1: Swinton.
2: Nawet w kontekście każdych...
1: To jest bardzo autorskie.
2: Czyli wysłaliście zdjęcie Mińskiej 25, żeby to ustawiła sobie?
1: My jesteśmy przeszczęśliwi, że to miejsce, które będzie gościło tą wystawę, czyli Instytut Przemysłów Kreatywnych, otwiera dla niej nową przestrzeń. To nie jest ta sala kolumnowa, którą możemy już znać od pewnego czasu, tylko przestrzeń dużej hali, ponad 100 tysięcy, która jest obok właśnie, będzie dostępna od września i tam będziemy się instalować. Jest to pierwsza taka przestrzeń zupełnie industrialna, postindustrialna, w jakiej ta wystawa zagości. Te wcześniejsze były jednak wypolerowane i muzealne, więc jest to też duże wyzwanie, ale dla Tildy Swinton, która kochała poznańskie targi i halę numer 2. Jak powiedziałyśmy jej, że jest to wytwórnia, drukarnia PAP, w której drukowano kartki żywnościowe za komuny, no to absolutnie powiedziała tak. Do współpracy aranżacyjnej nad tym, jak tą przestrzeń przystosować i jak zaaranżować tę wystawę, zaprosiliśmy Macieja Siudę, co było dla nas bardzo naturalnym wyborem przy jego doświadczeniu zarówno wystawienniczym, jak też projektów silnie nastawionych społecznie i właśnie na różnego typu adaptacje. Ale Tilda Swinton konsultuje każdy ruch i przesunięcie każdego dzieła o każde 2 metry. I zaprojektowała również właśnie taką ścieżkę podróży, przez którą mamy przejść z nią razem, gdzie poznajemy kolejne losy jej drzewa życia.
0: Agato, bliżej wystawy na pewno się spotkamy. Powiedz tylko, bo myślę, że teraz sobie słuchacze i słuchaczki zadają pytanie, czy Tilda będzie na otwarciu?
1: Na otwarciu nie. Wtedy jest na deskach Royal Court Theatre w Londynie, ponieważ od 5 września gra spektakl Man to Man. Czekamy na potwierdzenia przesunięć pewnych tam dni zdjęciowych. Na pewno, jeżeli się uda pokazać jej tą wystawę tutaj, to wpadnie i damy znać kiedy.
0: Pięknie dziękujemy. Agata Kołacz, dyrektorka artystyczna Festiwalu Malta, była razem z nami. Tilda Swinton Ongoing od 18 września do 17 stycznia.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Marta Zienkiewicz w naszym studiu, a to oznacza, że będziemy sprawdzać, co dzieje się w internecie. No i okazuje się, że jest taki człowiek w internecie, który a to zaproponuje muzykę, a to zaproponuje książkę i takie ma oddziaływanie na ludzi, że to jest klikane, to jest wypożyczane, to jest słuchane i to się niesie dalej. Kim jest ten człowiek? Największy influencer świata obecnie?
2: No właśnie możemy powiedzieć, że jakaś ukryta artystyczna dusza, która w ostatnich latach coraz bardziej się ujawnia. Chodzi, proszę państwa, o kogoś zupełnie na pozór niezwiązanego ani z muzyką, ani z filmem, czy z książkami. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, bo to właśnie o nim dzisiaj będziemy rozmawiać. I faktycznie on już od jakiegoś czasu poleca muzykę, poleca książki. A teraz uwaga, startuje z własnym podcastem literackim. I to będą rozmowy o książkach, nie będą to solowe odcinki jego wystąpienia. On od razu powiedział, że w jego nowym projekcie A Great Book with Barack Obama, czyli świetna książka z Barackiem Obamą, będzie zapraszał gości. Gośćmi będą jego przyjaciele. I to właśnie z nimi ma rozmawiać o znaczeniu książek dziś, dlaczego warto szczególnie w tych czasach czytać. Oraz o tym, że jest to świetne narzędzie do poznawania i z jednej strony siebie, ale też poznawania innych, bo to będzie 6 odcinków, 6 książek i każda, jak twierdzi sam autor podcastu, zmieniła i ukształtowała jego światopogląd i sposób rozumienia ludzi. On tak pięknie o tym opowiada, że niektóre książki po prostu z nami zostają i faktycznie możemy po 20 latach pamiętać o jakiejś historii, ale niektóre po prostu zmieniają to, jacy jesteśmy.
1: Ta lista już jest opublikowana, czy będzie każda książka w dniu premiery podcastów?
2: Lista jest już opublikowana. Ja myślę, że chyba nie będę zdradzała wszystkich, bo jakiś element zaskoczenia musi być.
1: Masz to
2: ale...
1: na kartce?
2: Tak, ale powiem o kilku.
3: Ula wstaje, idzie do... Ja kocham te relacje. Ula wstaje właśnie, idzie do
2: tak
3: Marty.
2: No,
3: mamy taki duży stół, trzeba go obejść.
2: Ja
3: i co?
2: Palcem.
3: A ja nic nie wiem znowu.
2: O! A czy moje pismo da się rozczytać?
3: Co wy tam, no, co wy tam sprawdzacie?
1: Ale jest okej, okay. to mów.
2: Mamy pieśń Salomonową, na przykład Toni Morrison. Mamy Rącze konie, czyli pierwszą część trylogii Pogranicza Cormaca McCarthy'ego, Gubernator Roberta Pena Warrena, czy chociażby czwarty i ostatni, niech te dwa będą takie tajemnicze, Następnym razem pożar, czyli jedna z najgłośniejszych książek eseistycznych Jamesa Baldwina. Wiele z tych pozycji dotyczy albo awansu społecznego, historii tego, jak to może wyglądać w Stanach Zjednoczonych, ale też jest historia charyzmatycznego polityka, czy chociażby wspomnienia ze swoich lat dawnych, ale wszystko gdzieś krąży wokół tematów amerykańskich.
3: No, bardzo dziękujemy, Marto. A Barack Obama tworzy listy już od jakiegoś czasu, także muzyczne. Na jednej z ostatnich polecanych przez niego znalazła się piosenka amerykańsko-izraelskiej grupy Temper City Self-Aware. Ula, nie znałaś?
1: Nie.

0: panowie twarzą w Stanach Zjednoczonych już od wielu lat. Temple City w radiowej jedynce. Za 19 minut będzie 16. Czas na rozwiązanie naszej dzisiejszej zabawy, w której do wygrania najnowszy winyl Madonny. Dzisiaj pytaliśmy państwa o ulubioną piosenkę z albumu Ray of Light. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dziękujemy za maila, bardzo osobisty, piękny. To jak to było z dziewczyną, którą poznałeś wtedy kiedyś?
2: Z Kasią.
0: Z Kasią.
1: No, to była taka wakacyjna miłość. Ona przyjechała do sąsiada, do sąsiedztwa i to zaczęło się tak nawet od rozbijania namiotu, pomocy przy rozbijaniu namiotu i później nawet, nie wiem, zagotowania wody na kawę, herbatę.
0: Takie małe gesty coraz bliżej, ale jednak nie było gotowania wody, tylko mrożenie, bo Frozen, tak? Piosenka. Dlaczego Frozen? Krótko jeszcze proszę powiedz.
1: Ale Frozen, no bo później... No tak trochę ta odległość nas zabiła i ta miłość też została tak zabita
0: zamrożona. Rozumiem. Mam nadzieję, że masz gramofon. Wysyłamy ci najnowszy winyl Madonny.
1: Mam.
0: No świetnie.
2: A jeśli słucha nas Kasia, ta Kasia, no to poprosimy
3: odezwie.
2: O kontakt jak najbardziej. Dziękujemy. Mariusz był razem z nami. Płyta frunie do Mariusza, a my słuchamy utworu. No tak, będzie smutno.
0: No jak pożegnanie, jak rozstanie, no to najpierw...
2: To i power.
0: Najpierw power goodbye, potem Frozen, nie? Tak. Dziękujemy. Jutro ostatni dzień naszej zabawy i ostatnia możliwość zdobycia płyty. Proszę być z nami koniecznie. Power of goodbye, Madonna, za 18.04.

0: Dawno nie graliśmy tej piosenki na letnisku, a wydaje się, że to jest taki utwór, który po prostu sam wjedzie do tańca.
1: Tak właśnie, ale już zagraliśmy, będziemy do niego...
0: I nie tańczyliśmy.
1: Wiesz co, dzisiaj chyba jest taki dzień, że lepiej się siedzi dzisiaj. Wiesz,
0: nie.
1: Tak mi się wydaje, nie?
0: A ty, Michał, co myślisz?
2: Siedzę, ale z drugiej strony trochę mi nogi pod stołem chodziły, bo ten kawałek, jak nie jestem wielkim fanem popu, to Sophie Ellis Bextor bardzo się udał.
1: Nie, dobry pop nie jest zły.
2: Tak, to prawda, ale dobry pop jest trudno napisać. To nie jest takie proste wcale.
1: Ponoć najtrudniej właśnie
2: to
1: pop.
2: Prawda.
0: I no. To pokazują na przykład tegoroczne wakacje, bo jeszcze hitu wakacyjnego to
2: no
0: chyba
2: właśnie,
0: nie mamy.
2: Nie, nie, ja bym nie wymienił żadnego wakacyjnego hitu. To już co, 20 sierpnia.
1: Po prostu za dużo powstaje tych piosenek. A co u ciebie dzisiaj po godzinie 16, czyli za chwilę?
2: No my się zastanowimy nad tym, co zrobił prezydent Nawrocki, odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę nazwaną Lex Szarlatan, czyli która no, miała chronić ludzi przed takimi naciągaczami, którzy czarodziejskimi metodami próbują ich leczyć, a tak naprawdę robią im wielką krzywdę.
1: No premier Tusk dość mocno podsumował tę decyzję.
2: A my zapytamy, co środowisko medyczne z kolei ma do powiedzenia w tej sprawie. Ale będziemy też mówić o Księżycu, na który nie za długo wystartuje rakieta, a na pokładzie tej rakiety będą prace artystów z całego świata, które mają tam wylądować i to ma być takie archiwum w ogóle ludzkiej twórczości i tam się znajdą też prace artystów polskich. Boże. I jedna z artystek nam opowie, jak to się stało, że jej prace na Księżyc polecą.
0: To wszystko po 16, a my wracamy jutro w tym samym składzie. Marcin Wojciechowski,
1: Ula Kaczyńska,
0: Monika Góral
1: i Wojtek Błoński.
0: A akurat nie wiem, czy Wojtek z nami będzie.
1: No tak.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 dnia wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Mega, mega, mega, mega, mega,
12: Marian,
11: mega.
12: Marian, co ty robisz?

0: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Nadal nie można wyjechać z Polski w kierunku Niemiec przejściem granicznym w Jędrzychowicach, a to dlatego, że między węzłem Zgorzelec, a właśnie przejściem granicznym zderzyły się samochód ciężarowy z busem i całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Niemiec. Objazd prowadzi węzłem Zgorzelec. Na zachodnim Pomorzu odblokowano S6 między węzłami Kołobrzeg Zachód i Kiełpino w pobliżu Niemierza. Tutaj, przypomnijmy, zepsuł się samochód dostawczy z przyczepą i było zwężenie w kierunku Szczecina na 80 kilometrze. Cały czas utrzymuje się niewielki korek na S6 między węzłami Gdynia Wielki Kacki i Gdańsko-Wczarnia, a to dlatego, że na wysokości węzła Gdańsko-Sowa po zderzeniu busa z samochodem osobowym jest zamknięty jeden pas w kierunku Łodzi, to 325 km tej trasy. Odblokowano także S3 między węzłami Skwierzyna Południe, Międzyrzecz Północ w pobliżu Popowa, tutaj w pobliżu MOP-u Popowo Wschód, po zderzeniu samochodu ciężarowego i dwóch samochodów osobowych całkowicie zamknięta była jezdnia w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. W tej chwili już jest trasa przejezdna w całą szerokością na 121 kilometrze i nie widać tu żadnego korka. Ten jest natomiast na A2 i to długi ponad 10-kilometrowy między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Chlebni. Samochód ciężarowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Warszawy na 436 kilometrze. Mamy też problemy na A1 na wysokości węzła Woźniki na jezdni w kierunku Gorzyczek. Tutaj zablokowane są aż dwa pasy po zderzeniu trzech samochodów osobowych. Na szczęście to kolizja, nie było poszkodowanych. Długi korek utrzymuje się też na A4 między węzłami Pietrzykowice Wrocław Południe. Tutaj doszło do awarii na 148 kilometrze.
4: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Uwaga na burzę, ulewy i silny wiatr w centralnej i południowej Polsce.
5: Mówimy tutaj o skutkach w postaci zalań i podtopień.
4: Politycy podzieleni w ocenie decyzji prezydenta, który skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego.
6: Ja zupełnie nie rozumiem tej decyzji.
7: Ma poważne wątpliwości konstytucyjne.
4: Sekcja zwłok nie wykazała, co było przyczyną śmierci rosyjskiego opozycjonisty, którego ciało znaleziono w mieszkaniu w Warszawie.
8: Konieczne będzie przeprowadzenie badań mikroskopowych oraz toksykologicznych.
4: Gwałtowne burze, intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a miejscami także grad. Takie niebezpieczne zjawiska prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się późnym popołudniem i wieczorem na południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju, mówi synoptyk Anna Gryczman.
5: Najbardziej zagrożony będzie obszar od Kotliny Kłodzkiej, południa województwa opolskiego, przez województwo śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, a także zahaczając o południe Mazowsza.
4: Obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. W burzach może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgać 100 km na godzinę. Politycy komentują decyzję prezydenta, który skierował ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta nazywaną Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy projektu nowelizacji kodeksu karnego. To była dobrze przygotowana ustawa po konsultacjach w środowiskach medycznych, która miała chronić pacjentów, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
9: Uważam, że to głupia decyzja prezydenta. Pan prezydent dzisiaj zamiast chronić pacjentów staje po stronie szarlatanów, którzy wykorzystują sytuację zdrowotną, wykorzystują nadzieję pacjentów do tego, żeby robić ogromny biznes. Ja zupełnie nie rozumiem tej decyzji.
4: Prezydent miał wątpliwości, stąd taka decyzja, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiok.
7: Jeżeli odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że ma poważne wątpliwości konstytucyjne. Zapoznam się zaraz. Były połączone rzeczy idące w dobrą stronę, zdaje się, z nie najlepszymi.

0: Taką przynajmniej ogólny komunikat miałem na poziomie klubu parlamentarnego.
1: Zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Tak premier Donald Tusk skomentował decyzję prezydenta. Potrzebne będą kolejne badania, żeby ustalić przyczynę śmierci rosyjskiego opozycjonisty Siergieja Własienki. Ciało mężczyzny znaleziono przedwczoraj w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynikało, że do zgonu mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny zgonu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań mikroskopowych oraz toksykologicznych, które zostały zlecone. Dopiero po uzyskaniu wyników tych badań szczegółowych będzie możliwe ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci zmarłego.
1: Własienko w latach 80. był deputowanym na Dalekim Wschodzie. Po wybuchu wojny na Ukrainie wyjechał do Polski i uzyskał azyl polityczny.
3: To są aktualności jedynki.
1: Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają pytania o skalę kontroli autobusów i kierowców w kraju. Od początku wakacji specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzili ponad 3,5 tysiąca tego typu pojazdów. Inspektorzy przyznają, że liczba tych kontroli mogłaby być większa, gdyby specjalistów było więcej, a patrole częściej odbywałyby się w nocy.
4: Przewodnicząca Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Urszula Cyprowska zwraca uwagę, że aby kontroli było więcej i rosła ich skuteczność, inspektorzy powinni mieć możliwość bezpiecznej pracy w nocy.
5: Inspekcja była budowana jako przede wszystkim wyspecjalizowana formacja kontrolna, ale niestety w strukturach urzędniczych.
4: W skali kraju na drogach pracuje kilkuset inspektorów, ale nocne kontrole zdarzają się okazjonalnie. Związki zawodowe apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia inspekcji w formację mundurową. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Ponad 200 tysięcy złotych straciła 66-letnia mieszkanka gminy Kazimierz Dolny. Kobieta uwierzyła w historię przedstawioną przez osobę podającą się za pracownika banku. Mężczyzna w rozmowie telefonicznej poinformował, że z konta firmowego 66-latki ktoś próbował dokonać nieautoryzowanego przelewu, mówi młodszy aspirant Łukasz Kęsik z policji w Puławach.
6: Kobieta wystraszona uwierzyła w wersję wydarzeń opisywaną przez mężczyznę, a następnie w kilku połączeniach telefonicznych z tym mężczyzną wykonywała przelewy na wskazywane przez niego numery kont.
1: Policjanci przypominają, że w przypadku takiego telefonu należy się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru infolinii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Jagiellonia Białystok zagra dziś z Iberią Tbilisi w pierwszym meczu czwartej decydującej rundy kwalifikacji do piłkarzy.

0: Kolan.
1: Początek meczu Jagiellonii z Iberią o 18:00. Godzinę później rozpocznie się spotkanie Lecha Poznań ze szwajcarskim FC Thun w tej samej rundzie tych samych rozgrywek. Jeśli obu naszym klubom nie powiedzie się w tych dwóch meczach, to awansują do fazy grupowej Ligi Konferencji. Natomiast Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają o być albo nie być w europejskich pucharach. W czwartej, ostatniej rundzie eliminacji Conference League Górnik trafił na AS Monaco, z którym zmierzy się dzisiaj u siebie o 20:00, a Raków o 21:00 zagra na wyjeździe z Hajdukiem Split. Tymczasem Robert Lewandowski zdobył bramkę, a jego Chicago Fire pokonało na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu kanadyjsko-amerykańskiej ligi MLS. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wykorzystał rzut karny w 69. minucie i strzelił zwycięskiego gola dla drużyny z Chicago. Przy pierwszym trafieniu dla strażaków asystował Dawid Poręba. Chicago Fire zajmuje trzecie miejsce w tabeli wschodu za Nashville SC i Interem Miami. Białorusinka Aryna Sabalenka odpadła w 1/8 finału z turnieju tenisowego w Cincinnati. Liderka światowego rankingu niespodziewanie przegrała z Czeszką Sarą Bejlek 6-7 i 4-6. Z kolei dziś w nocy czasu w Polsce o ćwierćfinał tego turnieju Iga Świątek zmierzy się z Kazaszką Jeleną Rybakiną.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
5: Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami z intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem w porywach do 100 km na godzinę. Alerty obejmują centralną i południowo-wschodnią Polskę. Na termometrach teraz od 18 stopni na Pomorzu, 23 w Wielkopolsce, 24 na Podlasiu, do 31 w Małopolsce. Ciśnienie w Warszawie wynosi 996 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Autopromocja.
14: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
4: Jedynka. To jest.

0: Prawie 12 minut po godzinie 16, zaczynamy więc popołudnie w Radiowej Jedynce.
1: Ekspres Jedynki.
0: I już za chwilę na początek ekspresu o reakcjach na to, że prezydent Karol Nawrocki odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę nazwaną przez media Lex Szarlatan, ustawę, która miała chronić pacjentów przed osobami, które naciągają ich na różne rzekomo cudowne terapie i często niestety prowadzi to do unikania tych terapii, które są uznane i mogą rzeczywiście chorym pomóc. No eksperci mówią tak.
2: Lęk to jest w dzisiejszych czasach coś, na czym się dobrze zarabia i na czym niestety łatwo jest ludźmi manipulować.
0: No i ta ustawa miała to ukrócić. Co teraz? Jakie są na to reakcje ekspertów środowiska medycznego? Od tego zaczynamy dziś Ekspres Jedynki. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam do 18.00.

Weta prezydenckiego nie było, ale podpisu też nie było. Za to jest skierowanie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego. A ta ustawa, przez media ochrzczona już Lex Szarlatan, miała między innymi ukrócić działanie różnego rodzaju medycznych oszustów. Ludzi, którzy sprzedają potrzebującym, często zdesperowanym ludziom całkowicie niepotwierdzone naukowo, ale rzekomo cudowne leki, terapie czy metody, tu cudzysłów duży stawiam, leczenia. Według prezydenta

0: prezydenta Karola Nawrockiego. W obecnym brzmieniu ta ustawa mogłaby spowodować, że wielotysięcznymi karami zostaną obłożeni nie tylko szarlatani, ale także ci, którzy na przykład sprzedają zioła czy suplementy. No to odwołajmy się do opinii eksperckiej. Profesor Jarosław Pinkas, specjalista zdrowia publicznego ze Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a niegdyś wiceminister zdrowia, główny inspektor sanitarny, człowiek, który się od lat tym tematem zajmuje. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
0: Pan był jednym z sygnatariuszy takiego apelu do prezydenta Karola Nawrockiego. No właśnie ludzie zajmujący się ochroną zdrowia, naukami medycznymi apelowali, by tę ustawę podpisać. Podpisu nie ma, jest wniosek do Trybunału. Jaki może być pana zdaniem tego skutek, że tej ustawy na razie nie ma? Może w ogóle nie będzie?
1: Znaczy ja mam nadzieję, że ta ustawa będzie, że to jest chwilowe zatrzymanie procedowania tej ustawy. Ja jestem lekarzem i dla mnie motywacje były zupełnie jednoznaczne. Te motywacje to jest przede wszystkim to, żeby pacjenci byli bezpieczni, żeby nie sprzedawać im ułudy, żeby nie żerować na nieszczęściu ludzkim, żeby zwyczajnie żyli.
0: No i też to opóźnia często leczenie. Ludzie, którzy sięgają po alternatywne terapie, nie idą się tymi terapiami uznanymi naukowo zająć, trafiają do lekarza później przy chorobach nowotworowych kluczowe. Kiedy się zgłosimy na leczenie? Im wcześniej, tym lepiej, im później, tym gorzej.
1: To jest oczywiście jeden z najbardziej istotnych aspektów. Choroby nowotworowe leczą się dobrze wtedy, kiedy są we wstępnej fazie. Im dłużej trwa proces niediagnozowania, czy też ułudy w diagnozowaniu, bo często jest to tak, że pacjenci chodzą na jakieś przedziwne badania, jakieś biorezonanse, co jest oczywiście absolutnie kolejnym szarlatańskim wymysłem, to po prostu zwyczajnie nie działa, ale także dostają cudowne środki, które mają im w jakiś jednoznaczny sposób pomóc. One nie wymagają żadnego wysiłku, oni sprzedają wyłącznie ułudę, sprzedają śmierć tak naprawdę, bo za każdym razem jest albo śmierć, albo tragedia ludzka, albo pozbawienie ich takiego godnego życia.
0: Więc no to się żeruje na lęku ludzi, którzy słyszą o najpierw diagnozę, jest pan, pani chora poważnie, ta terapia będzie długa, ta terapia może być bolesna albo nieprzyjemna i nie gwarantujemy całkowitego wyleczenia, no bo tak niestety jest, nigdy się tego nie da zadeklarować jakby w 100%, a tymczasem ktoś inny mówi, a ja tu mam taki czarodziejski sposób, cudowny, 100% działa, a do tego to właściwie nie boli, jest przyjemne i trwa 3 tygodnie.
1: Oczywiście ludzie kochają magię, ludzie też są pod taką presją, że nie ma w tej chwili autorytetów, że lekarze nie działają na ich korzyść, że myślą wyłącznie o swoich partykularnych zyskach, że jest coś takiego jak spisek Big Pharmy, no generalnie jakieś spiski wokół nas, a te prawdziwe terapie są ukrywane, a można je zdobyć właśnie za pomocą wizyty u jakiegoś szarlatana. Nie ma żadnej medycyny alternatywnej. Oni uważają, że są przedstawicielami medycyny alternatywnej. Czegoś takiego w ogóle nie ma i proszę nie używać takiej nazwy. Gdyby było alternatywne prawo, to było przestępstwo. Jest jedna medycyna, która jest oparta na wiarygodnych, rzetelnych danych, na doświadczeniach lekarzy, ale opartych o wiedzę, aktualną wiedzę. I istnieje coś takiego jak aktualna wiedza medyczna. Medycyna nie jest wyryta w kamieniu, natomiast my wszyscy, setki tysięcy lekarzy na całym świecie wymieniają doświadczenia, pracują naukowo, analizują, jest generalnie wymiana informacji. W 90% czy nawet więcej jesteśmy głęboko przekonani, że to, co w tej chwili oferujemy naszych pacjentom, to jest coś najlepszego. I oczywiście nauka idzie do przodu, zmieniamy nasze postępowanie.
0: Na przykład teraz się pojawiają doniesienia, że być może udało się opracować szczepionkę na raka skóry, na czerniaka. No to byłby przełom, prawda? No, ale nauka
1: jesteśmy
0: cały czas...
1: Jesteśmy niezwykle blisko tego. Tak, akurat tu jesteśmy niezwykle blisko tego. Jesteśmy blisko dopuszczeniu do produkcji, do użytku różnych innych szczepionek. Będzie to niezwykle spektakularne. To zresztą jest największy dar, jaki dostaliśmy, że możemy się szczepić, możemy mieć poczucie bezpieczeństwa, że bardzo wiele chorób zostało wyeliminowanych właśnie dzięki takim masowym akcjom. Oni to wszystko deprecjonują, oni uważają, że to jest wyłącznie robione dla zysku firm farmaceutycznych, że jesteśmy ogłupiani. No ale zobaczmy, no jednak żyjemy dłużej, jednak bardzo wielu chorób już w tej chwili nie ma. Wyredukowaliśmy ospę prawdziwą. Skąd się to wzięło? To się wzięło z wiedzy i z ogromnej pracy rzeszy lekarzy, biologów, technologów, biotechnologów, którym się nic nie wydaje, którzy są już w dużej mierze pewni tego, że to się że to jest skuteczne. Tym szarlatanom coś się wydaje, że...
0: Panie profesorze, myślę, że pan tu dotknął też ważnej kwestii. Mówi pan o

0: wyeliminowaniu ospy prawdziwej. To jest jedno z największych osiągnięć ludzkości, jeśli chodzi o walkę z chorobami zakaźnymi, ale było też blisko wyeliminowania odry. Tymczasem odra powraca. Także dlatego, że różni szarlatani zniechęcają ludzi do szczepień, albo na przykład mówią, że nie, nie, nie, to tam można jakąś inną metodą. Podczas gdy szczepienia długo działały, a ludzie się przestają szczepić, odra wraca.
1: To jest absolutny dramat. No już w tej chwili nawet ci, którzy byli takimi apologetami, antyszczepionkowcami, chociażby w Stanach Zjednoczonych, zaczynają się z tego wycofywać. Widzą, do czego doprowadzili. Widzą, że mają sytuację trudną już do opanowania, dlatego że zwyczajnie odra wróciła. I to jest ciężka choroba. To bywa ciężka choroba. To jest choroba, która może być śmiertelna. To jest choroba, która powoduje zapalne stwardnienie mózgu, co jest zupełnie dramatyczną historią. Totalna niesprawność, dramaty dla całych rodzin. Ja się boję jednego, za chwileczkę te ruchy mogą doprowadzić do tego, że wróci do nas polio. Mamy w tej chwili wirusy hybrydowe w ściekach. Nie będziemy się szczepić, będziemy mieli polio. Byliśmy już niezwykle blisko, żeby wyeradykować polio na całym świecie, gdyby nie wojny. I gdyby właśnie nie ruchy antyszczepionkowe, prawdopodobnie byłaby to kolejna choroba, która miała być szansę na eradykację, czyli całkowite wyeliminowanie. Jesteśmy niestety pod presją tym, którzy mają bardzo dużo złych intencji, którzy nie mają wiedzy, a sprzedają wyłącznie ułudę.
0: I nieźle na tym zarabiają, jak pokazuje wiele śledztw dziennikarskich.
1: Są skrajnie cyniczni, nie mają żadnych zahamowań. No istnieje jednak coś takiego, że nie żeruje się na nieszczęściu ludzkim, tak? A oni są mistrzami właśnie wyciągania tych ostatnich groszy i dawania ludziom nadziei. Ta nadzieja, tak jak powiedziałem, ona jest wyłącznie złudna. Nadzieją jest to, żeby udać się do lekarza, żeby zastosować kolejną terapię, dać sobie szansę w oparciu o wiedzę, a nie o to, że komuś coś się wydaje, ktoś, kto szermuje jakimiś niesprawdzonymi informacjami, że ma jakieś sukcesy w cudzysłowie terapeutyczne. To są po prostu bardzo, bardzo źli ludzie. Oni niestety mają bardzo duże zasięgi, chociażby w internecie, w mediach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku, prowadzą jakieś akcje, w cudzysłowie, szkoleniowe. Ludzie wiedzą, że lekarze dają jednak im gorzkie tabletki, że to wymaga jakiegoś wysiłku, często bardzo zmiany stylu życia.
0: Nigdy się nie oszukuje pacjenta, że jest wyleczenie możliwe w 100%, bo nigdy się tego nie da powiedzieć. Organizmy ludzkie są po prostu różne. Ważne jest to, im później się zgłaszamy do lekarza, im później idziemy do ludzi, którzy naprawdę ukończyli studia medyczne i się na tym znają, tym gorzej dla nas i tym trudniej wyleczyć to, z czym się borykamy. Bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Pinkas, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego ze Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, niegdyś też wiceminister zdrowia czy główny inspektor sanitarny. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: A już za chwilę o jednej z największych afer w polskim internecie. Pandora Gate. Jest decyzja, że jeden z popularnych niegdyś youtuberów pozostanie w areszcie, a zarzuty wobec niego są poważne. Jeden, no trochę powiedzmy mniej groźny, to choć też groźny oczywiście, to rozpijanie nieletnich, no, ale tam są i inne zarzuty, które na przykład dotyczą?
3: Dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
0: Sprawa jest więc bardzo poważna, wstrząsnęła polskim internetem. No i o tym w Ekspresie Jedynki już za chwilę.

0: Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym, śpiewał Muniek Staszczyk. I tak sobie pomyślałem, że to zdanie bardzo pasuje do tematu, o którym teraz w Ekspresie Jedynki. Bo wielu młodych ludzi bardzo chciałoby zostać kumplami tych, którzy zyskali sławę w internecie, nagrywając na przykład popularne filmy. No i ci youtuberzy, zdarza się oczywiście, to nie jest tak, że to dotyczy wszystkich, ale zdarza się, że to w niecny sposób wykorzystują. No i tu dochodzimy do afery, o której jeśli państwo nie słyszeli, to zapewniam, że słyszały o tym państwo dzieci albo wnuki, afery nazwanej Pandora Gate. W tej aferze bardzo słynny youtuber jest podejrzany o pedofilię, no i teraz decyzją sądu pozostanie w areszcie. On został w zeszłym tygodniu sprowadzony do Polski, nazywa się Stuart B. i ma polsko-brytyjskie korzenie. W sieci znany jest jako Stu. I ten 34-latek to główny, do tej pory jedyny, ale wiele wskazuje na to, że już niebawem nie jedyny podejrzany w sprawie Pandora Gate. On już usłyszał zarzuty dopuszczenia się czynności o charakterze seksualnym z nieletnimi poniżej 15 roku życia, albo rozpijania małoletnich, no ludzi, którzy mu zaufali. O wykorzystywaniu sławy do wykorzystywania innych w materiale Krzysztofa Polasika.
1: Kanał Stu na YouTube wciąż jest dostępny i śledzą go ponad 4 miliony internautów. YouTuber zaczynał od filmów z gry Minecraft. Od lat już nic nie nagrywa. Dziś sąd zdecydował o przedłużeniu aresztowania Stu o miesiąc, a więc pozostanie w nim do połowy września. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba jest przekonany, że zebrane dowody wystarczają nie tylko na aresztowanie, ale także później skazanie YouTubera.
2: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tą sprawę.
1: Pandora Gate to pierwsza taka afera dotycząca polskich influencerów i tego, jak wykorzystują wpływ na swoich fanów, mówi ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś z Fundacji Rzeczpospolita Cyfrowa.
3: Dla wielu

0: odbiorców tych influencerów, to są takie relacje paraspołeczne. Czyli odbiorca, followers czuje podświadomie, że zna tego influencera, że ufa mu wręcz jak przyjacielowi. I to powoduje, że ta bariera, znowu, bariera krytycznego myślenia jest znacznie niższa niż w przypadku jakiejś tradycyjnej reklamy czy osoby, której nie znamy. Dlatego też influencerzy są tak bardzo często wykorzystywani przez marki, żeby polecać dany produkt.
1: Wiele takich firm popełniło błędy, uważa ekonomista profesor Dariusz Tworzydło.
2: Influencerów oceniano bowiem głównie przez pryzmat zasięgów, zaangażowania, potencjału dla sprzedaży, a marginalizowano ich wcześniejsze zachowania czy publikacje. Dopiero po wybuchu afery część firm zerwała współpracę z osobami, które objęte były zarzutami.
1: Czy afera zmieni rynek? Eksperci ostrożnie odpowiadają na to pytanie.
2: Obecnie dostrzegamy co prawda ostrożniejszy dobór twórców, ale nie widać jeszcze pełnej i trwałej zmiany standardów całego rynku. Moim zdaniem monitoring i klauzule etyczne powinny obejmować influencerów równie rygorystycznie jak innych dostawców oraz partnerów biznesowych.
0: No oczywiście było bardzo wiele dobitnych statementów, oświadczeń, że teraz naprawdę będziemy spoglądać na influencerów, ale czy patowalki dalej się dzieją? Dzieją się. Czy patoinfluencerzy istnieją i mają się doskonale? Oczywiście, że tak, a nawet powiedziałbym, że mają swój renesans, wręcz ich przybywa, mają coraz więcej współprac, bo są coraz bardziej popularni. Tak więc czy Pandora Gate coś zmieniła? Raczej nie.
3: No i to niestety jest smutny wniosek, ale prokuratura zapowiada kolejne czynności w sprawie tej afery. Nie wyklucza kolejnych zatrzymań. No, ten materiał przygotował Krzysztof Polasik, a my za chwilę o kolejnej niepokojącej sprawie, o tajemniczym poluzowaniu kół w samochodzie prezydent miasta Gdyni. Sprawa wygląda naprawdę poważnie.
4: Policja kwalifikuje na ten moment tą sprawę jako bezpośrednie narażenie na możliwość utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
3: Bo pani prezydent wcześniej otrzymywała groźby i o tej sprawie w Ekspresie Jedynki już za chwilę.

0: The Weekend w Ekspresie Jedynki. A my teraz o gdyńskiej policji, która sprawdza, czy ktoś stworzył bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek lub jej najbliższych. Chodzi o poluzowanie kół w prywatnym samochodzie należącym do rodziny Kosiorków. Prezydent Gdyni złożyła w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. A więcej o tym Kuba Kaługa.
1: Powiadomienie policji było efektem niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w ostatnią niedzielę. Mąż prezydent Aleksandry Kosiorek wracał akurat z trójką dzieci z weekendowego wyjazdu poza miasto. W trakcie jazdy, na szczęście, na nieruchliwej drodze i przy niewielkiej prędkości odpadło jedno z tylnych kół pojazdu. Po zatrzymaniu auta okazało się, że drugie z tylnych kół także jest poluzowane. Mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
2: Zgłosiliśmy, że no, te śruby zostały poluzowane. W tym momencie biegły policyjny sprawdza, czy mogło dojść do samoistnego poluzowania się tych śrub. Natomiast raczej uważają, że nie. No, policja kwalifikuje na ten moment tą sprawę jako bezpośrednie narażenie na możliwość utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Kosiorek podejrzewa, że ktoś mógł poluzować koła kilka dni wcześniej, jeszcze w Gdyni. Jak mówiła, mąż relacjonował, że słyszał już na początku wyjazdu niepokojące dźwięki w aucie, ale nie skojarzył ich z kołem i uznał, że przyczyny są inne. Zaraz po przyjętym, jeszcze w poniedziałek zgłoszeniu, policja zaczęła wyjaśniać sprawę, mówi aspirant Marek Kobiałko, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.
3: W tej sprawie niezwłocznie podjęto czynności zmierzające do zebrania materiału dowodowego, dającego pełny obraz zaistniałego zdarzenia. Zebrany dotychczasowy materiał dowodowy został również przekazany do prokuratury rejonowej w Gdyni celem dokonania oceny prawnokarnej oraz ustalenia dalszego toku postępowania.
1: Funkcjonariusze nie dysponują jeszcze formalną opinią wspomnianego biegłego, nie dzielą się także dotychczasowymi ustaleniami. Prezydent Gdyni natomiast przyznała, że zdarzało jej się otrzymywać pogróżki.
2: Docierały do mnie różnego rodzaju pogróżki, już nie mówię o całym hejcie, który ma miejsce w internecie, natomiast takie pogróżki, które docierały do mnie bezpośrednio, też oczywiście miały miejsce.
1: Mówiła mi Aleksandra Kosiorek. Po ujawnieniu informacji o niebezpiecznej sytuacji prezydent Gdyni dostała wsparcie m.in. od prezydent Gdańska. Poluzowanie śrub w samochodzie to nie jest żart, wybryk czy forma protestu. To realne zagrożenie życia i zdrowia. Nie może być zgody na przemoc, zastraszanie ani narażanie kogokolwiek na utratę życia, napisała Aleksandra Dulkiewicz. Niezależnie od poglądów, sympatii politycznych czy toczonych sporów, nigdy nie może być przyzwolenia na tego typu bandyckie akty. Narażanie na niebezpieczeństwo drugiego człowieka to przekroczenie wszelkich cywilizowanych granic. Policję dopingujemy do szybkiego ustalenia i zatrzymania sprawców tego skandalicznego czynu. Oświadczył z kolei Tadeusz Przemiot, przewodniczący Gdyńskiej Rady Miasta, który z Kosiorek rywalizował o urząd prezydenta w ostatnich wyborach samorządowych.
0: Tym tematem zajął się Kuba Kaługa, a w Ekspresie Jedynki za chwilę będzie o kolizjach samochodów z dzikimi zwierzętami. No, myślimy o takich kolizjach jako o kolizjach tych najbardziej niebezpiecznych dla ludzi, dla samochodów, jak uderzenie w sarnę na przykład, ale to jest też bardzo wiele małych kolizji. Teraz ma powstać rejestr takich zdarzeń. No właśnie, wszystko w celach naukowych.
4: Brzeża miast są takimi miejscami, gdzie obserwujemy więcej przypadków śmiertelności zwierząt na drogach.
5: Drobnych gryzoni, łazów, gadów, węży dużo ginie, małych ptaków.
0: Po co naukowcom wiedza o takich kolizjach? To wyjaśnimy w Ekspresie Jedynki już za chwilę.

0: Ale jak się człowiek tak zapatrzy za kierownicą, to może być niebezpiecznie. Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do dziesiątek kolizji z dzikimi zwierzętami. Giną w nich zarówno duże ssaki, jak i niewielkie płazy, gady czy ptaki. Skalę tego zjawiska pomagają określić dane zbierane na portalu Zwierzęta na Drodze Ogólnopolskiego Rejestru Kolizji Drogowych ze Zwierzętami. Dzięki temu naukowcy mogą określić, gdzie i kiedy zwierzęta są najbardziej narażone na kolizję. Jak działa ten rejestr i dlaczego zgłoszenie pojedynczej kolizji może mieć dla nauki oraz bezpieczeństwa na drogach znaczenie? O to pytam Annę Zakrzewską, która jest w studio. Witaj, Aniu. Powiedz nam, w jaki dokładnie sposób powstaje taka baza?
1: Jeśli ktoś z nas jest świadkiem bądź uczestnikiem takiej kolizji albo po prostu znalazł na drodze martwe zwierzę, to w specjalnym formularzu, który znajduje się na stronie zwierzęta-na-drodze.pl, może stworzyć zgłoszenie, w którym wpisze gatunek, czas oraz miejsce zdarzenia czy miejsce odnalezienia takiego zwierzęcia. Dodatkowo może także umieścić tam opis płci, wieku czy siedliska, w którym doszło do tego zdarzenia. I przez ostatnie ponad 10 lat działalności tej bazy udało się między innymi potwierdzić ogromną śmiertelność małych zwierząt, bo mówiąc o śmiertelności zwierząt na drodze, najczęściej myślimy jednak o kolizjach z dużymi ssakami, takimi jak dziki, sarny, łosie czy jelenie, no czyli takie, które mogą nam zagrozić. Tymczasem na drogach ginie najwięcej małych zwierząt, o czym mówi profesor Andrzej Włóczyński, jeden z twórców tej bazy.
2: Naszych małych braci, a więc drobnych gryzoni, płazów, gadów, węży dużo ginie, małych ptaków. One po pierwsze giną licznie, po drugie szybko znikają z dróg. Wiedzieliśmy o tym, spodziewaliśmy się tego, ale teraz to udało nam się ująć ilościowo.
1: Co więcej, dzięki bazie udało się także wskazać miejsca, w których szczególnie często dochodzi do śmierci zwierząt. Są to miejsca, w których drogi przecinają miejsca o wysokiej bioróżnorodności, mokradła,

0: biegają wzdłuż stawów, no i tam niemal zawsze jest ryzyko, że będzie tam ginąć dużo, zwłaszcza płazów czy gadów.
1: No szczególnie spektakularne przykłady dotyczą najcenniejszych obszarów, takich jak Dolina Baryczy na Dolnym Śląsku, Dolina Pilicy. Potwierdziliśmy niezwykle wysoką śmiertelność zwierząt, zwłaszcza gadów, na słynnej Carskiej Drodze biegnącej wzdłuż Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tam zaskroniec absolutnie króluje niestety wśród ginących zwierząt.
0: To także obrzeża miast, dodaje drugi z twórców bazy, Karol Kustusz.
2: Może to być związane ze zstępowaniem pułapek infrastrukturalnych, jak właśnie też grodzenia czy ślepe zaułki, gdzie zwierzęta są kierowane, przemieszczają się wzdłuż dróg i jest to taka sytuacja, która utrudnia im wydostanie się i uniknięcie kolizji.
3: No i te dane, jak rozumiem, mogą posłużyć także zwiększeniu bezpieczeństwa tych, którzy jadą po drodze.
0: Jak najbardziej, bo skoro wiemy, gdzie do tych kolizji i wypadków najczęściej dochodzi, to można wskazać te miejsca, w których to bezpieczeństwo na drodze powinno zostać zwiększone. Ja zapytałam w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie, na jakiej podstawie w ogóle drogowcy decydują, czy należy postawić w danym miejscu znak ostrzegawczy, uwaga, dzikie zwierzęta, czy znaki ograniczające prędkość. Posłuchajmy, co o tym mówi rzecznik tej instytucji, Jakub Dybalski.
4: Regularnie zbieramy dane od zarządców terenów zielonych, takich jak lasy miejskie czy nadleśnictwa, ale też na przykład od policji i zarządu oczyszczania miasta odnośnie kolizji ze zwierzętami i ich szlaków migracyjnych. Taka baza danych być może byłaby dobrym uzupełnieniem tych naszych źródeł informacji.
3: No ale na razie z tej bazy korzystają przede wszystkim różni naukowcy.
0: Tak, na przykład ornitolodzy, którzy prowadzą badania w terenie i przy okazji widzą często, są świadkami takich różnych przykrych zdarzeń na drodze i wtedy właśnie jako tacy wolontariusze uzupełniają tę bazę. Jedną z takich osób jest Hanna Sztwiertnia ze Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
5: Ja osobiście nie zajmuję się ściśle badaniami związanymi z martwymi ptakami na drogach, ale udostępniam swoje obserwacje, których mam bardzo dużo pracując w terenie. Niestety, ale bardzo często napotykam ofiary na drogach, więc te dane deponuję w bazie, udostępniam je kolegom.
0: Zresztą ornitolodzy prowadzą podobne bazy, gdzie można wpisać, opisać śmierć poprzez zderzenie ze szklanymi przedmiotami czy liniami energetycznymi. Jest na przykład taka ogólnopolska baza ornito.pl czy kartoteka awifauny Śląska.
3: No i tego typu bazy to jest przykład tak zwanej nauki obywatelskiej.
0: Tak, bo tu mówimy o zwierzętach czy generalnie o faunie. Natomiast na przykład istnieją także takie portale astronomiczne. Portal Galaxy Zoo, w którym wolontariusze pomagają astronomom klasyfikować różne galaktyki na podstawie zdjęć wykonywanych przez teleskopy. Kosmos jest ogromny i oczywiście mamy wielu wybitnych naukowców, ale nie jest ich aż tak dużo, żeby mogli z tą eksploracją kosmosu sami sobie poradzić, a jest mnóstwo takich astronomów, amatorów, może takich, którzy nie skończyli Harvardu, ale pomagają właśnie tym instytucjom w eksploracji. Ale można też podać przykład, jeśli chodzi o naukę obywatelską, monitorowania roślin czy owadów. Na przykład jest taka strona inaturalist.org, gdzie mieszkańcy różnych miast, wsi obserwują pojawianie się określonych gatunków roślin czy właśnie owadów i w ten sposób pomagają naukowcom badać zmiany klimatu, ale także i bioróżnorodność.
3: Bo w nauce bardzo często potrzeba wielu, wielu danych, a do zebrania ich wielu, wielu ludzi. Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję. To jest Ekspres Jedynki.
0: Hej!

7 minut do 17, a po 17 w Ekspresie Jedynki będzie o polskich artystach, których prace polecą na Księżyc. Dlaczego? Wyjaśnimy po 17.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt

0: złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Słyszysz? To Góry Izerskie wołają. W ostatni weekend sierpnia spotkajmy się na 14. letnim biegu Piastów. Zaczynamy już w piątek biegiem śniadaniowym w Szklarskiej Porębie. Biegi dla dzieci, trasy od 6 do 50 km. Mobilna skocznia narciarska, strefa expo, moc atrakcji i sportowe emocje dla całych rodzin. Biegnij, kibicuj, odkrywaj. Przeżyj to z nami. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski oraz Bieg Piastów.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A1 na jezdni w kierunku Gorzyczek wciąż utrudnienia na wysokości węzła Woźniki. Tutaj zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowane są aż 2 pasy w kierunku granicy państwa. Tutaj przejazd odbywa się tylko pasem awaryjnym. Na A4 bez zmian przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec zamknięta jest jezdnia wyjazdowa między węzłami Zgorzelec i przejściem granicznym w Jędrzychowicach, a to po zderzeniu samochodu ciężarowego z busem. Zamknięta jest jezdnia w kierunku Niemiec. Objazd prowadzi węzłem Zgorzelec. Tutaj służby obiecywały, że tuż po godzinie 17 odblokują tę trasę. Na razie jednak cały czas trzeba jechać objazdem. Na S12 na wysokości Lublina między węzłami Tatary i Rudniki jest zwężenie na jezdni w kierunku Warszawy i Radomia po zderzeniu 2 samochodów. Na S6 między węzłami Gdynia, Wielki Kack, Gdańsk-Owczarnia poprawiła się sytuacja przy węźle Gdańsk-Osowa. Cały czas służby informują o tym, że po zderzeniu busa z samochodem osobowym jest zwężenie w kierunku Łodzi na 325 km, ale tutaj utrudnienia są już bardzo niewielkie. Dobre informacje spod Warszawy. Odcinek A2 między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Chlebni. Już odblokowany tam wcześniej samochód ciężarowy uderzył w bariery. Było zwężenie w kierunku Warszawy na 436 km. Na A4 między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe odblokowano przejazd w pobliżu węzła Pietrzykowice. Tam wcześniej samochód z przyczepą zjechał do rowu na 148 roku był, kilometrze było zwężenie i bardzo długi korek. On teraz się skrócił i właściwie jest przy węźle Kostomłoty wynikiem dużego natężenia ruchu w tym miejscu.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdyna, matka czterolatki z Łomży, usłyszała zarzuty. Dziewczynka spadła z balkonu z 5. piętra, złapali ją sąsiedzi. Eksperci wyliczają, kto może skorzystać na propozycjach podatkowych zaproponowanych przez rząd. To mają być korzyści dla zarabiających powyżej 12 tysięcy złotych brutto. Iga Świątek się nie zatrzymuje. W nocy będzie grała o awans do półfinału turnieju rangi 1000 w Cincinnati.
1: To jest taka najlepsza wersja Igi. Widać u niej również duży spokój.
0: Klaudia K., matka czterolatki, która 10 dni temu spadła w Łomży z balkonu, usłyszała zarzuty. Dziewczynkę po upadku z 5. piętra uratowali sąsiedzi, którzy rozciągnęli koc przed blokiem. W tym czasie matka spała pijana w mieszkaniu. Podejrzana nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień, mówi Joanna Czaplicka z prokuratury rejonowej w Łomży.
2: Podejrzanej w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży ogłoszono zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzutu.

0: zanego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień. W dniu dzisiejszym wobec podejrzanej prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
1: Po wypadku dziewczynka z ogólnymi obrażeniami trafiła do szpitala, już opuściła placówkę. W ubiegłym tygodniu sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu 4-letniej dziewczynki w pieczy zastępczej. Lex szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki kieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ale to nie jedyna decyzja prezydenta. Karol Nawrocki zawetował ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Jej celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez koordynację połączeń i tworzenie wspólnych schematów sieci komunikacyjnej. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec uważa, że decyzja Karola Nawrockiego uderzy w wielu Polaków, którzy żyją poza dużymi miastami.
2: Ta decyzja powoduje, że nie będzie choćby standardu połączeń komunikacyjnych. 4 połączeń w ciągu dnia, 4 par autobusów w ciągu dnia, 2 w weekendy. Nie będzie transportu na życzenie, które proponowaliśmy szczególnie mieszkańcom małych miejscowości.
1: Zdaniem prezydenta ustawa zamiast poprawiać lokalny transport może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Kto skorzysta na zmianach podatkowych zaproponowanych przez rząd? Premier i minister finansów poinformowali wczoraj o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy.
3: Nie wszyscy pracownicy etatowi skorzystają na zapowiedzianych przez rząd zmianach podatkowych. Rafał Sidorowicz z Kancelarii Prawnej MDDP powiedział, że korzyści ze zmian zaczną się od zarobków wynoszących 12 tysięcy brutto.
4: Takie osoby oszczędności na podatku będą rzędu od kilkunastu złotych do maksymalnie 300 złotych miesięcznie.
3: Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski przypomina, że jeśli zmiany wejdą w życie od stycznia, pierwsi pracownicy odczują te korzyści za ponad rok.
5: Bliżej końcówki roku, im lepiej zarabiamy, tym wcześniej ta korzyść się pojawi.
3: Według zapowiedzi rządu w pierwszym roku korzystne zmiany obejmą 3,5 miliona osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Kibiców tenisa czeka nieprzespana noc. Iga Świątek o 1:00 w nocy będzie walczyć o awans do półfinału turnieju rangi 1000 w Cincinnati. Jej rywalką w ćwierćfinale będzie wiceliderka rankingu Jelena Rybakina, reprezentująca Kazachstan. Pod wrażeniem gry Igi Świątek w turnieju w Cincinnati jest trener tenisa Mateusz Jędruszczak.
7: Widać po niej bijącą pewność siebie. To wynika na pewno z uporządkowania i z uproszczenia gry pod kątem taktycznym. Widać, że jej to służy. Z określonych stref kortu wybiera absolutnie bardzo dobre decyzje, kierunki uderzeń. Nie ma tam przekombinowania i to jest taka najlepsza wersja Igi. Widać u niej również duży spokój.
1: To będzie 14. spotkanie Świątek i Rybakiny. Iga prowadzi 7-6. Ostatnie spotkanie wygrała Polka w 2 setach w ubiegłym tygodniu w finale w Toronto. Zapomniane na prawie 40 lat utwory, które nagrali razem Stanisław Sojka i Tomasz Stańko, trafiły na wspólny album. Płytę Sojka-Stańko będzie można posłuchać przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś o godzinie 19:00. Premiera płyty jutro.
8: Materiał został nagrany w 1988 roku podczas 2 spotkań artystów w Studio S4. Tomasz Stańko był już wówczas gwiazdą, a Stanisław Sojka na fali. Muzyka, którą wówczas stworzyli, była niemal w całości improwizacją. O istnieniu nagrań nie wiedział prawie nikt, mówi wiceprezes Polskiego Radia i dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
9: Każdy z nich wkłada to, co jest w nim najlepsze, a Staszek Sojka gra tak jazzowo jak nigdy wcześniej.
8: Nagrania odkryto po blisko 40 latach i wówczas rozpoczęły się prace nad wydaniem ich w formie albumu. Agata Król, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Upał utrzymuje się w południowej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed burzami w centrum i na południowym wschodzie kraju. Temperatura od 18 stopni na Pomorzu, 24 w centrum do 31 w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach porywiste, a w czasie burz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi 996 hektopaskali.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Ed Sheerana, w tle Eda Sheerana słychać było też chór złożony z uchodźców, między innymi z Iranu, ale także innych krajów Bliskiego Wschodu. To taki przykład tego, jak kultura się bardzo często przenika, jak dla kultury granic nie ma. Właściwie kiedy tych granic nie ma, to powstają jeszcze ciekawsze dzieła artystyczne. No i teraz o takim przekroczeniu pewnej granicy będziemy mówić. Granicy, jaką stanowi ziemska grawitacja, bo łącznie 250 tysięcy dzieł, ponad 50 tysięcy różnych twórców z całego świata trafi na Księżyc. Część z nich już tam jest. To jest projekt Lunar Codex i w ramach tego projektu na Srebrnym Globie znajdą się prace malarskie, teksty literackie, projekty architektoniczne, no w ogóle różnego rodzaju przejawy ludzkiej twórczości. To ma być takie trwałe archiwum ludzkiej kultury na Księżycu właśnie. No i w ten projekt zaangażowani są także twórcy, artyści z Polski, między innymi łódzka malarka Daria Solar, która jest dyrektorką artystyczną projektu Polish Artists in Lunar Codex, czyli tej polskiej części tego projektu, czy tego projektu, który promuje udział Polaków w tym wszystkim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jak to się w ogóle stało, że prace artystów, twórców trafią na Księżyc? Część już trafiło. No jak w ogóle Pani się znalazła w tym projekcie? Bo także Pani prace tam się znajdą, a właśnie to już chyba niektóre są.
1: Tak, tak, jedna już jest. Natomiast może ja zacznę od początku. Twórca projektu dr Samuel Peralta, który jest fizykiem, jest pisarzem, jest przedsiębiorcą. Jak siedział w domu podczas pandemii, to wymyślił sobie, że jego książki Future Chronicles, które też możemy kupić w Polsce, to postanowił, że on je wyśle na Księżyc, żeby jakby obawiając się wyginięcia ludzkości, żeby zachować jakąś część dorobku ludzkości na Księżycu. Wymyślił sobie taki projekt na myśli siebie. No później postanowił, że przecież jak on będzie inwestował ogromne kwoty, bo to są miliony dolarów inwestycji, no to dlaczego on miałby sam polecieć tylko jego książki? I postanowił, że zrobi globalną, ogromną bazę danych i taką kopię bezpieczeństwa dorobku artystycznego ludzkości, w której będzie i literatura, i film, i poezja, i też sztuki piękne. No i stworzył koncept Lunar Codex, no i zaczął szukać artystów, którzy mogliby znaleźć się w tym projekcie.
0: No i wyjaśnijmy, to nie jest tak, że tam trafiają sztalugi na tych sztalugach płótna, to nie tak, że tam trafiają całe tomy książek, ale to też nie jest tak, że tam trafia tylko jakaś jedna płyta, na której to jest wszystko nagrane, tylko to jest no tak opracowany specjalnie projekt.
1: Tak, tak, tak. To znaczy to jest to ogromna baza danych, która będzie w kilku miejscach na Księżycu i też na różnych innych sondach, które będą latały, wysyłane w kosmos przez różne kraje.
0: Tego się nie da na raz przewieźć, prawda? To trzeba partiami.
1: Tak, no trzeba partiami i też koszt tych nośników jest ogromny. Największym problemem jest zminiaturyzowanie tego, bo przecież nie można sztaluk ani, znaczy można, tylko to kosztuje jakieś miliardy w ogóle dolarów najprawdopodobniej. A poza tym tam brak atmosfery i promieniowanie kosmiczne by to wszystko zniszczyło, więc no trzeba się było zastanowić, na jakim to nośniku zrobić, żeby to przetrwało, więc jakby najbardziej trwałym nośnikiem obecnie na Ziemi jest coś, co się nazywa nanofish. To są takie niklowe, no tam jest kilka metali, ale głównie niklowe płytki, które mają ogromną trwałość, są odporne na prawie wszystko. Na Księżycu nie ma atmosfery, więc no to nie będą poddawane jakimś wpływom, nie wiem, deszczu czy rdzy, czy czegoś takiego. Są odporne dosyć na promieniowanie kosmiczne. No i na tych dyskach zostały wypalone właśnie te woluminy, te tysiące dzieł sztuki z różnych stylów, tak, żeby zachować je na ponad milion lat, czyli milion lat to jest gwarancja producenta. No i tam znalazły się między innymi dzieła Polaków.
0: No właśnie, to teraz zapytam, jak się tam znalazły też pani prace. No jedna z nich już poleciała tam wraz z jedną z sond.
1: Tak, tak. Na sondzie Firefly Blue Ghost znajduje się jeden z moich obrazów. To jest pierwszy obraz, który dostał się do Lunar Codex. Ja dostałam się do takiej publikacji magazynu Fine Art Connoisseur. To jest taki ogromny amerykański magazyn prezentujący sztukę głównie realistyczną. Można sobie go w Empiku kupić. Ja się dostałam

0: do publikacji mój obraz został opublikowany. No i kilka dni później dostałam taką laurkę, e-mail, w którym było napisane: gratulujemy, dostałaś się do Lunar Codex. I ja oczywiście się bardzo ucieszyłam, że dostałam się do Lunar Codex, cokolwiek to jest, bo przecież nie miałam pojęcia, że coś takiego istnieje. I dopiero zaczęłam sprawdzać, cóż to jest ten Lunar Codex.
1: Czy to w ogóle istnieje, no prawda? No bo dużo różnych maili się dostaje i czasem to nie są rzeczy prawdziwe. Tu się okazało, że naprawdę pani pracę mają polecieć na Księżyc.
0: Tak, tak. Dokładnie tak się okazało i z tego, co miałam powiedziane, to wszystkie one będą znajdowały się na sondzie Polaris, która jeszcze nie poleciała, ale się okazało później właśnie jakby samolot Peralta, z którym jestem w kontakcie, ponieważ jest honorowym kuratorem naszej amerykańskiej wystawy, po prostu napisał do mnie: Daria, ale wiesz, że twoje prace teraz leci w tej chwili sonda na Księżyc. Więc po prostu, bo bardzo byłam zaszokowana, bo spodziewałam się, że ten lot będzie dopiero jakoś w przyszłym roku. Natomiast to było, nie wiem, powiedzmy rok temu i dowiedziałam się, że już leci, doleciał, sonda wylądowała i także na tym łaziku, który robi tam jakieś badania przykręcone. Ja może państwu powiem, jak to wygląda,
1: no
0: bo
1: właśnie,
0: jesteśmy w radio.
1: Koniecznie.
0: To proszę sobie wyobrazić te osoby, które pamiętają dyski CD, jak one wyglądały, to one były w takich okrągłych pudełkach. Tak? Tam można było 6 czy 7 czy 10 czy 12 takich CD płyt włożyć. I to wygląda w miarę tak samo, tylko oczywiście jest to zrobione z tego niklu, jest to bardzo odporne. I tam na takim jednym dysku, proszę sobie zwizualizować, jedną płytę CD, na której są takie małe kółeczka wypalone wielkości 5 złotówek, powiedzmy. Kilkanaście ich jest na takim jednym dysku. I na każdej z tych właśnie dysków są właśnie wypalone te nasze, te archiwa. I teraz co ciekawe, one nie są wypalone tylko w formacie JPEG czy w formacie Word, dlatego że jakby wiemy, twórcy wiedzieli, że jakby język zaginie najprawdopodobniej i nie będziemy w stanie tych JPEG-ów odczytać, bo najprawdopodobniej ta technologia pójdzie do przodu bardzo, więc...
1: No tak, bo to ma miliony lat może tam leżeć, prawda? To za miliony lat być może ktoś to odnajdzie.
0: No więc właśnie to plan jest taki, żeby to po prostu było na zawsze, tak? No bo miejmy nadzieję, że dopóki będzie istniał wszechświat, to ten Księżyc będzie i będzie sobie tam leżał. Natomiast te leżały prace, natomiast one zostały wypalone w taki sposób, że je można zobaczyć, bo oglądając to pod mikroskopem albo jak ma ktoś dużą lupę, to widać to gołym okiem, czyli do tego nie trzeba żadnej technologii, czyli jakiekolwiek istoty posiadające umiejętność widzenia będą w stanie zobaczyć, co tam jest. I tam jest wyryty tekst, oczywiście on jest mikroskopowy, ale jest, i tam są wyryte wszystkie te obrazy w trzech wersjach, w czerwonej, zielonej i niebieskiej, w RGB. Także jak się to nałoży wszystko jedno na drugie, to wyjdzie obraz w oryginalnym kolorze nawet. Także to jest, no technologia jest niesamowita.
1: No i to rzeczywiście nie wiadomo, kto to odnajdzie. Niekoniecznie muszą to być ludzie. Już puściłem wodze fantazji, może gdzieś kiedyś ktoś inny z innej części wszechświata na to trafi, dowie się w ogóle o tym, jaką twórczość kiedyś ludzkość mogła zaoferować. Tak. I jak mówimy, że to są artyści z całego świata, kilkunastu z Polski, w tym pani, to rzeczywiście z całego świata, bo to jest 50 tysięcy twórców i 250 tysięcy różnych dzieł, twórców z 264 krajów albo terytoriów, które są terytoriami autonomicznymi, zależnymi, to są różne tam formy prawne, ale także przedstawiciele 160 różnych rdzennych narodów, którzy swoich krajów nie mają, ale kulturę przecież mają.
0: Tak, no właśnie to jest najpiękniejsza rzecz w tym projekcie, że on jest naprawdę międzykulturowy i międzynarodowy i nikogo starano się nie pominąć. I chodziło o to, żeby różne właśnie takie te narody jakby ginące lub nieduże lub będące pod presją innych narodów, żeby one miały swoją reprezentację. No to jest potężna ilość kuratorów z całego świata i ludzi, którzy promują sztukę, którzy jakby grupowali się i stworzyli taką przepiękną bazę danych. No, fantastyczny projekt, tym bardziej, że jest to projekt charytatywny, tak? Żaden z twórców, żaden z malarzy czy poetów, czy twórców filmowych nie musiał nic zapłacić, żeby się dostać do tej bazy danych. Nie było żadnego konkursu do tej bazy danych. Jakby do tej bazy danych dostali się ludzie, którzy już mieli jakieś osiągnięcia i ich twórczość była w jakiś sposób, no, czy podsumowująca, czy jakoś intelektualnie zaangażowana w to, kim jesteśmy jako ludzkość, tak, w nasze nadzieje, oczekiwania, problemy, no, przepiękne prace tam są zgromadzone.
1: No, długo się uważało.

0: Może tym uniwersalnym językiem, jakim mogą się porozumiewać w ogóle jakiekolwiek cywilizacje, jakie istnieją we wszechświecie, jest matematyka, ale czemu miałaby to nie być sztuka, prawda? Albo twórczość jako taki uniwersalny język.
1: Tak. Bardzo miejmy nadzieję, że to będzie też dla ludzi, którzy być może, nie wiem, będą odbywać jakieś podróże kosmiczne i Ziemia ulegnie zmianie bardzo dużej i oni może kiedyś wrócą i będą mieli świadomość, że jakby takie świadectwo naszych czasów XXI wieku jest zachowane i że można to zobaczyć będzie oczami artystów żyjących właśnie na początku XXI wieku.
0: To prawda, bo fajnie. Sztuka może być także elementem dialogu między różnymi epokami historycznymi, przecież dalej się zachwyca poezją czy malarstwem, jakie powstały na przykład 1000 czy nawet 2000 lat temu. Bardzo dziękuję. Daria Solar, łódzka malarka, dyrektor artystyczna projektu Polish Artists in Lunar Codex. A Lunar Codex to jest ten wielki międzynarodowy projekt, w ramach którego twórczość ludzka trafia już i trafiać będzie na Księżyc. Bardzo dziękuję. To jest Ekspres Jedynki, a za chwilę będziemy mówić właśnie o tych tajemniczych automatach, o których przed chwilą wspomniałem.

0: Monika Brodka w Ekspresie Jedynki, a my teraz o tym, że ku końcowi zbliża się już lato, które miało być pierwszym testem dla polskiego systemu kaucyjnego. No bo to latem kupujemy najwięcej napojów w butelkach, głównie tych plastikowych. Dlatego resort klimatu i środowiska właśnie pod koniec wakacji podsumowuje 10 miesięcy działania systemu kaucyjnego i zapowiada zmiany, a wśród tych zmian ma być na przykład pojawienie się nowego typu automatów na takie butelki. No i o tym wszystkim Izabela Kostaszyn.
1: System kaucyjny działa coraz sprawniej. Przybywa automatów kaucyjnych, rośnie też liczba oddawanych opakowań, podkreśla wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
2: Tutaj z dumą możemy dzisiaj się pochwalić, że do końca lipca zebraliśmy już 3,2 miliarda opakowań kaucyjnych. Przypomnę, że na koniec czerwca to było 2,3 miliarda.

0: Czyli przez sam lipiec zebraliśmy 900 milionów opakowań, co jest kolejnym rekordem.
1: W Polsce mamy ponad 60 tysięcy punktów zbiórki. Przez 10 miesięcy działania systemu zwiększyła się też znacząco liczba kaucjomatów, których obecnie jest 17,5 tysiąca. W automatach, które stanowią prawie 1/3 wszystkich punktów zbiórki, zbieranych jest obecnie prawie 90% wszystkich opakowań. Ale operatorzy testują coraz więcej nowych sposobów zbiórek, także poza sklepami. Takich punktów poza sklepami jest już w Polsce 600, a będzie jeszcze więcej, zapowiedziała wiceminister Anita Sowińska.
0: Tutaj jeden z operatorów testuje postawienie takich automatów na osiedlach. W Warszawie jest ich już 61. Docelowo w Warszawie ma być 400 takich automatów. Natomiast w całej Polsce planowane jest w ciągu 3-4 lat postawienie około 4000 automatów w całej Polsce, również w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, ale także na Śląsku.
1: Resort klimatu zapewnił też, że zależy mu na przejrzystości systemu kaucyjnego.
0: Pierwsza rzecz to przede wszystkim chciałabym podkreślić i przypomnieć, że operatorzy to są organizacje non-profit. Niezwrócona kaucja może być przeznaczona wyłącznie na działalność systemu i przede wszystkim na rozwój tego systemu, co jak widzą Państwo dzieje się.
1: Wiceminister przypomniała również, że zgodnie z zasadą realizacji bonów kaucyjnych każdy bon można spieniężyć. Zapowiedziała też nowelizację przepisów dotyczących systemu kaucyjnego. Resort chce bowiem nie tylko wydłużyć ważność bonów i je ustandaryzować, ale też włączyć do systemu jednorazowe opakowania szklane.
0: Planujemy, że te prace analityczne zakończą się we wrześniu i we wrześniu kierownictwo ministerstwa podejmie decyzję co do dalszego toku tej legislacji.
1: Na włączenie jednorazowych opakowań szklanych do systemu kaucyjnego szczególnie czekają ekolodzy. Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia podkreśla, że tego typu opakowania są wciąż zmorą lasów, rzek i szlaków turystycznych.
2: Dla mnie bardzo ważne jest, żeby te prace trwały jak najszybciej i żeby objęły cały obszar szkła jednorazowego, a nie tylko małpki, bo musimy pamiętać, że mamy tu również butelki po piwach jednorazowych, butelki szklane po soku. To są bardzo uciążliwe również odpady, które niestety często trafiają i są wyrzucane w miejscach przyrodniczo cennych.
1: Z kolei Sławomir Brzuzek zwraca uwagę, że włączenie jednorazowych opakowań szklanych do systemu kaucyjnego będzie teraz trudniejsze, niż gdyby resort zrobił to na początku tworzenia tego systemu.
3: I to będzie rzecz arcytrudna i bardzo kosztowna, dlatego że trzeba będzie zorganizować nowy system zbierania różnego opakowania niż plastik i metal, bo szkło do tych recyklomatów, które mamy, nie da się zebrać. Trzeba będzie postawić nowe maszyny. Można było to zaprojektować od razu, te rozwiązania.
1: System kaucyjny zaczął działać 1 października ubiegłego roku i obejmuje plastikowe butelki do 3 litrów oraz metalowe puszki po napojach z wyjątkiem nabiału do 1 litra. Kaucja wynosi 50 groszy i można ją odzyskać po oddaniu niezgniecionego opakowania.
4: O czym mówiła Izabela Kostyszyna w Ekspresie Jedynki, już za chwilę będą dobre wieści z rynku pracy.

0: W Ekspresie Jedynki teraz o sprawach gospodarczych.
1: Ekspres Gospodarczy.
0: A konkretnie to o lipcu, który okazał się być łaskawy dla rynku pracy. Płace w polskich firmach rosły szybciej niż zakładano, a zatrudnienie po raz pierwszy w tym roku lekko odbiło. Takie wnioski płyną z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. O tym, w jakiej kondycji jest nasz rynek pracy, opowie teraz Justyna Golonko.
2: W lipcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło blisko 9510 zł brutto. Oznacza to wzrost w ujęciu rocznym o 6,8%. To bardzo dobre dane, lepsze od oczekiwań rynkowych, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
3: W lipcu przyspieszyła nam dynamika wzrostu płac, ta nominalna, czyli mamy ten wzrost na poziomie 6,8% wobec 5,9% w czerwcu, ale też co ważniejsze, przyspieszyła dynamika realna, czyli ta po wykluczeniu wzrostu cen i to pomimo tego, że ceny w lipcu przyspieszyły, tak? Inflacja wzrosła o 3% wobec 2,5% w czerwcu. Także jak najbardziej dane dotyczące płac są pozytywne. Pozytywne są również dane dotyczące zatrudnienia. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nadal spadało w lipcu, ale ta dynamika już była jednak trochę płytsza. Spadek wyniósł 0,8%, a co ważniejsze, miesiąc do miesiąca, czyli lipiec versus czerwiec, przybyło po raz pierwszy w tym roku prawie 4000 etatów, więc dane są jak najbardziej pozytywne i rysują taki właśnie też pozytywny obraz tego rynku pracy.
2: Bo i w przemyśle mamy ożywienie. Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o ponad 5% licząc rok do roku. Tak wynika z danych GUS. Ten wzrost dotyczy większości działów produkcji. Przemysł rośnie, a to przekłada się na rynek pracy, dodaje Krzysztof Inglot z Personal Service.
4: W Polsce mamy wyraźne pobudzenie, na szczęście, w sektorze automotyw. W tym roku widać odbicie, pierwsze zamówienia, firmy tworzą miejsca pracy, kilkaset miejsc pracy w sektorze automotyw powstało. Oczywiście logistyka w Polsce dalej królowa. Tutaj gigantyczne ilości miejsc pracy powstają, idące w tysiące stanowisk. To jest na dzisiaj ten główny motor, jeżeli chodzi o taką dużą ilościową ofertę i ilość miejsc pracy na rynku. Oczywiście przemysł spokojnie buduje swoje miejsca pracy i tutaj fabryki też zwiększają, natomiast jest to bardziej stabilne, są to stabilne wzrosty. Druga połowa roku raczej będzie w dalszym ciągu potwierdzała te trendy drugiego kwartału i trzeciego kwartału, więc interesujemy się tym, żeby automotive dalej rosło. Czekamy w dalszym ciągu na jakieś głębsze ożywienie w sektorze produkcyjnym. Powinno ono przyjść teraz w okolicach września, października. Tam powinno być dużo więcej nowych miejsc pracy, więc szeroko rozumiany sektor AGD, RTV, cała branża produkcyjna, oczywiście też przetwórstwo drzewnych, które miało swoje problemy, powinno już się wystabilizować i w drugiej połowie powinno coś na rynku stworzyć, jeżeli chodzi o miejsca pracy.
2: Co ważne, nasz rynek pracy, choć podlega dynamicznej transformacji technologicznej i gospodarczej, pozostaje stosunkowo stabilny, mówi Monika Kurtek.
3: Ta sytuacja na rynku pracy nie powinna ulegać w kolejnych miesiącach pogorszeniu, a wręcz możemy się pokusić o takie przypuszczenia, że będzie coraz lepiej. A to wynika przede wszystkim z tego, że polska gospodarka wchodzi na te coraz szybsze obroty, głównie za sprawą rozkręcających się inwestycji, a więc ten popyt na pracowników będzie w kolejnych miesiącach rósł. Również te zwolnienia grupowe, które mieliśmy w ostatnich kwartałach, już w drugim kwartale,

0: kwartale ich skala była dużo bardziej ograniczona niż wcześniej, więc ten proces jakby też, można powiedzieć, się kończy. No a płace, ten wzrost utrzymuje się na takim, powiedziałabym, stabilnym poziomie. Więc ten obraz rynku pracy właśnie, można powiedzieć, że też jest optymistyczny.
1: Ale mimo bardzo niskiej stopy bezrobocia, rynek ten stawia przed kandydatami i pracodawcami zupełnie nowe wymagania. Nasz rynek pracy się zmienia. Zmieniają się też przepisy, do których trzeba się dostosować. Przypomina Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy.
2: Wyzwaniem to jest szacunek dla obowiązującego prawa, bo ostatnio też sporo w kodeksie wakacje się zmieniło w zakresie podejść do mobbingu, dyskryminacji. Mamy nowy obowiązek dla pracodawców tworzenia szczególnych regulacji w tym zakresie wewnątrzzakładowych. Także myślę, że ponieważ zmienia nam się również mentalność pracownika, bardziej skupionego na takim, powiedziałbym, atmosferze w środowisku pracy, na wzajemnych relacjach, to o tym też pracodawcy powinni pamiętać, ponieważ dzisiaj z tego, co słyszę od pokolenia wchodzącego na rynek pracy lub tego, który niedługo na nim pracuje, że okej, kasa jest ważna, ale bardzo istotne jest również to, w jakiej atmosferze ta praca jest wykonywana i młodzi ludzie rzeczywiście dość odważnie podejmują takie decyzje odejścia, jeżeli środowisko pracy uznają za jakieś wrogie lub nieprzyjazne. Także myślę, że tutaj pracodawcy powinni tworzyć takie miejsca pracy, które są przyjazne, bezpieczne.
1: I potwierdzają to też najnowsze badania. Z barometru polskiego rynku pracy Personal Service wynika, że co trzeci młody Polak planuje zmianę pracy, a przy tym wyborze nowego pracodawcy liczy się dla nich nie tylko wysokość wynagrodzenia. Coraz większego znaczenia nabiera komfort pracy, a także wygoda codziennego działania, w tym czas dojazdu do pracy.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Tematem zajęła się Justyna Golonka, a my niebawem przeniesiemy się na pewien festiwal do Częstochowy.

0: Występy aktorów, taniec i muzyka. Dziś w naszym czwartkowym cyklu Integracja zapraszamy Państwa na Festiwal Sztuki Alternatywnej, w skrócie EFKA, który po raz szósty odbędzie się 22 sierpnia tego roku na Starym Rynku w Częstochowie. To wydarzenie tradycyjnie organizowane jest przez Fundację Oczami Brata, której misją jest patrzenie na świat oczami osób z niepełnosprawnością. A z Pawłem Bilskim, prezesem zarządu Fundacji Oczami Brata, rozmawia Wojciech Urban.
1: EFKA, festiwal, który od kilku już lat pojawia się na terenie kulturalnej Częstochowy.
2: Pojawi się po raz szósty, 22 sierpnia. Już bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do tego, aby dołączyć do tego wydarzenia. Wymyśliłem sobie, że warto zrobić w Częstochowie taki festiwal kultury alternatywnej, który jest otwarty dla wszystkich. Nieważne, czy ma ktoś jakąś niepełnosprawność, czy nie. Ważne jest to na pewno, żeby miał talent i mógł wystąpić na naszych scenach. To było dla nas bardzo ważne też pod kątem ożywienia takiej zaniedbanej miejskiej tkanki, czyli Starego Miasta w Częstochowie. Tam Festiwal Kultury Alternatywnej trwał przez 5 ostatnich edycji. Wystąpiło setki artystów na tamtych scenach, a w tym roku robimy nieco reaktywację, patrzymy na ten festiwal na nowo, w nowej przestrzeni, na płycie Starego Rynku w Częstochowie i tam właśnie tego 22 sierpnia spotykamy się po to, aby świętować taką kulturalną Częstochowę, blisko kawiarni Alternatywa 21, w której na co dzień pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
1: To wydarzenia artystyczne właściwie we wszelkich swoich formach i przejawach.
2: I plener malarski, i koncerty, i przedstawienia oczywiście artystyczne, i parada festiwalowa, i wiele różnych stoisk, miejsc, gdzie można ze sobą po prostu porozmawiać, ale też na przykład przekonać się do zostania rodzicem zastępczym. Chcemy, aby ten Festiwal Kultury Alternatywnej wchodził na wiele różnych przestrzeni, do wielu różnych takich odsłon, nie tylko artystycznych. Coraz częściej jest to festiwal po prostu taki społeczny, kiedy przy okazji tych działań artystycznych jesteśmy w stanie porozmawiać o też bardzo ważnych wątkach społecznych. Dla nas bardzo ważne też jest wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tym zajmujemy się na co dzień, prowadząc 2 warsztaty terapii zajęciowej, klubo kawiarni, kawiarnia, asystenturę, opiekę wytchnieniową. Prowadzimy rodzinny dom pomocy dla osób z niepełnosprawnością, czy budujemy 2 kolejne. Ten aspekt rodziny jest dla nas bardzo istotny. To też jest zauważalne w różnych działaniach związanych chociażby z deinstytucjonalizacją usług społecznych, kiedy mówimy o tym, żeby jak najdłużej w tym środowisku zamieszkania, w tym środowisku rodzinnym skupić się na wsparciu właśnie tych rodzin. Podczas festiwalu, jeżeli kogokolwiek przekonamy do tego, aby zostać rodziną zastępczą, albo żeby w jakiś sposób wspomóc jakąś ideę społeczną, albo żeby ktoś został wolontariuszem i dołączył do różnych działań, to jest rzeczywiście taka dodatkowo dla nas bardzo ważna wartość dodana.
1: Czy można się zgłosić do festiwalu tak nieco w ostatniej chwili, nie tylko jako widz festiwalu, ale także na przykład jako uczestnik?
2: Tak, tutaj mamy formułę otwartą, zapraszamy bardzo serdecznie. Co prawda tego czasu jest już niewiele, więc im szybciej, tym lepiej. Ze względu na to, że już za chwilę chcemy domknąć też program festiwalu. Można w nim wystąpić, można też w nim pomóc. Serdecznie zapraszamy też wolontariuszy do tego, aby stać się częścią tego wydarzenia. Zależy mi na tym, żeby ta edycja festiwalu była też o tyle wyjątkowa, żeby połączyć siły, abyśmy zrobili te działania razem. Razem jako organizacje, razem jako mieszkańcy, razem jako widzowie festiwalu, tak żeby każdy mógł też dorzucić tam taką cząstkę od siebie.
0: Z Pawłem Bilskim, prezesem zarządu Fundacji Oczami Brata, rozmawiał Wojciech Urban. Więcej o tej fundacji znajdą Państwo na jej stronie internetowej oczamibrata.pl lub na facebookowym profilu organizowanego przez tę fundację Festiwalu Kultury Alternatywnej.

0: Zespół Daab na pożegnanie z Ekspresem Jedynki, ale więcej muzyki po 18. Anna Wil już w studiu. Witaj, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: A u ciebie w Muzycznej Jedynce pojawi się zespół Dagadana.
1: Tak, dzisiaj dziewczyny opowiedzą o tym, że szczęście, Michale, to jest wybór osobisty. To wszystko zawarły w swoim najnowszym singlu. Dzisiaj posłuchamy go przedpremierowo, a singiel zapowiada ich najnowsze wydawnictwo, ale to nie wszystko, bo odwiedzi mnie także polski wokalista, który na stałe mieszka w Berlinie i nazywa się Chris Day.
0: To wszystko po 18 w Muzycznej Jedynce. Zapraszam w imieniu Anny Wil. Ekspres Jedynki dojechał do stacji końcowej. Michał Strzałkowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: A gdyby tak podczas wakacyjnej wycieczki przenieść się w czasie? W podróż po najpiękniejszych zamkach, dworach i pałacach zabierze nas Iwona Olkowska, fotografka i pasjonatka historii. Gościem audycji będzie także piosenkarka i aktywistka społeczna Kasia Moś, która w najbliższą sobotę wystąpi podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie.
2: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
7: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travistofast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest...

0: Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Reklama. Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Po godzinie 17 między Sulejowem i Paradyżem w województwie łódzkim była kolizja dwóch samochodów osobowych. To 11 kilometr na drodze krajowej numer 74. Jechać można, kierowcy prowadzeni są naprzemiennie jednym pasem. W Płocku na ulicy Popłacińskiej było czołowe zderzenie dwóch samochodów i na miejscu trwa akcja służb. To wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale nagrywają się też nasi słuchacze.
5: Miejscowość Wolanów, województwo mazowieckie. Wypadek, ewentualnie kolizja, delikatny korek, świeża sprawa.
4: Dziękujemy za informację. Ponadto bardzo dużo się dzieje, zwłaszcza na trasach śląskich. Największe utrudnienia są na autostradzie A1 z Bytomia do Częstochowy. Korkuje się A4 w miejscowości Chechło, to trasa z Gliwic do Opola. Kolejna trasa S1 za węzłem Dąbrowa Górnicza, kilkukilometrowy korek, ustawia się do Pyrzowic czy dalej do Częstochowy. I jeśli chodzi o S1, to nie wszystko. Kolejny naprawdę gęsty korek jest za Żywcem w kierunku południowej granicy państwa, ale jest też dobra informacja z tej samej trasy. Można już jechać przez Woźniki, gdzie od 16 był blokowany przejazd w kierunku Katowic po kolizji dwóch samochodów osobowych. A jeszcze województwo małopolskie na A4. Późnym popołudniem mamy spore przewężenie autostradowej obwodnicy Krakowa. W drodze do Tarnowa samochody ustawiają się od Balic po węzeł Kraków południe. Ciasno jest także na drodze krajowej numer 47, czyli na trasie od Nowego Targu do Zakopanego. Czekamy cały czas na wiadomości od państwa. 22 513 1111. To numer do Polskiego Radia Kierowców.
6: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdena. Minister zdrowia krytykuje decyzję prezydenta w sprawie Lex Szarlatana. Karol Nawrocki zapowiada własny projekt w tej sprawie. Gwałtowne burze, ulewy i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą w centralnej i południowo-wschodniej Polsce. Istnieje obawa matactwa, mówi sąd, i przedłuża tymczasowy areszt dla youtubera Stu.
7: To tymczasowe aresztowanie należy utrzymać w mocy.
6: To bardzo zła wiadomość dla pacjentów, tak minister zdrowia komentuje decyzję prezydenta, który nie podpisał tzw. ustawy Lex Szarlatan, tylko skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła, że ustawa miała zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i ograniczyć działalność osób oferujących niesprawdzone metody leczenia.
8: Ustawa Lex Szarlatan mogła chronić pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i oszustami, którzy żerują na ludzkiej chorobie i strachu. Była precyzyjnie wycelowana w działalność osób, które okradają pacjentów z czasu, pieniędzy i zdrowia.
6: Prezydent w uzasadnieniu decyzji stwierdził, że przepisy zbyt szeroko traktują osoby zajmujące się m.in. zielarstwem i zdrowym odżywianiem. Jego zdaniem prawo powinno skutecznie blokować działalność oszustów, ale jednocześnie nie może uderzać w uczciwe osoby i firmy. Dlatego przygotował projekt nowelizacji kodeksu karnego.
9: Mój projekt wprowadza jasne, precyzyjne przepisy karne, które będą karać tych, którzy dla zysku lub innych korzyści świadomie zniechęcają pacjentów do leczenia metodami medycyny opartej na nauce. O winie i karze nie będzie decydował jeden urzędnik, ale niezawisły sąd po rzetelnym procesie.
6: Ustawa Lex Szarlatan wzmacniała kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta. Za niektóre praktyki uznane za pseudomedyczne mogły grozić kary finansowe sięgające miliona złotych. Porywy wiatru do 100 km na godzinę, ulewy do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Alerty obowiązują od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, ale także na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz południowej części Mazowsza.
10: Gwałtowne burze z opadami deszczu nawet do 40-50 mm, więc mówimy tutaj o skutkach w

0: postaci zalań i podtopień z silnymi porywami wiatru około 100 km na godzinę oraz gradem. Miejscami ten grad może być duży.
1: Mówiła synoptyk IMGW Anna Gryczman. Mieszkańcy najbardziej zagrożonych terenów otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, aby unikać otwartych przestrzeni. Stołeczny sąd przedłużył tymczasowy areszt dla youtubera znanego jako Stu. 34-letni Stuart K. to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Dodatkowy miesiąc ma pozwolić prokuraturze na zakończenie czynności śledczych, mówi sędzia Michał Kusiak z mokotowskiego sądu.
2: Sąd postanowił o utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania w stosunku do podejrzanego, natomiast sąd zdecydował, że jedynie okres jednego miesiąca będzie wystarczający dla ukończenia czynności postępowania.
1: Sędzia wyjaśnił, jakie były powody decyzji o przedłużeniu aresztu.
2: Sąd stwierdził, że jedynie obawa tak zwana matactwa, czyli utrudniania postępowania w mniejszej sprawie, stała się tą przesłanką szczególną, dla której sąd stwierdził, że to tymczasowe aresztowanie należy utrzymać w mocy.
1: Wczoraj Stuart K. usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania małoletnich i innych czynności seksualnych na szkodę osób poniżej 15 roku życia. Grozi mu do 12 lat więzienia.
3: To są aktualności jedynki.
1: Główne tematy rozmów to sytuacja na Bliskim Wschodzie i możliwość jej uspokojenia. Papież Leon XIV spotkał się w Watykanie z prezydentem Libanu.
4: Jednym z najważniejszych tematów było porozumienie podpisane w czerwcu przez Stany Zjednoczone, Izrael i Liban. Ma ono pomóc ustabilizować sytuację na południu Libanu i otworzyć drogę do szerszego porozumienia pokojowego. Jak podaje Vatican News, Stolica Apostolska z zadowoleniem przyjęła podpisanie dokumentu, ale zwróciła uwagę, że są problemy z jego wdrażaniem. Watykan zapewnił o dalszym poparciu dla rozmów i działań dyplomatycznych. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Warmia i Mazury, Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie. To w tych regionach będzie można jesienią skorzystać z bonu turystycznego. To 300 zł dofinansowania noclegu w hotelu lub pensjonacie, który uczestniczy w rządowym programie. O celach akcji mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
5: To pobudzenie gospodarki turystycznej, która się bardzo mocno rozwija i chcemy z tego skorzystać, bo mamy naprawdę serwis najlepszy, jeśli chodzi o kwestie transportu, logistyki, ale też hoteli, najlepszy na świecie.
1: Program będzie obowiązywał od końca września do końca listopada. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe. Sylwia Urban. 5 minut temu rozpoczął się mecz Jagiellonii Białystok z Iberią Tbilisi w czwartej decydującej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Europy, ale na razie jest bez goli. Natomiast za niespełna godzinę rozpocznie się spotkanie Lecha Poznań ze szwajcarskim FC Thun w tej samej rundzie tych samych rozgrywek. Trener Lecha Nils Frederiksen wie, że wyniki jego drużyny na własnym stadionie nie są najlepsze, ale ma nadzieję, że dzisiaj jego podopieczni staną na wysokości zadania.
7: Potrafimy grać dobrze u siebie i chcemy się dobrze zaprezentować. Liczę na wsparcie kibiców w meczu z FC Thun. Liczymy na to, że będzie ich dużo i będą nas dopingować. Mieliśmy niełatwe mecze w Europie, jeśli chodzi o naszą postawę przy bułgarskiej, również w poprzednim sezonie. Myślę jednak, że stać nas na to, by pokazać się z dobrej strony. Czeka nas trudne spotkanie. Rywal jest z kategorii tych bardzo, bardzo silnych, ale mamy odpowiednią jakość. Oczekuję od mojej drużyny zwycięstwa. Początek tego meczu o godzinie 19, natomiast w czwartej, ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji zagrają dzisiaj Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Górnik trafił na AS Monaco. Trener Górnika Michał Gaszparik zdaje sobie sprawę z klasy rywala, ale wierzy w swój zespół.
8: Wiem, że to jest ciężko do obrony, ale wykorzystamy tych chłopaków, których mamy, tą typologię, którą mamy w tej szatni, a nigdy nie jest łatwo.

0: wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Pogoda.
3: Wieczorem i w nocy uwaga na burze, ulewy i silny wiatr w centrum i na południowym wschodzie kraju. Na termometrach teraz od 19 stopni na Pomorzu, 24 w centrum do 31 w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach porywisty, a w czasie burz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 996 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Klimat.
3: Jakość powietrza jest przeważnie dobra. W kilku punktach na południu i południowym wschodzie kraju, m.in. w Mielcu, Jaśle i Floriance, powietrze jest umiarkowanej jakości. Prawie połowa energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z prądu. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak. Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Autopromocja.
17: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
18: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
17: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
18: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Muzyczna Jedynka.

Clean Bandit, Marina i Louis Fonsi. Takie oto trio zaprasza na dzisiejszą muzyczną jedynkę w programie pierwszym Polskiego Radia. Na początek więc taneczny, elektroniczny pop i latynoskie rytmy w jednym oraz tekst o tęsknocie, o utraconej miłości oraz wspomnieniach dawnego romansu. 16,5 minuty po godzinie 18. Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i od razu zapraszam do rozwiązania naszej zagadki. Proszę wytężyć słuch i odgadnąć, co kryje się za tymi letnimi piosenkami. Ale...

0: Pytamy, co łączy te 3-letnie utwory, które śpiewali Lubega, zespół Boney M i Mr. President. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 72-151. Proszę do odpowiedzi dodać także parę słów od siebie. A do wygrania mamy słuchawki bezprzewodowe marki Tonsil.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tonsil. Polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumn Altus.

0: Płyta tygodnia.
1: A to jest płyta dla tych, którzy lubią odkrywać muzykę powoli. Zatytułowana jest In Between. To drugi autorski album Anny Rudtar, która od lat porusza się swobodnie między światami. Mieszka we Francji, koncertuje w Europie i tworzy muzykę, która nie uznaje geograficznych ani stylistycznych barier. Łączy jazz, blues, world music, elektronikę, piosenkę autorską i klasyczne brzmienia w spójną, niezwykle osobistą opowieść o miejscach, w których kiełkują emocje, wspomnienia i inspiracje. Warto tej płyty posłuchać, proszę Państwa, od początku do końca, zaglądać do tekstów i odnajdywać w nich ukryte znaczenia, więc warto wysłać SMS pod numer 71 151, żeby mieć tę płytę na własność.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Prawie 25 minut po godzinie 18, a w studiu programu pierwszego Polskiego Radia, w studiu muzycznej jedynki, Dana Wynnycka i Daga Gregorowicz, czyli zespół Daga Dana. Witam
2: Was. Witajcie.
1: Dzień dobry. Bardzo serdecznie. Witam Was w bardzo szczególny dla Was dzień, bo to jest dzień prapremiery Waszej najnowszej piosenki i to jest piosenka, pomyślałam, ważna przynajmniej z trzech punktów widzenia. Ten pierwszy to jest jej warstwa tekstowa, czyli naprawdę bardzo poważne przesłanie. O tym, że to my jesteśmy odpowiedzialni za własne samopoczucie.
2: Może nie do końca jesteśmy w pełni odpowiedzialni, ale czasami możemy mieć wybór widzieć szklankę do połowy pustej lub do połowy pełnej. I widzimy, że te czasy, w których obecnie jesteśmy, te wszystkie kataklizmy, wojny, sytuacje różnych politycznych rozgrywek, botów i sztucznej inteligencji. Wiem, że tak mówię chaotycznie, ale widzimy, ile procesów dzieje się jednocześnie. Też problemy z ekologią, że często w takich momentach trudno utrzymać jest taki balans zdrowia psychicznego. I my z Daga Daną przez wiele lat byliśmy takimi ambasadorami polsko-ukraińskiej kultury. Dużo rozmawialiśmy o trudnych tematach, które z wiadomych przyczyn dzieją się w Ukrainie. I w pewnym momencie poczuliśmy chęć wysłania w świat po prostu jakichś dobrych rzeczy, pozytywnych rzeczy, żeby nie koncentrować się tylko na trudach. Bo myśl jest przewodnia taka, kiedy umiemy zadbać o siebie, kiedy umiemy zobaczyć światło w sobie i możemy go emanować na zewnątrz, to w tym momencie możemy być bardziej pomocne ogólnie dla świata i robić dobre rzeczy. Stąd pomysł na piosenkę, że będę szczęśliwa. Czy od dziś postanawiam więcej widzieć pięknych rzeczy, cieszyć się małymi sprawami, słońcem, które świeci, poranną kawą, żartem z sąsiadem, który mi wczoraj na schodach zaśpiewał dzień dobry pani i ja mu odpowiedziałam i miłego dnia. Więc tak naprawdę nasza codzienność, nasza rutyna może dużo wygrać, jeżeli postaramy się widzieć pozytywy nawet w takich strasznych rzeczach. A już tak z zespołem dużo trenujemy i widzimy, że naprawdę tych pozytywów mimo wszystko jest sporo.
1: Czyli u podłoża takiej życiowej postawy stoi pewna decyzja o tym, żeby być szczęśliwą, szczęśliwym, ale nie jest to przecież takie proste, bo żeby to osiągnąć, trzeba też wybaczyć.
3: Tak, trzeba też wybaczyć i samemu sobie czasami, a także też drugiej osobie i za meandrem już inne obkręcić

0: się wir, a gdy odpuszczam, jestem kołem, uratuje nas oboje. Takie przeświadczenie, że żeby iść dalej i płynąć rzeką, która jest główną bohaterką naszej piosenki, trzeba rzeczywiście odpuścić to, co nas trzyma gdzieś na samym dnie. Nieraz każdy w naszym życiu miał taką sytuację, w której to skupiał się na czymś, na tych zadrach, które są między nami, na tym, co ktoś nam uczynił, i po prostu żyjemy, karmimy się czasami też tą nienawiścią. A właśnie to odpuszczenie potrafi być lekarstwem na nasze życie, na naszą codzienność i na nowe możliwości, które przed nami stoją i chcą nas po prostu jak najszybciej zaskoczyć i chcą w nasze życie wkroczyć, tylko my musimy pozwolić temu wszystkiemu się zadziać. Wybrać szczęście, wybrać wolność, którą jest także wybaczenie sobie i innym.
1: I to jest właśnie motto tej piosenki. A jeśli chodzi o warstwę muzyczną, którą chciałabym z wami omówić, to ona jest dość zaskakująca, bo dla tropicieli gatunków muzycznych to jest nie lada wyzwanie, ponieważ stylistycznie ten utwór jest, powiedziałabym, nieco połamany, bo kiedy słyszę elektronikę i już myślę, o, prawdopodobnie to ten kierunek, to za chwilę pojawia się coś w rodzaju, skorygujcie mnie, jeśli moja intuicja jest niewłaściwa, coś w rodzaju afrobitu i słuchacz ma taki rodzaj pewnego pomieszania gatunków.
2: Ale to jest, jakby, przepraszam, że tak, w tym jest cała dagadana. Chciałam powiedzieć o genezie powstania tego utworu i jak on przeszedł drogę, więc można powiedzieć, że ten utwór też jest częściowo autobiograficzny i zaczął się on rodzić wtedy, kiedy wychodziłam z depresji. Nagle poczułam możliwość tego zobaczenia światła. Zamówiłam sobie na OLX-ie fizharmonię, taki induski instrument, którym pompujesz powietrzem i grasz na klawiszkach takich. I zaczęłam na nim improwizować i od razu on mnie bardzo zainspirował. I zaczęła bawić się z tym, że była szczęśliwa i będę szczęśliwa. I ponieważ to była hinduska fizharmonia, to od razu naturalnie do mnie wszedły te rytmy, które pochodzą z hinduskańskiej muzyki klasycznej. Zaprezentowałam ten pomysł zespołowi. Spotkaliśmy się na próbę, zaczęliśmy grać. Bartek od siebie dodał ciekawy bit, właśnie taki w stronę afrobitu. Mikołaj wymyślił wspaniały groove na basie. Potem Daga zaczęła po swojemu śpiewać ten refren, który po-innemu jeszcze go odczuje. Więc Dagadana to jest zespół, w którym nie jest tak, że jest jeden frontman i cała reszta. U nas każdy jest i frontmanem, i sidemanem. I to cenimy najbardziej, ten moment, kiedy wszystkie się spotykamy i każdy dodaje od siebie jakąś swoją wizję, swoje odczucia. No i tutaj musiałam powiedzieć, że tak powiedziała, że może nie ma lidera, ale w bardzo wielkiej mierze temu brzmieniu, którym usłyszycie dzisiaj i wam już zazdroście, zawdzięczamy Mikołaju Pospieszalskiemu, naszemu basiście, który na naszej płycie nowej jest producentem i który naprawdę bardzo skrupulatnie eksperymentował, wysyłał nam miliony różnych pomysłów, że czasami aż się gubiliśmy, ale dzięki temu, że ciągle jesteśmy w stanie poszukiwania i cieszenia tą zabawą, to utwór jest taki, a nie inny.
1: Dużo mówiłyśmy dzisiaj o świetle. Nomen omen lumen, tak będzie zatytułowana wasza najnowsza płyta, która zbliża się wielkimi krokami. Czy ta piosenka jest jej właściwą reprezentantką, jeśli chodzi o ten muzyczny styl omawiany przed chwilą?
0: Jak najbardziej, chociaż płyta będzie bardzo zróżnicowana, będzie mocno taneczna, ale też troszkę refleksji się na niej znajdzie. My podróżujemy. Ta Gadana koncertowała jak dotąd w 34 krajach i te smaki podróży na pewno są widoczne, są słyszalne w tej muzyce, bo my z radością gdziekolwiek podróżujemy, staramy się też współpracować z różnymi muzykami i czy chcesz, czy nie chcesz, a my bardzo chcemy, nasiąkasz różnymi umiejętnościami, różnym patrzeniem na świat, na pewno ta płyta jest bardzo otwarta na świat.

0: otwarta na nowe brzmienia, jeśli chodzi o nas, ale także przynosi, jest reprezentacją, reprezentacją tej płyty jak najbardziej jest Będę Szczęśliwa, które pokazuje, że w przyszłości naszego zespołu stawiamy na to, żeby cieszyć się z każdego dnia i zapraszamy do tego naszych słuchaczy i kierować na to jasny przekaz. Mogę zdradzić, że w jednej z piosenek pojawi się taki tekst: całą mocą tobie świecę więcej, choć o jeden lumen jaśniej będzie i na całe zło kieruje światło. Więc to jest nasze przesłanie. Można pomyśleć sobie, że w dzisiejszym świecie, co my możemy zrobić? Niewiele możemy zrobić, ale to niewiele, jedno niewiele, drugie niewiele, trzecie niewiele może doprowadzić do wielkiej rewolucji.
1: Do wiele.
0: Do wiele.
1: Niewiele doprowadza do wiele.
0: No i my bardzo się cieszymy, że w najbliższym czasie, już takim bardzo bliskim, będziemy się mogli spotkać z naszymi słuchaczami i Państwa też zapraszamy. W sobotę zagramy pod Wrocławiem w Zawonii, w niedzielę w Mielcu, a także wielkimi krokami zmierzamy do Warszawy, gdzie 18 września zagramy i także pojawimy się na Słowacji, więc proszę śledzić nas, zaglądać do nas i cieszyć się i być pewnym, że każdy z nas ma prawo do szczęścia, nawet jest to zapisane w Światowej Karcie Praw Człowieka, że to dążenie do szczęścia, jakby mamy sobie umożliwiać dążenie do szczęścia w swoim życiu i to jest takie wielkie przykazanie ponad podziałami we wszystkich religiach świata, to dążenie do naszego szczęścia i do szczęścia wszystkich ludzi wkoło jest czymś chyba nadrzędnym i tego się trzymamy.
2: Czekamy zatem na płytę Lumen. Płytę, powiedziałabym, pochodnie w tych ciemnych czasach. Zespół Dagadana odwiedził studio muzyczne Jedynki, a przed nami utwór, o którym rozmawiałyśmy, zatytułowany Będę Szczęśliwa. Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękujemy.

Będę szczęśliwa i zespół Dagada na program pierwszy Polskiego Radia za 21 minut, godzina 19. Teraz czas przypomnieć nasz konkurs. Pytamy o to, co łączy te trzy letnie utwory. A little...

0: Patrzę na nasz komunikator SMS-owy 72151, pod który należy wysyłać same dobre odpowiedzi. Proszę Państwa, nie ma ani jednej dobrej odpowiedzi. Jeszcze to chyba muszę Państwu pomóc. Lubega, Bonnie M, Mr. President, a gdybym jeszcze dodała do tego na przykład Nenę i grupę Scorpions, i gdyby Państwo prześledzili biografię tych wszystkich wykonawców, to na pewno znajdą Państwo jeden wspólny element geograficzny, a do wygrania mamy słuchawki bezprzewodowe marki Tonsil.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia Studio Muzyczne Jedynki i mój gość Chris Day. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie.
1: Cześć Aniu, jak miło. Wielkie dzięki za zaproszenie. Hej.
0: Powiedz mi, co się wydarzyło od czasu, kiedy widzieliśmy się ostatni raz? Nawet nie pamiętam, kiedy to było. Zdaje się, że ponad rok temu.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że tak, czas leci, to już chyba jakiś rok i działo się dużo, szczerze mówiąc. Dużo utworów nowych, dużo singli, dużo wypuszczonych. Już teraz powoli coraz więcej ludzi się miało okazję zaznajomić z nami. Na YouTubie naprawdę bardzo dobrze sobie te kawałki radzą, z czego się mega cieszę. Nagrywamy dalej, pracujemy, wiesz, nagrywamy teledyski, w sumie jest pięknie.
0: Praca wre. Czytałam, że to, czym ty się zajmujesz, to jest połączenie nowoczesnej niemieckiej produkcji i polskiej duszy, którą się obserwuje w tekstach. Więc ja chcę z tobą porozmawiać dość tak szczegółowo na temat tego, co oznacza ta nowoczesna niemiecka produkcja? Ona różni się bardzo od polskiej?
1: W ogóle kocham to pytanie. Bardzo dziękuję, że je zadałaś. Jest pięknie, bo faktycznie uważam, że moją muzykę trochę charakteryzuje, trochę wyróżnia zarówno styl produkcji tutaj w Polsce, albo połączenie może tego stylu produkcji tych tekstów. Wiąże się to trochę z tym, że ja wychowałem się w Niemczech, w Berlinie. I tam też, między innymi, miałem zaszczyt też zaocznie studiować produkcję muzyczną, trochę się tego poduczyć, a potem pracować z Maćkiem Puchalskim, producentem, który też najpierw w Niemczech się trochę uczył tej produkcji. Czy się tak bardzo różni pod kątem fachowości, umiejętności? Niekoniecznie, bo pracuję ze znakomitymi polskimi producentami, zresztą nad tym numerem pracował Wojtek Orszak, niesamowity autorytet. Tylko, że może gusta główne tego, albo główny stream tego, co się dzieje w polskiej muzyce, albo w muzyce bardziej alternatywnej, jeżeli jest popowa, to ona też... Dla mnie w ogóle pop jest troszeczkę bardziej alternatywny w Polsce z brzmienia, tak, pod kątem trendu teraz obecnego. Potem mamy disco polo, albo dance, nie? Stronę dance'u przy popie, a nie tak za dużo pomiędzy. Ja się inspiruję muzyką Charlie Puth, Shawna Mendesa. Wiesz, zależało mi na tym, żeby te produkcje miały trochę taki touch, no czegoś, co mi się po prostu bardzo podoba. I mam nadzieję, że też znajdziemy na to słuchaczy i że państwu również się to spodoba. To
0: słyszę, że produkcyjnie już się określiłeś, ale jeśli chodzi o muzyczną stylistykę, to wydaje mi się, że nadal jesteś w takiej fazie poszukiwania, eksperymentowania, bo dzisiaj będziemy rozmawiać późnym latem o singlu zatytułowanym Wiosną. I to jest taki pop bardzo mocno podszyty muzyką country. Taką muzyką, z którą ja nie skojarzyłabym cię wcześniej.
1: Tak, i to w ogóle to pytanie też kocham, również za to dziękuję.
0: Nie jestem oryginalna.
1: Co jest w ogóle nietypowe i to w ogóle sąsiadka do mnie też ostatnio mówiła, właśnie też po tym, jak wydaliśmy ten numer i się bardzo zdziwiła, że wiesz, u ciebie to jest takie fajne, bo każdy numer jest inny. I faktycznie jest tak, że mnie osobiście też troszeczkę, mi się mnóstwo płyt bardzo podoba, ale mnie troszeczkę to nudzi, jeżeli jest za dużo na jedno kopyto. W sensie, czasami niektórzy koledzy idą na przykład na łatwiznę i ten singiel poszedł, to już wszystko robimy w tym kierunku, bo tak będzie wygodniej. Albo po prostu naprawdę im się jeden bardzo już potem określony nurt, z którym się wypracowali, tak bardzo podoba, że w tym nurcie zostają. Motywacje mogą być najróżniejsze. U mnie jest tak, że ja też nie robię heavy metalu i nie robię muzyki techno może, ale jeżeli chodzi o pop, patrzę na niego dość szeroko. W sensie i faktycznie nawet każdy z singli dotychczasowych wydanych już od momentu, kiedy zacząłem w końcu wydawać, bo mało kto wie, że ja 3 płyty nagrałem, których nie wydałem wcześniej. Więc bardzo dużo singli i bardzo dużo materiału, ale wciąż byłem zbyt dużym perfekcjonistą. Ale teraz, kiedy już wydajemy te materiały, one faktycznie, każdy jest trochę inny. W sensie tutaj ten numer, on cię prosił trochę, poszedł w stronę country popu. Jest inny numer, który jest bardziej w stylu nawet muzyki, klimatu, nie wiem, The Weeknd jest taki numer, który wydaliśmy, Zabierz Więcej, który jest takim synth-popem w sumie lata 80. Jest inny numer z kolei, czy to Błąd, który jest takim pop-soulem bardziej. Więc ja faktycznie od może, powiedzmy, pop-dance'u, duet, który zrobiłem z Darią, do różnych w sumie podgatunków popu, one wszystkie są mi bliskie. W nich wszystkie się czuję bardzo dobrze i nawet cieszę się, jeżeli są te różne odmiany i trochę nas ta płyta czy ta muzyka prowadzi przez różne nastroje.
0: Ty wiążesz jakieś konkretne nadzieje z singlem, o którym dziś rozmawiamy. Przypomnę tytuł Wiosną. Czy to jest singiel, który być może zapowiada

0: jakieś szeroko zakrojone nowe twoje wydawnictwo? Czy po prostu tym singlem chcesz przypomnieć o sobie?
1: Bardzo fajne pytania. To jest tak. W sumie każdy single jest jakąś opowieścią. Ja staram się przede wszystkim coś przekazać ludziom z tymi singlami. Sprawić, żeby oni mogli poczuć się lepiej, przeżyć miłe chwile, podnieść się na duchu, czasami też przeżyć jakieś trudniejsze tematy, opracować je sobie, poczuć też emocje, takie jak może czasami smutek, który po prostu czasami chce wyjść i potrzebuje też trochę kanalizacji. Więc staram się przypominać o wartościach, trochę być dla ludzi, być tym, czym ja uważam, że wokalista dla ludzi powinien być, coś im dać naprawdę. Te single, każdy z nich pełni swoją funkcję w tym zakresie. Każdy single jest o czymś, każdy single jest po części o moich przeżyciach zapakowanych w historię, takie, żeby każdy mógł coś odnaleźć dla siebie i może coś sobie przepracować, coś zrozumieć. Wiesz, ja sam, kiedy byłem młody, pamiętam, kupowałem mnóstwo płyt, jeszcze kiedyś CD, patrzyłem w te buklety, czytałem te teksty i się z nich uczyłem po prostu. To był jakiś tam mój sposób. Inni czytali może wiersze, czy bardziej oglądali filmy. U mnie to była muzyka. Ja patrzyłem, co oni mi tam przekazują i kiedy słyszałem, nie wiem, wszystko się może zdarzyć Anity Lipnickiej, to ja naprawdę w to wierzyłem, że wszystko się może zdarzyć. Mówię, dobrze, skoro ona mi tak mówi, to idę za tymi marzeniami i staram się teraz coś podobnego oddać tym ludziom. A już pod kątem takim bardziej przyszłości, czy dokąd zmierzają te single, mam nadzieję, że się zbiorą na płytę. Zresztą już teraz finalizujemy, wywaliliśmy jeszcze kilka kawałków, jeszcze coś tam może dojdzie, więc jakby pracuję nad tym albumem, który się ukaże. I mam nadzieję, że to życie wokalisty już teraz nie tylko w zaciszu z tyłu w studiu, pracując, ćwicząc, nagrywając, ale już powoli też na zewnątrz coraz bardziej też będzie, czy jest powoli moim drugim życiem.
0: Bardzo miło mi się słucha tego, że muzyka jest dla ciebie nie tylko, nie wyłącznie takim elementem autoprezentacji, ale to jest kanał komunikacji pomiędzy tobą a odbiorcą. Muszę ci pogratulować tego podejścia. Chris Day był gościem muzycznej jedynki w programie pierwszym Polskiego Radia i podarował nam piosenkę Wiosną, której teraz posłuchamy. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego i życzę wam wszystkim pięknej wiosny, nie tylko wiosną, ale w całym roku w waszym sercu. Hej.

0: przeciwco śmiał.
1: To był Chris Day, a teraz połączymy się z panią Małgorzatą z Warszawy, która dobrze rozwiązała nasze pytanie konkursowe. Halo, halo pani Małgorzato.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co to za element łączący te trzy piosenki?
2: Niemcy łączą te trzy piosenki.
1: Brawo. A lubi pani niemieckich wykonawców?
2: Znaczy te piosenki bardzo lubię, to piosenki mojej młodości, często bawiłyśmy się z koleżankami przy nich także bardzo.
1: Serdecznie bardzo gratuluję. Słuchawki marki Tonsil powędrują do pani, bardzo pani serdecznie gratuluję raz jeszcze, a płyta tygodnia z kolei trafi do pana Sebastiana z Łodzi. I tak kończymy muzyczną jedynkę w programie Pierwszym Polskiego Radia, a jutro, proszę państwa, zapraszamy na specjalne wydanie muzycznej jedynki prosto z Festiwalu Blues na Świecie. Tę muzyczną jedynkę poprowadzi Marcin Kusy, ja nazywam się Anna Wil. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: A gdyby tak podczas wakacyjnej wycieczki przenieść się w czasie? W podróż po najpiękniejszych zamkach, dworach i pałacach zabierze nas Iwona Olkowska, fotografka i pasjonatka historii. Gościem audycji będzie także piosenkarka i aktywistka społeczna Kasia Moś, która w najbliższą sobotę wystąpi podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie.
2: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
3: Emilia Kleszczewska, zapraszam na kolejny drogowy raport. Na trasach już spokojniej, choć więcej samochodów ustawia się jeszcze na południowych właśnie trasach i tak jest na Dolnym Śląsku. Na wysokości kątów wrocławskich i to korek przed Wrocławiem, dalej w kierunku Opola. Przewężona jest jeszcze autostradowa obwodnica Krakowa w obu kierunkach, ale tam sytuacja wygląda już coraz lepiej. S17 ciasno jest w Garwolinie na trasie do Lublina i służby blokują odcinek trasy S8 za Wyszkowem w kierunku stolicy. Ponadto drogowcy cały czas są na Pomorzu na drodze krajowej numer 20. To odcinek Bytów-Miastko. Na 190 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i niestety aż dwie osoby są ranne. Droga jest cały czas zablokowana i te utrudnienia na drodze krajowej numer 20 potrwają do godziny 21. Kolejna droga krajowa to 74 w województwie łódzkim, odcinek Sulejów-Paradyż w Wójcinie. Zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzony jest ruch naprzemienny. S1 Buczkowice do węzła Wilkowice w województwie śląskim. Tam na 14 kilometrze można już jechać lewym pasem w kierunku Bielska-Białej. A tam, przypomnijmy, po 15.30 zderzyło się aż 5 samochodów osobowych. Jeżeli chodzi o S7, to odblokowany jest już odcinek Elbląg-Pasłęk.
4: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne. Jest weto. Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Donald Trump znów grozi Iranowi i zapowiada izolację gospodarczą. Teheran bagatelizuje ostrzeżenia amerykańskiego prezydenta. Iga Świątek przed szansą na awans do półfinału turnieju w Cincinnati. O pierwszej w nocy zagra z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną.
5: Miejmy nadzieję, że będzie kolejne zwycięstwo.
4: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Rządzący uważają, że jego decyzja uderzy w nawet 10 milionów Polaków, którzy żyją w małych miejscowościach. Proponowane przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego.
6: Autobusy i pociągi miały być skoordynowane tak, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Ustawa miała też wprowadzić przejazdy na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent Karol Nawrocki miał jednak wątpliwości co do tego pomysłu.
7: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
6: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
8: Gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla właśnie organizacji transportu na życzenie. A więc w tych najmniejszych miejscowościach, gdzie w tej chwili autobus w ogóle nie jedzie.
6: Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, ale nie określił, czy skończą się one nowym projektem ustawy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Policja wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło nad ranem w Lipowej obok Żywca. 40-letnia kobieta zginęła pod kołami staczającego się samochodu. Do wypadku doszło około 5.30 na drodze leśnej w kierunku Skrzycznego, mówi Jakub Kijewski z żywieckiej policji.
9: 65-letni kierujący podczas ruszania pojazdem zaczął staczać się ze zbocza. Jedna z pasażerek właśnie w tym momencie opuściła samochód, w wyniku czego znalazła się pod kołami pojazdu.
4: Kierujący autem był trzeźwy, śledczy do dalszych czynności zabezpieczyli samochód. Donald Trump znów grozi, zapowiedział wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi i ostrzegł, że konsekwencje poniosą także państwa, które z Teheranem handlują. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podał żadnych szczegółów. Iran bagatelizuje groźby Trumpa.
10: Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych ekonomiczny D-Day, nawiązując do Londynu.

0: lądowania aliantów w Normandii w czasie II wojny światowej. Sankcje mają być, jak napisał, bezprecedensowe. Biały Dom nie podał jednak, kiedy wejdą w życie i kogo mają obowiązywać. Napisał jedynie, że chodzi o powstrzymanie przemytu ropy, transferów gotówki, wymiany walut i rejestracji irańskich statków pod banderami innych krajów. Głównym adresatem groźby są prawdopodobnie Chiny, które kupują ponad 80% irańskiej ropy wysyłanej drogą morską. Z Iranem handlują również Turcja, Rosja, Indie, Niemcy oraz państwa arabskie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi nazwał groźbę Trumpa próbą odwrócenia uwagi od amerykańskiego długu publicznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Zdjęcie pumy, które wywołało alarm na Dolnym Śląsku, nie było autentyczne, poinformował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu. Fotografie przeanalizowali policjanci ze Świdnicy. Nie potwierdziły się też informacje o obecności pumy w okolicznych lasach. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego teren sprawdzali leśnicy, strażnicy leśni, przyrodnicy i przedstawiciele fundacji zajmujących się zwierzętami. Nie znaleziono pumy ani jej śladów. Ostrzeżenia o rzekomym grasowaniu drapieżnika zniknęły już z mediów społecznościowych, lokalnych władz i instytucji. Iga Świątek po wygraniu turnieju w Toronto nie zatrzymuje się także w Cincinnati. W nocy zagrała awans do półfinału turnieju rangi 1000, a jej rywalką będzie wiceliderka rankingu Jelena Rybakina, reprezentująca Kazachstan. Panie ponownie zagrają po zaledwie 6 dniach, kiedy to w finale w Toronto Iga Świątek pokonała Rybakinę w 2 setach. Trener tenisa Michał Gawłowski chwali rozwiązania, jakie stosuje Polka w swojej grze.
3: Co zwraca uwagę, to umiejętność korzystania ze slajsa nie jako uderzenia obronnego, a uderzenia do zmiany tempa. I to chyba jest dobry sygnał, bo to pokazuje, że jest coraz większy spokój w głowie podczas rozgrywania akcji i z tego się cieszmy. Miejmy nadzieję, że będzie kolejne zwycięstwo.
2: Początek meczu Świątek Rybakina o 1:00 w nocy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Noc pochmurna, bez deszczu tylko na północy kraju, a w południowej Polsce uwaga na gwałtowne burze, lokalnie z gradem i intensywnymi opadami deszczu. Może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 13 stopni na Pomorzu, Warmii i Mazurach, 16 w centrum, do 18 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w burzach porywy wiatru do 100 km na godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie.
9: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją.

0: Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, wysoko w górach i podczas burz porywisty. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Bałtyk pozostaje w zasięgu rozległego układu niżowego z głównymi ośrodkami nad północno-zachodnią Rosją, Skandynawią i Morzem Północnym. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków południowych 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotne opady deszczu. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zachodni skręcający na kierunki południowe 6 do 4, stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5, stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe, wiatr zachodni skręcający na południowo-zachodni 3 do 5, miejscami w porywach 6, stan morza 3 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni skręcający na południowy 3 do 5, stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
10: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
11: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
10: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 dnia wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
11: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
1: Jedynka. To jest radio.

Program pierwszy Polskiego Radia. Tu jest muzyka.

Maria Szabłowska, dobry wieczór. Irena Santor powróciła w miejsca swego dzieciństwa i swej młodości dzięki festiwalowi Vistula Sounds, który przeniósł się ostatnio do Bydgoszczy. Przeżywał już Solec Kujawski, Ciechocinek. To wszystko są miejsca, które Irena Santor pamięta z dzieciństwa, a teraz już myślę i mam taką nadzieję, że pozostanie na dłużej w Bydgoszczy, bo Bydgoszcz jest miastem muzyki, ma wspaniałe sale koncertowe i tam powinien się odbywać taki międzynarodowy, uwaga, bo jest to międzynarodowy festiwal imienia Ireny Santor. Bardzo wiele się działo na tym festiwalu. Bardzo zdolna młodzież przyjechała z różnych krajów świata, tak można powiedzieć. Było to interesujące przeżycie. Myślę także, że dla Ireny Santor. Jeszcze do tego festiwalu wrócę, ale teraz chciałam poruszyć pewien temat, może dosyć nieprzyjemny.

przyjemny dla niektórych, mianowicie ukazała się wersja sztucznej inteligencji piosenki Już nie ma dzikich plaż Ireny Santor. I właściwie się zacząłem zastanawiać, co kierowało twórcami, tymi, którzy odważyli się sztucznej inteligencji powierzyć ten przebój Już nie ma dzikich plaż. Nie wiem, czy chcą uzyskać jakąś sławę. No, mówiąc o nich, to trochę się przyczyniam do tego, że państwo się o nich dowiadują, że był taki odważny pomysł, żeby Już nie ma dzikich plaż powierzyć sztucznej inteligencji. Ale teraz jeszcze tak, żeby to odkłamać, to posłuchajmy tej piosenki w wersji Ireny Santor. I potem może zupełnie o tym zapomnimy i będziemy rozmawiać o tym pięknym festiwalu, jaki miał w Bydgoszczy swoją premierę.

0: Muzyka Jerzego Wasowskiego, słowa Jeremiego Przybory, piosenka z kabaretu Starszych Panów. Jedna z piękniejszych polskich piosenek, tak uważam. A jak, w jaki sposób Irena Santor zaczęła ją śpiewać? No, była to bardzo fajna historia, tak mi się wydaje. Otóż Irena oglądała kabaret Starszych Panów, ten odcinek kabaretu, jak wszyscy zresztą wtedy w Polsce, wszyscy oglądali kabaret Starszych Panów, przynajmniej mnie się tak wydawało. Byłam wtedy, nie powiem, że małą dziewczynką, ale bardzo, bardzo młodą osobą. Oglądała tę piosenkę w wykonaniu Barbary Kraftówny, zupełnie innym, i myślała sobie, ojej, jaka piękna piosenka, ale ja bym to zupełnie inaczej zaśpiewała, tak szeroko, jakoś tak, żeby bardziej dotarła do odbiorców. No ale na razie to mogła sobie o tym pomarzyć. Ale właściwie te marzenia krótko trwały, bo zaraz została wezwana do Władysława Szpilmana. Tak się wtedy mówiło, że Władysław Szpilman. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że był to szef muzyczny Polskiego Radia, bo taka jest nomenklatura. Wtedy był szefem redakcji muzycznej Polskiego Radia. Poprosił do siebie Irenę Santor i był taki dosyć groźny podobno i mówił groźnym głosem. Artyści się go trochę bali, bo był też nie tylko groźny, ale i surowy. I popatrzył na Irenę i mówi tak. Mam dla pani piosenkę, świetną piosenkę, ale jak pani źle zaśpiewa, to odbiorę i dam komuś innemu. No i no i tak się stało, że Irena zaśpiewała, ale świetnie zaśpiewała. I ta piosenka jest no w takim żelaznym repertuarze Ireny Santor. Chociaż jakbyśmy policzyli, ile już ma lat, nie liczmy lepiej. Nie liczę godzin, nie lat, to taka zupełnie inna piosenka. I przenieśmy się do współczesności, w miarę współczesnego nagrania Ireny Santor. Ono pochodzi z płyty wydanej w Polskim Radiu. Kiedy to Irena Santor powiedziała, że ja bym chciała mieć dużo dobrych piosenek i wy redaktorzy martwcie się, zamawiajcie teksty, zamawiajcie muzykę. Niech powstanie nowy krążek z nowymi piosenkami. Może któraś z nich będzie przebojem. O poezjo damskich torebek. Właśnie z tej płyty Ireny Santor, wydanej kilka lat temu przez Polskie Radio na specjalne życzenie artystki, która powiedziała, że już jest trochę znudzona tym repertuarem, zna go na pamięć, chciałaby coś nowego. O poezjo damskich torebek.
1: Skasowany bilet do metra, dwa słoniki, metka od swetra, starych kluczy, niepotrzebny pęk, fotografie, co straciły wdzięk, plastikowy korek do spłuczki, cztery druty, trzy motki włóczki, jakieś piórko, stroszy się jak sęp, lecz to drobiazg, to dopiero wstęp.

Super zdrowa karma dla kota, smycz, notatnik, karty tarota i poradnik. 1000 zdań dla pań, zdjęcie twe z podpisem drań. Stotolotka kuponów tłumy, szminka, kredka, jakieś perfumy i szalona myśl po głowie gna. Ludzie, przecież to torebka ma!

Słuchamy piosenek Ireny Santor z jej płyty, która została wydana kilka lat temu przez Polskie Radio, o poezji damskich torebek. Myślę, że się Państwu podobało, paniom zwłaszcza, ten utwór i ten tekst. A teraz Nie narzekajmy na klimat i także Irena Santor sprzed lat kilku, dosłownie niewielu.

Nie narzekajmy na klimat i bierzmy, co los nam da. Z tekstem Agnieszki Osieckiej. Irena Santor z tej jej ostatniej płyty, w sensie najnowszej płyty z piosenkami nieznanymi. I pamiętam, że kiedy premiera tej płyty się odbyła, słyszałam takie głosy, że Irena Santor nie powinna już nowych piosenek śpiewać, tylko przypominać nam te swoje przeboje sprzed lat. Ale to sama Irena Santor była motorem tego, żeby dostać nowe piosenki, żeby coś się zadziało w jej repertuarze, a nie tylko te takie żelazne punkty tego repertuaru. I tak nas jakoś mobilizowała do tego, by rozmawiać z autorami, rozmawiać z kompozytorami, żeby powstał nowy repertuar. Z drugiej strony zawsze też mówiła Santorka, że nie osieroci tego repertuaru takiego klasycznego i teraz właśnie chciałam do niego wrócić. Nie oczekuję dziś nikogo. Przepiękna piosenka, a potem już klasyk zupełny. Odrobinę szczęścia w miłości. Irena Santor jest niezrównaną interpretatorką takich właśnie utworów, jak te dwa, których tytuły wymieniłam.

Kończymy już dzisiejsze spotkanie z przebojami Ireny Santor. Oczywiście musiały się tam znaleźć i piosenki przedwojenne, i z kabaretu starszych panów. Bardzo zróżnicowany miała repertuar Irena Santor. W momencie, kiedy zadebiutowała, potem nie było w ogóle z tym kłopotu, ale muszę zagrać piosenkę warszawską, bowiem Irena Santor pochodzi z Kujaw, to już mówiłam, ale ma niezwykły zupełnie sentyment do Warszawy, bowiem kiedy jechała do Mazowsza, żeby przesłuchał ją pan Sygietyński, jechały z mamą przez Warszawę i Irena widziała, jak zburzone jest to miasto, jak wygląda. Wydawało jej się, że w ogóle nigdy się nie dźwignie z tej katastrofy. I potem, kiedy już dobierała repertuar, to właśnie starała się, żeby znajdowały się wśród piosenek te, które miały teksty warszawskie i właściwie cały czas ma ten wielki sentyment do Warszawy. Stała się warszawianką z wyboru, więc zakończymy właśnie utworem, który jest o Warszawie. Chodź na kawę, Warszawo, Irena Santor. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie z przebojami starszymi i nowszymi Ireny.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: A gdyby tak podczas wakacyjnej wycieczki przenieść się w czasie? W podróż po najpiękniejszych zamkach, dworach i pałacach zabierze nas Iwona Olkowska, fotografka i pasjonatka historii. Gościem audycji będzie także piosenkarka i aktywistka społeczna Kasia Moś, która w najbliższą sobotę wystąpi podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie.
2: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: O nie.
9: Co ja mam zrobić?
10: Dlaczego ja?
11: Gdzie mam teraz jechać?
10: Czy się zgłosić?
11: Skąd wziąć pieniądze?
12: To już teraz?
13: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Po 20 na autostradzie A4 między węzłami Udanin i Gościsław palił się samochód osobowy. Na miejscu działały służby, przede wszystkim Straż Pożarna. Zablokowany był prawy pas w kierunku Zgorzelca, ale tam można już jechać służbą. Udało się szybko odblokować pas, ale to nie wszystkie wiadomości z autostradowej czwórki. Akurat w Jędrzychowicach była kolizja samochodu ciężarowego z busem i tam cały czas zablokowana jest jezdnia w kierunku Niemiec. Jak też podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jedna osoba w tym wypadku została ranna. Kierowcy prowadzeni są objazdem przez węzeł w Zgorzelcu. W województwie łódzkim na S8 zepsuł się samochód ciężarowy między

0: Pod Konicami i Rawą Mazowiecką zablokowany jest pas prowadzący do stolicy. Niedawno odblokowana została natomiast droga krajowa nr 94, to akurat w województwie podkarpackim. Między Robczycami i Rzeszowem zderzyły się dwa samochody osobowe i tam dwie osoby zostały ranne. Przejazd przez Sędziszów Małopolski, czyli tam, gdzie do tego wypadku doszło, był zablokowany już od południa. Zaglądamy jeszcze na mapy. Cały czas przewężona jest trasa S1 w województwie śląskim w trasie z Żywca w kierunku granicy państwa. Ciaśniej jest też cały czas na autostradowej czwórce na odcinku Katowice-Kraków. Korek ustawia się za węzłem w Brzęczkowicach. A bez zmian w województwie mazowieckim cały czas przewężona jest trasa S17 w Garwolinie, kierunek Lublin. Oraz trasa S8. Za Wyszkowem jest częściowa blokada drogi właśnie do Warszawy. Jeszcze S6 w województwie pomorskim, czyli obwodnica Trójmiasta, kierowcy zwalniają między węzłami Opacz i węzłem Gdańsk Południe. Czekamy cały czas na wiadomości od państwa. 22 513 11 11.
1: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Strażacy w Małopolsce mają pełne ręce roboty po przejściu burz. Teraz nawałnice będą się nasilać na południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju. Jaki jest stan polskiego systemu obrony powietrznej? Wojsko stawia na pełną mobilność najnowocześniejszego sprzętu. Poziom złotej algi w sekcji 6 kanału Gliwickiego jest bardzo wysoki. Odłowiono tam w ostatnich dniach ponad 3 tony śniętych ryb. Gwałtowne burze, intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a miejscami także grad. Tak już jest na południu Polski. W Małopolsce do godziny 20 ponad 180 razy strażacy wyjeżdżali do interwencji związanych właśnie z gwałtowną pogodą. Najwięcej ich było w powiecie myślenickim, mówi rzecznik Małopolskiej Straży kapitan Hubert Ciepły.
2: Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew, które zagrażały mieszkańcom oraz utrudniały przejazd. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 m2 z budynku mieszkalnego w Dobczycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim.
1: Teraz niebezpieczne zjawiska w pogodzie zaczną się nasilać szczególnie na południowym wschodzie. I częściowo w centrum kraju, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Najbardziej zagrożony będzie obszar od Kotliny Kłodzkiej, południa województwa opolskiego, przez województwo śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, a także zahaczając o południe Mazowsza.
1: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłano do mieszkańców 8 województw. Jutro w ciągu dnia pogoda na chwilę się uspokoi, ale wieczorem wrócą gwałtowne zjawiska i prognozowane są nadal silne deszcze oraz burze. Budowa wielowarstwowej tarczy antyrakietowej to absolutny priorytet, w który Polska inwestuje miliardy złotych, zapewnia rząd. Po słowach wiceszefa Agencji Uzbrojenia o braku stałych wyrzutni wokół dużych aglomeracji, politycy starają się uspokoić nastroje. Premier i minister obrony przekonują, że wojsko na bieżąco monitoruje sytuację i stawia na pełną mobilność najnowocześniejszego sprzętu.
4: Szef rządu przyznaje, że Polska dopiero buduje pełny potencjał obrony przeciwrakietowej. Premier Donald Tusk podkreśla jednak, że żaden kraj nie gwarantuje absolutnej osłony każdego punktu na mapie.
5: My dzisiaj jesteśmy raczej na początku drogi, jeśli chodzi o skuteczną obronę przeciwrakietową i antydronową. Ale nie ma takiego państwa, które mogłoby powiedzieć, że miasta są na terenie tego państwa bezpieczne w 100%. Tak nie ma nigdzie na świecie.
4: Kluczem do bezpieczeństwa ma być mobilność sprzętu. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który spotkał się dziś z żołnierzami chroniącymi infrastrukturę krytyczną w okolicach Płocka, przypomina, że wojsko nie czeka na koniec rozbudowy tarczy.
6: Nie dysponujemy docelową liczbą baterii Patriot. Nie dysponujemy jeszcze całym systemem NAREW czy wszystkimi pilicami. Dysponujemy tym, co jest dzisiaj możliwe, co zostało już dostarczone i wdrożone.
4: Ostateczny koszt budowy polskiego systemu obrony powietrznej ma przekroczyć 200 miliardów złotych. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: O rozczarowaniu mówią lekarze onkolodzy po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odesłaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy nazywanej Lex Szarlatan.

0: Medycy podkreślają, że nowe przepisy miały dać oręż do walki o pacjentów, którzy coraz częściej padają ofiarami złych intencji wszelkiego rodzaju oszustów.
1: Działalność tak zwanych uzdrowicieli najdobitniej widać w przypadku pacjentów onkologicznych, którzy w trudnym momencie chwytają się każdej nadziei i każdej obietnicy, mówi dr Roman Dubiański, onkolog ze Szczecina.
2: Bardzo negatywne są te wszystkie przypadki osób, które się do nas zgłaszają już po jakimś działaniu tego typu uzdrowicieli, szarlatanów, a my potem już jako onkolodzy nie za wiele mamy do zaoferowania.
1: Jak dodaje chirurg-onkolog Norbert Schramm, szarlatani żerują na ludzkim strachu.
3: Lęk to jest w dzisiejszych czasach coś, na czym się dobrze zarabia i na czym niestety łatwo jest ludźmi manipulować.
1: Odesłana do Trybunału Konstytucyjnego ustawa miała umożliwić zwalczanie ewidentnie szkodliwych praktyk. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział własną inicjatywę legislacyjną, która ma się skoncentrować na nowelizacji kodeksu karnego, co ma umożliwić karanie szarlatanów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Poziom złotej algi w sekcji 6 kanału Gliwickiego jest bardzo wysoki. Odłowiono tam w ostatnich dniach ponad 3 tony śniętych ryb. Jak zapewnia wojewoda śląski Marek Wójcik, sytuacja jest pod kontrolą i na razie nie ma zagrożenia dla reszty kanału Gliwickiego oraz dla rzeki Odry.
5: W tym momencie mamy informację, że złota alga również znajduje się w sekcji 5 kanału, natomiast badania nie wskazują na obecność złotej algi zarówno w dzierżnie, jak i w sekcji 4. To jest o tyle ważne, dlatego że to z sekcji 4 wypływa kłodnica, która później zasila Odrę. I dopiero w sytuacji zagrożenia w 4 sekcji i w przypadku wystąpienia tam złotej algi podejmiemy działania związane z osłoną kłodnicy i z podawaniem perhydrolu po to, żeby osłonić.
0: W 6 sekcji kanału Gliwickiego obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do wody, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt i używania wody do celów gospodarczych oraz rekreacyjnych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Uwaga, w nocy na burze od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz w południowej części Mazowsza. Temperatura w nocy od 12 stopni na północy i zachodzie, około 15 w centrum do 18 na południowym wschodzie.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza jest na obszarze większości kraju dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Wodzisławiu Śląskim jest bardzo złej jakości. Niecałe 10% energii w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama. Autopromocja.
15: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
16: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
4: Jedynka.

0: Festiwal Literacki Sopot, gdzie Kasia będzie opowiadać o swojej książce, to tam już można tę książkę będzie też kupić. Kończysz książkę takimi wstrząsającymi statystykami, ponieważ wychodzi na to, że społeczeństwo polskie jest chyba najbardziej doświadczonym PTSD społeczeństwem w Europie, no nie licząc rosyjskiego społeczeństwa, które nie było
1: gdzie badane. Nie ma danych, tak, w którym nie ma danych, więc trudno to oczywiście porównać.
0: Możesz opowiedzieć coś o tych badaniach i w ogóle o tych wynikach?
1: Tak, no te badania na temat straumatyzowania polskiego narodu są prowadzone od początku XXI wieku, jakoś 20 lat temu chyba zaczęła to pani profesor Maja Lis-Turlejska, która chciała zbadać, czy ludzie, którzy przeżyli II wojnę światową i wciąż żyją, prawda, mają jakieś objawy PTSD. No więc przeprowadzała, jej zespół przeprowadził takie badania wśród seniorów. No i wyszło, że też wyszło, że sporo tych osób, które żyją, ma ogromnie wysoki ten wskaźnik w porównaniu do innych krajów, gdzie też przebadano ludzi, którzy przeżyli II wojnę światową. Więc to była już pierwsza sprawa zaskakująca. Natomiast dwa czy trzy lata temu, również z udziałem pani profesor, ale jeszcze tym razem zespołem kierował pan profesor Rzeszutek, przeprowadzono badania nad objawami PTSD w całym społeczeństwie. Czyli
0: to nie tylko... większości tych, co przeżyli, już
1: nie ma, ale właśnie jakby poszli dalej, prawda? Czy to dotyczy wyłącznie ludzi, którzy faktycznie noszą w sobie te traumy wojenne, czy też te traumy są dziedziczone? To było pytanie, które przyświecało tym badaniom, więc zrobili takie badania wśród ludzi między 18 a 90 którymś rokiem życia, czyli cały przekrój. Reprezentatywna grupa, to się tak fachowo nazywa, nie wiem dokładnie, na czym to polega, no oczywiście różne środowiska, kobiety, mężczyźni i tak dalej. No i znowu wyszło strasznie dużo, oczywiście trochę mniej, prawda, niż wśród tych ludzi bezpośrednio doświadczonych przez wojnę, no ale dużo wyżej niż średnia światowa. Średnia światowa to jest jakieś 5-10% ludzi na świecie ma lub miało objawy PTSD. I tak samo jest w Polsce. W Polsce to w końcu chyba, jeśli dobrze pamiętam, około 30%, prawda? Nie, przepraszam, 20%. 20%, tak, 30, ponad 30% to było wśród weteranów, a wśród dorosłych Polaków obecnie to jest niecałe 20%, czyli co piąty z nas ma lub miał w przeszłości.
0: Tak, i chyba objawy. Bardzo wysoki, że ci przerywam, ale chyba bardzo wysoki, bo tam badano w ogóle, kto może mieć PTSD, prawda? Pytano też ludzi, jakie...
1: Tak, to jest właśnie bardzo ciekawe, tak. Dlatego, że zawsze jest argument, no tak, no może nic dziwnego, bo w Polsce przecież my jesteśmy tak ciężko doświadczeni i zawsze mieliśmy pod górkę i męczeństwo Polaków i tak dalej, ale nie. Otóż właśnie te sondaże, fachowe sondaże, którymi się bada te objawy, one biorą pod uwagę też to, czy człowiek w ogóle był narażony na jakieś doświadczenie traumogenne.
0: Powodują tak
1: traumy. Tak, to oczywiście wszystko jest ujęte w jakieś reguły i są określone takie wydarzenia, no to oczywiście jest jakieś, nie wiem, jakaś katastrofa, jakieś nieszczęście, szczęście, strata bliskiej osoby, wojna i tak dalej. I jakby się to bada. Się okazało, że osoby badane w Polsce właśnie wcale nie były jakoś częściej wystawione na takie doświadczenia.
0: A mimo to mają objawy.
1: A mają wyższy, tak, wskaźnik. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, teraz nie pamiętam w tej chwili liczb, ale jest coś takiego, że ludzie są o wiele częściej wystawiani.
0: Także chyba ja pamiętam akurat to, że 60% chyba było wystawionych na te traumogenne wydarzenia.
1: Chyba więcej, chyba nawet więcej. Bo tam 60% to chyba w Polsce mamy, tak? Bo zdaje się, że...
0: W każdym razie tylko 3% miało objawy.
1: Nie przygotowałam się z tych liczb, ale no to właśnie, zachęcam Państwa do lektury.
0: Książki.
1: Tam wszystko jest dokładnie przepisane. Natomiast pamiętam, że rzeczywiście to mnie też zaskoczyło, że w Stanach faktycznie te traumy jakoś częściej się przytrafiają ludzie, a jednak wychodzą z tego. I tam ten odsetek ludzi z doświadczeniem PTSD jest dużo mniejszy niż w Polsce. Więc Wniosek jest jeden. Po prostu nie umiemy przepracowywać traum.
0: Jeżeli tak, może jeszcze rozjaśnimy, bo ja nie, wydaje mi się, że niby jest jasne, ale PTSD to jest ten właśnie syndrom przejścia traumy. Tak?
1: Syndrom stresu pourazowego, dokładnie tak to się

0: nazywa, to wszystko tam jest nazwane w podręcznikach. Tak, i rzeczywiście z tym jest problem, więc oczywiście psychologów, którzy przeprowadzali te badania, interesowało, jaki może być powód i uznali, że to musi mieć związek z II wojną światową. Dlatego też zadawali pytania właśnie jakby w tym kierunku. I co wyszło, że właśnie dużo częściej to PTSD miały osoby, które nie miały wiedzy o tym, co się z ich przodkami działo w czasie wojny. Czyli nawet młodzi ludzie, którzy po prostu na pytanie, co twojego dziadka czy ojca, mamę spotkało w czasie wojny, po prostu nie wiedzieli, dlatego że w rodzinie się o tym nie mówiło.
1: I czyli milczenie jest tak naprawdę gorszym źródłem traumy niż rozmawianie.
0: Tak, no tak jakoś wyszło w tych badaniach. Natomiast ci, którzy potrafili przedstawić taką historię, nawet jeżeli ona była bardzo dramatyczna, no to właśnie jakoś się okazało, że są bardziej odporni na to. No to cytuję oczywiście, tutaj jakby zostawiam te wnioski profesjonalistom, których po prostu cytuję, ale wnioski ludzi, którzy się interesują i specjalizują w badaniu trauma. Profesor Maja List-Turlejska jest najwybitniejszą polską badaczką traum. No twierdzą, że niewątpliwie milczenie i wypieranie no nie jest dobra.
1: No właśnie, bo chyba musimy sięgnąć do twojej poprzedniej książki, która była, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale takim triggerem, jak to się mówi z angielskiego, tak? Ale w pewnym sensie wywołała,
0: tak, tak, dla mnie na pewno triggerem.
1: Wywołała w tobie myślenie o tym, żeby się zająć problemem szerzej. To znaczy, ty analizowałaś w czystce, która opowiada historię twojej własnej rodziny, która w Galicji Wschodniej przeżyła traumatyczne wydarzenia związane, no akurat nie z rzezią wołyńską, bo to nie był Wołyń, ale no z
0: galicyjską. No, galicyjską. Ta rzeź, no mówi się rzeź wołyńska, ale tak naprawdę no, pełna nazwa jest rzeź wołyńsko-galicyjska.
1: I w tej książce odnosisz się właśnie do tego, jak twój tata traktował tamte wydarzenia i co ty wiedziałaś w dzieciństwie. Możesz powiedzieć parę słów o tym?
0: Tak, no to rzeczywiście to był na pewno trigger. Na pewno ta nowa książka jest jakąś kontynuacją tego tematu, który ciągle we mnie pracuje. Tak, tamta książka pod tytułem Czystka zaczęła się od tego, że chciałam zrekonstruować po prostu historię mojej babci, o której bardzo mało wiedziałam. Oczywiście wiedziałam, że ocalała z czystki etnicznej pod Lwowem razem z moim ojcem i jego młodszym rodzeństwem. I wiedziałam też, że zmarła przed moim urodzeniem na ziemiach nowych, na Opolszczyźnie, w szpitalu psychiatrycznym. Wiedziałam, że była psychicznie zaburzona i to właściwie tyle. No, więcej się o niej nie mówiło. Ja tak zupełnie nie spodziewając się, powiedzmy, no, na jaki teren wejdę, zaczęłam sobie tak dłubać w tej rodzinnej historii. Zaczęły mi właśnie wyskakiwać no, coraz bardziej zaskakujące najpierw fakty, a potem wnioski właśnie. I zaczęłam trochę łączyć kropki. I zaczęły się pojawiać pytania, no, dlaczego w rodzinie u mnie się tak mało mówiło o wojnie, dlaczego ojciec miał jakąś taką osobliwą narrację, taką bagatelizującą.
1: Może jeszcze, ponieważ to jest ważne, ja proponuję, że zróbmy teraz przerwę na piosenkę i jeszcze po przerwie wrócimy do tej właśnie, do sposobu, w jaki twój tata w pewnym sensie radził, bądź właśnie nie radził sobie z opowiadaniem tej historii. A teraz Knajpa Morderców, Kazik Staszewski, Kult. Ważna piosenka także w twojej książce.
0: Tak.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Ja nazywam się Ludwika Włodek, a ze mną w studiu jest Katarzyna Surmiak-Domańska, reporterka. Rozmawiamy o twojej najnowszej książce, która jest książką opowiadającą o dziedziczeniu traum, o tym, co te nieprzepracowane, nieopowiedziane doświadczenia wojenne zrobiły z kolejnymi pokoleniami Polaków. Co jest też ciekawe, ty piszesz, dosyć długo tłumaczysz, dlaczego się nie koncentrujesz na tej żydowskiej części polskiego społeczeństwa, która w zasadzie jako jedyna chociaż trochę liznęła tych traumatycznych doświadczeń. Sama wyszłaś od doświadczeń z własnej rodziny i ja ci przerwałam przed przerwą, kiedy zaczęłaś mówić, jak twój tata radził sobie z tymi wspomnieniami, no, małego chłopca, którym był, matki, która wyszła z tych wydarzeń kompletnie odmieniona psychicznie.
2: Tak, no mój ojciec dzisiaj już, kiedy jestem bogatsza o te wszystkie rozmowy, które opisałam w książce, wiem, że radził sobie w sposób absolutnie standardowy. Mianowicie wychodził z założenia, że o traumie należy zapomnieć. Jeżeli się o niej zapomni, nie będzie się o niej mówiło, nie będzie się jej wspominało, no to ona zniknie. Tak większość w Polsce właśnie robiła. Niektórzy

0: którzy uważają, że to jest dobry pomysł, że żeby nie wracać do przeszłości, po co babrać się w przeszłości. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Ja myślę, że z moim ojcem, myślę, że ten jego jakby spadek taki gwałtowny nastroju gdzieś w ostatnich latach życia mógł mieć też związek właśnie z tym, że no, zbyt wiele wysiłku go kosztowało no, wypieranie pewnych rzeczy, odsuwanie trudnych wspomnień.
1: Albo takie obracanie, nie wiem, pamiętam, że wstrząsające było to, kiedyś robiłam z tobą wywiad o tych doświadczeniach twojej rodziny, jak ty na przykład opowiadałeś, że twój tata nie inaczej mówił o upowcach, jak tylko bandziorki.
0: Tak,
1: że właśnie ta wojenka, te wszystkie takie zdrobnienia, które miały te straszne
0: kropelka
1: rzecz,
0: krwi kropelka na brzuszku krwi. Tak. U cioci, jego ukochanej, która była pierwszą w wiosce ofiarą upowców. Tak, no właśnie chciałam wrócić do tych rzeczy, bo mi się coraz więcej rzeczy jakby uświadamia, że to była też dysocjacja, to było też wypieranie, to nazywanie zbrodniarzy, no zabójców, tych ludzi, którzy no, ogromnie skrzywdzili jego rodzinę. Podejrzewam, że moją babcię również, ale też i część dalszej rodziny. On nigdy nie mówił Ukraińcy. On nawet nie mówił upowcy. On w ogóle jakby, jeżeli wspominał czystkę, to w jakimś takim w ogóle kontekście anarodowym, apolitycznym. On mówił bandziorki, nawet nie bandyci, zwróć uwagę. Bandziorki tak jakby... No właśnie, w jakiś sposób bagatelizując całą sprawę, prawda? Bandyci, bandziorki, no to są takie figury, które występują w każdym społeczeństwie, prawda? Nie mają narodowości. Jak dzisiaj gdzieś mi jest bliska właściwie też taka koncepcja patrzenia na to, że rzeczywiście no, zbrodniarze są w każdym społeczeństwie. Żadne społeczeństwo właściwie nie jest od tego wolne. Ale ojciec nie dość, że mówił bandyci, to jeszcze mówił bandziorki, co mnie się wydawało, że mówił tak jakby do mnie, kiedy byłam małą, po to, żeby stworzyć taką aurę jakiejś bajki, że ta przeszłość, no trochę o niej opowiedzieć trzeba. Ale on właśnie mi jakoś tak o niej opowiedział, opowiadał zawsze w takiej konwencji trochę bajki.
1: Żeby to nie było takie groźne dla ciebie,
0: tak?
1: Żeby
0: tak? Tak, ja przez jakiś czas właśnie nawet myślałam, że może on, że on po prostu tą konwencją bajki próbował odsunąć grozę ode mnie, po to, żeby mnie nie obciążać tymi wspomnieniami, żebym właśnie, no... To znowu też jest bardzo charakterystyczne. Ludzie po takich przeżyciach bardzo chcą, żeby nie obciążać tym swoich dzieci, żeby dzieci były bez skazy, jak mówi z kolei inna z moich bohaterek. No a potem miałam taką rozmowę przy okazji książki Czystka w jakimś podcaście z pewną panią psycholożką, która mi powiedziała, oj nie, nie, nie, kiedy ojciec pani mówił w taki właśnie sielankowy sposób o wojnie, o tych bandziorkach i o tamtym czasie, to on nie próbował wcale ukoić pani, tylko on próbował ukoić siebie, a raczej to dziecko, które w nim ciągle trwało, tego małego 11-letniego chłopca, no, który, tak sobie to dzisiaj wyobrażam, no, musiał się czuć w tamtym czasie ogromnie bezradny, jako najstarszy z rodzeństwa. Jedyną osobą dorosłą, która pozostała przy życiu, była moja babcia, jego mama, no, która, jak to ojciec mówił, z dnia na dzień przestała być sobą.
1: Czy ona się pogrążyła w taką nieobecność?
0: Tak, tak, tak. I no właśnie, to są takie rzeczy, które gdzieś tak słuchamy i to wylatuje nam. Jednym uchem wpada, drugim wylatuje i właściwie nigdy przez lata nie miałam jakby czasu się zastanowić, co to tak naprawdę znaczyło. Ja prawdę mówiąc w ogóle wydawało mi się, że babcia to... Chyba to zaburzenie psychiczne przyszło jej na starość dopiero na Opolszczyźnie, kiedy już byli repatriantami. Tak przez lata jakoś sobie wyobrażałam, że po prostu no, na starość no, miała jakąś demencję czy coś. No, ale w końcu, kiedy ojcu jakby zadałam wprost to pytanie, no to powiedział, że to się zdarzyło w czasie wojny, więc myślę, że musiało być to dość straszne, kiedy wyobrażam sobie właśnie jakiś atak tych bandziorków. Domy płoną, nasz dom był ostatnim domem, który najdłużej ocalał. Dlatego, że upowcy zrobili sobie w naszym domu bazę. W każdym razie no, jest pożar, ludzie uciekają, są mordy do

0: dookoła. Krew się leje, jest jakiś amok, panika. Jest trójka dzieci i kobieta, która w tym momencie zaczyna ubierać ziemniaki. Tak podobno moja babcia. Znaczy totalnie się wyłączała.
1: Ignorując całość.
0: Tak, ona się po prostu, tak, znaczy w sytuacji takiego stresu, ona tak jakby ją w ogóle nie obchodziło to, co się dzieje. I wtedy no właśnie ten 11-latek no, musiał podejmować decyzję, no, czy uciekać, czy się chować.
1: Tak, no, zresztą w ogóle to pojawia się w bardzo wielu tych osobach, relacjach tych osób, z którymi ty rozmawiasz, że to pokolenie tych wojennych dzieci to są często ludzie, którzy do dorosłości pozostali takim nieukojonym dzieckiem.
0: No to jest bardzo charakterystyczna rzecz i tutaj nawet wspominam, myślę, że wielu z państwa, może ty też, Ludwika, widziałaś ten spektakl Warlikowskiego w Nowym Teatrze Europa, chyba on się nazywa. I no tam jest fantastycznie to pokazane. Tam jest taka postać starej, zgorzkniałej kobiety, która też przeszła jakieś traumy wojenne w czasie jakiejś nieokreślonej wojny. I ona się zawsze na scenie pojawia w towarzystwie małej dziewczynki, takiej rozedrganej, która jest przeciwieństwem tej zgorzkniałej, takiej kamiennej, spokojnej kobiety, pełnej nienawiści. A obok niej właśnie biega ta postać, która nic nie mówi, tylko ona cały czas po prostu drga i nie może się uspokoić. I ja myślę, że to jest figura, która wspaniale ilustruje to, o czym jest ta książka i o czym jest wiele z tych opowieści. To jest to, że ludzie, którym nie pozwolono dokończyć być dzieckiem, oni tym dzieckiem, to dziecko w sobie ciągle noszą. To dziecko domaga się właśnie tego, pozwólcie mi dokończyć moje dzieciństwo. To oczywiście dotyczy nie tylko traum wojennych, ale wszelkich, i ja się już kiedyś przekonałam, że dotyczy to również na przykład dzieci, które były molestowane seksualnie.
1: No tak, jesteś też autorką książki Mokradełko.
0: Tak, tak, także też ta figura oczywiście jest mi znana i ona się też pojawia w kilku tutaj opowieściach. No, no niewątpliwie coś takiego, o czym wprost mówi też bohaterka książki, rozdziału Meduzy z Zieleniaka, pani, której matka w wieku 13 lat przeszła przez Zieleniak, i jej córka mówi, że no matka też właściwie tak jakby była dwiema osobami. No. Z jednej strony właśnie taką, tak, tam jest taki odpowiedzialną mamą, a z drugiej strony...
1: Matka lubi czekoladki i wszystko, co różowe.
0: Tak, tak, tak. A z drugiej strony właśnie taka dziewczynka, zestresowana, wystraszona właśnie, więc to oczywiście też jest jakaś taka figura, no, która jest psychologom bardzo dobrze znana. U mojego ojca, mój ojciec nie zachowywał się jak dziecko, ale myślę, że wtedy, kiedy opowiadał o wojnie i nagle mu się zmieniał głos, to też jest w ogóle dziwne, bo też właśnie się dowiedziałam, że wielu z moich rozmówców mówiło o tym, że ich rodzicom się czasami zmieniał głos, że stres potrafi w jakiś sposób działać na głos. Mówią jakimś, tak jakby, nie wiem, właśnie jakby jakaś inna osoba mówiła, wydobywała się z ich ciała. No w każdym razie właśnie mojego ojca to były te takie sielankowe, takie nienaturalnie sielankowe wspomnienia wokół czystki. To znaczy... On po prostu, kiedy wspominał Kresy i wspominał no, to miejsce, w którym się urodził i wychował, które musiał opuścić jako 12-latek ostatecznie, jako miejsce idylliczne absolutnie. Ja zresztą zawsze właśnie na dobranoc...
1: Jest ta figura małego białego domku.
0: Jest taki mały biały domek murowany z ganeczkiem, piękny ogród. Bardzo dokładnie ja wiem, co tam rosło, gdzie rosła wiśnia, kalarepka. Wszystko to było zawsze dokładnie opowiedziane, tak jakby to było najważniejsze. No i ten sad z wiśniami, grusza, gdzie rosła grusza, jak była słodka, to wszystko było takie plastyczne i zawsze świeciło słońce. I rzeczywiście ja na przykład nie potrafię sobie w ogóle tego miejsca wyobrazić w dzień pochmurny, bo zawsze w tych opowieściach ojca to był taki obrazek jak z książki dla dzieci.
1: Tak, to jest w pewnym sensie ta... Każdy w pewnym sensie opowiada trochę o innym rodzicu czy dziadku, ale w pewnym sensie efekt tej nieprzepracowanej traumy, on jest dosyć podobny. Chciałabym porozmawiać o tym po przerwie. Teraz jest kolejna piosenka istotna dla twojej książki.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Ja nazywam się Ludwika Włodek, a ze mną w studiu jest Kasia Surmiak-Domańska. Rozmawiamy o najnowszej książce Kasi, która nosi tytuł Świat przed nami nie istniał, jak wojna została w naszych domach. Ja ci przed przerwą zadałam pytanie i chciałam tutaj cię trochę poprosić o taką może próbę pokazania tego, jak te właśnie kolejne pokolenia, czasem to są dzieci tych ludzi, co przeżyli to na własnej skórze, czasem nawet wnuki, jak oni się zmieniają pod wpływem tej nieprzeżytej przez siebie, ale przez swoich poprzedników traumy.
2: No to jest właśnie temat tej książki. W jaki sposób można dziedziczyć traumy poprzez obcowanie z człowiekiem, który przeszedł wojnę, przeszedł traumatyczne przeżycia. W jaki sposób to rzutuje na nasze życie, na naszą psychikę. I starałam się tak wybierać te historie wśród rozmówców, których było naprawdę wielu i wiele osób było gotowych opowiedzieć swoje historie i miało na ten temat wiele obserwacji ciekawych, tak żeby pokazać pewną różnorodność, to znaczy w żadnym domu nigdy nie było tak samo jak w innym, chociaż pewne elementy się powtarzają, co jest ciekawe. Więc oczywiście...
1: Nie tylko szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, ale jednak są jakieś

0: rysy
1: tak,
0: występujące
1: tak, tak, to oczywiście tutaj, nie, tutaj bym nie powiedziała, że to są rodziny czy nieszczęśliwe,
2: no ja
1: czy szczęśliwe, ale w każde na pewno zmagają się z jakimś wyzwaniem. To są rodziny z jakimś wiszącym, powiedzmy, problemem. Rzeczywiście większości tych rodzin rodzice nie mówili o przeszłości. Zdecydowanej większości nie mówili. No, dlaczego to jest? Nie było po prostu do tego właściwie odpowiedniej atmosfery w naszym kraju nigdy, chociażby ze względów politycznych, kiedy połowa mniej więcej przeżyć wojennych była w ogóle niedozwolona i nie
2: tak,
1: można
2: no bo
1: było
2: spowodowana była mówić. Przez naszego wielkiego sojusznika.
1: Więc
2: tak,
1: jeżeli na przykład ktoś miał na koncie, nie wiem, kogoś, kto zginął w Katyniu, czy Sybiraka, no, czy nawet właśnie czystka etniczna na Kresach. Przecież o Kresach nie można było mówić, prawda? Nie można było w ogóle mówić o napaści Związku Radzieckiego, więc jakby wszyscy, którzy ucierpieli ze strony czerwonoarmistów, właściwie też mieli zasznurowane usta. No, jeżeli nie można było o tym mówić w przestrzeni publicznej, no to też w domu jakby to nie sprzyjało temu, żeby takie tematy poruszać przy dzieciach. No, AK-owcy, tutaj nawiązując właśnie do tej piosenki, którą usłyszałyśmy jako pierwszą, prawda, Knajpa Morderców, no to była też grupa, no, która przeszła przez prawdziwe piekło po wojnie, chociaż pewnie kiedy wojna się kończyła, myśleli, że koszmar się
2: tak,
1: skończył.
2: No, wojna miała się nie skończyć, teraz się miała kolejna wojna zacząć.
1: No więc właśnie, więc,
2: byli
1: więc
2: jeszcze
1: oni,
2: tak zwani żołnierze
1: oni,
2: wyklęci.
1: Ci bohaterowie tak naprawdę no, też musieli ukrywać swoją przeszłość, no, i dokonywali często bardzo dramatycznych wyborów, które oczywiście też w jakiś sposób rzutowały na ich dzieci. No, powiedzmy, streszczając kilka jakichś takich typów relacji między dzieckiem a rodzicem, no to na pewno jest taka relacja jakby opiekuńczości wobec takiego rodzica.
2: To
1: na
2: że przykład to dziecko staje się dorosłe.
1: Tak, no tak, dziecko stara się zadośćuczynić rodzicom, którzy przeszli przez piekło. To najczęściej dotyczy te dzieci, których rodzice przeszli przez nazistowskie obozy koncentracyjne. Zresztą akurat na temat obozów koncentracyjnych i ich dzieci świetne badania zrobiła pani Maria Buko, socjolożka. Ona napisała dwie książki właśnie o dzieciach ludzi z obozów koncentracyjnych i tam się rzeczywiście niezwykle często pojawia ten motyw tego, że dziecko zaczyna być nadopiekuńcze wobec swoich rodziców. Ja poznałam takie dwie panie, poznałam je akurat w Nowym Jorku i akurat to jest historia żydowska. Tak jak wspomniałaś, rzeczywiście nie ma dużo bohaterów narodowości żydowskiej w mojej książce, ale trochę jest. I to jest też matka i córka matka, pani Lusia, która już nie żyje, ale która przeszła przez obóz pracy, częstochowski obóz pracy w Polsce. I później wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Ja poznałam je obie w Nowym Jorku. Jej siostra Helen, no właściwie się całe życie tą mamą opiekowała i mówiła o tym zupełnie wprost. Ona wiedziała, że ma syndrom drugiego pokolenia, polegający na tym, że stajemy się opiekunami, jakby rodzicami naszych rodziców. To jest oczywiście nadopiekuńczość, która czasami no, wpływa destrukcyjnie na życie tych dzieci, dlatego że one nie są w stanie założyć własnych rodzin, zająć się swoimi sprawami, ponieważ no, cały czas opiekują się tymi rodzicami, którzy tak naprawdę wcale nie oczekują tej opieki. Wręcz przeciwnie, oni by chcieli, żeby dzieci się usamodzielniły, no, ale czasami to są jakieś sprawy trudne do przezwyciężenia. To jest przykład takiego oczywiście bardzo jakiegoś tkliwego, czułej relacji, ale jest też ta opieka nad rodzicem, która wcale nie wynika z wyboru dziecka i wtedy mówimy o takiej parentyfikacji, czyli o tym, kiedy dziecko chcąc, nie chcąc musi się tym rodzicem zajmować i też mamy dwie opowieści o takiej sytuacji, kiedy matki wyszły z wojny ze strasznymi traumami, one z kolei mówiły, tylko mówiły w taki sposób, który nie jest tak naprawdę zdrową opowieścią. One po prostu dostawały miały takie ataki ataki wspomnień, tak jakby te...
2: Tak jak
1: te
2: matka Sylwii Ziętek na przykład, takie tak, masz na myśli?
1: Zaczęły po prostu, tak, to były takie eksplozje jakichś koszmarów wojennych.

0: tych, no, które dla dziecka były czymś absolutnie nie do wytrzymania. No, kiedy matka wpadała w taki stan, no, to były zresztą osoby, które no, były leczone psychiatrycznie, więc przypuszczalnie możemy mówić o jakiejś cyklofrenii. No, oczywiście te dzieci nie miały nigdy takiej diagnozy. Także nie wiedzą właściwie dzisiaj, jak te swoje matki określić, no ale w jednym przypadku skończyło się to samobójstwem. I te dzieci, no co, więc jeden rozdział nosi tytuł Dziecko w aptece. No, tytuł mówi sam za siebie, prawda? Czyli dziewczynka 10-letnia, która jest wysyłana z receptami, żeby wykupić dla mamy relanium. I w aptece w latach 70-80 sprzedaje się dziecku relanium. Aha. Dzisiaj chyba to nie do pomyślenia. Tak sobie pomyślałam, że właśnie Sylwia, ta moja bohaterka, no była takim dzieckiem, które wiecznie po szkole musiało jeździć z tymi receptami mamy po aptekach i szukać takiej apteki, w której jej wydadzą tak poważny lek. No i to się czasami udawało. No jak się nie udawało, no to czekała awantura w domu. Z kolei inna z moich bohaterek miała mamę, która no, miała ewidentną cyklofrenię i w takich atakach po prostu no, podejmowała próby samobójcze. I to była osoba, która leczyła się ambulatoryjnie w szpitalu, więc trzeba ją było czasami zawozić
1: Monika,
0: do
1: tak?
0: tego. Tak, mówię o Monice. To zresztą jest akurat osoba anonimowa.
1: Ale
0: pamiętam te imiona. Tak, i ona miała kilkanaście lat, no ale powiedzmy 14-15, kiedy ojciec mówił jej: słuchaj, Moniczko, po lekcjach weźmiesz mamusię i zawiezisz ją na elektrowstrząsy do szpitala. No i ta nastolatka, no przecież 14-15 lat to jeszcze dziecko, no musiała tą mamę nieprzytomną wozić do szpitala i tam czekać, aż mama przejdzie wszystkie elektrowstrząsy i taką no otumanioną lekami odwozić do domu. No to jest okropne przeżycie dla dziecka, obciążające. I jeżeli pytasz mnie o konkrety, w jaki sposób to rzutuje na życie takiego człowieka, to Monika to jest w stanie podsumować. Ona uważa na przykład, że jej małżeństwo się z tego powodu rozsypało, dlatego że kiedy jej mąż przechodził jakiś kryzys, miał jakieś problemy w pracy i wtedy rzeczywiście sobie nie radził. Tam się pojawił chyba jakiś problem z alkoholem, ale taki, no, podjął zaraz jakąś terapię, także absolutnie to było, wiesz, nadawało się do przeczekania, do wspierania. Ona po prostu zerwała, wzięła dzieci i odeszła, bo się wystraszyła.
1: Znaczy, bo jak, bała się, że przejdzie z powrotem przez to samo.
0: Jak ja sobie pomyślałam, że ja znowu się mam opiekować kimś, kto nadużywa leków, kto nie kontroluje swojego zachowania, że mam znowu być tą dziewczynką, która się właśnie opiekuje kimś. To nie. Stwierdziłam, że nie mogę i nie chcę naszych dzieci na to narażać. I się wycofała się z tego związku. Więc właśnie to przenoszenie tych traum, ono właśnie ma takie trasy, takie nieoczywiste trasy.
1: I się jakby na nowo ciągle to się pojawia, tak? Że to jest jak taki kipiący strumień,
0: dlatego,
1: który nieoczekiwany
0: w momentach.
1: Tak, dlatego,
0: że my nie dziedziczymy wprost ich przeżyć, oczywiście. Zwłaszcza, że najczęściej one w ogóle nie są nam znane, albo właśnie są przekazywane w sposób jakiś chaotyczny, bardzo emocjonalny. Nasza trauma, dziedziczenie traumy polega na tym, że byliśmy wychowywani przez ludzi no, straumatyzowanych, tak, którzy mieli problem z wyrażaniem emocji, którzy nie radzili sobie czasami z rolą rodzica.
1: Powiedz, Kasiu, teraz jest przed tobą cała seria pewnie spotkań autorskich. Najbliższe, zresztą warszawskie, mam prośbę, żebyś na koniec zapowiedziała, ale czy ty nie boisz się tych spotkań? Czy ty się nie boisz, że będą kolejni ludzie z kolejnymi strasznymi przeżyciami?
0: Wiesz co, no nie boję się, bo już jakby jest to taka przestrzeń, w której już się poczułam bezpiecznie. No zresztą no to zaczęło się od tego, że po czystce właśnie na spotkaniach bardzo dużo ludzi, wiele ludzi się zgłaszało, podchodziło, rozmawiało i mówiło, że mają podobne historie. I dlatego ja właśnie się zdecydowałam napisać tę książkę, trochę tak właśnie wychodząc

0: naprzeciw tym oczekiwaniom i chciałam stworzyć właśnie taką przestrzeń do tego, żebyśmy mogli wspólnie
1: wspominać.
0: Tak, tak, także ja się bardzo na to cieszę, że tak powiem i liczę na to, że te spotkania właśnie będą taką przestrzenią,
1: no to powiedz,
0: gdzie będziemy mogli się sobie właśnie poopowiadać, jak to w naszych domach było. No, najbliższe będzie pojutrze w Sopocie na literackim, na Festiwalu Literacki Sopot o 16:00. Natomiast takie główne spotkanie premierowe, na które Państwa wszystkich chciałam zaprosić, odbędzie się 7 września w poniedziałek w Nowym Teatrze o godzinie 19:00. Poprowadzi to spotkanie Michał Nogaś, także że myślę, że zadba o odpowiednie flow.
1: Na Madalińskiego w Warszawie.
0: Tak.
1: Ze mną była Katarzyna Surmiak-Domańska. Żegnamy się już z Państwem. Mówimy dobranoc.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dobranoc.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
3: Janusz Gajos czyta kolejny fragment Pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza. Kamieniec jest oblężony przez Turków.
4: Nawet i wojskowi poczęli mówić: czyniliśmy, cośmy mogli. Nikt tu siebie nie oszczędzał, ale jak nie można, to nie można. I trzeba się o kondycję ułożyć. Słowa te wydostały się na miasto i spowodowały wielkie zbiegowisko. Tłum stał przed ratuszem niespokojny, milczący, raczej nieprzychylny niż przychylny układom. Kilku bogatych kupców ormiańskich cieszyło się po cichu w sercach, że oblężenie się skończy, a targi się rozpoczną. Lecz inni Ormianie, z dawien dawna w Rzeczypospolitej osiedli i wielce jej przychylni, a dalej Lachowie i Rusini, chcieli się bronić. Mieliśmy się poddawać, to lepiej było od razu, szemrano tu i ówdzie, bo wtedy siła dałoby się było uzyskać, a teraz kondycje nie będą łaskawe, więc lepiej się pod gruzem pogrzebać. I pomruk niezadowolenia stawał się coraz głośniejszy, aż nagle i niespodziewanie zmienił się w okrzyki uniesienia i wiwaty. Co się stało? Oto na rynku pojawił się pan Wołodyjowski w towarzystwie pana Humieckiego, bo ich generał umyślnie wysłał, aby sami zdali sprawę z tego, co się w zamku dzieje. Tłumy ogarnął zapał. Niektórzy krzyczeli tak, jakby już Turcy wdarli się do miasta. Innym łzy napływały do oczu na widok uwielbianego rycerza, na którym znać było trudy nadzwyczajne. Twarz miał zczerniałą od dymu prochowego i wychudłą, oczy czerwone i wpadnięte, lecz spoglądał wesoło. Gdy obaj z Humieckim przedarli się wreszcie przez zbiegowisko i weszli na radę, i tam powitano ich radośnie. Ksiądz biskup zaś rzekł zaraz: bracia kochani, nec Hercules contra plures. Pisał nam już pan generał, że musicie się poddać. Na to Humiecki, który był człowiek bardzo żywy, a do tego możny familiant, nie oglądający się na ludzi, odrzekł ostro: pan generał głowę stracił. Ma jeno tę cnotę, że jej nadstawia. Co do obrony, odstępuję głosu panu Wołodyjowskiemu, bo lepiej ode mnie potrafi o tym powiedzieć.
5: Wszystkie oczy wróciły się na małego rycerza, on zaś ruszył żółtymi wąsikami i odrzekł:
4: dla Boga, kto tu o poddaniu wspomina? Albo żeśmy to nie przysięgali Bogu żywemu, że jeden na drugim padniem? Przysięgaliśmy, że uczynim, co w naszej mocy, i uczyniliśmy wszystko, odrzekł ksiądz biskup. Kto co obiecywał, niech za to odpowiada. Jam z Kettlingiem przysięgał, że do śmierci zamku nie damy i nie damy. Bo jeśli ja, obowiązany każdemu człowiekowi słowa kawalerskiego dotrzymać, to cóż dopiero Bogu, którym szarżą wszystkich przenosi. No a jak z zamkiem? Słyszeliśmy, że mina pod bramą. Długoż wytrzymacie? Pytały liczne głosy. Mina pod bramą jest albo będzie, ale też już i wał przed bramą grzeczny się wznosi i hakownicę kazałem na niego pozaciągać. Bracia kochani, bójcie się ran boskich. Pomyślcie, że poddając się trzeba będzie kościoły w ręce pogan oddać, którzy je na meczety pozamieniają, aby w nich sprośności odprawować. Jakże to z takim lekkim sercem o poddaniu mówicie? Jakim sumieniem chcecie otworzyć furtę srogiemu nieprzyjacielowi do serca ojczyzny? Jaś w zamku siedzę i min się nie boję, a wy się ich w mieście opodal boicie. Na miły Bóg, nie dajmy się, pókiśmy żywi. Niech pamięć tej obrony między potomnymi

0: mi zostanie, jako z Baraska została. Zamek w kupę gruzów Turcy obrócą, odrzekł jakiś głos. To niech obrócą. Z kupy gruzów też się bronić można. Tu zbrakło nieco cierpliwości małemu rycerzowi. I będę się z kupy gruzów bronił, tak mi dopomóż Bóg. Wreszcie powiadam tak. Zamku nie poddam. Słyszycie? I miasto zgubisz? Pytał ksiądz biskup. Mali na Turka pójść, to wolę je zgubić. Przysięgałem. Więcej słów nie będę tracił i idę sobie z powrotem między armaty, bo te Rzeczypospolitej bronią, zamiast ją przedawać.
1: Ciąg dalszy powieści Pan Wołodyjowski usłyszą Państwo w interpretacji Janusza Gajosa jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: A gdyby tak podczas wakacyjnej wycieczki przenieść się w czasie? W podróż po najpiękniejszych zamkach, dworach i pałacach zabierze nas Iwona Olkowska, fotografka i pasjonatka historii. Gościem audycji będzie także piosenkarka i aktywistka społeczna Kasia Moś, która w najbliższą sobotę wystąpi podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie.
4: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks. Wygoda na wakacje.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
10: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
12: Emilia Kleszczewska, zapraszam na kolejny drogowy raport. Po 21:00 pojawiła się informacja z województwa małopolskiego. Między Limanową i Rabką Zdrój w Zamieściu zderzyły się dwa samochody osobowe. Policja kieruje na objazd drogą lokalną przez Tymbark, Piekiełko i Limanową. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim cały czas trwa usuwanie szkód po kolizji samochodu ciężarowego z busem. To utrudnienia między węzłami Zgorzelec i przejściem granicznym w Jędrzechowicach. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna, a utrudnienie potrwa do odwołania. Przechodzimy do informacji o pracach drogowych. O 21:00 zaczęły się prace właśnie między Zabrzem i Katowicami. Tam do 5:00 rano kierowcy muszą zwolnić do 80 km na godzinę. Na autostradowej czwórce odnawiane jest oznakowanie poziome i naprzemiennie zajęty jest prawy i lewy pas w kierunku Krakowa oraz lewy pas w drodze do Wrocławia. Prace nocne są też na trasie S8 w województwie mazowieckim i do 4 zajęty będzie lewy pas w drodze do Warszawy, a te prace prowadzone są na wysokości Wyszkowa. Jeszcze przez najbliższą godzinę drogowcy będą zajmować odcinek trasy S3 między Polkowicami i węzłem Lubin Północ. Tam trzeba zwolnić do 80 km/h. Cały czas większy ruch jest też na drodze krajowej.

I numer 47 to znana trasa. Nowy Targ Zakopane, też sporo samochodów cały czas obserwujemy w centrum Zakopanego. A jeżeli chodzi o numer do studia 22 513 11 11, numer do Polskiego Radia Kierowców, dostępna jest również aplikacja mobilna, w której mogą Państwo się nagrywać lub też wysyłać wiadomości tekstowe.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22, przed mikrofonem Agata Kowalska
2: i Michał Strzałkowski. Zapraszamy na podsumowanie dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Prezydent ogłosił, że nie podpisze ustawy Lex Szarlatan, bo zagraża ona wolności gospodarczej i demokracji.
2: A zagraża?
1: Za parę minut spytamy o to specjalistę od szarlatanów.
2: Ale to nie koniec. Prezydent zawetował też ustawę, która miała ułatwić tworzenie połączeń autobusowych w miejscach pozbawionych takiego luksusu.
1: Luksusu? Mamy XXI wiek i to już jego trzecią dekadę.
2: No właśnie, a tysiące Polaków wciąż nie mają dostępu albo co gorsza przestały mieć dostęp do transportu publicznego.
1: A co ważnego na świecie?
2: Otóż Donald Trump.
1: Oho.
2: Donald Trump zapowiedział D-Day.
1: D-Day jak Donald.
2: Nie, D-Day jak lądowanie w Normandii. Tylko tym razem chodzi nie o Normandię, ale o Iran i o totalną blokadę gospodarczą.
1: O tym wszystkim powiemy już za chwilę, ale najpierw najważniejsze informacje w skrócie, na które zaprasza Marzena Godon.
3: Gwałtowne burze wieczorem przeszły nad Małopolską. Strażacy interweniowali w regionie ponad 180 razy, na Podkarpaciu prawie 70 razy. Teraz nawałnice będą się nasilać na południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysyłano do mieszkańców 8 województw: świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i części opolskiego, mazowieckiego oraz łódzkiego. Prezydent skierował nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwaną Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Złoży własny projekt w tej sprawie. W uzasadnieniu weta prezydent stwierdził, że przepisy zbyt szeroko traktują osoby zajmujące się m.in. zielarstwem. Prezydent zawetował też ustawę o dostępności transportu publicznego. Te przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. YouTuber podejrzany o pedofilię pozostanie w areszcie. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zgodził się na przedłużenie o miesiąc aresztu dla stewarda B, znanego jako Stu. 34-latek jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu został sprowadzony do Polski. Bohater spod Monte Cassino, Józef Kowalczyk, pośmiertnie mianowany na stopień kapitana Wojska Polskiego. Zmarły w wieku 102 lat. Weteran II Korpusu Polskiego był ostatnim żyjącym w Polsce uczestnikiem bitwy o Monte Cassino. Jutro uroczystości pogrzebowe Józefa Kowalczyka w Orawce w Małopolsce.

0: A my zaczynamy podsumowanie tygodnia w radiowej jedynce. Dzisiaj o 4 nad ranem mieszkańcy niektórych powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB na swoje telefony o takiej treści. Uwaga, uwaga, uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. Po godzinie alarm został odwołany i mieszkańców tym razem o tym poinformowano w kolejnej wiadomości.
1: My o tym, co działo się dziś w zachodniej Ukrainie, też opowiemy, ale za chwilę. Natomiast najpierw podsumujemy stan polskiej obrony powietrznej.
0: No właściwie to nie my, tylko minister obrony, dowództwo armii i nasz reporter Piotr Durys, który przysłuchiwał się tym podsumowaniom na konferencji pod Płockiem.
1: Pod Płockiem, czyli tam, gdzie mamy rafinerię.
0: Tak jest. I tam mamy chroniące tę ważną infrastrukturę wyrzutnie obrony przeciwlotniczej.
2: Choć polska armia wciąż czeka na realizację kontraktów zbrojeniowych, dowódcy uspokajają. Nie czekamy z założonymi rękami na docelowy kształt tarczy. Wojsko nieustannie rotuje dostępnymi wyrzutniami, aby osłaniać kluczowe punkty na mapie kraju, m.in. rafinerię w Płocku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że armia natychmiast wdraża do służby każdą nową sztukę sprzętu.
3: Nie dysponujemy docelową liczbą baterii Patriot. Nie dysponujemy jeszcze całym systemem NAREW czy wszystkimi pilicami. Dysponujemy tym, co jest dzisiaj możliwe, co zostało już dostarczone i wdrożone do pracy, do działania.

0: do służb. Nic nie stoi w magazynach, wszystko jest używane, to co jest możliwe.
1: Obecnie jednym z najsilniejszych elementów w arsenale są wyrzutnie Patriot, funkcjonujące w ramach programu Wisła. Żołnierze 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej od miesięcy pełnią dyżury bojowe. Dowódca brygady, pułkownik Mariusz Czeczko, zaznacza, że obsługa korzysta z maksimum możliwości tych maszyn.
2: W grudniu ubiegłego roku ogłosiliśmy gotowość operacyjną pierwszego systemu Wisła. I jak widzicie Państwo, ten system nie stoi w garażu i chciałbym zapewnić, że wszystkie nasze wysiłki są skoncentrowane, żeby wycisnąć z niego 100% mocy, aby w chwili, gdzie będzie tego wymagała potrzeba, żeby tego sprzętu użyć i żeby ten parasol spełnił swoje oczekiwania.
1: Docelowo obrona polskiego nieba ma przypominać szczelnie nałożone na siebie warstwy, radzące sobie zarówno z wolnymi dronami, jak i z szybkimi pociskami balistycznymi. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że to najdroższy w historii projekt modernizacyjny Rzeczpospolitej.
0: Od kilku lat budujemy zintegrowaną obronę powietrzną państwa polskiego. Ona jest wielowarstwowa i to jest najważniejsze słowo, które trzeba wielokrotnie powtarzać. Mamy Wisłę, mamy Narew, mamy Pilice i Pilice Plus i ostatnio wkomponowany w system obrony powietrznej program SAN. To jest program opowiadający na ponad 200 miliardów złotych.
1: Konieczność tych wydatków dobitnie udowadnia codzienność. Tylko minionej nocy zmasowany atak Rosji na Ukrainę wymusił pełną mobilizację polskich sił. Aby szybciej ostrzegać mieszkańców o operacjach naszego lotnictwa, wprowadzono nowy standard powiadomień. Jak tłumaczy minister Kosiniak-Kamysz, stąd nocne komunikaty rozesłane do obywateli.
0: Zmasowany atak na państwo ukraińskie. U nas około godziny 3:00 zostały poderwane polskie pary dyżurne F-16. Całą noc byliśmy z dowódcą operacyjnym. Monitorujemy, podejmujemy decyzje. Dzisiaj też już po zmianach przyjętych kilka dni temu alerty RCB będą pojawiać się w momencie, kiedy SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane.
1: Służby apelują, by w przypadku otrzymania takiego alertu RCB zachować spokój i śledzić komunikaty dowództwa operacyjnego.
3: Polska przygotowuje się więc na kolejne potencjalne zagrożenia, a Ukraina?
4: Z zagrożeniem walczy.
3: No niestety, dziś doszło do kolejnego potężnego rosyjskiego ataku powietrznego na ukraińskie miasta, w tym na Kijów. Zginęło 15 osób, rannych zostało osób prawie 40. Maciej Jastrzębski to wszystko, co działo się na Ukrainie i skutki tego dziś obserwował. Dobry wieczór, Maćku.
5: Dobry wieczór. Nawet drony jeszcze wieczorem, 2 czy 3 zostały zauważone nad niebem w Kijowie.
3: No tak. To jest ciągłe zagrożenie po prostu. Znaczy Rosjanie, no, jak mogą, tak w Ukrainę uderzają i tu się nie wahają trafić także w cele.
5: No, na szczęście Ukraińcy też odpowiadają, ale o tym za chwilę. Ja tylko dodam, że uszkodzone zostały budynki mieszkalne i infrastruktura komunalna, energetyczna, gazowa i wodociągowa. Ukraińcy zdają sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji się znaleźli. Wiedzą, że ich życie zależy od dostaw zachodniego sprzętu i amunicji oraz skuteczności ataków odwetowych na cele w Rosji. W Kijowie ogłoszono na jutro dzień żałoby. W specjalnym oświadczeniu prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał zachodnich partnerów do zwiększenia dostaw rakiet do systemów Patriot i innych kompleksów obrony powietrznej. Przez znaczną część dnia w Kijowie i obwodzie kijowskim trwały prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego uderzenia. To był atak kombinowany. Były rakiety, głównie balistyczne, pociski manewrujące i drony. Niestety najtrudniej było nam poradzić sobie z rakietami balistycznymi. Potrzebne są nam rakiety dla patriotów, a dostawy mogą zabezpieczyć tylko nasi partnerzy. Nie wiem, na ile to ważne, ale mnie się wydaje ważne. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że odpowiedź na ataki Rosjan będzie sprawiedliwa i dalekosiężna. Sięgam tutaj do wypowiedzi ekspertów wojskowych, którzy zauważają, że zbliża się czas, gdy Ukraina nie będzie musiała czekać na zgodę Zachodu, aby uderzyć rakietami w Moskwę, ponieważ będzie miała wkrótce własne rakiety. A tymczasem mieszkańcy jednego ze zbombardowanych domów w Kijowie wiedzą, że uniknęli śmierci tylko dzięki szczęściu. Uciekliśmy z mieszkania na klatkę schodową, a mieszkamy na 7 piętrze. Siedzieliśmy na klatce, a na 6 i 7 piętrze wybuchł pożar. Dlatego nikt nie został ranny. Mieliśmy szczęście. Wojna rakiet i dronów. Straszna wojna. Dlaczego Rosja zamiast zmierzać ku pokojowi prowadzi tak brutalne ataki? Ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fiodorow podkreślił, że w obecnej sytuacji na froncie dla Rosji

0: zamierzają prowadzić wojnę, licząc na zwycięstwo. I oni znaleźli odpowiedź na to pytanie. Będą niszczyć Ukrainę maksymalnie brutalnie.
1: Maksymalnie żorstkim obrazem.
0: Ja tylko dodam, że Jurij Fiodorow w rozmowie z Majkiem Feginem zapowiedział również, że wkrótce Ukraina dysponować będzie odpowiednim sprzętem do takich dalekosiężnych i bardzo mocnych ataków na Rosję. Coraz trudniejsza sytuacja cywilów i na Ukrainie, i w Rosji. Różnica moim zdaniem jest taka, że Ukraińcy nie mają wyjścia. Pozostaje im jedynie się bronić, bo to nie oni wszczęli tę wojnę. Choć naciskają na to, by doprowadzić do zawieszenia broni, to nikt w Moskwie ich nie słucha. A Rosjanie, zamiast biernie czekać na kolejne ataki ukraińskich dronów i decyzje Władimira Putina, mogliby zatrzymać jego machinę śmierci.
2: No i to byłoby na pewno najskuteczniejsze dla zakończenia tej wojny. Maciej Jastrzębski, bardzo dziękujemy za te relacje.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: A dzisiaj też dowiedzieliśmy się, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego.
2: No ale musiał mieć dobre powody, prawda? Prawda?
4: No niekoniecznie. Eksperci uważają, że argumentacja prezydenta jest chybiona i że ustawa przyjęta przez Sejm mogła przywrócić połączenia autobusowe na terenach wykluczonych komunikacyjnie.
2: Więcej o sprawie teraz Dagmara Kędzior.
5: Proponowane przez rząd przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Autobusy i pociągi miały być tak skoordynowane, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Odpowiedzialność za to miała być przeniesiona na marszałków województw. Ustawa miała też wprowadzić przejazdy na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy autobusowe nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent Karol Nawrocki miał jednak wątpliwości co do tego pomysłu.
6: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy. Przy rosnących kosztach może to oznaczać mniej połączeń zamiast większej liczby linii i autobusów.
5: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
7: Dajemy możliwość organizacji transportu na życzenie i gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla właśnie organizacji transportu na życzenie, a więc w tych najmniejszych miejscowościach, wioskach, przysiłkach. Po drugie, to nie jest tak, że gminy nie będą w tym systemie funkcjonować. Gminy mają możliwość zgłaszania potrzeb do powiatów, do marszałków.
5: To nie jedyne wątpliwości prezydenta. Karol Nawrocki skrytykował też zapis, który nakazywał zawierać umowy na przewozy na maksymalnie 5 lat. Przypomniał, że w ubiegłym roku zawetował podobny projekt, który zawierał niemal identyczny zapis. Tylko, że zamiast 5 lat była tam mowa o 3.
6: Przecież bez stabilnego finansowania przewoźnicy i samorządy nie będą inwestować w nowe autobusy i odpowiedzialnie planować sieci transportowej. Trudno oczekiwać od lokalnego PKS-u czy przedsiębiorcy milionowych inwestycji, jeśli nie wie, czy za kilka lat nadal będzie miał kontrakt.
7: To również było skonsultowane ze środowiskiem przewoźników. Po drugie, uważamy, że w sytuacji dynamicznie się zmieniających, jeśli chodzi o demografię, o inwestycje, bo przecież powstają różne nowe obiekty i te trasy komunikacyjne również się zmieniają, podpisywanie umów na tak długi okres, jakim jest 10 lat, jest bezzasadne.
5: Odpowiadał Stanisław Bukowiec. Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, ale nie określił, czy skończą się one nowym projektem ustawy. A z tym problemem mierzy się blisko 10 milionów Polaków.
2: No ale w czym problem? Przecież Polacy mają samochody.
4: No niektórzy mają, a inni nie. A seniorzy, dzieci, osoby nie mogące prowadzić auta są skazane na życzliwość innych lub swoiste uwięzienie w swojej wiosce.
3: Polska i świat.
2: Trzeba to przyznać, za prezydentem dzisiaj naprawdę pracowity dzień.
4: Tak. Karol Nawrocki nie tylko wetował ustawę dotyczącą transportu, ale też nie podpisał, tylko skierował do pseudotrybunału ustawę zwaną Lex Szarlatan.
2: Tę ustawę, która miała chronić pacjentów przed pseudoleczeniem raka witaminą C, irygacjami z kawy albo na przykład biorezonansem.
4: No, biorezonans, mój ulubiony. To jest ta sama ustawa. Prezydent zarzucił ustawie szereg wad i przyjrzymy się tym zarzutom z naszym gościem. Z nami Michał Janczura, dziennikarz śledczy z WP.pl, który od lat tropi szarlatanów i wysłuchuje dramatycznych opowieści rodzin zmarłych z winy tych szarlatanów pacjentów. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
4: Panie redaktorze, proponuję taką rozmowę, w której przyjrzymy się naprawdę argumentom prezydenta. Pierwszy z nich, który poznaliśmy dzięki nagraniu, które prezydent dzisiaj udostępnił, pierwszy argument

0: jest taki, że rząd do jednej grupy tak zwanych szarlatanów zakwalifikował szkodzących zdrowiu szaleńców, to cytat z pana prezydenta, i tysiące firm, które zajmują się zielarstwem, zdrowym odżywianiem i medycyną komplementarną. Czy to prawda?
1: Znaczy, ja cały czas próbuję i wielokrotnie też prosiłem, żeby ktoś mi wytłumaczył, skąd się bierze tego typu narracja, bo wszystkie te argumenty, które spodziewam się będziecie cytować, podając te argumentacje prezydenta, no one się pojawiały, one się przewijały w tych dyskusjach, no i one po prostu były jakimś takim orężem w walce przeciwników tej ustawy. To znaczy, trzeba nie chcieć przeczytać tych przepisów, albo tak je interpretować w oderwaniu od innych aktów prawnych, żeby dochodzić do takich wniosków. Ja oczywiście nie tylko dokładnie przeczytałem tę ustawę, ale też no, wielokrotnie już odpowiadałem na tego typu pytania, czy zielarze będą w ten sposób zagrożeni. No nie, bo zielarstwo z natury rzeczy wiemy. Znaczy, weźmy sobie prosty przykład. Zresztą gdzieś padało w pracach w Senacie, w Sejmie wielokrotnie. Jeśli ktoś używa ziół zgodnie z ich, nazwijmy to, przeznaczeniem, często zioła przecież też są badane naukowo, jest, można powiedzieć, udowodniona skuteczność w różnego rodzaju działaniach. Jak ktoś przepisze melisę na uspokojenie i, nie wiem, sprzeda ją nawet w markecie, bo przecież tam też można ją kupić, to nie jest od razu szarlatanem. Ale jak ktoś mówi 40-letniej Ani, o której opowiadałem, zresztą dzisiaj w Wirtualnej Polsce publikowaliśmy drugi odcinek serialu opowiadającego tę historię. Jak ktoś jej mówi, że wyleczy jej raka jajnika tymi ziołami, z jakimiś tamponami nasączonymi tymi ziołami, no to chyba się wszyscy zgodzimy, że to nie jest to samo i że sprzedawanie nadziei na wyleczenie z nieuleczalnej choroby, bo też nie mówimy o wszystkich dolegliwościach. Ustawa jasno precyzuje, jaki rodzaj i w stosunku do kogo musi być kierowana taka, nazwijmy to, pseudomedyczna oferta, żebyśmy mówili o szarlatanerii.
0: Czyli nie do każdego pacjenta?
1: No bo przede wszystkim, kiedy mówimy o pacjencie, to zacznijmy od tego. Pacjencie mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia z zawodami medycznymi. Z całym szacunkiem, ale zielarz do tego grona się nie zalicza. Jak ktoś idzie do zielarza, to idzie do klienta. I to jest, znaczy inaczej, do zielarza przychodzi klient. Tak samo jak do marketu, fryzjera, czy gdziekolwiek indziej. Jak ktoś kupuje suplementy diety, to nie jest pacjentem, tylko jest klientem.
0: Och, tu by się pewnie mnóstwo Polaków z panem redaktorem nie zgodziło, bo wszyscy te suplementy kupujemy.
1: Ja wiem, że połowa Polaków się ze mną nie zgadza, tylko nie chcę, żeby tutaj zabrzmieć jakoś buńczucznie, ale ja po prostu naprawdę te ustawy czytam.
0: To jest prawda, to jest prawda. Wielokrotnie rozmawialiśmy.
1: I wiem, co z nich wynika.
0: No dobrze, ale czyli możemy jasno powiedzieć, że ten zarzut prezydenta z dzisiejszego choćby nagrania, że uczciwi polscy przedsiębiorcy będą karani za sprzedawanie ziół i suplementów, to jest nieprawda. Ta ustawa tego nie przewiduje.
1: Znaczy, ja w ogóle nie wiem, skąd ten argument się bierze. Szczerze mówiąc, nikt nie przedstawił, przynajmniej ja nie słyszałem, a czytam tych argumentów. Tam jest oczywiście powiedzenie, że to jest działanie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. Przedstawione są jakieś kuriozalne przykłady, że jak sąsiadka przyjdzie i powie ci, że weź sobie tam ziółka na grypę albo coś, to już będzie do szarlatanów zaliczona i dostanie 1 000 000 złotych kary. Natomiast...
0: To są po prostu brednie, nazwijmy to jasno,
1: znaczy,
0: tak?
1: Ja nie używam takich słów, bo nie chcę nikogo obrażać. Natomiast pamiętajmy też o tym, bo tu się pewnie kolejny argument pojawi, który prezydent używa, którego prezydent użył, że mamy jednoosobowe...
0: A no właśnie, to zacytuję tylko, jeśli pan pozwoli. Rząd, to cytat z pana prezydenta. Rząd jak zwykle poszedł drogą na skróty, oddając pełnię władzy urzędnikowi i co gorsza, jednoosobowo będzie mógł ten urzędnik bez udziału niezależnych ekspertów podjąć decyzję w sprawie blokady i kary. O co chodzi?
1: Kto taką argumentację... Ja oczywiście za chwilę to odbiję i powiem o przykładzie, przykładach tego, że tak nie jest, że

0: takie patrzenie na ustawę, to jest tak, jakbyśmy popatrzyli na jedną ustawę i nie widzieli, że mamy cały porządek
1: prawny.
0: Co
1: ma pan na myśli? Co ma pan na myśli?
0: Chodzi o to, że Rzecznik Praw Pacjenta, który miał w tej sytuacji wydawać decyzję rzeczywiście jednoosobowo, jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów, choćby procedury administracyjnej, która tu miała zaistnieć. W ogóle to też jest kuriozalne, że wszyscy porównują tutaj różnego rodzaju ściganie przestępców do procedury administracyjnej, co jest totalnym pomyleniem.
1: A to powiedzmy od razu słuchaczom, którzy nie pamiętają tej ustawy, że chodziło o to, żeby zanim dojdzie do procedury karnej, Rzecznik Praw Pacjenta mógł chronić pacjentów poprzez to, że zablokuje możliwość takiej szarlatanerii, tak? To na tym miało polegać.
0: To przede wszystkim decyzja administracyjna, no, postępowanie administracyjne jest szybsze, ale to nie jest tak, że rzecznik obudzi się rano. Sam bym przeciwko takiej ustawie za przeproszeniem protestował i powiedziałbym nigdy w życiu, bo o ile nie wiem, można lubić tego rzecznika albo innego. My nie wiemy, kto przyjdzie za 2 lata, za 3, za 5 na to stanowisko. Jak trafi się ktoś, kto rzeczywiście będzie chciał na przykład mi zrobić krzywdę, to też powie, że Janczura, poleciłeś tam komuś picie zielonej herbaty, jesteś szarlatanem, 1 000 000 złotych kary. No nie. Natomiast mamy przepisy procedury administracyjnej, które są tutaj jednoznaczne i powiem, dlaczego tego typu argumentacje są kuriozalne. Po pierwsze, rzecznik musi przeprowadzić postępowanie. To wynika wprost z przepisów. Po drugie, no, rzecznik przeprowadzając takie postępowanie musi się liczyć z tym, że ktoś to zaskarży do sądu administracyjnego.
1: Swoją drogą, panie redaktorze, to jest paradoks, że prezydent, który akurat może zgodnie z konstytucją jednoosobowo podejmować decyzję, uważa, że jest to wada systemu i że nie powinno się pozwalać.
0: Gdybyśmy szli taką narracją, to trzeba by było zlikwidować. Ja teraz wymieniam kilka z tysięcy tego typu instytucji. Główną inspekcję sanitarną, która może nakładać kary, a przecież nakłada kary główny inspektor sanitarny. Główną inspekcję farmaceutyczną, która na przykład zamyka hurtownie farmaceutyczne.
1: Ale proszę teraz nie podpowiadać, biznesy. Bo prezydent tutaj też proponuje
0: Główna inspekcja pracy, Komisja Nadzoru Finansów. One wydają decyzje administracyjne i wszystkie te decyzje obejmuje właśnie kodeks postępowania administracyjnego. Co więcej, nawet jeżeli jest, i to bardzo często się dzieje, jest obawa o to, że decyzja administracyjna właśnie rujnuje jakiś biznes, to mamy też kodeks postępowania przed sądami administracyjnymi, który umożliwia odwołanie się od wykonania, natychmiastowego wykonania tej decyzji i tam jest, zdaje się, 30 dni, przepraszam, musiałem sprawdzić dokładnie, dla sądu
1: jeszcze
0: na rozpoznanie tego, czy wstrzymywać tę decyzję,
1: jasne,
0: czy nie.
1: Jeszcze ostatni
0: Więc
1: wątek,
0: to nie jest tak, że biznes jest bezradny.
1: Szybko jeszcze jeden wątek, bo prezydent zgłasza własny projekt, nowelę kodeksu karnego. Jego zdaniem to będzie realne i skuteczne i bezpieczne dla demokracji rozwiązanie. Nie powiedział, że dla pacjentów.
0: Ja dzisiaj nawet nagrałem taki długi film obrazujący właśnie, jak bardzo złudne jest tego typu myślenie. To znaczy, co z tego mojej bohaterce, która zmarła 31 sierpnia tamtego roku, że ta, która leczyła ją wlewami z rozcieńczalnika chemicznego, za 5 lat usłyszy wyrok karny. Kiedy ona chciała się leczyć z raka, a trafiła do kobiety, która w małej sądeckiej wiosce w własnym domu robiła wlewy z DMSO. No to są tego typu historie. Po drugie, prokuratura nie ściga najczęściej tego. Większość tych spraw, które się toczą, są albo z mojego zawiadomienia, albo z samozwańczych strażników internetu, którzy wypatrują tego typu praktyki.
1: Mówił Michał Janczura, dziennikarz śledczy WP.pl, jak państwo słyszą, od lat śledzący te sprawy.
2: Polska i świat.
1: Dopiero co mówiliśmy w magazynie Polska i Świat, w Polskim Radiu, o gigantycznym wycieku danych 9 milionów pacjentów z serwerów firmy MyDoctor, a już kolejna taka sprawa, tyle że na Łotwie.
3: No i tym razem chodzi o dane kierowców i pojazdów, a dotknęło to ponad 1 000 000 osób.
1: No ale to mniej niż w Polsce.
3: No tak, ale Łotwa ma mniej niż 2 miliony mieszkańców, a jak odliczysz, nie wiem, niemowlęta, małe dzieci, ludzi bez prawa jazdy, to chyba można spokojnie uznać, że wyciekły w zasadzie dane wszystkich łotewskich.

0: polskich kierowców.
1: No proszę. Jest reakcja władz. Dymisję.
0: Tak jest. Całe kierownictwo Dyrekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego złożyło rezygnację, a prezydent Edgar Hrynkiewicz stwierdził, że społeczeństwo utraciło do tego organu zaufanie. No i szczegóły tego, co wydarzyło się na Łotwie, zna Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Powiedz proszę, co wiemy o tym ataku, jak on jest komentowany?
2: Tak jak zauważyliście, ta skala tego ataku jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę właśnie liczbę mieszkańców na Litwie. To jest niewiele ponad 1 800 000 mieszkańców, natomiast hakerzy uzyskali dane około 1 200 000 mieszkańców, więc rzeczywiście znacząca większość. Ten atak miał miejsce już pod koniec zeszłego tygodnia, ale jego rzeczywisty zakres ujawniano stopniowo. Na początku na przykład nie ujawniano skali tego ataku, co już budzi pewne wątpliwości łotewskich mediów. Dlaczego to wszystko tak długo trwało? Ostatecznie Dyrekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czyli firma odpowiedzialna m.in. za wydawanie praw jazdy, za rejestrację pojazdów oraz ich przeglądy, poinformowała, że ktoś uzyskał informacje dotyczące danych zawartych w potwierdzeniach płatności przez ostatnie 18 lat, od 2008 roku. W tym były numery rejestracyjne firm, w tym były kwoty płatności, dane płatności, no i numery rejestracyjne pojazdów. Tak po ujawnieniu tego ataku mówił premier kraju Andris Kulbers. Posłuchajmy. Można by to potencjalnie zakwalifikować jako atak na infrastrukturę krytyczną naszego kraju oraz na dane będące w posiadaniu państwa. Prezydent Łotwy zaś uznał, że po tak poważnym wycieku kierownictwo dyrekcji nie może dalej pełnić swoich funkcji. Nazwał cyberatak i masową utratę danych poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego oraz wskazał na utratę zaufania do tej instytucji. Pytanie, po co te dane zostały skradzione? I na to pytanie odpowiada Kirillis Sovios, czyli szef grupy firm zajmujących się bezpieczeństwem internetowym. Posłuchajmy. Jeśli był to atak motywowany względami komercyjnymi, dane najprawdopodobniej zostaną po prostu sprzedane w darknecie. Jeśli natomiast motywacja była geopolityczna, należy przyjąć, że informacje te są dostępne dla służb państwa stojącego za atakiem i mogą zostać przez nie wykorzystane. Pytanie brzmi, jaką wartość lub znaczenie mają one dla tych służb.
3: Według łotewskich służb nie ma obecnie sygnałów, że skradzione dane zostały gdzieś wykorzystane, ale eksperci ostrzegają, że mając skradzione dane, przestępcy mogą próbować podszywać się pod użytkowników w innych systemach i nakłaniać się na przykład do zatwierdzenia fałszywej autoryzacji w telefonie. CERT, czyli Narodowy Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego na Łotwie, zalecił więc, by nie zatwierdzać żadnych niespodziewanych próśb o uwierzytelnienie. Oczywiście jest też pytanie, jak do tego wszystkiego doszło. W łotewskich mediach mówi się o tym, że po prostu nie były spełnione niektóre wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym te dotyczące wieloetapowego uwierzytelniania, czy nie był zapewniony właściwy monitoring systemu. I tutaj oczy skierowane są chociażby za firmę, która była za to odpowiedzialna, a jako pierwsza tego nie wykryła. Szef Dyrekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wczoraj otwarcie przyznał, że to właśnie jego instytucja ponosi odpowiedzialność za to, co się stało, i mówił, że jest gotowy ustąpić ze stanowiska, choć jak dodawał, najpierw chciałby, żeby dochodzenie w tej sprawie zostało zakończone. Dziś okazało się, że i on, i całe kierownictwo, czyli rada i zarząd instytucji zrezygnowało i powołano jednocześnie dzisiaj po południu władze tymczasowe. Na tym jednak konsekwencje się nie kończą, ponieważ sprawą zajęła się już prokuratura, więc ciąg dalszy tej historii na pewno nastąpi.
0: No i to też różni tę sytuację od tego, co się wydarzyło w Polsce z wyciekiem danych pacjentów. Ja o żadnych przynajmniej dymisjach w Polsce w związku z tym gigantycznym wyciekiem nie słyszałem. Magdalena Skajewska, bardzo dziękujemy.
4: Więcej świata.
0: Teraz takie ogólne pytanie. Jaki państwo mieli dziś dzień? Czy przyjemny? Bo na pewno lepszy niż nasz minister finansów.
1: Ale jak to? Dlaczego? Przecież dopiero co premier Donald Tusk chwalił ministra Domańskiego, bo ten znalazł pieniądze na obniżenie cen paliw w ramach programu CPN.
0: No i widać, że pani redaktor jeździ głównie rowerem, a nie samochodem. Nie bywa na stacjach benzynowych, bo ceny już idą do góry. Panowie mają na pewno ból głowy, bo to oczywiście związek ma z tym, że globalne ceny ropy znów podskoczyły, bo zdaje się, że szans na ten pokój na Bliskim Wschodzie to na razie nie ma. Z nami Patryk Gorgol, ekspert do spraw bliskowschodnich. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
0: A jeszcze nam się szykuje nowa wojna, tylko że ekonomia...

0: kosmiczna. Donald Trump zapowiedział taki prawdziwy D-Day, jak to nazwał, nawiązując do lądowania w Normandii wobec gospodarki irańskiej. Totalną, całkowitą blokadę, a sekretarz skarbu Scott Bessent nie tak dawno temu powiedział, że właściwie każdy kraj, który będzie w jakikolwiek sposób chciał wesprzeć Iran gospodarczo, to się spotka z potężnym amerykańskim odwetem. Da się tak zablokować Iran całkowicie gospodarczo?
1: To zależy od tego, czy amerykańscy sojusznicy i niesojusznicy, czyli państwa, które mają do Amerykanów inny stosunek, jak Rosjanie, jak Chińczycy, po prostu się ugną. W przeszłości bywało na przykład tak, że Amerykanie nakładali sankcje na podmioty handlujące z Irańczykami, w tym na takie, które świadczą im usługi, na przykład na banki chińskie. Mówili chińskim bankom, albo handlujecie z nami, albo pracujecie z Amerykanami, albo z Irańczykami. No i te parę lat temu było tak, że chińskie banki wybierały Amerykanów. Bardzo jestem ciekawy, jak będzie tym razem. Ja tylko powiem jeszcze, nawiążę do tego, że to nie jest nowa strategia z tą izolacją gospodarczą Iranu. Nie wymyślił tego Donald Trump w 2026 roku, tylko Amerykanie tą politykę prowadzili już od paręnastu lat, a taką osobą, która rozpoczęła właśnie taką wojnę na izolację gospodarczą, takie działania w kierunku izolacji gospodarczej Iranu, przecież był Barack Obama, który najpierw ich wyizolował, potem ich zmusił, żeby usiedli do stołu, wynegocjował porozumienie atomowe, po czym przed Donald Trump je zerwał.
0: No właśnie, zerwał je i mamy to, co teraz oczywiście tam po drodze jeszcze był Joe Biden, ale wiele się wydarzyło, żeby się działo to, co się dzieje teraz. No, ale Iran jest w katastrofalnej sytuacji gospodarczej. Potężna inflacja, rosnące koszty życia. Jak policzyła telewizja BBC, to w ciągu ostatnich 10 lat na przykład ceny żywności skoczyły ponad 30-krotnie.
1: Generalnie izolacja gospodarcza Iranu długotrwale okazała się skuteczną strategią, ponieważ spowodowała, że ludzie, mieszkańcy Iranu za niepowodzenia gospodarcze obwinili władzę irańską, czyli obecnie rządzących, czy Islamską Republikę, uznawali, że nie, to jest kwestia polityczna oczywiście i oni nie chcą ulegać, ale ta polityka władz jest niewłaściwa, ją należy zmienić i z tego też czerpali tak zwani reformiści, tak? Bo oni mówili, my dojdziemy do władzy, jesteśmy częścią, co prawda, Islamskiej Republiki, ale mamy takie bardziej entuzjastyczne nastawienie do rozmów, my coś wynegocjujemy, odblokujemy Iran gospodarczo. I ten tlen był. I teraz proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w sytuacji, w której w styczniu mieliśmy protesty w Iranie, naprawdę dużo osób wyszło na ulicę. Naprawdę było widać, że nie ma poparcia politycznego dla Islamskiej Republiki i Donald Trump wtedy ogłosiłby izolację gospodarczą albo poważniejsze sankcje. Co by się stało? Po pierwsze uderzyłby we władze w Iranie jeszcze mocniej, na przykład każąc ich za to, co zrobili z protestującymi w tym czasie, tak? A z drugiej strony nie miałby zablokowanej cieśniny ormów.
0: No on mówił wtedy, pomoc jest w drodze, a tej pomocy nie było, doszło do uderzeń, mamy wojnę. No Trump nie ukrywa, że chce ten reżim teraz, znowu o tym mówi, obalić w Iranie, tylko że reżim się utwardził, strażnicy rewolucji objęli więcej władzy, a do tego amerykańskie uderzenia na przykład na szkołę z dziewczętami no nie przysporzyły na pewno sympatii do Ameryki.
1: Generalnie to był błąd, bo i zabicie najwyższego przywódcy, no i właśnie ataki na cele cywilne i straszenie celami, atakiem na kolejne cele cywilne. To jest po prostu błąd z punktu widzenia też tych osób, które nie popierają irańskiej władzy na co dzień. No ale sytuacja taka, że no, albo będę popierał tych, których nie lubię, nie cenię, no, albo będą bombardowali mimocy, to ludzie mając do wyboru mniejsze zło, to albo przestają aktywnie działać przeciwko tym, którzy obecnie rządzą, albo po prostu zaczynają ich popierać. I to po prostu był błąd, bo trzeba zdać sobie sprawę, że naprawdę te sankcje, którymi objęty był Iran, były bardzo skuteczne. No ja byłem w 2014 roku w Iranie, tam szykowało się wtedy zdjęcie sankcji, ja w tym opisywałem na dzisiaj na jednym z portali społecznościowych i jak tam rozmawiałem z przedsiębiorcami irańskimi, to oni bardzo szukali właśnie, mieli nadzieję na to otwarcie, oni mieli dostępu do wielu rodzajów metali, oni szukali, uwaga, wózków widłowych, przeciwwybuchowych, wielu różnych rzeczy, ponieważ ich przemysł nie miał do tego dostępu i oni nie mogą się z tego powodu rozwijać. I

0: I tak jest tam z wieloma różnymi rzeczami. Oczywiście dużo czasu już upłynęło, są też produkty chińskie, rosyjskie, ale ten kraj bez przełamania izolacji nie wykorzysta swojego potencjału i to wiedzą Irańczycy. Problem polega na tym, że Amerykanie przedstawili propozycję zero-jedynkową. Albo mi się podporządkują, albo będą zniszczeni. W tej sytuacji większość Irańczyków po prostu uważa, że nie wolno Amerykanom odpuścić. Zresztą podobnie było w przypadku wojny z Irakiem. Tak? Po prostu Irańczycy stanęli murem za władzą irańską w tamtym czasie, pomimo tego, że ta wojna była bardzo krwawa i długoterminowo okazała się bardzo dla Iranu niekorzystna, są dla Iraku również.
1: No i to niestety pokazuje, że zakończenie tej wojny na Bliskim Wschodzie wcale bliskie nie jest. Patryk Gorgol, ekspert do spraw bliskowschodnich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Polska i świat.
3: Na zegarach 22:36 w tym momencie wybiła, a my w Radiowej Jedynce przypominamy, że dzisiaj obchodzimy 82. przepraszam bardzo, rocznicę zdobycia przez warszawskich powstańców gmachu Pasty, czyli Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Warszawie.
1: W czasie II wojny światowej Niemcy w tym budynku zorganizowali Centrum Łączności z Berlinem, no i był to wysoki budynek, zatem ważny punkt obserwacyjny.
3: A to Centrum Łączności powstańcy skutecznie rozmontowali i wytrwali w budynku Pasty do upadku powstania.
1: I więcej o tym wszystkim teraz Aleksander Ziemieńczyk.
4: Zdobycie gmachu Pasty 20 sierpnia 1944 roku było jednym z największych sukcesów militarnych powstania warszawskiego. Po wielogodzinnej walce żołnierze batalionu Kiliński opanowali silnie broniony niemiecki punkt w samym centrum stolicy. Zwycięstwo miało ogromne znaczenie strategiczne, bo Pasta była ważnym węzłem łączności i punktem dominującym nad Śródmieściem. Stała się też symbolem powstańczej determinacji, dowodem, że słabiej uzbrojeni żołnierze Armii Krajowej potrafili pokonać dobrze przygotowanego przeciwnika. Zastępca szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Michał Syska powiedział, że biało-czerwona flaga, która załopotała nad budynkiem Pasty, była symbolem heroizmu, odwagi i bohaterstwa.
5: A także wielkiej determinacji powstańców, żołnierzy batalionu Kilińskiego, którzy po ciężkich walkach zdobyli ten ważny z militarnego punktu widzenia obiekt. Wreszcie biało-czerwona flaga nad budynkiem Pasty była symbolem największego militarnego zwycięstwa tamtych czasów. Ale biało-czerwona flaga nad budynkiem Pasty miała także wymiar moralny. Dodawała w całej walczącej Warszawie wiary i otuchy, dawała nadzieję.
4: W czasie uroczystości przed budynkiem Pasty wręczono medale Pro Patria, a przed tablicą pamiątkową złożono kwiaty i zapalono znicze. Wręczono też odznaczenia pamiątkowe za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wręczał je prezes związku, kapitan harcmistrz Janusz Komorowski.
6: Pani Ewa Czerwińska, prezes Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Korpusu Jodła.
7: Jest mi szczególnie miło, że pani otrzymuje nasze pamiątkowe odznaczenie i życzę wszystkiego co najlepsze i z całego serca gratuluję tego odznaczenia.
4: W ostatnich dniach na Wieczną Wartę odeszły dwie uczestniczki powstania. Wanda Traczyk-Stawska oraz Krystyna Kodymowska. Przed laty uczestnik powstania, profesor Leszek Żukowski, nawiązywał do faktu, że powstańców jest wśród nas coraz mniej.
8: I nasz wiek przypomina nam o konieczności zakończenia ziemskiej działalności. Stąd może ostatnia okazja, aby przypomnieć młodszym pokoleniom naszą przeszłość, sugestie dotyczące działania w przyszłości.
4: Organizatorami dzisiejszych obchodów było Ogólnokrajowe Środowisko Żołnierzy Batalionu Kiliński oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
3: Czas jeszcze na pogodę. W magazynie Polska i Świat znów jest, jak mówią meteorolodzy, dynamicznie. To ładny eufemizm w dobie katastrofy klimatycznej.
1: Rzeczywiście, w zachodniej Polsce trwają gwałtowne ulewy i burze, które będą przesuwać się do centrum, a jutro też możliwe burze na południu, wschodzie i w centrum. W całym kraju zresztą będzie zachmurzenie duże lub umiarkowane, no i może padać. A temperatura maksymalna od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 stopni w centrum, do 28 stopni na Podkarpaciu.
3: I tym kończymy magazyn Polska i Świat. Jeszcze tylko zaproszenie na jutrzejsze sygnały dnia, których gościem będzie o 8:15 Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, polityk Polski 2050. Teraz to już wszystko. Agata Kowalska
1: i Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie.

0: Radio.
1: A w jedynce za chwilę kronika sportowa, w studiu już Sylwia Urban.
2: Oj, strzelaj, prędzej, strzela! Jest!
3: Kronika sportowa.
4: Sylwia Urban, dobry wieczór. Za nami są już 3 mecze polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Czwarte spotkanie jeszcze trwa, a w tych zakończonych Jagiellonia Białystok wygrała z Iberią Tbilisi 4-0 i Lech Poznań pokonał szwajcarski FC Thun aż 7-0. To były pierwsze mecze ostatniej, czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Natomiast piłkarze Górnika Zabrze przegrali z AS Monaco 2-3 w pierwszym spotkaniu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa jeszcze gra na wyjeździe z Hajdukiem Split, również w czwartej rundzie kwalifikacji do Conference League, i w 82 minucie Hajduk prowadzi 2-1. Dowiedzmy się zatem, jak Jagiellonia strzelała gole Iberii Tbilisi. Relacja Jerzego Kułakowskiego.
5: Drużyna z Tbilisi niespodziewanie dla wszystkich chyba kibiców na stadionie w Białymstoku miała inicjatywę przez 20-25 minut i grała naprawdę bardzo dobrze. Wysoko w pressingu, nie pozwalała Jagiellonii na kontakt z piłką i sama stworzyła przynajmniej 2 niezłe sytuacje. W obu strzały zza pola karnego dobrze bronił Sławomir Abramowicz. Po tym czasie Jagiellonia wreszcie odzyskała wiarę w to, że jest jednak drużyną lepszą od zespołu z Tbilisi i zaczęła stwarzać sama groźne sytuacje. No a prym w tym wiódł Jeremy Agbonifo. W 34 minucie Jagiellonia miała rzut karny po faulu na tym zawodniku. Jesus Simas musiał 2 razy podchodzić do strzału z 11 metra. Za pierwszym razem bramkarz obronił ten strzał, ale sędzia z Hiszpanii uznał, że piłkarze z Gruzji za szybko wbiegli w pole karne. W powtórce Jesus już się nie pomylił i w 34 minucie Jagiellonia prowadziła 1-0, a w doliczonym czasie pierwszej połowy one man show, właściwie przy drobnym udziale Norberta Wojtuszka, dał Jeremy Agbonifo po serii driblingów z około 6 metra na wprost bramki Iberii. Strzelił obok lewego słupka bramki gości i podwyższył wynik na 2-0. Z takim też wynikiem drużyny zeszły na przerwę do szatni. Początek drugiej połowy trochę podobny do tego, co działo się w części numer 1. Znowu Gruzini mieli lekką inicjatywę. Jagiellonia troszkę przeczekała ten okres i sama zaczęła stwarzać sytuację. Może nie były to jakieś bardzo groźne. Natomiast no, wynik podwyższyła. W 62 minucie stworzyła zagrożenie przy polu karnym. Dośrodkowanie z rzutu wolnego z dośrodkowego kąta Guillermo Montoya spadło na głowę Ibrahima Al-Asana z Iberii i ten popisał się pięknym samobójem. Natomiast w doliczonym czasie gry drugiej połowy znowu swoje nieprzeciętne umiejętności w zdobywaniu bramek z pola karnego zaprezentował Sergio Lozano. Techniczny, precyzyjny strzał w okienko, lewe okienko bramki gości z Tbilisi i chwilę potem przy wyniku 4-0 dla Jagiellonii sędzia z Hiszpanii zakończył to spotkanie. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec powiedział, że to jednak ciągle tylko pierwsza połowa tej rywalizacji, że nie można pokpić sprawy w Tbilisi, trzeba być skoncentrowanym i trzeba tam zrobić wszystko, żeby przypieczętować awans do fazy ligowej Ligi Europy.
4: Jeszcze większy zapas przed rewanżem zrobił Lech Poznań, który w pierwszym meczu ostatniej, czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy pokonał szwajcarski FC Thun aż 7-0. O tym Grzegorz Hałasik.
6: 7-0 zwycięstwo Lecha Poznań w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy z FC Thun, mistrzem Szwajcarii Mateusz Lis, bramkarz drużyny Kolejorza. Mecz, w którym właściwie trochę roboty miałeś bodajże w pierwszej akcji Szwajcarów, a później tylko patrzyłeś, co się dzieje na boisku.
7: No prawda, początek nie był wcale taki, jak pokazuje ten wynik spotkania, bo na początku to Thun miało okazję do tego, żeby ten mecz otworzyć. Cieszymy się, że tak się nie stało. Myślę, że wypunktowaliśmy dzisiaj po prostu przeciwnika w 100%, bo my byliśmy skuteczni do bólu. Strzeliliśmy te 7 bramek i teraz trzeba po prostu dokończyć robotę, bo wiemy, jak jest piłce nożnej.
6: Skoro 4-1 nie wystarczyło, to trzeba było tych goli nastrzelać dużo więcej, żeby być spokojnym przed rewanżem?
7: No pewnie tak. No, mam nadzieję, że tutaj ta zaliczka jest wystarczająca, ale nic tutaj nie jest skończone. Futbol widział różne rzeczy i na pewno jedziemy po to, żeby wygrać, nie, żeby zagrać i przejść dalej, tylko żeby udowodnić to, że jesteśmy lepszym zespołem i wygrać to spotkanie również na wyjeździe.
6: Co ty sobie myślałeś, gdy padały kolejne gole, gdy koledzy z przodu właściwie bawili się w ofensywie?
7: Myślałem sobie o tym, żeby utrzymać dyscyplinę, szczególnie w obronie, bo to różnie może też się zdarzyć później. I chciałem tutaj chłopaków cały czas motywować do tego, że mecz trwa 90 minut, żeby nie stracić bramek, żeby ta zaliczka była jak największa. Cytun gra taką piłkę bardzo ryzykowną, że mają to ustawienie, szczególnie przy piłce, takie, że jest dużo tego miejsca. Wiedzieliśmy, jak to wykorzystać po prostu. No, wykorzystaliśmy to ich granie ryzykowne w taki sposób, w jaki sobie założyliśmy, więc tutaj jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
6: Przypomnę, w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy Lech Poznań wygrał z mistrzem Szwajcarii FC Thun 7-0. W pierwszej połowie gole dla Lecha zdobyli dwukrotnie Wolemark oraz Sayad Manesz, Skrzypczak i Murawski, natomiast po przerwie po jednym trafieniu dołożyli Hokans i Gumny.
4: Wszystko wskazuje więc na

0: To, że w fazie grupowej Ligi Europy będziemy mieć dwie drużyny, Jagiellonię i Lecha, ale oczywiście muszą jeszcze potwierdzić swoją wyższość za tydzień w rewanżach na stadionach rywali. Tymczasem w Lidze Konferencji może nie być żadnego polskiego zespołu. Górnik Zabrze niestety przegrał w pierwszym meczu decydującej fazy eliminacji z AS Monaco 2-3. Z Zabrza zgłasza się Tadeusz Musioł.
1: Górnik Zabrze klasycznie. Pierwszy mecz w dwóch meczu w europejskich pucharach przegrywa różnicą jednego trafienia. Dziś Monakijczycy pokonali Zabrzan i to 3-2 po wielkiej walce. Wynik otwarty w 9 minucie tego spotkania. Dośrodkowanie. Piłka, która wyszła przed pole karne, trafiła pod nogi De Turbeta. Ten zobaczył, że wbiega w pole karne Biret, więc wystawił mu futbolówkę. A Biret dziubnął ją z 11 metrów pod brzuchem Filipa Szulce. Do przerwy 0-1. Natomiast w drugiej połowie, zanim górnicy zaczęli strzelać, to w 51 minucie przegrywali 0-2. Piękne uderzenie z 25 metrów Kamary, tylko mógł spojrzeć w prawą stronę Szulce, jak piłka zatrzepotała w siatce. Ale po 120 sekundach piłka znajduje się w polu karnym Monaco. Prekop strzela z 7 metrów, no jest 1-2. Niedługo cieszyli się Zabrzanie z tej jednobramkowej straty, bo piłka dośrodkowana w pole karne w 58 minucie na głowę Brunera też była zakończona skutecznym strzałem, było 1-3. Ale w 74 znowu górnik straty nieco zmniejszył, kiedy Liset w polu karnym strzelał, a piłka odbita od nogi jednego z rywali rykoszetem wpadła nad interweniującym Lukasem Hradeckim. Monaco nie przywiozło najmocniejszego składu do Polski, jakby wiedząc, że i tak sobie da radę. Ten wynik oddaje przebieg tej rywalizacji. Górnik od jednego gola był po prostu od Monakijczyków słabszy. Szkoda tego pierwszego spotkania, ale jeszcze jedna okazja będzie z tym, że w Monaco, gdzie z pewnością zespół z księstwa zagra w nieco odmienionym zestawieniu i myślę, że ten skład będzie jeszcze mocniejszy niż ten dzisiejszy, a ten dzisiejszy z górnikami dał sobie radę, wygrywając w Zabrzu 3-2.
0: W tej samej rundzie kwalifikacji do tych samych rozgrywek Kraków Częstochowa jeszcze gra na wyjeździe z Hajdukiem Split i w 88 minucie przegrywa 1-2. Po zakończeniu spotkania spróbujemy połączyć się z Tomaszem Gancarkiem z Polskiego Radia Katowice, który ten mecz obserwuje na żywo w Splicie. Tymczasem Robert Lewandowski zdobył bramkę, a jego Chicago Fire pokonało na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu kanadyjsko-amerykańskiej ligi MLS. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wykorzystał rzut karny w 69 minucie i strzelił zwycięskiego gola dla drużyny z Chicago. Przy pierwszym trafieniu dla strażaków asystował Dawid Poręba. Chicago Fire zajmuje trzecie miejsce w tabeli wschodu za Nashville SC i Interem Miami. Krakowia pozyskała tunezyjskiego piłkarza Saifalaha Latiefa. 23-krotny reprezentant kraju przeszedł pod Wawel z holenderskiego Twente Enschede. Przez ostatnie pół roku był wypożyczony do niemieckiego Greuther Fürth. Wcześniej występował m.in. w FC Zürich, FC Basel i Sparcie Rotterdam. Inny zespół z Krakowa, Beniaminek Ekstraklasy Wieczysta, też ma nowego piłkarza. Został nim Eftimis Kuluris. Grecki napastnik przeszedł z saudyjskiego Al-Ula FC, podpisując kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Dziś w nocy czasu w Polsce o awans do półfinału turnieju tenisowego w Cincinnati zagra Iga Świątek. Broniąca tytułu Polka zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną o mocnych stronach jednej i drugiej tenisistki Piotr Dąbrowski.
3: Dwie mistrzynie, dwa zupełnie różne style i rywalizacja, która w ostatnich miesiącach nabrała dodatkowego smaku. W Cincinnati stawką jest półfinał, ale emocji spokojnie wystarczyłoby nawet na mecz o tytuł. Świątek przyjechała do Ohio rozpędzona. Po triumfie w Toronto, gdzie pokonała właśnie Rybakinę 6-2-6-3, Polka wygrała 9 kolejnych meczów. W Cincinnati pokonała Diane Parry i awansowała do swojego 30. już ćwierćfinału turnieju rangi WTA 1000. Rybakina ma jednak argument, którego nie da się zlekceważyć. Serwis. Przy 184 cm wzrostu Kazaszka potrafi nadawać piłce potężną prędkość, a jej pierwsze podanie często od razu ustawia wymianę. Między innymi tak w Cincinnati pokonała Magdalenę Fręch. Bilans Świątek i Rybakiny jest niezwykle wyrównany. Na kortach twardych minimalnie lepsza jest Świątek, która prowadzi 5-4. Ostatnie słowo należało zdecydowanie do Polki. W Toronto wygrała przecież w dwóch setach. Oczywiście mecz meczowi nierówny, ale wystarczy kilka mocnych returnów, kilka udanych serwis i nagle kort robi się dla jednej z zawodniczek bardzo mały. Trener Weroniki Falkowskiej, który świetnie pamięta Świątek z czasów juniorskich, Mikołaj Jędruszczak, podkreśla, że Polkę stać na zwycięstwo.
4: Nie sugerowałbym się bardzo efektem

0: turnieju w Cincinnati. Natomiast patrzyłbym z dużym pozytywem na to, co się może wydarzyć już na US Open. Pamiętajmy, że jest to duże obciążenie fizyczne i psychiczne i granie kilkunastu meczów z rzędu przed główną imprezą może być obciążające, dlatego nawet ewentualna porażka nie będzie tutaj niczym strasznym, bo widzimy, że Iga jest na właściwych torach przed wielkoszlemowym US Open.
1: Kibice mogą szykować się na kolejny rozdział jednej z najciekawszych rywalizacji kobiecego turu WTA. Spotkanie o półfinał turnieju w Cincinnati w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.
2: Dokładnie około godziny pierwszej. A jutro w Stambule, Brnie, Baku i Göteborgu rozpoczną się Mistrzostwa Europy Siatkarek. Na co stać w tym turnieju Polki? Zastanawiał się i sprawdzał Rafał Bała.
3: Polki miały w tym sezonie prawdziwe wahania nastrojów. Od dobrego początku Ligi Narodów, po spadek formy, pechowe odpadnięcie z rozgrywek, poprzez kontuzję liderek, dwóch Martyn, Czerniańskiej i Łukasik, po dziwny turniej towarzyski w Koszalinie, zakończony klęską z Włoszkami. Wydaje się, że na najważniejszą imprezę roku, która jest jednocześnie pierwszą kwalifikacją olimpijską, trener Stefano Lavarini wybrał najlepszy skład spośród zawodniczek, którymi dysponuje. Nie ma wspomnianej Łukasik, czy Joanny Wołosz i Agnieszki Korneluk, które zakończyły reprezentacyjną karierę. Jest za to Magdalena Stysiak, która może być gwiazdą turnieju na miarę Małgorzaty Glinki z 2003 roku. Polki trenują w Stambule, a o tym, co robią, opowiada asystentka selekcjonera Stefana Lavariniego Agnieszka Rapka.
4: Trenowaliśmy niestety na sali niemeczowej, więc ciężko mówić o jakiejś adaptacji. Natomiast trening wydaje mi się, że był bardzo, bardzo dobry. Dziewczyny po podróży myślę, że wypoczęły spokojnie przez nockę i ten trening wyglądał dobrze.
3: Środkowa bloku Sonia Stefanik jest bardzo zadowolona z pierwszych godzin pobytu w Turcji.
5: Fajnie, że dotarłyśmy bez większych problemów. Może zaginęło nam parę bagaży po drodze, ale to nie aż taki duży problem. Fajnie widzieć, że jesteśmy w formie przed graniem już oficjalnym. Chcemy jak najwięcej, jak najlepiej. Także wydaje mi się, że to są nasze cele i to, czy mówimy głośno, no tak, bo to jest coś, do czego dążymy, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie.
3: Ostatni medal Mistrzostw Europy polskie siatkarki zdobyły w 2009 roku w Łodzi. W tamtej drużynie była Aleksandra Jagiełło, która wcześniej dwukrotnie stawała na najwyższym stopniu podium imprezy tej rangi w 2003 i 2005 roku. Znakomita przed laty przyjmująca liczy na dobry występ swoich młodszych koleżanek.
6: Ja wierzę, że impreza zawsze taka mistrzowska rządzi się swoimi prawami i tutaj, no będąc na Mistrzostwach Europy, faktycznie chce się wygrywać i najważniejsze jest skupić się na swojej grze i na tym, żeby krok po kroczku każde spotkanie wygrywać.
3: Pierwszy mecz Mistrzostw Europy Polki rozegrają w sobotę z Węgierkami.
2: Tymczasem reprezentacja Polski koszykarzy przygotowująca się do meczów drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata przegrała w meczu towarzyskim w Chraśnicy z Bośnią i Hercegowiną 60-69.
7: Polskie Radio. Jedynka.
2: Na skwerze kuracyjnym w Sopocie odbył się miting Tyczka na Molo. O tym Włodzimierz Machnikowski.
8: Zwycięzcą 39. edycji Tyczka na Molo został reprezentant Kataru Saifedin Abdel Salam. Najpierw 5,84 w pierwszej próbie poprawił rekord meetingu autorstwa Pawła Wojciechowskiego, a potem dołożył do tego 5,90 i najbardziej cieszył się obok Katarczyka z tego osiągnięcia Paweł Wojciechowski.
9: Mnie cieszą po prostu wysokie skoki i czekamy na to, żeby z Sopotu przeniósł się na podium Mistrzostw Świata.
8: Filip Kępski, najlepszy z reprezentantów Polski, to aktualny mistrz Polski, 5 metrów 35 centymetrów w stawce 10 zawodników na szóstym miejscu.
9: Ja wierzę gorąco, że niedługo zaczną skakać 5,70 i wyżej i znowu będziemy mieli swoich ludzi na arenach międzynarodowych.
8: Triumfator pierwszej edycji Tyczka na Molo to było w roku 1984. Wciąż młody Władysław Kozakiewicz, ikona polskiej tyczki, światowej tyczki, dzisiaj honorował swoich następców. 5,90 nieźle to brzmi, ale wy z Tadkiem Ślusarskim, z Wojtkiem Buciarskim skakaliście mniej więcej tyle na troszkę gorszym sprzęcie.
10: No tak, oczywiście ja tak zawsze mówię, sprzęt się zmienił, wysokość jest inna. Niech tu Plancy skoczy na mojej tyczce tyle, co on w tej chwili skacze, a ja odwrotnie, może by było tyle samo odwrotnie. Zmienia się wysokość, ale zawodnicy są tacy sami.
8: Ale 5,90 brzmi dobrze i dumnie.
10: Bardzo dobry wynik, 5,90 to już jest światowa czołówka, powiedzmy sobie, a ta atmosfera, no ja wygrałem pierwszy meeting na Molo, także 5,61, a to było 42 lata temu. Możecie sobie wyobrazić.
2: Tymczasem Szwed Armand Duplantis wygrał konkurs skoku o tyczce w Lozannie z wynikiem 6 metrów 21 centymetrów. Drugie miejsce zajął Grek Emanuel Karalis, a trzeci był Australijczyk Curtis Marshall. Belg Jasper Philipsen wygrał drugi etap i został liderem wyścigu kolarskiego dookoła Beneluxu. Wczorajszy etapowy zwycięzca Włoch Jonathan Milan

0: uczestniczył w kraksie i został poszkodowany. W wyścigu poniósł duże straty. Filip Maciejuk ukończył etap w peletonie na 62. pozycji, a Kamil Gradek i Kamil Małecki nie zmieścili się w pierwszej setce. W klasyfikacji generalnej też są daleko. Max Verstappen przedłużył kontrakt z występującym w Formule 1 zespołem Red Bull Racing. Czterokrotny mistrz świata ma jeździć w jego barwach przez 4 następne sezony. 28-letni Holender występuje w Red Bullu od 2016 roku. Wygrał 71 wyścigów. I na koniec zajrzyjmy jeszcze, jakim wynikiem zakończył się mecz Rakowa Częstochowa z Hajdukiem Split na wyjeździe. To było pierwsze spotkanie ostatniej czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji i zakończył się wynikiem remisowym 2-2. Rewanż za tydzień, podobnie jak rewanż Górnika Zabrze, Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. I to już wszystko w Kronice Sportowej. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Kronika Sportowa.
2: Polskie Radio. Jedynka. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Radio Kierowców.
9: Emilia Kleszczewska i to ostatni dzisiejszy drogowy raport w radiowej jedynce. Między Limanową i Rabką Zdrój w województwie małopolskim zderzyły się dwa samochody osobowe. Mowa o drodze krajowej nr 28. Jak podają służby, w wyniku tego wypadku dwie osoby zostały ranne. Kierowcy prowadzeni są w obu kierunkach naprzemiennie jednym pasem. Cały czas spory korek ustawia się w Jędrzychowicach przy samym przejściu granicznym. Tam jeszcze po południu samochód ciężarowy zderzył się z busem. Dlatego częściowo blokowana jest trasa w kierunku Niemiec. Służby wprowadziły objazd przez węzeł w Zgorzelcu. A trwają prace drogowe na S1 w województwie śląskim, dlatego utrudniony może być przejazd na trasie Żywiec-Górka Węgierska, czy też dalej w kierunku granicy państwa. Drogowcy są też na autostradowej 4 w trasie z Katowic do Krakowa oraz na autostradzie A1, gdzie prace prowadzone są za Bytomiem i w kierunku Częstochowy. A na Mazowszu bez zmian na trasie S8 za Wyszkowem jest wprowadzona częściowa blokada trasy w kierunku Warszawy. Utrudnienia oczywiście można objechać na przykład przez drogę krajową nr 50, czyli przez Łochów. Niezmiennie przypominamy, że trudniejsze warunki do jazdy czekają kierowców poruszających się autostradową jedynką w kierunku Trójmiasta. Za Toruniem, w Warlubiu, Rulewie i w Nowej Cerkwi prowadzone są remonty. Można i warto zjechać na drogę krajową nr 91 i na autostradę można wrócić na przykład w Pelplinie. Za niedługo powinny zakończyć się prace na S3 w województwie dolnośląskim. Teraz jeszcze trzeba zwolnić do 80 km na godzinę, a mowa o odcinku między Polkowicami i węzłem Lubin Północ. To wszystkie wiadomości z tras. Na kolejny raport zapraszamy już jutro, chwilę przed godziną 6. Natomiast cały czas przypominamy numer do studia 22 513 11 11. To Polskie Radio Kierowców. Oczywiście cały czas dostępna jest nasza aplikacja mobilna, w której można się zarówno nagrywać, jak i też wysyłać wiadomości tekstowe. Przypomnijmy jeszcze raz numer do studia 22 513 11 11.
10: Thank you.
1: Minęła 23, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Minister finansów i gospodarki jest przekonany co do efektywności systemu trzech stawek podatkowych. Andrzej Domański na antenie TVP Info odpierał zarzuty opozycji, jakoby proponowane przez rząd zmiany w systemie podatkowym stanowiły dla Polaków komplikacje.
10: Tutaj o żadnej komplikacji systemu nie ma mowy. Co jest? Jest potężna ulga, na której skorzysta 3,5 miliona Polaków. W portfelach zostanie nawet 3600 zł więcej.
1: Rząd chce podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chce też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych. Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Wzrosnąć do 5% ma także danina solidarnościowa płacona przez tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie. Jutro odbędzie się nieformalne posiedzenie rządu poświęcone szczegółom projektu budżetu na przyszły rok. Ten dokument nie był przedmiotem żadnej umowy ani zamówienia. Tak Ministerstwo Sportu i Turystyki komentuje kontrowersyjny raport o marce Polska, który jest szeroko omawiany w mediach społecznościowych. Dokument sygnowany m.in. logiem tego resortu jest pełen błędów. Podejrzewany jest też o wygenerowanie przez sztuczną inteligencję.
11: Autorką tego raportu, określanego jako roboczy, jest powołana 3 tygodnie temu pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska. Skrytykował go m.in. ekspert Instytutu Sobieskiego i członek PiS Sebastian Majc, który w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że w dokumencie znajduje się szereg błędów.
12: Począwszy od formatowania, od słownictwa, które jest używane, od wtrętów zupełnie niepotrzebnych anglojęzycznych, od tego, że się pojawia caps lock w co trzecim zdaniu. Bibliografia jest absolutnie niewiarygodna. Są błędy merytoryczne, są błędy w danych.
11: Pełnomocniczka odpowiedzialna za raport przyznała na antenie Polsat News, że do jego utworzenia wykorzystywano sztuczną inteligencję. Barbara Mróz-Gorgoń dodała jednak, że ten dokument nigdy nie powinien zostać opublikowany w takiej formie.
13: To jest raport, który był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań. Służył jako element przejściowy. Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
11: Na przygotowanie tego raportu wydano blisko 200 tysięcy złotych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: YouTuber podejrzany o pedofilię pozostanie w areszcie. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zgodził się na przedłużenie o miesiąc aresztu dla stewarda B, znanego jako Stu. 34-latek to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu został sprowadzony do Polski.
14: Przedłużenia aresztowania domagała się prokuratura. Śledczy wskazywali m.in., że YouTuber ukrywał się w Wielkiej Brytanii, a po zatrzymaniu przez brytyjskie służby próbował uniknąć ekstradycji do Polski. Stewart B. ma postawione zarzuty za 4 czyny. Dwukrotne dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz dwukrotne rozpijanie małoletnich. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia, co także nie było bez znaczenia, jeśli chodzi o wniosek o przedłużenie aresztu. Obrona Stu może teraz złożyć zażalenie na decyzję sądu. Prokuratura zapowiada natomiast kolejne czynności i być może zatrzymania. Główny i do tej pory jedyny podejrzany przejdzie w najbliższym czasie badania psychiatryczne i seksuologiczne. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
15: To są aktualności jedynki.
1: To nie będzie spokojna noc w kilku regionach kraju. Burze już dają się we znaki w województwach małopolskim i podkarpackim. W Małopolsce 180 razy musieli interweniować strażacy, na Podkarpaciu około 70 razy. Głównie usuwali połamane drzewa i konary. Jeszcze gwałtowniejsze burze prognozowane są w województwach świętokrzyskim, śląskim oraz części opolskiego, łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiego. To będą bardzo silne nawałnice, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
16: Gwałtowne burze z opadami deszczu nawet do 40-50 mm, więc mówimy tutaj o skutkach w postaci zalań i podtopień, z silnymi porywami wiatru około 100 km na godzinę oraz gradem. Miejscami ten grad może być duży.
1: Jutro w ciągu dnia pogoda uspokoi się, ale wieczorem wrócą burze i silne deszcze. Jeszcze w aktualnościach Podlasie wyciek substancji oleistej na Narwi we wsi Zosin pod Łomżą. Na miejsce pojechała specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

0: z Białegostoku, która ma zbadać tę substancję. Wysłano tam również 10 zastępów straży. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, a burze najsilniejsze od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz w południowej części Mazowsza. Temperatura w nocy od 12 stopni na północy i zachodzie, około 15 w centrum do 18 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
8: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
9: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Magazyn bardzo filmowy.
10: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia prosto z Suwałk. Magazyn bardzo filmowy, prosto z festiwalu, z szóstego już festiwalu Wajda na Nowo. Martyna Podolska, dobry wieczór. Dobiega końca pierwszy festiwalowy dzień. Przed nami jeszcze 3 kolejne. Bardzo cieszymy się, że festiwal odbywa się w tym roku pod patronatem programu Pierwszego Polskiego Radia. Już teraz będziemy Państwu opowiadać o tym, co dzisiaj się wydarzyło i o tym, co będzie się wydarzało, ale mam nadzieję, że będziemy rozmawiać przede wszystkim o mistrzu kina, o Andrzeju Wajdzie. W tym roku ten festiwal jest szczególny, bo jak doskonale Państwo wiedzą, obchodzony jest rok Andrzeja Wajdy z uwagi na setną rocznicę urodzin mistrza, ale także i zbliżającą się 10. rocznicę śmierci. A w naszym tutaj plenerowym studiu jedynkowym znakomici goście, nie wiem od kogo zacząć, może od dyrektora artystycznego festiwalu, Andrzej Pongowski. Dobry wieczór.
11: Witam, serdecznie witam.
10: Znakomity aktor Olgierd Łukaszewicz jest razem z nami. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
10: I reżyser, producent Michał Kwieciński. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
10: Dzisiaj festiwal rozpoczął się od wernisażu wystawy właśnie Andrzeja Pongowskiego, Wajda na Nowo, suplement. Tak się rozpoczął. Później spotkanie z Robertem Więckiewiczem, pokaz filmu Wałęsa, Człowiek z nadziei, a później niesamowity koncert Adama Sztaby, który sam powiedział, że troszeczkę stworzył aranżację, nie do końca, tylko próbował przepisać utwory z filmów Andrzeja Wajdy na jego orkiestry. I chciałabym zacząć, Andrzeju, od i Michale, bo pan Olgiert wiem, że zapowiadał wtedy Brzezinę, więc nie mógł być razem z nami na tym koncercie, ale pozwolicie, że zacznę właśnie od tego, dlatego że ja bardzo, bardzo jakoś przeżyłam to dzisiejsze wydarzenie muzyczne, dlatego że ja jako wciąż, wydaje mi się, dość młoda osoba, ciągle widziałam w filmach Andrzeja Wajdy nadzieję. I pomimo tego,

0: taki gigantyczny hołd dla aktorstwa. Bo to były przecież fragmenty wyrwane, złożone, świetnie zmontowane, bardzo zmontowane pod muzykę, chociaż trzeba by było zapytać, czy najpierw powstał klip, a potem muzyka do tego. Nie, myślę, że pod muzykę. Natomiast te twarze przenikające, spojrzenia, mimika, sceny, no, scena zdejmowania granatu przez... Mikulskiego w kanale została mi po prostu... Ja strasznie chciałem, żeby on się nie potknął na tym kamieniu, a jednak tą scenę wybrano do tego. Czy scena umierania Zbyszka Cybulskiego na śmietniku.
1: A wesele? Nie, czy wesele? Nie szokowało w ogóle to wesele. Ja w ogóle nie pamiętam tych kadrów.
0: Ale właśnie, czy... To samo. Ja pomyślałem sobie, kurczę, czy to było w tym filmie?
1: Nie, no musiało być.
0: Tak, ale też była ciekawa
1: ale
0: rzecz.
1: Ale zobacz, jak jest nowoczesne, dlatego że to jest jakby odniesienie do serii thrillerów czy horrorów.
0: Tak.
1: W ogóle niesamowite tam były te...
0: Moim zdaniem to tutaj sprawny montażysta zrobił tak naprawdę nowe filmy, bo one tak zbite, tak złożone powodowały... Ja na przykład przyłapałem się na tym, że oglądając Ziemię Obiecaną, którą przecież oglądałem tyle razy, nie mogłem sobie dwóch scen kompletnie przypomnieć, a one zostały wyciągnięte i w tym montażu były bardzo ważne. Takie sceny właśnie, gdzie jest aktorstwo, takie mimika, twarz. Poza tym też widzimy, jak niewiarygodnie pracował sylwetką, aktorstwem Olbryskiego, bo tutaj to się przewijało w różnych planach. Myślę, że gdyby tam się chociaż na chwilę pojawiły jeszcze popioły, to by była klamra.
1: No, ale zobacz,
0: to, masz rację, to robiło taki...
1: Jeszcze jedną rzecz, żeby może skończyć ten temat, bo czym innym mamy niby rozmawiać, ale to jest dosyć ważne, że w D'Antonie, ponieważ on zrobił...
0: No,
1: muzykę to był teledysk z D'Antona, prawda? I cała historia została opowiedziana, tak, prawda? Wszystko. I Robert Spiera i D'Antona. Tak. I kurczę, w to te dwie minuty cała historia była oczywista. Więc wspaniały też był montaż tych scen.
2: Bo musimy uściślić, bo może to nie jest dla wszystkich naszych słuchaczy oczywiste. Na scenie znakomita orkiestra, a my oglądamy właśnie wybrane fragmenty filmów Andrzeja Wajdy. Mam nadzieję, że ten koncert zostanie powtórzony i może...
0: Z tego, co wiemy, to będzie w Gdyni, na festiwalu.
2: Będzie w Gdyni, na festiwalu filmowym, na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Możliwe, znając plany Narodowego Centrum Kultury, że też później ten koncert wyruszy w Polskę i zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa, ale zapraszamy Państwa do Suwałk, bo festiwal z uwagi na rok Andrzeja Wajdy został wydłużony. Od jutra kolejne spotkania z przyjaciółmi, z współtwórcami filmów Andrzeja Wajdy i dwie takie główne debaty, bo z jednej strony oczywiście będziecie, mam nadzieję, że my też poprzez radio rozmawiać o dziedzictwie Andrzeja Wajdy, ale z drugiej strony będziemy sięgać po tę jego drugą stronę, bardzo ważną, a gdzieś może w tej opinii publicznej czy medialnej trochę pomijaną. Czyli mowa o tym patriotyzmie, mowa o tym zaangażowaniu społeczno-politycznym.
0: No, to się troszeczkę wzięło z czasu, bo jednak to jest szósta edycja. Już na samym początku, jak powstał festiwal, jak go organizowałem razem z Suwałkami, to mówiono nam, no jak dacie sobie radę przez tyle lat mówienia o kimś, kto już nie tworzy, tylko stworzył coś tam. Tym bardziej, że mieliśmy świadomość, że nie wszystkie dzieła są dostępne. Okazało się, że to jest nieprawda, że mamy bardzo dużo gości, mamy dużo osób, które współpracowały z Andrzejem, które grały u Andrzeja, gdzie mamy jakby cały czas ten, cały, tutaj chyba Łukasz Maciejewski mówił o takiej drużynie Andrzeja Wajdy.
2: Natomiast, filmowy, ale tak, też dyrektor programowy festiwalu.
0: Natomiast do mnie dzisiaj to dotarło, bo też ja troszeczkę zakończyłem swoją przygodę plakatową z Andrzejem, bo plakatowałem wszystko, co Andrzej zrobił kamerą, czyli 60 filmów fabularnych, etiud, dokumentów i 14 spektakli telewizyjnych i tak naprawdę już wszystko zrobione. No i jeszcze proszono mnie, żebym zrobił tą lekcję pływania dzisiaj, którą mieliśmy szansę obejrzeć, malutka, 4-minutowa etiudka. Natomiast...
2: Znaleziona po latach, to tylko dodajmy, bo jest z nami Olgierd Łukaszewicz, który zagrał w moim ukochanym filmie Andrzeja Wajdy, czyli w Brzezinie, a historia jest taka, że podobno
0: zostały materiały do naświetlenia.
2: No i Andrzej Wajda postanowił jeszcze skorzystać z tej możliwości i nakręcić krótką etiudę ze znakomitym Markiem.

0: Markiem, Mark tak, Perpeczko.
1: Pięknie prezentował swoje muskulaturę.
0: Tak, i ta etiuda została zupełnie przypadkowo odnaleziona i teraz jest prezentowana w różnych miejscach.
1: A miała premierę na naszym festiwalu, za co też jestem bardzo wdzięczny telewizji, ale wracając do tego właśnie, dlaczego tak się zaczyna dziać, że do mnie dzisiaj w czasie gali dotarło, że mamy teraz za zadanie nie tyle pokazywać tego, co Andrzej zrobił, bo może się uda zdobyć prawa do nowych tytułów i pokazywać, ja bym chciał bardzo pokazać Nastazję tutaj na festiwalu, bardzo bym chciał pokazać może Miłość w Niemczech, bo uwielbiam Hannę Szygulę, chociaż to nie był do końca udany film, ale dla samej roli Hanny Szyguli warto. Chciałbym pokazać Piłata i Inni, też nie jesteśmy w stanie tego pokazać. Natomiast chyba będziemy teraz szli w kierunku spuścizny, czyli tego, co możemy przekazać jako festiwal, jako organizatorzy młodym ludziom, młodym reżyserom, młodym aktorom, osobom, które dzięki naszemu konkursowi, bo przecież ten konkurs od pierwszej edycji jest, zaczynają gdzieś tam w świecie odnosić sukcesy. Chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, że my mamy dobrą rękę. Bo dwa razy nasz laureat zdobył różne nagrody później, natomiast to, co się stało w zeszłym roku, czyli film Jana Saczka Taty nie ma, zdobył Oscara w Stanach, studenckiego Oscara za swój film. Potem zdobył wyróżnienie na festiwalu w Gdyni. Zdobył, wiem, że jeszcze kilka nagród, także myśmy pierwsi odkryli tutaj w naszym konkursie, ale też myślę, że niewiele z takich konkursów i festiwali, i miejsc, które dają szansę właśnie młodym ludziom na to, żeby pokazali swoje. Bo w większości to są już festiwale czy jakieś imprezy, które pokazują dokonania osób znanych. Natomiast tutaj jest ta szansa, że mamy na debiutantów także taki azymut i staramy się pokazywać. Także zapraszam na następne kilka dni, bo będziemy mieli dużo możliwości opowiadania dzięki Polskiemu Radiu programowi pierwszemu. Będzie dużo się działo, natomiast dzisiejszy dzień troszeczkę nas zmęczył. Bardzo dużo było nagle. Musieliśmy opanować nową logistykę, ale dzięki wszystkim się udało. No i teraz świętujemy.
0: Dzięki przyjaźni, bo tutaj też jest taka wdzięczność w Suwałkach, że ten festiwal powstał i ma się tak dobrze. Kilka tygodni temu, Andrzeju, prowadziłam z tobą i z panią Grażyną Szapołowską spotkanie z młodzieżą polonijną, z tłumem młodzieży z różnych krajów. Rozmawialiśmy właśnie w kontekście stulecia urodzin Andrzeja Wajdy i po tym spotkaniu wiem, że młodzi ludzie podeszli do ciebie właśnie z takimi bardzo mocnymi, odważnymi pytaniami, jak żyć, jaki drogowskaz sobie obrać, jak próbować odnaleźć się w tych trudnych czasach. I tu chyba powrócę do tego mojego pytania, na które nie odpowiedzieliście tak naprawdę i spróbuję zapytać o to pana Olgierda. Czy filmy Andrzeja Wajdy właśnie myśli pan, że mogą być dla młodych ludzi takim drogowskazem? To jest trochę poniekąd też to pytanie o tą nadzieję.
2: Jestem pod głębokim wrażeniem projekcji Wałęsa, Człowiek z nadziei. Ja ten film widziałem kiedyś, ale na dzisiaj on znowu rezonuje, znowu jest niepokój o Polskę, znowu jest niepokój o pewną bierność społeczną, taką ogólną, że trzeba by się powiedzieć, jaką Polskę chcemy mieć, jak ją zbudować, kto ma być liderem tej Polski. Także to naprawdę jest bardzo aktualny film, złożony z wielu inscenizowanych, ale także i fragmentów, dokumentów. I oczywiście dla nas, nam przypomina nasze życie, ale można to wszystko jeszcze raz opowiedzieć im w tym zagrożeniu, które od wschodu idzie dzisiaj. Tak? W ogóle... Jak się też zastanawiałem, który film Wajdy zobaczyłem jako pierwszy.
0: No właśnie.
2: Popioły. Popioły i zrobiły na mnie tak szalone wrażenie, że umiałem jeszcze po paru latach opowiedzieć, co się będzie działo w kadrze. Jaki będzie następny kadr. Kto wchodzi z lewej, kto z prawej i tak dalej. W większości mi się tak udawało. Tak to mocno nam we mnie zapadło. No dobrze, ale teraz wracając jeszcze do tej obywatelskości. On nas uczy.

0: doświadczył tej obywatelskości, tej odpowiedzialności, no tak, co to patetycznie zabrzmi, za naszą wspólnotę po prostu ojczyzny, który on przecież przeszedł wojnę, tak? Bardzo świadomie przecież. I potem ten film bardzo osobisty, Katyń. I dołączał nawet mnie do jakiegoś epizodu księdza. Chciał, żebym też się dołączył do tego jego osobistego nurtu. Ale ja spojrzałem na swoje potem działania różne i jak na mnie on oddziałał, że ja robiłem rzeczy w Teatrze Narodowym, a to ku czci wszystkich wywiezionych na Sybir, duża inscenizacja, a to tam, no nie wiem, odsłonięcie pomnika słowackiego, to bez tego zachwytu rozmachem, freskiem Andrzeja, tego by nie było. Myślę, i chciałbym to pokazać, że jest ważne, chciałbym pokazać swojemu 22-letniemu wnukowi. Ciekaw jestem, jak on by to w tej atmosferze, którą ono w końcu gdzieś tam chłonie, jakby te filmy przeżył. Czy też by tak zapamiętał te kadry i tę muzykę. Andrzeja stać było też na to, żeby wychowywać nas tak gdzieś z boku, u siebie, w salonie, tam gdzie był kominek, nad kominem dwie skrzyżowane szable i rozmowa. W tym salonie powiedział do mnie, ty będziesz grał rolę Tomasza w Wieczerniku. Tu będzie także pokazywany. Sztuka Ernesta Brylla mówi o tym, czy zmartwychwstanie Solidarność po stanie wojennym, czy nie zmartwychwstanie. Jest ubrana w kostium religijny, ewangeliczny. I z rozczuleniem patrzę co rano, bo mam przed sobą taką jego dedykację, że dziękuję mi za tę rolę, bo właśnie ta rola przywróciła wiarę w zmartwychwstanie. Myślę, że to nie w sensie eschatologicznym, tylko w sensie właśnie tym, no, o czym była ta sztuka w tym stanie wojennym, 85 rok. Byliśmy przesłuchiwani, że dlaczego gracie w tej sztuce i tak dalej. Więc niby jest to wszystko osadzone w jakichś realiach polskich, o których chciałbym wiedzieć bardzo, żeby mój wnuk też wiedział, z czego wyszliśmy, ale myślę, że rezonuje to i na dzisiaj.
1: No wiesz co, przepraszam, że przejmę trochę, bo to jest ciekawe, ja jak robiłem plakat do tego spektaklu, bo właśnie on jest jednym z plakatów tej czternastki spektakli Andrzeja Wajdy dla Teatru Telewizji. Jak była ta, czy to było rzeczywiście robione w sposób nielegalny, w ukryciu, po cichu i potem zostało to nagrane jako taki materiał do drugiego obiegu, czy to tylko jest legenda już dopowiedziana potem przez...
0: No. Oczywiście tak, to... Najpierw zwołał Andrzej aktorów do kościoła na Żytnik.
1: Tak, bo wiem, że to w kościele było.
0: Był budowany dopiero.
1: Kasia Janda mówiła, było tak zimno, że graliście w jakiś
0: bardzo
1: kurtkach.
0: Zimno było, tak. Ale potem i nasza publiczność także marzła. Andrzej w scenografii zastosował te koksowniki charakterystyczne dla stanu wojennego.
1: Tam momentami nawet leci para z ust, jak mówicie.
0: I najpierw kursowała taśma nagrana, dźwięk sam w tym nielegalnym obiegu, a później Andrzej jeszcze raz zmobilizował kamery, które uzyskał od amerykańskich dziennikarzy. W mojej roli to się tym oznaczyło, że przedtem grałem z zarostem własnym, a teraz miałem klejony i potem poznaję to. Także to, co można było obejrzeć już dzisiaj w Teatrze Telewizji normalnie, to rzeczywiście była taka nielegalna próba stworzenia. Andrzej nawet myślał pod patronatem kościoła taki teatr stworzyć. Łaska boska, że to się nie zrealizowało. Ale wtedy była duża mobilizacja. Pełno było ludzi, widzów w kościele na Żytniej. Mówili, że był Wałęsa, nie wiem. Michnik wtedy był w więzieniu i wszyscy byli w tej atmosferze, którą Andrzej starał się uzmysłowić, puszczając syreny samochodowe, które gdzieś samochody jeżdżą, gdzieś przychodzą z miasta, który jest w stanie.

0: wyjątkowym stanie, no wojennym takim.
1: A gdybyś miał dać taki kanon trzech tytułów wajdowskich dla młodzieży, dla młodych ludzi, że musicie to obejrzeć i wtedy zrozumiecie Wajdę?
2: To on pewnie tak każdy miałby inny taki kanon.
1: Tak, bo powiedział o tym wnuku, wiesz, dlatego jestem ciekaw właśnie, bo...
0: Znaczy w tej chwili chciałbym raczej wzbudzić w nim obywatela.
1: Aha.
0: Więc raczej te wątki... A nie wątpliwie.
2: Czyli człowiek z marmuru, człowiek z żelaza, tak? Pewnie Wałęsa. Ale przysłuchuje się naszej rozmowie Michał Kwieciński. Ja myślę też, że można wciąż nieustająco uczyć się od Andrzeja Wajdy z jego filmów Piękna i pojęcia estetyki. Ale myślę, że też można byłoby uczyć się tego, że nie stawiał granic we współpracy, dopuszczał młodych, zdolnych ludzi, słuchał. Mówię tu nie tylko o aktorach, ale w ogóle o całym zespole. Jak to było być producentem Andrzeja Wajdy, Michale?
3: No, nie było to jakieś specjalnie trudne, bo mieliśmy jakieś wyjątkowo dobre porozumienie, bo ja byłem zafascynowany Andrzejem. No, on oczywiście mną nie, bo dlaczego? Ale miałem poczucie, że przede wszystkim takim podstawową cechą Andrzeja było szanowanie ludzi. Dlaczego on na pewno miałem poczucie, że mnie szanuje, więc wszyscy dla niego z powodu tego szacunku na pewno bardzo intensywnie chcieli pracować. To jest... To Andrzej był osobą unikalną, więc strasznie trudno jest o tym mówić w jakichś kategoriach takiej logiki, dlatego że wszyscy wiedzieli, że w nim jest jakiś, że to jest jakiś wielki człowiek, dlaczego wszyscy chcieli się grzać w tym, wokół tego człowieka, dając siebie bardzo dużo.
0: Ile filmów razem zrobiliście?
3: No wszystkie filmy przez ostatnie 20 lat. 10? 10. Mhm. Od pana Tadeusza, gdzie ja byłem procentem kreatywnym, ale kto inny to...
2: Pan Tadeusz 1999.
3: Tak.
2: No, to rzeczywiście. No i potem ja mogę też wspólna droga po
3: ja
2: Oscara.
3: To jest jedyny tak. film, który ja mu zaproponowałem. Ja powiedziałem, zrób pana Tadeusza, bo pan na nikt, po co gonisz za nowościami, jak nie masz pojęcia o tym. Nawet się ośmieliłem. On mi przyznał rację i wrócił po tych różnych usiłowaniach do tego, czym był genialny. Ja mówię, rób to, w czym jesteś genialny, czego ludzie oczekują, a nie rób pan nikt po prostu. Ale Andrzej chciał cały czas być na... Chciał być obecny i nie chciał być osobą z takim dystansem, że już wszystko wiem, jestem starszy i wiem wszystko. Że chciał strasznie nadążać za współczesnością i gonił tą współczesność. Jak dzisiaj widzieliśmy w tym weselu, no nieraz ją przeganiał w ogóle, bo to, co tam zrobił, było niesamowite i bardzo takie futurystyczne w wizji. Natomiast to była genialna współpraca i nigdy więcej mi takiego, już właściwie z żadnym reżyserem się nigdy nic takiego się nie zdarzyło, ponieważ z jednej strony Andrzej dokładnie wiedział, o co mu chodzi, a z drugiej strony sprawiał wrażenie, jakby oczekiwał cały czas jakiejś takiej pomocy, jakby jeszcze ktoś sobie to wyobrażał, bo on nic nie wie. No więc to też była taka sytuacja. Na planie chyba tak nie było już, bo był bardzo zdecydowany i dokładnie wiedział, o co chodzi, ale dawał takie przyzwolenie na bycie blisko siebie, wobec czego to bardzo wszystkich ośmielało. I muszę powiedzieć o takim jednym przypadku, który przypominam sobie, bo sam już jestem dosyć wiekową osobą i nie chciałbym, żeby nigdy coś takiego mnie spotkało. Mianowicie kręciliśmy Powidoki w Łodzi. Ja tam przyjeżdżam od czasu do czasu. Było wtedy słynne spotkanie Linda, źle się wypowiedział Łodzi, więc ja wtedy przyjechałem jakoś tam interwencyjnie i zobaczyłem, że z powodu szacunku do Andrzeja widzę, jest plan i jest taka sytuacja, że Andrzej jest w takiej bardzo luksusowej, wielkiej amerykańskiej przyczepie, bo to bo na pewno nie była to polska przyczepa, gdzie jest tylko on, wielki monitor, asystent przed wejściem, a nie w środku. Jak się kończy ujęcie, to wszyscy z innego, bardzo nowoczesnego busa lecą do niego i właściwie stoją w drzwiach, pytają się, no i co panie Andrzeju? Ja mówię, słuchajcie, to jest... Andrzej tego nie chce. On się chyba nie ośmiela wam powiedzieć. Jak można Andrzeja zostawić samego w tym wielkim, przed tymi monitorami w samotności, kiedy on chce, wydaje mi się, cały czas być ludźmi.
1: Czuć nawet ludzi.
2: Przecież on w ogóle kochał ludzi. Być,
3: ale
2: prawda? Bardzo blisko.
3: Niesamowite, że nie
2: aktora.
3: Powiedział tego, jakby nie powiedział, że chciałby tak. Ja nie wiem dlaczego. No i właśnie rewolucja polega na tym, że ja

0: Po pół godziny wszyscy byli już w jego przyczepie, on był szczęśliwy, bo stworzono dla... Zresztą to jest tak, jak poznałem Andrzeja, to jest też dobra anegdota a propos myślenia o wielkich ludziach, że wielcy ludzie bardzo często są bardzo samotni, ponieważ wszystkim się wydaje, że są tak zajęci i tak niedostępni, że nikt do nich nie dzwoni. A Andrzej chciałby, żeby tam ktoś podzwonił jednak. I tak, bo jak ja pierwszy raz przyjechałem do Andrzeja, to co mi się rzuciło jakby w... No jestem wielkiego człowieka, jestem w domu, kominek się pali, dwie szable skrzyżowane, 3 godziny i cisza. Mam włączony telefon, coś takiego, że tam powinno cały czas coś dzwonić. Nie, nie dzwoniło, bo ochraniamy mistrzów, a oni nie chcą być ochraniani w ten
1: taki
0: sposób.
1: Taki anegdot, ja pamiętam, jak wszędzie na tych plakatach projektów z Andrzejem jest ten moje zdjęcie, jak stoimy z Andrzejem na tle człowieka z żelaza z podniesionymi rękoma, to był już Andrzej chodził z tym balkonikiem, no i w pewnym momencie fotograf mówi, panie Andrzeju, bo dwaj Andrzeje, mówi, może byście panowie stanęli pod tym plakatem i zrobimy wam zdjęcie. I Andrzej mówi, tak, oczywiście idziemy, bo kochał ten plakat. I zresztą wtedy mnie namówił na przekazanie do ECS-u oryginału. I on z tym balkonikiem idzie, stanął przy mnie i tak nogą odepchnął ten balkonik, on pojechał, on się tak złapał mnie, podnieśliśmy ręce, zrobili nam zdjęcia i mówi, a teraz mnie odprowadź. Ale po prostu to było tak, że po prostu to, co gdzieś tam, bo on się krępował tego balkonu, jakoś go to przeszkadzało, ale tak delikatnie, on, który tak nogą sobie tak pyknął, odjeżdżaj, nie? Ale czuł się pewnie, stanął i mówi, a teraz mnie odprowadź. Także fantastyczny był.
2: Ja na przykład jestem bardzo mu wdzięczny za to, że kiedyś poświęcił 4 godziny na próbę mojego monodramu. Ja robiłem monodram Psalmy Dawida w takiej estetyce czy w skojarzeniach z Francem Kafką. Jestem robak, a nie człowiek. On się na to nie zgadzał. On był bardziej taki, nie wiem, może katolicki czy coś w tym obrazie. I tak starał się mnie wyprowadzić z tej mojej koncepcji. Potem zrozumiałem, nie dałem się, ale i nie miał mi tego za złe, ale pracował, tak? Przyszedł do piwnicy na Wójtowską i tyle czasu mi poświęcił bardzo konkretnej roboty.
0: To był twój monodram, Andrzej nie reżyserował go, czy reżyserował go?
2: Nie.
0: Ty to sobie to był mój... poprosiłeś o pomoc.
2: Tego.
0: A ja muszę wyjść jedną anegdotę.
2: Nie, słuchaj, on potem mi mówi, to idź z tym monodramem, skoro się nie zgadzasz, do seminarium duchownego, tak? Żeby cię tam sprawdzili. No i tam przeżyłem to, co mu relacjonowałem później, że zaczęło się rzeczywiście od zmycia mi głowy. Kleryk mówi, od tych pana psalmów można wiarę stracić. Ktoś inny mówi, ach, to jakiś pijany artysta chyba i tak dalej. Aż potem tłumacz Księgi Rut odwrócił całą sytuację, mówiąc, że artysta ma prawo użyć tego biblijnego słowa, tak jak mu tam się tak to wszystko kojarzy.
0: Ale jest taki, przypomniałem sobie to, co Andrzej powiedział, bo to jakoś wczoraj była jakaś taka, u mnie w studiu jakaś taka rozmowa a propos stosunku Andrzeja do tego, co mają mu robić młodzi ludzie. I pamiętam, że taką przypowieść Forda, tego samochodów, cytował, mianowicie mówi tak, gdybym, Ford mówi, jeżeli ludzie chcieliby, jeżeli bym robił to, co chcieliby ludzie, to ja bym cały czas szukał szybszych koni, a nie wymyśliłbym samochodu.
3: To prawda.
0: I coś takiego jest. I cały czas namawiał wszystkich jakby do tego, żeby iść dalej, żeby nie szukać szybszych koni, tylko żeby konstruować samochody.
3: Ale z drugiej strony, Michale, oczywiście Andrzej Wajda miał swoich ukochanych aktorów. Tutaj do Suwałk przyjeżdżają właśnie ci, którzy wielokrotnie u niego grali, a nawet ci, którzy raz zagrali, ale to odcisnęło na nich ogromne piętno. Ale wiem, że też ty podsuwałeś mu tych nieco młodszych aktorów i podobno jest taka anegdota właśnie z Robertem Więckiewiczem i z Agnieszką Grochowską. Mówię tu o filmie Wałęsa, Człowiek z Nadziei, że wziął ich w którymś momencie i powiedział, pięknie gracie, że był totalnie jakby zauroczony, zaskoczony grą młodych.
0: Bo rzeczywiście nie znał Andrzej, nie miał też możliwości jakby oglądania młodych aktorów. Czyli może być, że jakby zatrzymał się na takim pokoleniu, jedno pokolenie

0: niżej od ciebie, ale generalnie jakby coś rzeczywiście skończyło, to przy powidokach było najbardziej widoczne, że on nie znał nikogo z tych młodych aktorów. Mu żadne nazwisko nic nie mówiło, oprócz oczywiście Bogusława Lindy. Więc ja miałam przyjemność po prostu proponowania mu tych aktorów. Tak samo jak mam zasługę, że wybrałam Zosię do pana Tadeusza. Ale Zosia, no to było dziecko, no to w ogóle nie było o czym mówić.
1: Alicja Bachleda Curusie w tej roli.
0: Ale jeszcze muszę powiedzieć jedną anegdotę, natomiast cech Andrzeja Wajdy, jak już wspominamy tak miło pierwszego dnia. Mianowicie kolejna moja przygoda, rozchorowuje się jego asystent, ja zastępuję nieznanym mi drugim asystentem, jadę na plan i widzę, że ten asystent jest po prostu idiotą. Jest po prostu niesamowity. Ma stosunek do Andrzeja, ma 20 parę lat, mówi do Andrzeja Andrzejku i mówi: oj, uśmiałem się, podoba mi się to, Andrzejku, a to bardzo źle to zrobiłeś, wiesz, to mnie w ogóle nie bawi, ty chyba, czy musisz coś pokombinować. Nie miał żadnego do Andrzeja dystansu, żadnego.
1: No i co na to pan Andrzej Wajda?
0: Andrzej był kolesiem po prostu, którego on instruował. Dobre samopoczucie i tego. Więc jak ja zobaczyłem to działanie, po paru tam godzinie czy po półtorej, jak ja obserwowałem tego asystenta, mówię: Jezus Maria, Andrzej, ja cię strasznie przepraszam, jego jutro wymienię, no, jeżeli niech będzie do końca dnia, bo no przepraszam cię, no ja nie spodziewałem się, że może coś takiego mieć miejsce. On mówi: błagam cię, jedyna, nie rób tego, ja cię błagam, nie rób tego. Bo on mi daje 100% pewności, że jak on coś chwali, to na pewno muszę powtórzyć.
1: To był ten Andrzej
0: po prostu. To Andrzej był bardzo osobą dowcipną, co przez swoją pozycję ludzie nie do końca doceniali ten dowcip, bo raczej widzieli w nim mentora, mistrza i każdy chciał tak na poważnie Andrzeja traktować. A mam masę anegdot, gdzie w ogóle ten czar majestatu pryska, bo był po prostu bardzo dowcipnym, zaskakująco dowcipnym człowiekiem.
1: Był ludzkim mistrzem.
2: Tak, mi się udało przejść w tą trochę inną stronę, bo ty producent, ty aktor, a ja miałem jednak to, że Andrzej gdzieś tam...
1: Artysta?
2: Nagle złapał kogoś, kto jest mu bliski kreską, czyli po prostu nagle ma człowieka, któremu ufa, ponieważ tak jak mówiłem wielokrotnie przecież, że Andrzej od Człowieka z Żelaza zakochał się w tym plakacie i uważał go za plakat swój najlepszy do swoich filmów. Natomiast jeżeli Andrzej Wajda, człowiek o takim dorobku, jest w stanie powiedzieć na moim wernisażu, że do tego plakatu warto było zrobić film, to jest moja ukochana anegdota, ponieważ właśnie to Andrzej mógł tak powiedzieć, ale ja wtedy po latach dopiero zrozumiałem, dlaczego on się do mnie tak przekonał, że on po prostu... Wiesz co, to teraz mi to dotarło, że to, co Krzysztof Kieślowski powiedział, że on mi ufał, że ja robię dla niego, a nie dla siebie plakaty, to Andrzej może zrozumiał, że ten plakat Człowieka z Żelaza otwiera mu, że z tym facetem. I on rzeczywiście mnie instruował czasami, mówił: ja chcę tak, słuchał moich tych i pamiętam dokładnie powidoki. Mieliśmy wtedy ten pokaz w Gdyni. I Andrzej dowiedział się, że możemy zrobić, pamiętasz, tam była też batalia o ten plakat. Ja zrobiłem szkice i Andrzejowi się kompletnie te szkice nie podobały. I Andrzej mi mówi: słuchaj, przecież ty wiesz, jak tego, to jest ten obraz, ja ci ten obraz narysuję, zrób tak po swojemu, ale żeby to było z tego obrazu. I myśmy się świetnie rozumieli. I nigdy nie było takiej sytuacji, że ja mu powiedziałam: Andrzej, ale wiesz, sorry, no, ty sobie rób filmy, a ja będę robił plakaty. Ja wiedziałam, że jego uwagi plastyczne są uwagami dla mnie cennymi. I on też to wiedział.
0: Ale
1: moglibyśmy, Michale, gadać i będziemy tu gadać w Suwałkach o Andrzeju Wajdzie, a czas biegnie nieubłaganie i magazyn bardzo filmowy w programie Pierwszym Polskiego Radia prosto z Suwałk dobiega końca, ale tak jak powiedziałam, będziemy Państwu relacjonować to, co tutaj się dzieje. Zapraszamy Państwa serdecznie do Suwałk, zapraszamy na pokazy spektakli teatru, telewizji, na pokazy filmowe, na rozmowy, na te debaty, te takie oficjalne i te kuluarowe, bo wtedy myślę, że możemy gdzieś najbliżej sięgnąć fenomenu twórczości Andrzeja Wajdy. To była wielka przyjemność w taki sposób rozpocząć mój pobyt na festiwalu. Andrzej Pongowski, znakomity grafik, dyrektor.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam na te następne dni.
1: Michał Kwieciński, reżyser, producent.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. I Olgierd Łukaszewicz, bardzo dziękuję.
3: Bardzo też dziękuję.
1: Panie Olgierdzie, ja dziękuję nieustająco za Brzezinę. Kocham ten film. I na koniec niech wybrzmi ten najsłynniejszy walc z Ziemi Obiecanej. Program Pierwszy Polskiego Radia prosto z Suwałk. Martyna

0: Jedynka. Polskie Radio. Kulturalna Jedynka.
1: Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Zabieram teraz Państwa do Szczecina, gdzie Opera na Zamku w Szczecinie organizuje w najbliższych dniach kilka plenerowych imprez. Bo Opera na Zamku w Szczecinie to jest taka instytucja, która często wychodzi poza swój budynek, wychodzi, idzie z muzyką w świat. To najbliższe wydarzenie to będą bezpłatne koncerty z cyklu Sierpniowe Przełomy, organizowany od 2015 roku dla upamiętnienia wydarzeń szczecińskiego sierpnia 80 i sierpnia 88. To już jutro i w niedzielę w Szczecinie i w Świnoujściu. Natomiast w przyszłym tygodniu, 28 i 29 sierpnia, Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na pierwszy festiwal Dwa Zamki, który odbędzie się w zabytkowych miejscach w Dobrej koło Nowogardu w powiecie łobeskim, czyli Opera na Zamku, która się w zamku mieści, przenosi się na dwa dni do innego zamku, a właściwie do ruin zamkowych. I tam będą grane, przedstawiane fragmenty takich oper jak Straszny Dwór, Bal Maskowy, Rigoletto, Nabucco, Toska i wiele innych. Łączymy się z Kubą Wnukiem, kierownikiem muzycznym Opery na Zamku w Szczecinie i dyrygentem, który poprowadzi galę zatytułowaną Drzwi do Zamku, Drzwi do Baśni, bo właśnie taki tytuł nosi koncert, który zwieńczy ten dwudniowy festiwal. Autor scenografii to raczej nie zarobi przy tym koncercie, bo scenografia jest już gotowa, prawda?
2: Zdecydowanie tak, ponieważ sam zamek stanowi najbardziej naturalną, najbardziej, myślę, spektakularną scenografię, jaką można sobie wyobrazić. Oczywiście tutaj dużą rolę odegrają też światła, które przygotowuje Dawid Karolak, ale oczywiście sam zamek, samo otoczenie, sam też klimat i o tej konkretnej godzinie, ponieważ sama gala operowa, czyli wydarzenie koronujące festiwal Dwa Zamki, odbędzie się wieczorem. W związku z tym dźwiękom muzyki będzie towarzyszyć również łuna zachodzącego słońca, co na pewno też przyczyni się do wrażeń nie tylko słuchowych, ale wizualnych, niezapomnianych.
1: Domyślam się, że jeśli chodzi o Straszny Dwór, to na pewno zabrzmi ta słynna aria z Kołuby, ten zegar stary. No bo będzie wieczór, będzie mrok, będzie tajemnica.
2: Jak najbardziej ze Strasznego Dworu wyjątki będą dwa. Będzie między innymi aria z Kołuby, ta najbardziej słynna, ten zegar stary w wykonaniu Karola Skwary, ale również wykonany przez orkiestrę Opery na Zamku Mazur, też ten słynny Mazur ze Strasznego Dworu. Jeśli chodzi o pozostałe utwory, wszystkie utwory w jakiś sposób nawiązują do tematu zamku, ale bardzo szeroko ujętego tematu zamku, ponieważ generalnie postanowiliśmy podjąć ten temat w sposób taki symboliczny, czyli właśnie zamek, drzwi do, stąd też podtytuł, drzwi do zamku, drzwi do baśni, czyli postanowiliśmy spojrzeć na to jako na przestrzeń związaną bezpośrednio z baśniowością. Dlatego

0: Nie byłoby lepszego utworu na rozpoczęcie tego koncertu niż uwertura do opery Wolny Strzelec, czyli opery, która otwiera właśnie romantyzm, symbolicznie otwiera romantyzm w muzyce operowej. W ogóle XIX wiek otwiera, jeśli chodzi o spojrzenie takie romantyczne na muzykę. Usłyszymy fragmenty Toski Pucciniego, Romea i Julii Gounoda, fragmenty Balu Maskowego Verdiego, ale też Rigoletta. Oczywiście nie może zabraknąć Łucji z Lammermoor, Gaetana Donizettiego, a także niespodzianka Strawiaty nas czeka. Natomiast myślę, że warto wspomnieć, że sama gala operowa Dwa Zamki to jest dopiero ukoronowanie festiwalu, który będzie trwał 2 dni, ponieważ rozpoczniemy już w piątek, 28 sierpnia, pierwszym koncertem w Kościele Świętej Klary. W sobotę Dobra obok Nowogardu zamieni się w prawdziwą średniowieczną osadę, ponieważ będzie jarmark średniowieczny, odbywający się od popołudnia do późnego wieczoru, aż do gali operowej, gdzie będą wystawcy, będą rękodzielnicy, będzie można skosztować różnych smakołyków, będzie można się przejść ulicami otoczonymi przez stragany. Jednocześnie odbędzie się na polanach, zaraz za ruinami zamku, bardzo łatwo dostępnymi z tych ruin, odbędzie się rekonstrukcja rycerska. Rekonstrukcja na bardzo dużą skalę, bo tam będzie aż 8 namiotów. A temu wszystkiemu, temu całemu jarmarkowi będzie towarzyszył dźwięk średniowiecznej muzyki w wykonaniu zespołu The Medievals, który się specjalizuje w tego rodzaju muzyce. I to wszystko będzie nas prowadziło właśnie do wieczornego koncertu, wieczornej gali operowej. A tę galę prowadzić będzie uznany bardzo w środowisku operowym Jerzy Snakowski.
1: Jakie są zalety i jakie są wady plenerowych koncertów? Bo opera na Zamku w Szczecinie lubi wychodzić w plener, lubi grać dla nowych słuchaczy w nowych miejscach, no ale z takimi koncertami wiążą się różne zaskakujące sytuacje, a potem anegdoty. Wiatr może na przykład strącić nuty, albo byłam kiedyś świadkiem takiej sytuacji, że zewnętrzna warstwa sukni śpiewaczki pod wpływem wiatru zasłoniła jej twarz i ona w ogóle nie mogła śpiewać. No więc jakie są plusy i minusy koncertów plenerowych z pana punktu widzenia?
0: Na tym polega też żywy teatr, że każdy nowy koncert, każde nowe środowisko pracy, miejsce pracy to są nowe wyzwania. Ja też natychmiast przywołałem wspomnienie jednego koncertu, który dyrygowałem w Warnemünde, czyli nad samym morzem de facto w Niemczech, kiedy to w muszli koncertowej rzeczywiście wiatr zawiał i strącił mi partyturę, która poleciała prosto w widownię, więc ja wyskoczyłem, orkiestra grała dalej, wyskoczyłem i tę partyturę wśród widowni odnalazłem. Aczkolwiek to są wyzwania, które na nas czekają, ale którym jakby chcemy z ochotą sprostać, ale orkiestra Opery na Zamku, soliści Opery na Zamku są wprawieni w pokonywaniu wszelkich trudności, które mogą czyhać w związku z deszczem, z wiatrem, czy też z upałem, bo też nie wykluczajmy, w końcu jest sierpień, więc wciąż jednak liczymy, że ta pogoda nam dopisze i będzie słoneczny.
1: Pierwszy festiwal Dwa Zamki odbędzie się 28 i 29 sierpnia w zabytkowych miejscach w Dobrej koło Nowogardu, a najbliższą imprezą plenerową, na którą zaprasza Opera na Zamku w Szczecinie, będą dwa koncerty z cyklu Sierpniowe Przełomy. To są organizowane od 2015 roku koncerty upamiętniające wydarzenia szczecińskiego sierpnia 80 i sierpnia 88. Zabrzmi muzyka filmowa i serialowa. I chociaż okazja jest poważna, serio, mówi o ważnych sprawach, to te koncerty z cyklu Sierpniowe Przełomy nigdy nie są takie koturnowe, nigdy nie są napuszone.
0: Zgadzam się całkowicie z tym, co pani teraz powiedziała, ponieważ Opera na Zamku już podczas pierwszej edycji koncertu Sierpniowe Przełomy w roku 2015 postanowiła, czy dyrekcja postanowiła, dyrektor postanowił zwrócić się do słuchaczy w nieco niekonwencjonalny sposób, jak na uczczenie wydarzeń historycznych rzeczywiście sierpnia, czy to 80 roku, czy to 88, ponieważ nie prezentujemy rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, koturnowych dzieł, które by w jakiś pompatyczny sposób rzeczywiście służyły patosowi i uzewnętrzniały ten patos, natomiast prezentujemy dzieła z muzyki filmowej, czyli jednak też coś, co jest, wydaje mi się, również bardzo

0: dostępne dla każdego odbiorcy, ponieważ też chcemy zgromadzić jak największą rzeszę, jak największą liczbę odbiorców ze wszystkich możliwych grup docelowych. Oczywiście chodzi o polskie filmy i seriale, dokładnie z różnych okresów, z różnych lat, zarówno właśnie z lat 80., właśnie z czasów Solidarności, kiedy ta Solidarność się budowała, bo pamiętajmy, że te dwie daty, które upamiętniamy tymi koncertami, stanowią pewien taką zamkniętą całość, czyli rok 80., kiedy Solidarność się budziła, i rok 88., kiedy już wyraźnie władza musiała sobie uświadomić, że Solidarność jest nie do przeczekania, tylko rzeczywiście otwiera drzwi na nową Polskę, na nową rzeczywistość. I to też chcemy troszkę tym repertuarem zaprezentować, ale tak jak mówię, w sposób bardzo przystępny, ponieważ to są dzieła z filmów takich jak Walc Barbary, z filmu Noce i Dnie, z filmu Wabank. Też fragmenty z seriali, z polskich seriali, takich jak 40-latek, Stawka większa niż życie, Jan Serce. Temat z filmu Polskie drogi, ale też nieco bardziej podniosłe dzieła, takie jak Ballada o Janku Wiśniewskim z słynnego filmu Człowiek z żelaza. No i oczywiście nie może zabraknąć Murów Jacka Kaczmarskiego oraz tradycyjnej piosenki, którą wieńczymy wszystkie przełomy, sierpniowe przełomy, czyli Sen o Wiktorii z repertuaru zespołu Dżem, a tym razem w wykonaniu Marka Piekarczyka, ponieważ solistami tego wydarzenia będzie Marek Piekarczyk oraz Violetta Białk.
1: Dwa koncerty z cyklu Sierpniowe Przełomy odbędą się w Świnoujściu jutro, czyli w piątek, a w niedzielę w Szczecinie. Zapraszamy Państwa i zapraszamy też na festiwal Dwa Zamki. To w przyszły piątek i w przyszłą sobotę. Zapraszał Kuba Wnuk, dyrygent, kierownik muzyczny Opery na Zamku w Szczecinie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
3: Józef przesłuchuje teraz Tatianę i Siergieja Smirnowów. On jest stróżem, ona pokojówką w domu Livingstonów. Posłuchajmy 11 fragmentu powieści Guillauma Musso Zbrodnia w raju. Czyta Wojciech Masiak.
4: Naprawdę chcemy pomóc, panie komisarzu, zapewniła Tatiana. To wszystko przeze mnie, to moja wina. Nie gadaj głupstw, warknął na nią mąż. Dlaczego pani tak uważa? Józef kuł żelazo, póki gorące. Kobieta westchnęła i dolała sobie herbaty. Przedwczoraj poszłam wcześniej spać. Miałam ciężki dzień. W soboty jest pranie. Gdy zaczęło się robić ciepło, pan Livingstone, żeby ułatwić nam życie, sprowadził z Ameryki pralkę elektryczną. Teoretycznie dobry pomysł, w praktyce przyniósł same problemy. Prawdziwe piekło z tą pralką, silnik wciąż się przegrzewa. Boję się porażenia prądem albo że wałek w wyżymaczce wciągnie mi palce. Przez tę pralkę mam 3 razy więcej roboty. Bielizna jest niedoprana i wilgotna. Muszę wszystko sama prać jeszcze raz. Jeśli to ma być postęp, to dziękuję bardzo. Byłam wykończona. Kiedy wreszcie poszłam do łóżka, dochodziła 10. Może 20 minut przeglądałam pismo i w końcu zasnęłam. Zbudziłam się, bo mąż strasznie chrapał, powiedziała po chwili. Spojrzałam na zegar. Było 12:30 w nocy. Zaczynałam zasypiać, kiedy usłyszałam dudnienie silnika. Ktoś jechał aleją. Samochód? Raczej ciężarówka. Przecież się na tym nie znasz, rzucił jej mąż, wyraźnie zirytowany. Dobrze wiem, co słyszałam. To był odgłos większego silnika. Pracował wolniej i dudnił. Nie znasz się na tym, powtórzył Siergiej. Józef przypomniał sobie, co powiedziała Lucy Chevalier. Jest pani pewna, że to było 12:30? A może o północy? Było 12:30, powtórzyła. Nie wstała pani, żeby wyjrzeć przez okno? Niestety nie. Tatiana się zaczerwieniła. Przysypiałam już. To był sobotni wieczór, więc pomyślałam, że ktoś się zgubił. Przekręcałam się w łóżku i trochę później znów usłyszałam dziwny dźwięk. Jakby coś pękło. Jakby coś pękło? Tak, taki suchy odgłos łamania. Znów mi się nie chciało wstać. Pomyślałam, że to... Nawet nie wiem, co pomyślałam. Ale teraz wydaje mi się, że to może ta drabina, którą znaleziono. Czy to możliwe, że po tym odgłosie łamania samochód wrócił i znów przejechał pod waszymi oknami? O nie, panie komisarzu, raczej pojechał dalej, drogą na Mourin.
3: Wojciech Masiak przeczytał 11.

0: Szósty fragment powieści Guillauma Musso pod tytułem Zbrodnia w raju w tłumaczeniu Joanny Prądzyńskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. A jutro ciąg dalszy.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: A gdyby tak podczas wakacyjnej wycieczki przenieść się w czasie? W podróż po najpiękniejszych zamkach, dworach i pałacach zabierze nas Iwona Olkowska, fotografka i pasjonatka historii. Gościem audycji będzie także piosenkarka i aktywistka społeczna Kasia Moś, która w najbliższą sobotę wystąpi podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie.
3: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwaną Lex Szarlatan. Zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Posłowie koalicji rządzącej mówią, że była to dobrze przygotowana ustawa, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości, że budziła wątpliwości.
1: Posłowie koalicji rządowej mówią wprost.
2: Ja zupełnie nie rozumiem tej decyzji.
1: Mówił poseł KO Adrian Witczak.
2: Uważam, że to głupia decyzja prezydenta. Pan prezydent dzisiaj zamiast chronić pacjentów staje po stronie szarlatanów.
3: No właśnie tych, którzy oszukują ludzi, często bardzo ciężko chorych.
1: Mówił poseł Robert Kropiwnicki.
4: Na pewno został uruchomiony cały proces lobbingowy tych, którzy żerują na to chęci wyzdrowienia.
5: Jeżeli odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Odpowiada poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
5: To znaczy, że ma poważne wątpliwości konstytucyjne. Były połączone rzeczy idące w dobrą stronę, zdaje się, z nie najlepszymi.
1: Poseł PiS przypomniał, że na etapie prac parlamentarnych jego klub od głosu się wstrzymał. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: A prezydent zawetował też ustawę o dostępności transportu publicznego. Proponowane przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Przedstawiciele rządu uważają, że decyzja prezydenta uderzy w 10 milionów Polaków, którzy żyją w małych miejscowościach.
6: Autobusy i pociągi miały być skoordynowane tak, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Ustawa miała też wprowadzić przejazdy na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent Karol Nawrocki miał jednak wątpliwości co do tego pomysłu.
7: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
6: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
8: Gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla właśnie organizacji transportu na życzenie, a więc w tych najmniejszych miejscowościach, gdzie w tej chwili autobus w ogóle nie jedzie.
6: Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, ale nie określił, czy skończą się one nowym projektem ustawy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Ambasador Izraela w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powodem było umorzenie izraelskiego śledztwa w sprawie ostrzelania w Strefie Gazy konwoju wolontariuszy w 2024 roku. Wśród ofiar był polski obywatel Damian Sobul. Strona polska przekazała krytyczną ocenę dotychczasowych działań mających wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii oraz wyraziła oczekiwanie, że strona izraelska przekaże właściwym organom polskim wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy. Czytamy w komunikacie. Resort dodał, że rodzinom ofiar należy się zadośćuczynienie. Nagrania wybitnych muzyków, które przeleżały prawie 4 dekady, są już dostępne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała muzyczny zapis dwóch spotkań Stanisława Sojki i Tomasza Stańko, które miały miejsce w studiu Polskiego Radia S4. Ich spotkania miały charakter eksperymentalny, a muzyka, którą tworzyli, była niemal w całości improwizowana.
9: Wspólne nagrania muzyków zostały odnalezione niedawno i zaskoczyły muzyczny świat.
10: To jest zapis czegoś.

0: Coś, o czym nie wiedzieliśmy, czegoś niezwykłego, czegoś wspaniałego.
1: Piotr Mec, dziennikarz muzyczny Trójki.
0: Co jest pewnie też trochę ścieżką dźwiękową tamtych czasów, to jest 88 rok. I ta niezwykłość muzyki Stańki i Sojki to jest ścieżka dźwiękowa ludzi, którzy patrzyli w przyszłość i widzieli ją znacznie bardziej świetlaną niż do tej pory.
1: O istnieniu nagrań oddających ducha nadziei końca lat 80. nie wiedział także nawet syn Stanisława Sojki, Marcin Sojka.
2: Trochę szok. Cieszę się, że to jest. To może przypadek, że to nie zostało wydane wtedy, ale myślę, że fajny prezencik mamy wszyscy dzięki temu.
1: Prezencik ten, czyli album Sojka Stańko, dostępny jest na winylu i płycie CD oraz w formie cyfrowej na platformach streamingowych. Paweł Turski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
4: A w nich jeszcze zapowiedź emocji sportowych. Nasza tenisistka Iga Świątek będzie za godzinę walczyć o awans do półfinału turnieju w Cincinnati. Jej rywalką w ćwierćfinale będzie wiceliderka rankingu Jelena Rybakina, reprezentująca Kazachstan. Pod wrażeniem gry Igi Świątek w turnieju w Cincinnati jest trener tenisa Mateusz Jędruszczak.
5: Widać po niej bijącą pewność siebie. To wynika na pewno z uporządkowania i z uproszczenia gry pod kątem taktycznym. Widać, że jej to służy. Z określonych stref kortu wybiera absolutnie bardzo dobre decyzje, kierunki uderzeń. Nie ma tam przekombinowania i to jest taka najlepsza wersja Igi. Widać u niej również duży spokój.
4: To będzie 14. spotkanie Świątek i Rybakiny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: W nocy przelotne opady deszczu, a burze najsilniejsze od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz w południowej części Mazowsza. Temperatura od 12 stopni na północy i zachodzie, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. W dzień na południu, w centrum oraz na wschodzie przelotne opady deszczu i nadal możliwe burze. Na zachodzie i północy opady przelotne, słabsze i tylko miejscami. Temperatura w dzień od 21 stopni na północy i północnym zachodzie oraz w obszarach podgórskich, około 26 stopni w centrum, do 28 na Podkarpaciu. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, podczas burz porywisty.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Jest piątek, 21 sierpnia, 233 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.28, zajdzie o 19.49. Dzień będzie trwał 14 godzin i 21 minut. Krótka kartka z kalendarza.

No i wtedy przyszedł taki pomysł, że wracać na wieś, tu się budować, mieszkać. I ja myślę, że była opatrzność Boża, bo gdyby przyszło nam się żyć z mężem w bloku, to byśmy się chyba pozabijali, bo on pracoholik i ja pracoholiczka. Lubimy podwórko, lubimy grzebać się w ziemi i to chyba było nam pisane. Bo jak myśmy przyszli tutaj mieszkać i on pracował w rolmaku, ja też pracowałam wtedy w rolmaku, wtedy ten rolmak zaczął trochę kuleć, on nie otrzymywał poborów i ja. Dzieci w szkole średniej trzeba było dać dla córki na przykład na stację, dla syna na bilet, bo on dojeżdża do szkoły. Trzeba było robić różne opłaty, no i żyć, i my nie mamy pieniędzy. Ale ja mówię, że dzięki Bogu jakoś też przeżyliśmy ten kryzys, bo mamy wspaniałych sąsiadów. Oni są stąd, oni nas znali. Także oni nas wspierali finansowo, a później już jak nam powypłacali, no to porozliczaliśmy tak jak trzeba i dalej pracowaliśmy. I wtedy ja to przypłaciłam zdrowiem psychicznym, bo mi się nawarstwiło przede wszystkim nagła śmierć mojej mamy w mojej obecności. Mnie wtedy tak w środku zamurowało, że tak powiem. I zawsze jakbym w zakładzie pracy, gdzie bym nie pracowałam, to byłam wybierana albo do związków zawodowych, albo do rady nadzorczej, gdzie zawsze stawałam po stronie pracownika. Nieraz byłam wzywana na dywanik przez tą i całe noce nie spałam, bo zawsze myślałam, po co to mi było, te takie rozmyślania i załamałam się psychicznie. I długo chorowałam. Ja wtedy miałam 40 lat chyba, jak zaczęłam tak chorować, 40 para. Albo chodziłam jak szalona, albo leżałam tygodniami w łóżku i mnie nic nie interesowało. Nic. Ani jedzenia, ani kąpiel, ani w ogóle, że coś tam wali się czy pali się. W skrajności, w skrajność. Przez moją chorobę, taką dwubiegunową, leżałam po 2 miesiące w szpitalach i wiem, jak ja tam miałam sny koszmarne, jak ja krzyczałam. Wiem, co personel miał ze mną. Później też mi zaczęli mówić, że dlaczego ja tak wszystko biorę do siebie. Wszystkie grzechy świata biorę na siebie i później nie mogę z tym sama poradzić. I ja wiem, przez co przeszła moja rodzina, widząc mnie w takim stanie, szczególnie córka, która się uczyła wtedy w Białymstoku, w liceum mi widziała, w jakim stanie ja byłam, jak chorowałam. Po latach wiem, ile jej krzywdy zrobiłam. Nieświadomie, tak, bo to moja choroba mnie tak niszczyła. Jak ona mi powiedziała jedną rzecz, o której ja po prostu zrobiłam na pewno nieświadomie, tylko że ja jej kazałam późnym wieczorem zawieźć na cmentarz i położyłam się na pomniku mojej mamy. Jak ona mi to powiedziała, że jak ona płakała, widząc mnie w takim stanie, to po prostu we mnie coś pękło wtedy. Myślę, Boże, jak ona przechodzi takie katusze przez moją chorobę, przed nią życie. Znając ją, to ona poświęci się mnie, a zamknie jakby swoją drogę życia przed sobą. Bo zawsze jakby sprzyja innym, stara się im wszystkim pomóc, to ona jeszcze młodsza i wpadnie w depresję niż ja. I to otworzyło mi wtedy oczy. To był taki punkt kulminacyjny, od którego ja się odbiłam i zaczęłam pracować sama nad sobą. To nie było łatwe, że to w ciągu dnia czy miesiąca, ale zawierzyłam Panu Bogu, zawierzyłam Matce Boskiej, dużo czytam książek duchowych, tam czerpam energię i mówiłam, że Panie Boże, nie chcę luksusów, nie chcę, żeby to było od razu już, tylko pozwól, żebym ja mogła małymi kroczkami, ale dochodzić do tego. I muszę stwierdzić, że w 2014 roku, w listopadzie, ostatni raz leżałam w szpitalu na oddziale psychiatrycznym i od tamtej pory nie przyjąłam żadnego psychotropu, żadnej tabletki. Tylko, że tak, no muszę znowu powiedzieć, że córka powiedziała tak, mamo, wybieraj osoby pozytywnie nastawione do życia, unikaj osób, które bez przerwy narzekają, to dobrze nie wpływało na moje zdrowie. I przestawiłam się, zajęłam się wtedy domem, ogrodem, podwórkiem, bo zawsze lubiłam kwiaty, zawsze lubiłam ogród. Opiekowałam się wnuczkami, chociaż córka bez przerwy dzwaniała, czy chociaż ja normalnie się zachowuję. Ja wiem, że to taka była kontrola. Ale mówię, że dzięki Bogu od 2014 roku

roku nastąpiła u mnie zmiana. Ta zmiana nie była taka radykalna, ale teraz po tylu latach, bo już minęło, no zaraz będzie już w listopadzie 12 lat, wiem, że jestem nowym człowiekiem, można powiedzieć, na nowo się narodziłam, znam swoje wartości, znam, jakie mam wady, jakie mam zalety. Staram się ludzi nie oceniać po ich zachowaniu, bo wiem, że moje zachowanie całkiem było inne od tego, jaka w rzeczywistości ja byłam. I dlatego mam teraz całkiem inny pogląd na świat, na ludzi. To jest miejsce dla mnie bardzo bliskie. To jest mój drugi dom. I trzecie dziecko, że tak powiem. Bo to hospicjum narodziło się przy mnie. Jako sołtys przyjął pana doktora na tej ziemi. Witam chlebem i solą. No tak chciałam, żeby poszedł taki rozgłos, że taka nasza wieś nieduża, można powiedzieć niebogata, bo te ziemie są bardzo słabe, że u nas powstanie pierwsze hospicjum wiejskie. Teraz ostatnio to jestem tak dwa razy w tygodniu. Wcześniej przychodziłam trzy razy w tygodniu przez dzień. Ale to ze względu też na to, że jest trochę nas więcej wolontariuszy i tak się dzielimy obowiązkami, żeby każdy mógł ten jeden dzień tutaj spędzić razem z pacjentami. Teraz, no to jak ja jestem, to już teraz bym wywoziła na podwórku od tych pacjentów na przykład, bo pogoda jest odpowiednia, nie jest za gorąco. Staram się wykorzystać każdą chwilę. Wiadomo, oni tutaj siedzą w tych pomieszczeniach, chociaż jest klimatyzacja, otwieramy tam drzwi czy okno, ale to, co na podwórku, nawet wywietrzona sala tego nie dorówna. Prowadziłam pacjentów na podwórko i teraz przyszłam zrobić dla nich kawę, herbatę. Tak, zaraz tutaj przygotuję talerzyki z ciastkami, z owocami, a niektórzy pacjenci, no wiadomo, że chcą jeszcze coś przegryźć między tymi posiłkami głównymi. Także staramy się czymś ich ugościć. Także oni zawsze są bardzo mili i bardzo dziękują dosłownie za wszystko, że w ogóle ktoś do nich się odzywa. Kto mieszka sam w domu gdzieś na wsi, może powiedzieć, nawet pies z kulawą nogą nie zajrzy. Jak on tu przyjdzie i zobaczy, że tyle jest ludzi i że każdy jakby nad nim się pochyla, że czasami mówi, że on nie zasługuje na taką opiekę. A ja mówię tutaj, nie ma we dwóch zasług. My jesteśmy ludźmi, trzeba po prostu jednego drugiego wspierać, bo my nie wiemy, co nas czeka, tak? Także trzeba zawsze tak myśleć trochę pozytywnie, że ten dzisiejszy to może być nam dniem ostatnim, bo teraz jest tyle nagłych śmierci, że nie możemy doczekać czasami jutra. Ja jak ze strony swoich mieszkańców nigdy nie odczułam, że oni mnie jakoś postrzegają jak gorszą. Może dlatego, że znali moich rodziców, moich dziadków, znali mnie. I jeszcze co, ja się wstydziłam za niezwolnienie chorobowe do zakładu pracy, że zadzwoniłam do kierownika i on mnie też powiedział: Pani Mario, proszę takimi kategoriami nie myśleć. To jest choroba tak jak każda inna. Pani potrzebuje czasu, żeby z jej wyjść i ja wierzę, że pani z tego wyjdzie. To może też było tak dodatkowo, że miałam takie po drodze osoby, które wspierały mnie i pomagały mi wyjść z tej choroby. Że raz sobie chcesz, że my ciebie zwolnimy czy co? Nie. Że mimo, że chorowałam nawet po pół roku i nikt mnie nie zwalniał. Bo oni mnie też znali, jak podchodziłam do pracy, że do pracy byłam zawsze szalona. U mnie robota w rękach się paliła i to też jeszcze był dodatkowy bodziec, że na mnie też tam czekają. Takie pierwsze zetknięcie z psychiatrą to było pozytywne takie podejście tego lekarza do mnie, że nie ja jestem durna, jak to ja myślałam, że jestem durna, tylko że zaczęłam wtedy myśleć, że moja to jest taka sama choroba jak inne, tylko też lekarza potrzeba czasu i cierpliwości, i przede wszystkim pozytywnego myślenia, że ja muszę pracować sama nad sobą, bo ja wiem, że żadne leki, żadne dobre słowo, ile razy ja słyszałam, to weź się w garść, albo co ciebie boli, nic nie pomoże, jeżeli sam człowiek sobie nie przemówi do swego rozumu, do swego serca, że ja mogę wiele sama sobie zrobić, tylko muszę chcieć. I takie uświadamianie samej sobie, nie czekaj na jutro, od jutra zacznę, nie, teraz i już.

0: bo jutro może nie być.
1: A co, Tomek, nie doczekało się? Czy już wypiłeś kawę? No chodź, nie. Kochanie, chodź, pójdziemy nie, na spacer.
2: Nie trzeba.
1: A czemu nie trzeba? A trzeba, Tomku, no trzeba, no kochany. Wszystko trzeba, ja owoce
2: kurka
1: niosę.
2: Kurka wodna.
1: No kurka wodna, no i wodna, no i błota jest. Poczekaj, ja tylko zostanę.
2: Już 6 lat jestem od udaru, 30% mózgu odjęło, no. 70% mam.
1: To znaczy większe połowa pracuje i super.
2: Ja wciąż zapominam. Maria.
1: No, najpiękniejszy imię świata.
2: Idziemy,
1: zobacz, jakie smakołyki niosę, witaminki. Super, mówię ci, wszystko jest.
3: I słońce jest.
1: O. Wszystko za siebie ręki.
2: Idziemy.
1: No to idziemy. Zobaczymy z tamtej strony.
2: Ale ja chodzę.
1: No ty jesteś w ogóle super chłopak. No. Ty chodzisz i tańczysz, i śpiewasz.
2: I chodzę i tańczę.
1: I śpiewasz.
2: Jestem w Makówce.
1: Ale Tomek, ty już nie jesteś u nas pierwszy raz, pamiętasz?
2: Już drugi raz.
1: Tak.
2: Drugi raz.
1: Dlatego tak już bliżej się znamy.
2: No.
1: Tak, hospicjum jest w bardzo fajnym miejscu położone, bo niby przy drodze tej takiej głównej wojewódzkiej, Białystok, Białowieża, ale oddziela nas taki skrawek lasu, lasu sosnowego, że szczególnie po deszczu wydziela taki zapach, że aż się chce pobyć na podwórku. I
2: dookoła pole?
1: Dużo ziela takiego różnego i krwawniki, maki, te polne, dziurawic, że tutaj były takie kwietne łąki, nie siane, tylko z natury. Bardzo piękne widoki, taka tak, pozytywna tak. Moc. Ja wiem, że bardzo dużo ludzi ma takie kryzysy w swoim życiu, ma, ale ja wiem po sobie, każdy kryzys wzmacnia później. Bo jeżeli nie będziesz powalony na ziemię, nie podniesiesz się, to nie docenisz wtedy tego, co mógłbyś stracić. Ale to przez jaki okres musiałam przejść? 14 lat, żeby po 14 latach dopiero uświadomić sobie. Musiałam otworzyć oczy na świat z innej perspektywy, gdzie sama potrzebowałam pomocy. I ja dlatego mogę teraz z każdym innym porozmawiać, bo ja sama to doświadczyłam.
4: Maria z Makówki. To był reportaż Dominiki Dębskiej z Polskiego Radia Białystok. Dobrej nocy, dziękuję Państwu. Kłaniam się, Bartosz Panek.
5: Jedynka. Polskie Radio.

Prosto z Macedonii, Kiril Dżajkowski, Esma Redzepowa na powitanie Państwa w programie pierwszym. Dobry wieczór, Maciej Szajkowski przed mikrofonem, za konsoletą Paweł Szymankiewicz. Audycję wydaje Izabela Żukowska. 25 minut pozostało do pierwszej, a do godziny trzeciej zapraszamy Wschodni Front, muzyka nocą. Muzyka polska w pierwszej godzinie, Wieże Fabryk za chwilę z Łodzi. Myślę, że niezwykła formacja, rzadko prezentowana na antenach radiowych, a to wyśmienici i muzycy, i ich koncept na takie transowe, rockowe, surowe, ale bardzo melodyjne muzykowanie. I zaproszenie już w sobotę w Brwinowie. Pierwsza odsłona etnofestiwalu Rytmy Natury. Mamy zaproszenie. To jest impreza, która potrwa cały weekend w Brwinowskim Pałacu Kultury. W programie przewidziano atrakcje łączące muzykę, teatr, w tym teatr dla dzieci, i warsztaty, taniec, tradycje ludowe oraz działania edukacyjne inspirowane naturą. To też impreza, która gdzieś łączy się z corocznymi dożynkami w Brwinowie. Takie wydarzenie będzie mieć miejsce, Brwinów pod Warszawą. Już teraz Wieże Fabryk.

Minimalizm, rockowa energia, surowość, repetycje to definicje formacji z Łodzi, wieże, fabryk, kosmos i teraz migawki. Za chwilę premiera albumu, o którym porozmawiamy, mam nadzieję, wkrótce z współautorem Darkiem Duszą, przede wszystkim znakomitym gitarzystą i tekściarzem znanym z formacji Shakina Dudiego. Album najnowszy pod kryptonimem Darek Dusza i Demony nazywa się Polska Republika Tekturowa. Bezkompromisowy, ostry album, w którym ten gitarzysta śmierci klinicznej absurdu, reprezentant gliwickiej sceny podziemnej, punktuje przywary polskiej rzeczywistości. Płyta łączy punkową energię z chwytliwym, drapieżnym rock'n'rollem, serwując dawkę pełnych ironii i publicystycznego zacięcia tekstów. Dwie kompozycje offline, odłączmy się od tych technologicznych, uzależniających różnych smartfonów, komputerów, i Polska Republika Tekturowa, tytułowy

Nusrat Fateh Ali Khan w remiksie Massive Attack w programie Pierwszym Polskiego Radia Muzyka Nocą. 6 minut pozostało do pierwszej już teraz. Zapraszam na godzinę drugą, ponieważ no smutna pierwsza rocznica odejścia Stanisława Sojki. Posłuchamy fragmentu jego koncertu Retrospekcja razem z Janiną Iwańskim i formacją Tiebreak. Koncert nagrany w Krakowie. Porywający zapis scenicznego spotkania tych gigantów muzyki polskiej. I w trzeciej godzinie premiera płyty, premiera radiowa Sojka i Stańko. To w ramach naszego stałego cyklu z Archiwum Polskiego Radia. Agencja Muzyczna prezentuje album odnaleziony po niemal 4 dekadach w Archiwum Polskiego Radia. Sensacyjny dokument dwóch eksperymentalnych sesji nagraniowych ze studia S4 z 1988 roku. Zostańcie Państwo z nami.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: A gdyby tak podczas wakacyjnej wycieczki przenieść się w czasie? W podróż po najpiękniejszych zamkach, dworach i pałacach zabierze nas Iwona Olkowska, fotografka i pasjonatka historii. Gościem audycji będzie także piosenkarka i aktywistka społeczna Kasia Moś, która w najbliższą sobotę wystąpi podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest pierwsze, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Andrzej Kocjan. Gwałtowne burze przetaczają się nad Małopolską i Podkarpaciem. Wyładowaniom towarzyszą ulewę i gradobicie. W Dobczycach w Małopolsce wichura zerwała dach na jednym z domów. Uszkodziła też dachy na kilku innych budynkach. Dzisiaj w ciągu dnia i wieczorem też możliwe burze. Synoptycy ostrzegają przed wzrostem stanu wody w rzekach.
4: W piątek w Sudetach może spaść nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Doktor Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego mówi, że najmocniej padać będzie od 18 do północy.
5: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej.
4: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Meteorolog uspokaja, że tym razem niż nie powinien zatrzymać się nad regionem.
5: Opady powinny całe, powiedzmy, rozegrać się mniej więcej w ciągu 2, 3, 4 godzin.
4: Groźną sytuację hydrologiczną może też przynieść noc z piątku na sobotę, dlatego synoptycy zachęcają do śledzenia komunikatów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
3: Stołeczny sąd przedłużył tymczasowy areszt dla youtubera znanego jako Stew. 34-letni Stewart K. to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Dodatkowy miesiąc ma pozwolić prokuraturze na zakończenie czynności śledczych, mówi sędzia Michał Kusiak z Mokotowskiego Sądu.
6: Sąd postanowił o utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania w stosunku do podejrzanego, natomiast sąd zdecydował, że jedynie okres jednego miesiąca będzie wystarczający dla ukończenia czynności postępowania.
3: Sędzia wyjaśnił, jakie były powody decyzji o przedłużeniu aresztu.
6: Sąd stwierdził, że jedynie obawa tak zwana matactwa, czyli utrudniania postępowania w mniejszej sprawie, stała się tą przesłanką szczególną, dla której sąd stwierdził, że to tymczasowe aresztowanie należy utrzymać w mocy.
3: Przedwczoraj Stewart K. usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania małoletnich i innych czynności seksualnych na szkodę osób poniżej 15 roku życia. Grozi mu do 12 lat więzienia. Zdjęcie pumy, które wywołało alarm na Dolnym Śląsku, nie było autentyczne, poinformował powiatowy zespół zarządzania kryzysowego w Wałbrzychu. Fotografie przeanalizowali policjanci ze Świdnicy. Nie potwierdziły się też informacji o obecności pumy w okolicznych lasach. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego teren sprawdzali leśnicy, strażnicy leśni, przyrodnicy i przedstawiciele fundacji zajmujących się zwierzętami. Nie znaleziono pumy ani jej śladów. Ostrzeżenia o rzekomym grasowaniu drapieżnika zniknęły już z mediów społecznościowych, lokalnych władz i instytucji.
0: To są aktualności Jedynki.
3: Dwie osoby zginęły w ukraińskim ataku na okupowanym przez siły rosyjskie Krymie. Informuje o tym agencja DPA, powołując się na szefa władz okupacyjnych Siergieja Aksjonowa. Stało się to w rejonie Symferopola, największego miasta Półwyspu Krymskiego. Kilka osób zostało rannych. A Ukraińcy usuwają skutki ostatniego ataku Rosjan na Kijów. W wyniku uderzeń dronów i rakiet zginęło 15 osób, a blisko 40 zostało rannych.

0: Odpowiedź będzie sprawiedliwa i dalekosiężna, zapowiada prezydent Wołodymyr Zełenski. W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne i infrastruktura komunalna, w tym sieci energetyczne i wodociągowe.
1: Wołodymyr Zełenski w specjalnym oświadczeniu wezwał zachodnich partnerów do zwiększenia dostaw rakiet do systemów Patriot. Przez znaczną część dnia w Kijowie i obwodzie kijowskim trwały prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego uderzenia. To był atak kombinowany. Były rakiety, głównie balistyczne, pociski manewrujące i drony. Niestety najtrudniej było nam poradzić sobie z rakietami balistycznymi. Potrzebne są nam rakiety dla Patriotów, a dostawy mogą zabezpieczyć tylko nasi partnerzy. Ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fiodorow podkreślił na kanale Marka Fejgina, że w obecnej patowej sytuacji na froncie ataki na ukraińskie wsie i miasta są dla Rosji jedynym sposobem prowadzenia wojny. Niezależni komentatorzy zauważają, że coraz trudniejsza jest sytuacja cywilów po obu stronach frontu. Podkreślają jednak, że Ukraińcy chcą końca wojny, a Rosjanie biernie czekają na kolejne decyzje Władimira Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, a burze najsilniejsze od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz w południowej części Mazowsza. Temperatura od 12 stopni na północy i zachodzie, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. W dzień na południu w centrum oraz na wschodzie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Na zachodzie i północy opady przelotne, słabsze i tylko miejscami. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna od godziny 1 w nocy do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Bałtyk pozostaje w zasięgu rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem nad Morzem Białym. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni 3 do 5, stan morza 3, temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska, wiatr południowo-zachodni 3 do 5, miejscami w porywach 6, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe, wiatr z kierunków południowych skręcający na zachodni 3 do 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków południowych 3 do 4, okresami 5, stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta, i Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, słabnący na 2 do 4.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
4: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
3: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
4: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Krakowa, ponieważ dokładnie rok temu, 21 sierpnia, zaskoczyła i zasmuciła nas informacja, która dotarła z Sopotu o odejściu tego pieśniarza, poety, wspaniałego kompozytora Stanisława Sojki. Było to o tyle i zaskakujące, i smutne, że tak naprawdę trudno byłoby wyrazić w ramach jednej audycji czy jednej godziny i nasz żal, ale też i emocje, które udzielały się nam, słuchaczom, przy okazji obcowania z jego doskonałą, wybitną muzyką i takimi tekstami. A zatem sięgam po album nagrany w Krakowie, porywający zapis scenicznego spotkania Stanisława Sojki z zespołem Tiebreak oraz Januszem Janiną Iwańskim. Wydanie to uchwyciło tę niezwykłą energię, o której mówię, swobodę improwizacji, no i połączenie absolutnie unikatowe, charyzmatycznego, pięknego głosu Stanisława, jego fortepianu z jazzowo-rockowym brzmieniem gitary Janiny i takąż sekcją formacji Tiebreak. W programie znalazły się zarówno legendarne utwory z dorobku artystów, jak i rozbudowane koncertowe aranżacje pełne muzycznego dialogu. Przenieśmy się teraz do Krakowa na to muzyczne, koncertowe wspomnienie Stanisława Sojki.

Teraz poprosimy was, kochani, o pstrykanie. Czasami prosimy o pstrykanie, także może niektórzy wiedzą, że prosimy o pstrykanie. To będzie takie pstrykanie. O. Super.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: A gdyby tak podczas wakacyjnej wycieczki przenieść się w czasie? W podróż po najpiękniejszych zamkach, dworach i pałacach zabierze nas Iwona Olkowska, fotografka i pasjonatka historii. Gościem audycji będzie także piosenkarka i aktywistka społeczna Kasia Moś, która w najbliższą sobotę wystąpi podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Andrzej Kocjan. Ponad 3,5 promila alkoholu miał kierowca ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych, który jechał wieczorem autostradą A8 na zachodzie Niemiec. Jak ustaliła policja, pojazd z ciężkim ładunkiem, wyjeżdżając z placu budowy, uderzył w sygnalizator świetlny, po czym kontynuował podróż autostradą. Kierowca zwrócił na siebie uwagę innych uczestników ruchu swoim niepewnym stylem jazdy. Jeden z nich zaalarmował policję. Gdy ta dotarła na miejsce, ciężarówka zjechała już na parking przy autostradzie. Podczas kontroli policjanci wyczuli silną woń alkoholu od 42-letniego kierowcy. Po badaniu krwi na komisariacie policji w Merciś odebrano mu prawo jazdy. Teraz kierowcy grozi kilka postępowań karnych. Prezydent Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan, która miała chronić pacjentów przed praktykami pseudomedycznymi. Brak podpisu spotkał się z szeroką krytyką ze strony ekspertów. Więcej w relacji Dagmary Kędzior.
4: Według ekspertów ta decyzja w szczególności uderza w pacjentów ciężko chorych, głównie zmagających się z nowotworami. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej dr Piotr Pisula podkreśla, że najczęściej to właśnie oni padają ofiarami pseudomedyków.
5: Taki pacjent miałby 70-80% szans na to, żeby wyleczyć się medycyną konwencjonalną. Ale jeśli on nie uwierzy w to, gdzieś przeczyta w internecie o tym, że to są naturalne metody, to później niestety ci pacjenci trafiają do nas dopiero, kiedy ten nowotwór już zdążył się rozwinąć.
4: Rzeczniczka Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas Aleksandra Rudnicka podkreśla, że pseudomedyk